0: Znałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie ploki, na nich smaki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać, bawić

0: Radio SK. Radio SK.
1: Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki. Zimne wino płynie we krwi, kelner mówi, że jesteśmy dzisiaj piękni, więc dlaczego w moich myślach tylko złe dni?

0: Wojska Ostrzeszów.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

żadna psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego młoda dzisiaj zajmę

Mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

0: Ostrzeszów News.
1: Właśnie źródle z kolejnych. Choć są praktycznie niewidoczne gołym okiem, mają maksymalnie 1,5 mm, to są nazywane najtwardszymi zwierzętami na Ziemi, bo potrafią przeżyć niemal wszystko, łącznie z mrożeniem i napromieniowaniem. Nie sporczaki, bo o nich mowa już nieraz zadziwiły naukowców, a zajmuje się nimi od ponad 20 lat Łukasz Kaczmarek z Ostrowa, obecnie wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest jednym z około 100 naukowców na świecie, który bada zachowanie i umiejętności tych wyjątkowych bezkręgowców. Nam opowiada, skąd taka fascynacja i co te niesporczaki tak naprawdę potrafią.
2: Skąd się wziął Łukasz Kaczmarek, naukowiec zafascynowany biologią i różnymi stworzonkami?
3: O Matko Boska, to ma być tak od dzieciństwa?
2: Może być od dzieciństwa.
3: Ojejciu. No nie, zawsze od dzieciaka się fascynowałem zwierzątkami. Zaczęło się oczywiście od biegania ze słoikiem i łapania motylków na roślinkach rosnących pod blokiem, tak? Potem była fascynacja biologią, wreszcie biolchem w trzecim liceum w Ostrowie. No a potem biologia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, no i wreszcie praca w Zakładzie Taksonomii i Ekologii Zwierząt. Tak? Najpierw magisterka, potem doktorat, wreszcie habilitacja. I teraz w drodze do profesury, więc to można powiedzieć, że to chyba od dziecka ta biologia mi towarzyszyła i tak już zostało. Znaczy ja łapałem wszystkie zwierzątka, niestety teraz z perspektywy czasu dla niektórych być może nie kończyło się to najszczęśliwiej, nad czym ubolewam. Natomiast faktycznie ta miłość do przyrody zawsze była i to i dziadkowie, i rodzice, którzy tą przyrodą się też zachwycali, więc na mnie to naturalnie przyszło, też uprawianie ogródka, tak? Teraz też uprawianie ogródka nadal ze mną zostało, nadal uwielbiam. Na Wydziale Biologii najpierw chciałem być mikrobiologiem. Fascynowałem się mikrobiologią, już w zasadzie podręczniki do mikrobiologii, które są na studiach, czytałem już w liceum. Trafiając na studia się okazało, że być może ta mikrobiologia to nie jest to, co mnie tak na 100% fascynuje, czyli bakterie, wirusy to może nie, ale w takim razie ewolucja może bardziej, zwierząt, roślin i tak dalej, i tą ewolucją się interesowałem, ale zawsze gdzieś w tyle głowy coś było, że coś jednak mi brakuje, no i w końcu na wykładach z zoologii systematycznej profesora Błaszaka, już niestety nieżyjącego, świetnego polskiego zoologa, dowiedziałem się o niesporczakach, że są takie zwierzęta, które mogą przetrwać właściwie wszystko, żyją wszędzie i w zasadzie nikt ich nie bada i nikt ich nie widział. Więc stwierdziłem, oho, to jest to, co ja będę robił. No i stąd niesporczaki właśnie się pojawiły. To już fascynacja od drugiego roku studiów, czyli no stosunkowo wcześnie.
2: No co takiego fajnego w takim małym czymś, czego nawet gołym okiem nie widać?
3: Poza tym trzeba pamiętać, że niesporczaki to jednak zwierzęta wielokomórkowe, tak? A bakteria no to jest po prostu jedna komórka tworząca kolonie, albo czasem nie. Natomiast to są zwierzęta, czyli wbrew pozorom są dużo bardziej do nas podobne niż nam się wydaje. Tak? Bakterie mają tą biochemię, czy to, co się dzieje w komórce, dość mocno odbiegające od tego, co się dzieje w naszych komórkach. Natomiast u niesporczaków dzieje się podobnie lub wręcz tak samo. Czyli ta cała maszyneria komórkowa, która funkcjonuje w komórkach niesporczaków, funkcjonuje również u nas. Stąd też badania, które pokazują, że niektóre z tych niesamowitych zdolności niesporczaków, o które pewnie mnie pani będzie pytać zaraz, da się przenieść na komórki ludzkie. Czyli jesteśmy w stanie już w tej chwili zwiększyć odporność komórek ludzkich na promieniowanie rentgenowskie. Oczywiście ja nie mówię tu o całym organizmie, żeby to dokładnie wybrzmiało. My mówimy w tej chwili o komórkach hodowanych na szalce, tak, które zwiększają swoją odporność na promieniowanie rentgenowskie czy promieniowanie jonizujące. Ale pokazuje to też tyle, że te mechanizmy, które działają u niesporczaków, działają również w komórkach ludzkich. Stąd chyba te niesporczaki. Najpierw to, że ta grupa właściwie w ogóle nie zbadana. Co rok opisuje się kilkanaście nowych gatunków dla wiedzy, tak? Szacujemy, że tych gatunków mamy około 1500 teraz znanych na całym świecie, natomiast ich ogólną liczbę szacuje się na około 10 tysięcy, czyli znamy plus minus 15% tych gatunków, które współcześnie na Ziemi żyją. No to jest jeden aspekt. Drugi aspekt, czyli badanie ich biologii, ekologii, tego, gdzie chcą żyć, gdzie nie chcą żyć, jakie gatunki gdzie. No i trzecia rzecz to oczywiście ta niesamowita fizjologia, czyli zdolność do przetrwania właściwie w każdych warunkach siedliskowych, środowiskowych. No i mechanizmy obronne przed tymi szkodliwymi warunkami, czy to przed wysychaniem, czy przed zamrożeniem, czy wreszcie przed różnymi szkodliwymi substancjami. Niesporczaki możemy przyżyciowo obserwować bez problemu, bo one są na tyle duże, że nawet zwykłe mikroskopy stereoskopowe są w stanie sobie z tym poradzić. Można nawet, jak ktoś ma ochotę w domu poobserwować, to też może. W zasadzie w każdej kępce mchu znajdzie takie niesporczaki. No tak, jest to pewnie pewna przeszkoda, że trzeba je oglądać pod mikroskopem, ale no w tej chwili już mamy tak dobry sprzęt optyczny, w dodatku podłączony w większości przypadków do komputera, do kamery, że w zasadzie wszystko to, co obserwujemy, to co się dzieje z tym niesporczakiem, mamy w zasadzie na żywo na monitorze. Możemy sobie komputera oglądać jak taki film przyrodniczy trochę. Oczywiście wiemy, że wszystko odbywa się w mikroskali, natomiast nie, ja nie odbieram tego jako jakąś, nie wiem, wadę. Natomiast no zdecydowanie pieskiem czy kotkiem niesporczak nie jest.
2: No a skąd bierzecie te niesporczaki? Jak wygląda praca z nimi, nad nimi?
3: Niesporczaki bierzemy w zasadzie zewsząd, bo one żyją i w mchach, i w porostach, i w ściółce, i w glebie. Także właściwie i w osadach dennych, na zarówno morskich, jak i słodkowodnych, czyli w jeziorach, rzekach również. Właściwie wszędzie można je znaleźć. W Polsce znanych jest około 120 gatunków w tej chwili. No pewnie ta liczba jest znacznie większa, natomiast tyle na razie opisaliśmy. Także właściwie każda kępka mchu, każdy nie wiem, garść gleby po włożeniu pod mikroskop, pod binokular, okaże się, że niesporczaki tam po prostu będą.
2: A skąd poznać, że jest inny niesporczak?
3: No to już trzeba niestety użyć mikroskopu z przynajmniej kontrastem fazowym, czyli takiego bardziej zaawansowanego, przeznaczonego do celów badawczych. No i tam się rozpoznaje po cechach budowy pazurków, budowy kutikuli, czyli takiej skóry, powiedzmy, niesporczaka, znaczy budowy tego, co ma, czyli różnej rzeźby, tak jak sobie wyobrażają wszyscy pewnie jakieś chrząszcze czy inne zwierzaki, one mają jakąś rzeźbę na grzbiecie, no to niesporczaki podobnie. Możemy też analizować budowę ich układu pokarmowego, tutaj tuby bukalnej, gardzieli, tak, i budowa tej tuby, gardzieli, ilość plakoidów, to wszystko są cechy, po których możemy odróżniać poszczególne gatunki. No i w przypadku niektórych gatunków, które składają jajka bezpośrednio do środowiska, tak, bo niesporczaki składają jaja, z których się potem wylęgają, część składa jaja gładkie w wylinkach starych, czyli tej zrzuconej skórze, a część składa jaja tak luźno do środowiska i te jaja mogą mieć bardzo bogatą rzeźbę, tak, czyli mogą być bardzo, mają takie różnokształtne wypustki i na podstawie tych wypustek też możemy powiedzieć, że to jest taki, a nie inny gatunek niesporczaka, tak, czyli każdy niesporczak składa swoje unikalne jajka, czy w unikalnej budowie. No i oczywiście metody molekularne, tak, czyli popularny barcoding w tej chwili, czyli po prostu określanie na podstawie cech genetycznych, czy sekwencji nukleotydów można określić, co jest innym gatunkiem, tak, czyli można rozróżnić gatunki między sobą.
2: Milimetr, a my sprawdzamy mu paznokcie?
3: Pazurki.
2: Pazurki?
3: Tak.
2: Jak jajko wygląda, to wiemy, a te są jeszcze zdobione, że tak powiem.
3: Tak, są dokładnie zdobione. Jak ktoś chce, może sobie w internecie sprawdzić. Mało tego, jak to kogoś bardzo zafascynują niesporczaki, może sobie kupić biżuterię w kształcie niesporczaków i ich jajek, bo taka też jest dostępna w internecie. Są pluszaki niesporczakowe, koszulki, skarpetki, kubki i wszystko w ogóle, co człowiek sobie wymarzy, bo niesporczaki w popkulturze dość popularne są. Między innymi wystąpiły w takich filmach jak Ant-Man czy Star Trek, a więc generalnie może u nas aż takiego szału nie ma, ale na przykład w Japonii jest bardzo duży szał na niesporczaki. Z racji, że niektórzy twierdzą, że są właśnie takie fajne, milusińskie. Maskotki na pewno są milusińskie, to zdecydowanie. My nawet na WOŚP licytowaliśmy maskotki w kształcie niesporczaków, także i się cieszyły zainteresowaniem, że tak powiem.
2: A jaką rolę w przyrodzie spełnią niesporczaki?
3: Wszystkie organizmy w przyrodzie są ważne, tak? To, że my uważamy niektóre organizmy za mniej ważne, drugie za bardziej ważne, to oczywiście tylko z naszego ludzkiego punktu widzenia, tak? Przyroda w ten sposób nie rozpatruje. Jeżeli jakieś zwierzę, roślina może powstać i istnieć w ekosystemie i żyć w nim, to znaczy, że w jakiś sposób z tym ekosystemem funkcjonuje, czy w tym ekosystemie funkcjonuje. Natomiast oczywiście my oceniamy, że na przykład jakieś rośliny są nam potrzebne, bo je jemy, nasze jakieś zwierzęta są nam bardziej potrzebne, bo służą, też je jemy, no niektóre nam są potrzebne do pracy, jeszcze inne do czegoś podobnego, niektóre rośliny dla ozdoby i tak dalej. dalej i tak dalej, podobnie ze zwierzętami, tak? Natomiast przyroda w ten sposób nie rozpatruje sytuacji, także każde zwierzę w tym ekosystemie ma swoją niszę, w której sobie żyje i to, czy on jest potrzebne, czy niepotrzebne, tutaj naprawdę ja takiej dyskusji nie chcę prowadzić, bo nie uważam, żeby jakiś gatunek zwierzęcia czy rośliny był potrzebny do danego ekosystemu, albo do niego nie był potrzebny. On po prostu w tym ekosystemie jest, w tym ekosystemie funkcjonuje i najlepiej jakby w tym ekosystemie sobie żył tak, jak sobie żył do tej pory.
2: No właśnie, ale to skąd zainteresowanie człowieka nim i co my od niego chcemy?
3: No my od niesporczaków to chcemy tych ich zdolności niesamowitych, tak? Copley w 99 roku napisał, że są to prawdopodobnie najtwardsze zwierzęta na Ziemi, jakie występują. Faktycznie mogą przetrwać bardzo dużo. Od zamrożenia w ciekłym azocie, po zagotowanie w 100 stopniach Celsjusza, od kompletnego wysuszenia do gigantycznych dawek promieniowania rentgenowskiego, tutaj rzędu 5000 grejów. To jest dla porównania, dla człowieka śmiertelne jest około 50 grejów, czyli to jest wielokrotnie więcej w przypadku niesporczaków, tak? Zasuszenie jest, czy zamrożenie jest o tyle fajne, że one oczywiście nie są wtedy aktywne, tak? Jeżeli coś jest zamrożone albo wysuszone na wiórek, niesporczaki tracą przy zasuszeniu około 90% wody z własnego ciała. Dla porównania człowiek, jak traci 15%, to umiera. One potrafią stracić 90% wody i przeżyć. Mało tego, mają jeszcze taką fajną zdolność, która może być interesująca dla nas ludzi. Nie wiem, czy powinniśmy akurat przy tym kombinować. Natomiast niesporczaki w trakcie kryptobiozy, czyli tego swojego stanu, stanu życia utajonego, wtedy, kiedy nie są aktywne, czyli jak są zamrożone albo jak są wysuszone, się nie starzeją. Czyli jeżeli taki niesporczak wchodzi w tą kryptobiozę, mając powiedzmy miesiąc, to po 10 latach obudzi się, on nadal biologicznie będzie miał miesiąc. A jeżeli całe jego życie wynosi około niektóre gatunki mogą żyć nawet do 2 lat, no to wyobraźmy sobie, że wysuszamy takiego niesporczaka na 10 lat i go budzimy i on nadal ma przed sobą te 2 lata życia, czyli w zasadzie wydłużamy jego egzystencję wielokrotnie. Tak? Jeżeli byśmy sobie to wyobrazili i przenieśli na ludzi, no to sobie możemy wyobrazić, że możemy żyć ładnych kilkaset lat pewnie byśmy mogli w ten sposób przeżyć. Rzeczywiście nie jesteśmy nawet blisko do tego.
2: Może kusić
3: i ja osobiście nie jestem fanem tego, abyśmy majstrowali akurat przy tym.
2: A przy czym majstrujemy?
3: Majstrujemy na pewno przy zdolnościach naprawczych DNA. Chcemy się nauczyć od niesporczaków, jak naprawić uszkodzoną informację genetyczną, czyli DNA. Niesporczaki to robią bardzo skutecznie, potrafią nawet DNA, które pęknie w 2 miejscach, czyli obie nici podwójnej helicy zostaną przerwane, nadal potrafią to naprawić. My nie. To oczywiście się wiąże bezpośrednio z chorobami, na przykład podłoże genetyczne, tak? Być może będzie można to wykorzystać przy leczeniu takich chorób, tak? Czyli te mechanizmy naprawcze DNA, to na pewno. Wydłużenie czasu, który mamy, aby pomóc komuś z jakiegoś powodu, tak, który doznał jakiegoś uszczerbku na zdrowiu, tak, jeżeli go wprowadzimy w taki stan kryptobiozy, w cudzysłowie oczywiście, no to moglibyśmy go znacznie dalej transportować, znacznie dłużej i mu w ten sposób po prostu pomóc w takim ośrodku, który będzie mógł pomóc, tak. Wiem, że są próby wykorzystywania na przykład substancji produkowanych przez niesporczaki do transportu organów do przeszczepu, tak, które wydłużają ten czas, kiedy ten organ może być transportowany, czyli od dawcy do biorcy, tak? No niestety to wydłużenie życia też pewnie nieszczęsne stanie się obiektem zainteresowania, czy staje się obiektem zainteresowania. Sam też prowadzę badania, na jakim podłożu to niestarzenie się u niesporczaków występuje. Ta hipoteza o tym niestarzeniu się w ogóle ma fajną nazwę, bo nazywa się Sleeping Beauty, czyli śpiąca królewna tak naprawdę.
2: No, skoro są podwodne niedźwiadki, to może być śpiąca królewna.
3: Dokładnie, właśnie tak. No, jeżeli byśmy się chcieli wybrać kiedyś gdzieś w przestrzeń kosmiczną na dłużej, no to fajnie by było tam dolecieć w jako takim dobrym stanie, tak? I w jako dobrej kondycji. Więc no tutaj niesporczaki niewątpliwie mogłyby pomóc. A no te zdolności do przetrwania chociażby wysokich dawek promieniowania, tak? To sobie, jeżeli każdy sobie przypomni, to każdy miał przynajmniej raz w życiu prześwietlenie rentgenowskie robione z jakiegoś powodu. No i tutaj możemy wydłużyć ten czas, kiedy moglibyśmy być narażeni na to promieniowanie bez uszczerbku na zdrowiu, tak? Dzięki komórki ludzkie o 40% poprawiły swoją odporność na to promieniowanie, a potem jak skłoniono je, aby syntetyzowały takie białka, białko damage, the soup, czyli damage suppressor, takie białko właśnie, które pozyskano od niesporczaków, więc tych zastosowań potencjalnie jest dużo, natomiast my jesteśmy na bardzo wstępnym etapie, to nie jest tak, że to będzie jutro, pojutrze, chociaż przy obecnym tempie rozwoju nauki, to może 10, 15, 20 lat to jest taka perspektywa, w której powinniśmy spoglądać.
2: No właśnie, od tego drugiego roku studiów, kiedy pojawił się niesporczak w Pana życiu, do dziś, no trochę minęło. Co się zmieniło? Na ile wiedza właśnie z tamtego czasu jest wiedzą aktualną, a na ile właśnie już wiele rzeczy zdołano, nie wiem, poprawić?
3: Od tego czasu zmieniło się wszystko właściwie. Jak ja zaczynałem, to biologia molekularna raczkowała, badania genetyczne raczkowały, my cały czas opisywaliśmy gatunki na podstawie cech morfologicznych, czyli tych, co obserwowaliśmy pod mikroskopem, mało tego, jeszcze używaliśmy rapidografów do rysowania rysunków niesporczaków, żeby pokazać, jak wyglądają. Teraz jest już to oczywiście przeszłość. W tej chwili badania genetyczne są w zasadzie na porządku dziennym. Jeśli chodzi o fizjologię, to my znaliśmy te zdolności niesporczaku do przetrwania wysuszenia, zamrożenia i tak dalej, bo te badania już były prowadzone od 50-tych, 60-tych, tylko że to były takie badania, no okej, wiemy, że ten zwierzak potrafi to zrobić, ale w zasadzie nic poza tym. Teraz coraz więcej wiemy na temat tego, jakie mechanizmy za to odpowiadają. Wtedy nie mieliśmy bladego pojęcia, tak? W tej chwili znamy całe kilkanaście co najmniej klas białek, które są odpowiedzialne czy biorą udział w tych procesach przetrwania tych warunków stresowych, tak? Czy to są białka stresu cieplnego, czy są to białka Lea, to już mniejsza o to, to już są skomplikowane terminy dosyć, natomiast ostatnie lata pokazują, że niesporczaki coraz szerzej zdradzają nam swoje tajemnice. Mamy też białka, które wiemy, że są syntetyzowane tylko i wyłącznie przez te zwierzęta i na pewno biorą udział w tych procesach odporności niesporczaków na różne czynniki. Jak to robią? My tego jeszcze nie wiemy. Natomiast wiemy, że na pewno te białka są do tego potrzebne. Są to białka bardzo specyficzne, które przybierają różną budowę w zależności od tego, do czego mają być użyte. I to jest też niesamowite, że te białka nieustrukturyzowane u niesporczaków mogą się dostosować do warunków, w jakich mają w ten czy w inny sposób działać. Prawda jest też taka, że jest bardzo dużo organizmów, które potrafi bardzo wiele niesamowitych rzeczy, których my ludzie nie potrafimy zrobić, bo ewolucja przystosowała nas do życia w określonych warunkach i do tolerowania określonych warunków. Jeżeli jakieś zwierzę żyje naturalnie wystawione na jakieś warunki stresowe, no to wiadomo, że musi się do nich przystosować. My ludzie zasadniczo nie musimy się przystosować do środowiska, w którym okresowo, na przykład przez pół roku, nie ma dostępu do wody, tak? Owszem, możemy sobie pojechać na Antarktydę, gdzie ta woda będzie zamarznięta. Możemy sobie pojechać na pustynię, gdzie tej wody po prostu nie będzie, czy będzie jej bardzo mało, ale zawsze będziemy tej wody potrzebować i wywodzimy się ze środowiska, gdzie ta woda w ten czy w inny sposób była. Niesporczaki po prostu żyją w takich miejscach, w których musiał się dostosować do tych braków wody. Nawet jeżeli sobie weźmiemy kępkę mchu, która rośnie na naszym dachu czy murku przed domem, to się okaże, że jakbyśmy takie przeprowadzili badania w mikroskali tej kępki mchu, to by się okazało, że każdego dnia ta kępka mchu rano jest pewnie mokra, bo się pojawia rosa. W ciągu dnia jest przez cały dzień wyschnięta i nie ma tam grama wody, wieczorem znowu pojawia się woda, bo się pojawia wilgoć w środowisku i to w takich okresach, gdy ta wilgoć w powietrzu jest, ale mamy też okresy letnie, gdzie tej wilgoci praktycznie w ogóle nie ma, a niesporczaki tam żyjące musiały się jakoś do tego przystosować, no więc przystosowały się, wchodząc w tą kryptobiozę, czy wchodząc w anhydrobiozę, pozbywając się tej wody i czekając sobie na kolejny okres, kiedy ta woda się pojawi, więc jest to dla nich przystosowanie do życia w tym środowisku, do którego zostały w cudzysłowie stworzone przez ewolucję, tak? Więc z ich punktu widzenia nie jest to nic nadzwyczajnego, z naszego punktu widzenia owszem tak, natomiast my nie zostaliśmy stworzeni do życia w takich warunkach, więc możemy tylko z zazdrością podglądać, że inne zwierzęta dostały inne zdolności, które przydają im się do czegoś innego.
2: A skąd wiedzą, że już mogą wyjść z tej kryptobiozy na przykład? Robi im się cieplej, zimniej, mokrzej?
3: No raczej mokrzej bym powiedział, jeśli chodzi o akurat anhydrobiozę. Tak i, no i to jest dosyć błyskawiczny proces, z racji tego, że one wtedy muszą się zdążyć najeść, rozmnożyć i tak dalej. No więc my takie eksperymenty robiliśmy w naszym laboratorium i nawet po prawie roku w anhydrobiozie, bo to było 240 dni, kiedy one były wysuszone na wiórek, no one wracały do pewnej aktywności niektóre gatunki w ciągu 5 minut, więc po 5 minutach od dodania wody wracały do pełnej aktywności. Także no ja przyznam szczerze, że ja nawet rano po kilku godzinach snu w 5 minut nie wstaję z łóżka i myślę, że nikt z nas tak nie robi, chyba że akurat już jest spóźniony gdzieś. No one w 5 minut są zdolne do normalnego funkcjonowania, tak? A zaznaczam, że pozbyły się 90% wody, tak? Czyli w zasadzie dodanie wody od razu uruchamia wszystkie mechanizmy, mało tego, w trakcie tego wychodzenia z kryptowiozy one przy okazji naprawiają sobie wszystko, co się popsuło w trakcie. No i badania też wskazują na to, że niesporczaki po okresach kryptowiozy budzą się w lepszej formie niż były przed.
2: Czyli... No to jest czego zazdrościć, domówmy się.
3: Więc generalnie jak powiedzmy tak dla uproszczenia, oczywiście to jest bardzo dalekie uproszczenie, jak zasypiają chore, to budzą się zdrowe.
2: Te zwierzątka i te badania wymagają chyba dużo cierpliwości, prawda? Bo to nie jest tak, że gdzieś pytanie, gdzieś odpowiedź.
3: A tak, to na pewno. Szczególnie, że niesporczaki często nie chcą współpracować. Jednego dnia dany eksperyment się udaje, następnie go trzeba powtórzyć na drugi dzień i na drugi dzień już się nie udaje, bo z jakiegoś powodu niesporczaki akurat...
2: To znaczy, że nie współpracują.
3: My to tak nazywamy oczywiście, że nie współpracują, ale po prostu... Czasem eksperymenty się udają, czasem nie. Czasami się udaje jeden, potem się pięć nie udaje, a potem szósty już się udaje i no oczywiście większość czynników jest spowodowana przez nas, tak? Że jakiś błąd popełniliśmy w którymś momencie, gdzieś czegoś dolaliśmy za dużo albo za mało, albo cokolwiek innego zrobiliśmy. No i to właśnie tak sobie tłumaczymy, że akurat dzisiaj niesporczaki nie chcą współpracować, więc możemy właściwie iść do domu, bo i tak nic z tego nie będzie.
2: No jak się zakładzie, się jest fakt na 240 dni, to się je obserwuje przez te dni, czy po prostu stawia się, nie wiem, do miejsca, gdzie się je wstawia, a potem za ileś tygodni, miesięcy się do nich wraca?
3: Nie, wstawia się je do komory hodowlanej, w której panują określone warunki, tak żeby ten eksperyment miał wszystkie podstawy eksperymentu naukowego i one sobie po prostu leżą. Tam się ich nie obserwuje, nie patrzy się na nie, bo one po prostu jak wejdą w stan kryptowalutowy, tak po prostu leżą. Tam się nic nie dzieje w tych szelkach. No i dopiero potem, po tym okresie umówmy się tych 240 dni, bo my próbowaliśmy sprawdzić, jaka jest przeżywalność po prostu tych niesporczaków po na przykład tam po 10 dniach, 50 dniach, 100 dniach czy 240 dniach, żeby zobaczyć, ile się wybudzi z tej kryptobiozy, tak? Także tam w trakcie tego się nie obserwuje, tylko wybudza się te kolejne partie niesporczaków tam po określonym czasie i sprawdza się, ile wróciło do pełnej aktywności. No to szczerze do 240, przy 240 dniach, to jeśli chodzi o niektóre gatunki, to ten procent osobników,

0: To też, nie, to też nie jest tak, że wszystkie wracają w 5 minut, bo niektóre potrzebują 5 minut, inne 10, a jeszcze niektóre 24 godziny, więc to różnie z tym jest. Natomiast te najszybsze faktycznie im 5 minut wystarcza.
1: Czy mamy takiego wysuszonego niesporczaka, który jest jeszcze mniejszy niż w ogóle jest malutki?
0: Ładnie, jeszcze staje się bardzo suchy i jak się generalnie zbyt mocno taką szalką ruszy, to właśnie pstryknie gdzieś i zniknie w odmętach laboratorium, już się go nie znajdzie. A tak, i z tym też są problemy, szczególnie, że niesporczak wprowadzałem w kryptobiozę na białych bibułkach, a niesporczaki same są w sobie białe, więc potem szukamy małych białych grudek wielkości 50, 70, 100 mikrometrów na białej bibule. To jest naprawdę coś bardzo fascynującego.
2: A czy przez te wszystkie lata było coś, co szczególnie zaskoczyło pana, albo pozytywnie bądź negatywnie? Coś, czego absolutnie się nie można było spodziewać?
0: Dla mnie takie największe zaskoczenia chyba to jest mój doktorant Tomek Bartylak prowadzi badania nad cyjankiem i przeżywaniem niesporczaków cyjanku. No, myślę, że wszyscy wiedzą, że cyjanek jest zasadniczo trucizną i generalnie słabo z przeżyciem po jego wprowadzeniu do organizmu. No i właśnie, z niesporczakami wydawało się, że będzie podobnie, a niestety nie jest podobnie i niesporczaki generalnie przeżywają takie stężenia cyjanku, które by zabiły, myślę, że kilkaset osób, jeżeli nie więcej. Ale także tak, radzą sobie z cyjankiem dosyć skutecznie. Historia tego eksperymentu, znaczy tych badań jest taka, że prowadziliśmy inne badania przez moją doktorantkę ówczesną i drugą doktorantkę mojej koleżanki, pani profesor Kmity. Prowadziły badania dotyczące oddychania niesporczaków i żeby sprawdzić, jak niesporczaki tam przestają oddychać, czy jak wykorzystują enzymy oddechowe. To już bym musiała Hania dokładnie powiedzieć, jaka tam była mechanika, ja dokładnie pamiętam. W każdym razie chodziło o to, że podawały ten cyjanek, żeby zatrzymać to oddychanie, tak? No bo cyjanek blokuje oksydazy w komórkach i komórka się dusi, tak? Czyli organizm przestaje oddychać. No i podawano ten cyjanek, żeby zablokować ten łańcuch oddechowy. No i zasadniczo faktycznie udawało się go zablokować. Niesporczaki też przestawały się ruszać. Robiły się takie napęczniałe i sobie leżały w szalce. Ja tak na te niesporczaki patrzyłem i mówię, wiecie co, dziewczyny, mi się wydaje, one nie są martwe zasadniczo po tym cyjanku. Mi się wydaje, że one po prostu weszły w kryptobiozę, a konkretnie w anoksybiozę, czyli w taki stan, w którym brakuje tlenu. Weźcie je, przełóżcie po prostu do szalki z wodą i zobaczymy, co się stanie. Nie, one są na pewno martwe, ponieważ podaliśmy substancje, które blokują oba łańcuchy, bo my wiedzieliśmy, że są dwa szlaki oddechowe u niesporczaków. Zablokowaliśmy oba te szlaki i to jest niemożliwe, żeby one wróciły do aktywności. Ten cyjanek się przyczepił na stałe do tych enzymów, więc to jest niemożliwe, one nie mogą wrócić. Mówię, dobrze, dla mojego spokoju po prostu włóżcie je do wody, najwyżej jutro je po prostu wyrzucicie i tyle. No i co się stało? Na drugi dzień przechodzimy do laboratorium, wszystkie niesporczaki mają się świetnie, po prostu biegają po szalce i mają po prostu w nosie, czy ten cyjanek był, czy go nie było. No i od tego właśnie zaczął się eksperyment, który prowadzi teraz mój doktorant, czyli sprawdzamy, jak to się dzieje, że niesporczaki faktycznie są w stanie ten cyjanek tolerować, mało tego, że ten cyjanek im na stałe nie blokuje mechanizmów oddychania komórkowego, co dzieje się u pozostałych gatunków zwierząt. To jest chyba jedna z tych rzeczy najbardziej fascynujących. Druga to związana jest z uśmiercaniem, czy barwieniem niesporczaków, jak chcecie, mogę też opowiedzieć. Jak już powiedziałem, niesporczaki wprowadzamy w anhydrobiozę na białej bibule. No więc kiedyś chcieliśmy sobie ułatwić życie, więc stwierdziliśmy, że najłatwiej będzie te półprzezroczyste niesporczaki białe zabarwić na jakiś sposób. Żeby na przykład były czerwone, to będzie łatwiej znaleźć na białej bibule, co jest dosyć oczywiste. No i oczywiście, jak pomyśleliśmy, tak zrobiliśmy, a zastanawiając się, jakich barwników użyć, no to najlepiej będzie użyć po prostu takich barwników spożywczych. No i wykorzystaliśmy sok z buraczków i sok z marchewki i okazało się, że sok z buraczków i marchewki zabił niesporczaki w 15 minut mniej więcej. A dlatego, że po prostu stężenie tego soku marchewkowego czy buraczkowego było po prostu na tyle duże, że tak szybko wyciągnął wodę z wnętrza niesporczaków, że niesporczaki jakby wyschły, pomimo że znajdowały się w roztworze wodnym, to jednak nie zdążyły się ogarnąć, jeśli chodzi o ciśnienie osmotyczne. No i tak to się wydarzyło. Jeszcze przez przypadek taka anegdotka opowiedziałem, bo w przedszkolu, czasem z dzieciakami mam zajęcia w przedszkolach czy w szkołach podstawowych, tą historyjkę w którymś z przedszkoli opowiedziałem i niestety nieopatrznie na koniec historii o tym, jak zabić niesporczaka, bo dzieci zapytały, oczywiście to zawsze pytają. No powiedziałem właśnie tą anegdotkę o tych soku buraczkowym i marchewkach, a na końcu dodałem, no, także

0: gdzie dzieci z tymi warzywami, to tak trzeba ostrożnie. I wtedy myślałem, że faktycznie wzrokiem przedszkolanka mnie zamorduje. Ja mam nadzieję, że pytania w ogóle się nie skończą w nauce, bo jeżeli w nauce skończą się pytania, to świat się stanie bardzo nudny. Na szczęście nadal jesteśmy na etapie tego, że mamy więcej pytań niż odpowiedzi, a kolejne odpowiedzi skłaniają nas do stawiania kolejnych pytań, więc na razie nie przewiduję takiego stanu. Niewykluczone, że on może kiedyś nastąpi.
1: Czy jest jakiś inny gatunek, który daje tyle możliwości, co nie sporczaki?
0: Nie, ja myślę, że wszystkie gatunki mają swoje tajemnice i wszystkie są w ten czy w inny sposób fascynujące. Okej, jedne mają lepsze zdolności, drugie mniejsze, ale ja bym tu nie deprecjonował innych gatunków. Każde są interesujące. Ja akurat zajmuję się niesporczakami jak plus minus 100 innych osób na świecie, czyli niespecjalnie dużo. Myślę, że znacznie więcej osób zajmuje się drzewami czy nie wiem, sarnami czy jeszcze czymkolwiek. Dla każdego w tej nauce, myślę, jest miejsce i każdy gatunek może nam coś o sobie opowiedzieć, może nam pokazać jakieś swoje niesamowite zdolności, które możemy albo użyć, albo nie użyć, albo po prostu fajnie, że wiemy, że ma. Niekoniecznie muszą być dla nas użyteczne, bo to nie jest tak, że musimy wykorzystać każdy gatunek na naszej planecie i zmusić go, żeby w jakiś sposób był dla nas potrzebny. Nie, no po prostu.
1: Jak się tak patrzy, to tak to wygląda, nie?
0: No troszeczkę tak jest. Każdy, jeżeli mówimy o sadzeniu drzew, to zawsze w podtekście jest, no dobra, posadźmy drzewo, będzie trochę chłodniej, bo będzie cień, tak? A nie dlatego, żeby posadzić te drzewa, żeby one sobie po prostu rosły i żyły w tym miejscu, tak? Zawsze ta perspektywa człowieka w centrum tego naszego wszechświata zawsze się znajduje, a czasem można by było jednak się trochę posunąć i zrobić miejsce też dla innych organizmów. No i niesporczaki pewnie i będą jednymi z ostatnich organizmów wielokomórkowych, które będą na naszej planecie żyły, chociaż one też sobie nie poradzą bez całej rzeszy innych organizmów, od której są zależne, także tutaj to są naczynia połączone.
2: SK Ostrzeszów.
3: A teraz zmieniamy temat. Czas nas goni, ale on potrafi go zatrzymać. W naszym eskowym magazynie rzemieślnik z ponad 40-letnim doświadczeniem. Ostrzeszowski zegarmistrz Artur Froń w rozmowie z nami opowiada o tym, jak wygląda praca z czasem dosłownie w rękach. Zdradza, dlaczego zegarki wciąż mają duszę i co najbardziej lubi naprawiać. Posłuchajcie sami.
4: To ja na sam początek zapytam, bo może nie każdy wbrew pozorom wie, czym w dzisiejszych czasach zajmuje się zegarmistrz.
5: No, w dzisiejszych czasach, oprócz tego, że zegarmistrz, jak sama nazwa wskazuje, zajmujemy się naprawą, renowacją, konserwacją i naprawianiem zegarków, budzików. Do tego w naszym sklepie zajmujemy się naprawą biżuterii złotej, srebrnej, złotej, biżuterii stalowej, naprawiamy metalowe okulary, które ludziom pewnie, także pełnimy wszystkie usługi, jakie nasza ostrzeszowska społeczność potrzebuje.
4: Dobrze, wróćmy do zegarmistrza. Nie jest to, mam wrażenie, w dzisiejszych czasach aż tak popularny zawód i pewnie większość z młodszych osób może właśnie nawet nie kojarzyć, że taką usługę można gdzieś znaleźć. Jak u Pana to się zaczęło? Skąd pojawiła się ta pasja, która finalnie przekształciła się w ten zawód?
5: Tak, już wcześniej rozmawialiśmy. Moja pasja się rozpoczęła już w dzieciństwie. Po prostu notorycznie z ciekawością zaglądałem do budzików, zegarków taty, dziadka. Próbowałem je otwierać, zamykać. No i to tak potem rodzice zauważyli, że potrafię i bardzo się skupiam i lubię robić drobne rzeczy. Posłali mnie do zawodu zegarmistrza, z czego jestem w tej chwili bardzo zadowolony, choć ten zawód nie za bardzo już zaczyna po prostu prosperować, raczej zanika. Chociaż są szkoły zegarmistrzowskie, ale to już nie to, co się nauczył człowiek z lat praktyki i robienia dosłownie wszystkiego, co było związane z zegarmikami i zegarami.
4: A czy pamięta Pan swój pierwszy naprawiany, rozpracowywany zegarek?
5: W pracy czy sam osobiście?
4: Tak osobiście, no.
5: Osobiście rozpracowałem Wostoka z mojej komunii. Wytrzymał miesiąc czasu po komunii i go rozpracowałem. Ale jak poszedłem do swojego zawodu, miałem ten cały zegarek rozebrany w pudełku i w którymś miesiącu mój mistrz pozwolił mi go już składać i odnowić i sprawić, żeby chodził.
4: Jakby mógł Pan powiedzieć naszym słuchaczom zatem, jak długo jest już Pan zegarmistrzem?
5: W tej chwili 43 lata, od 15 roku życia.
4: Czyli ma Pan ze sobą tak naprawdę kawał doświadczenia. Jak na przestrzeni lat ten zawód się zmieniał?
5: Na początku, jak poszedłem do zawodu, ten zawód był bardzo renomowany, dobrze płatny i szanowany przez ludzi. Bardzo pracowałem w firmie, w której było 7 zegarmistrzów, czyli musi Państwo wyobrazić, jaka to był ogrom przyrobienia tych. I każdy miał pracę, dobrą wypłatę i żyło się bardzo dobrze. Także bardzo, a w tej chwili Potem zaczęły się prywatne sprawy, prywatne sklepy i to już potem schodziło na pojedynczych zegarmistrzów i to tak w sumie do dzisiaj. Tylko bardzo smutkiem czasami, jak przyjeżdżam w Polsce różne miejscowości, widzę zakłady, które już po prostu się nieczynne albo się zamykają. Ja tak trochę szkoda.
4: Czyli można to trochę podsumować tak, że w dzisiejszych czasach ludzie nie potrafią już aż tak docenić jakości?
5: Jeśli chodzi na przykład o markowe zegarki, no to więcej orientują się, wiedzą o co chodzi i chcą mnie naprawić. Przychodzą nieraz, mam takich klientów, którzy już byłem w szoku, bo na przykład przynosi zegarek Rolexa czy Omega i prosi mnie, czy może wejść do mnie do zakładu na zaplecze, żeby mógł patrzeć na to, co robię, bo to jest bardzo trudne. Z tym, że coraz częściej muszę tych państwa rozczarować, bo te zegarki w galerii, no niestety w środku nie są tymi Rolexami, co oni sobie myślą i tymi lepszymi rzeczami, nie? Ale przynoszą, tak jak pani mówiłem, swoje domowe archiwa, zegarki po dziadkach, ojcach i chcą, żeby je odnowić i naprawić.
4: A czy, no, skoro jest tak długi czas, okres, jeżeli chodzi o pana doświadczenie, czy na przykład są takie zegarki, takie przedmioty, które zapadły panu szczególnie w pamięć, być może historie z nimi związane?
5: No, było takich parę zegarów, które, znaczy zegary wieżowe naprawialiśmy z moimi kolegami z pracy w Baranowie. To też była niezła przygoda, bo wchodzenie po belkach i tak dalej, jakieś cenniejsze, lepsze zegarki typu właśnie Rolex, Omega, jeśli klienci przychodzili. Przywożone zegarki z zagranicy, które po prostu u nas nie było tego. Trzeba było po prostu pomyśleć i zrobić.
4: A czy ludzie przychodzą do zegarmistrza też, żeby trochę porozmawiać, tak, czy często dzielą się właśnie...
5: To jest bardzo duża sprawa dla tych bynajmniej starszych ludzi. Przychodzą i próbują, bardzo chętnie z nimi porozmawiam, bo są o starych czasach, które ja pamiętam, o starych miejscach, o innych zegarmistrzach, którzy byli, czy oni wręcz o swoich sprawach prywatnych. Bardzo często chcą rozmawiać. Nie jest dużo ludzi, którzy na przykład samotni, czy w domu są, już starsi, nikt ich nie słucha. A tu sobie na stare tematy zegarku, czy tam czegoś zawsze parę minut porozmawiamy. Dlatego też nie pracuję sam, tylko z panią Gosią, bo bez której by po prostu nie dał sobie rady sam dogarnąć tego wszystkiego.
4: Z czym najczęściej przychodzą do pana klienci? Z jakimi być może usterkami, ale też z jakimi zegarami?
5: Bardzo dużo teraz jest, podstawowa rzecz to jest wymiana baterii w zegarkach kwarcowych, wymiana pasków, wymiana szkiełek, bransolet. Ewentualnie jak już później coś komuś zależy, żeby był zrobiony, no to już jest naprawa mechanizmu lub ewentualnie w kwarcowych zegarkach wymieniamy całe mechanizmy. Wtedy możemy dać gwarancję, jesteśmy pewni, że klient będzie potem zadowolony, nie? I nie ma żadnego z tym kłopotu. W tej chwili tak ceny mechanizmów i w ogóle wszystkiego jest, no jest dostępne. W kurtowniach, w których się zaopatrujemy, że jesteśmy w stanie zrobić po prostu wszystko, nie?
4: A to jakich narzędzi w takim razie używa pan w swojej pracy? Jak wyposażona musi być pana pracownia?
5: Pani pokazał, co mam w szufladach. Po 40 latach tych szuflad to już jest chyba któryś warsztat przerobię. No, jeśli chodzi o narzędzia zegarmistrzowskie, wkrętaki, śrubokręty, lupy, gwintowniki, co tam jeszcze? No, młotki, czego bardzo dużo jest młotków, to jest podstawowe narzędzie ludzi, bo...
4: Ale nie do rozbijania.
5: Czasami trzeba stare szkiełko wyciągnąć, to się puknie tym młotkiem, ale nie, to jest to jest tak zwane takie ślusarstwo precyzyjne, bo trzeba umieć dorobić ogniwa do bransolety, trzeba umieć polerować, odnowić kopertę, to się wiąże z polerowaniem, z pastami polerowskimi. Także dlatego też przyszedłem jeszcze do zawodu złotnika, bo połączenie zawodu zegarmistrza i umiejętności zegarmistrza ze złotnikiem tworzy bardzo możliwość, otwiera na inne możliwości napraw. Mam kolegów złotników, którzy nieraz jak im pokazałem, w jakim ja sposób bym to zrobił jako zegarmistrz, no to też byli bardzo i chętnie korzystali z moich informacji, nie? Także się też uzupełnialiśmy razem.
4: Czyli pana umiejętności, pana zdolności, doświadczenie są przydatne także w innych zawodach?
5: Tak, po prostu jeśli chodzi o strefę usług, którą umiemy wykonywać, no to tak, już pani mówi, zegarki złoto, srebro, okulary, których optycy niechętnie chcą teraz lutować. Ludziom pękają ramki, noski przy tych, mamy najnowszej generacji w tej chwili, i lasery, i spawarki pukowe, którymi potrafimy bezśladowo to wszystko naprawić. Tak samo jest z biżuterią stalową, której mało kto się chce i umie podjąć naprawy, tak po prostu, żeby nie było śladu. Zapraszamy, naprawimy wszystko.
4: A czy naprawa, wrócę na chwilę do tych zegarków, czy naprawa na przykład takiego jednego zegarka, czy ona jest bardzo czasochłonna, czy to też wszystko zależy od usterki, którą ona ma?
5: W dużej mierze zależy to od usterki, ale i też od marki zegarka. Kiedyś jak pracowaliśmy, w Kętnie jeszcze pracowałem, na przykład przy samej zegarka, no to potrafiło się tam 8-10 zegarków zrobić dziennie. Ale w tej chwili, jak już jest coś skomplikowanego, no to jest, tylko to jest, zawód się kończy, bo nie można dużej ilości wypracować, a ceny nie można dać wysokiej temu klientowi, no bo przynoszą jeszcze radzieckie zegarki, no to jest kwestia 30-100 zł, no to, a do tego trzeba poświęcić nieraz cały dzień, żeby to zgrało, nie? Trzeba rozebrać, wyczyścić, poskładać, nasmarować. To jest takie naprawdę... No i jeszcze oczywiście jaśnik z boku nie przeszkadza. Czyli obsługiwanie klientów bardzo dużo rozprasza. Chociaż bardzo lubię z klientami rozmawiać, także...
4: A czy... Bo technologia tak naprawdę wchodzi wszędzie. Czy w tym zawodzie też jest miejsce dla tej szeroko rozumianej technologii?
5: Tak, są myjki ultradźwiękowe, są tak jak już przy tym spawarki laserowe, spawarki takie typu TIG. Są na przykład dużo urządzeń do regulacji zegarków, które kiedyś były, tylko teraz wszystko zastąpiła elektronika, nie? Są dużej jakości lepsze lupy, mikroskopy, których się używa przy naprawach zegarków. Narzędzia, które jeszcze też te pincety są, które na przykład nie są magnetyczne, nie łapią elementów, które się łapie, nie? Także, ale podstawowe narzędzia zostają te same. Wkrętaki, pincety, lupy, to jest młotek, to jest podstawowa rzecz przy zegarmistrzostwie. Później już chodzi typu regulacja, czy też elektronika wchodzi, nie? Żeby to zrobić dokładniej, żeby...
4: A czy z elektronicznym właśnie zegarkiem można też do Pana przyjść?
5: Jak najbardziej. Bardzo dużo popularnych na rynku jest zegarków typu Casio, Montana kiedyś były bardzo popularne. Wszystkie po prostu staramy się, to też weszliśmy. Także czyszczenie styków, odnawianie modułów, wymienianie modułów, wyświetlacze, pełen zakres, od A do Z.
4: Co musiałaby zrobić taka młoda osoba, żeby spróbować swoich sił w tym zawodzie? Od czego powinna zacząć?
5: Niech spróbuje, najpierw tak jak ja w domu, próbować na przykład budzik. Tylko nie wiem, czy teraz się znajdzie budzik nakręcany na sprężyny. Bo ja od takiego pamiętam, jak dziś zaczynałem, budzik marki Zuch, dostałem na właśnie, ale mój majster powiedział, rozłóż i teraz składamy, nie? I widział, co się... Od tego, czy lubi to robić, musi sobie przemyśleć, czy to się na przyszłość opłaca, czy nie. Bo dużo, nie ukrywam, jest bardzo dużo ludzi, hobbystów. W internecie pełno jest takich, którzy pytają takich o zdanie, jak to zrobić, jak to tam, bo oni sami są. To jest bardzo dużo grup osób, które się chcą z tym bawić i robią nieraz dobrze. Dużo jest takich rany boskie, co ja potem zrobiłem, nie? Bo, ale jeśli chcę by w to iść, no to radziłbym znaleźć łuki jeszcze jakiś jest.
4: Czyli najpierw na pchli targ.
5: Tak, jakiegoś starego, którego może sobie na tym poćwiczyć, nie? Najpierw niech spróbuje to rozebrać, a potem może przez tydzień spróbować to złożyć. Wtedy będzie czuł, czy to coś. Tylko teraz to młodzież to tego nie zna, nie? Teraz jest elektronika, nie? To jest. I to całkiem inny świat. Inaczej się na to pogląda, inaczej się o tym myśli, nie? Chociaż są zawsze właśnie zafascynowani ludzie, którzy jeżdżą po targach, po rynkach, kupują uszkodzone stare zegarki, takich już markowych, no i potem próbują, najpierw w własnym zakresie, a później przychodzą, żeby już pomóc, bo utknęli w danym punkcie i nie potrafią dalej tym zrobić. I są zbieracze, którzy mają kolekcje duże swoich zegarków, dbają o nie i pilują, nie?
4: A czy na przykład w Pana pracowni, czy do Pana pracowni marzy się Panu, żeby trafił jeszcze jakiś konkretny model, którego jeszcze nie miał Pan w swoich rękach?
5: Powiem Pani, czy nie. Jestem nastawiony, że zrobię wszystko. Im większe zaskoczenie i niespodziankę mi klient zrobi, tym bardziej jestem zainteresowany. Nie? Nie wszystkie też po prostu dałoby się tak od razu zrobić, bo jakby przyjdzie na przykład w większym stopniu uszkodzony na przykład, no nie wiem, Omega, Szofazen czy ludzie, naprawiamy, wszystko robimy, ale to już trwa i kosztuje. Nie? Którzy nieraz klienci tego nie potrafią zrozumieć, że to jednak są rzeczy, które długo kosztują. Jestem otwarty na... Lubię wyzwania. Jak jest coś, czego nikt nie umie zrobić, to robię. To też dlatego jeszcze, powiem Pani, mnie pamiętałem klienci z Kedna, którzy tam jak miałem ten zakład swój, przyjeżdżają, bo coś po prostu nikt nie umiał, nie chciał zrobić. Może więcej nie chciał, może nie, że nie umiał, tylko bo to brak czasu, nie?
4: Dla Pana nie ma rzeczy niemożliwych.
5: No staram się, żeby tak było.
4: Jakie cechy, jakie zdolności musi posiadać, mieć zegarmistrz?
5: Świętą cierpliwość. To jest podstawowa rzecz. Musi się umieć skupić na czymś, czego myśli, że się nie da zrobić, a drobnymi ruchami rąk po prostu się nie rozpraszać, umieć to zrobić, nie? Nie da się nerwowo, bo się to zaraz odstawia, rzuca, czy coś takiego, nie? Ja pamiętam, jak kiedyś przy zawodzie, nie wiem, jak to Pani określi, na przykład jest włos w zegarku, który tam balans jest, nie? No i ludzie, którzy sami próbowali to ponaprawiać w domu, myśleli, że no to pogieli. To jest taka sprężynka jak włos i taką właśnie benedyktyńską pracą to było siedzenie i pincetami przywracanie kształtu temu włosu, żeby była wibracja i żeby był mógł chodzić i nadal chodzić. Albo toczenie osiek w zegarku, czego się w tej chwili tego nie robi, nie? Ręcznie. Nie było kiedyś tokarek takich. Były, ale to już, ale na egzaminie był nóż stalowy w ręce i ośki do zegarków toczyło się ręcznie, nie? I to było naprawdę duża cierpliwość. Trzeba mieć, żeby to zrobić, nie?
4: Czyli jeżeli mamy w domu jakiś zegar, który wymaga naprawy, po prostu najlepiej samemu nic z nim nie dziać, bo można wyrządzić więcej szkód niż pożytku.
5: Właśnie tak jest. Tak samo z biżuterią. Można naprawić, się okazuje, że łańcuszek, że nie naprawił cyną na długości 50 cm, nie? Ale naprawił, nie? A rzecz do wyrzucenia, no to już. Tak samo jest w zegarku. Lepiej przy dzisiejszej technice, ja sam jestem w szoku, kiedyś szło bardziej prościej otwierać te zegarki. W tej chwili każda firma, jakieś Gucci czy dziwne, wie pan, to wszystko robią pod, te, pod swoje tam, robią takie zegarki, że nie ma tak, kiedyś było, że było kilkanaście rodzajów szkieł. Teraz to zegarek to ma każde inne szkło, ma inny pasek, ma inne zamknięcie koperty. W tej chwili się bardzo dużo używa się właśnie wciskarek, takich, żeby to precyzyjnie nie zamknąć, nie uszkodzić i uszczelniać. Za każdym razem jest niespodzianka, jak go otworzyć i go zamknąć. Nie? Przeważnie ludzie też przychodzą, otwarli jakimś cudem, ale zamknąć to już nie da rady.
4: A czy takie naprawdę drogie, markowe egzemplarze też się trafiają?
5: U mnie ze względu na to, że ja jeszcze naprawiam biżuterię złotą, mam parę, umiecie paru. Często mam klientów, którzy przyjeżdżają z uszkodzonymi zegarkami typu Omega, Schaffhausen, Rodinet, ale w złotych kopertach i bransoletkach. I do tego dochodzi jeszcze renowacja i odnowa i naprawa tej biżuterii złotej w tych zegarkach. Nie?
4: Czyli tak kompleksowo?
5: Tak kompleksowo, bo na przykład sam zegar mieć jako, to już na przykład wysyła do jubilera typu, o, koperta jest wyrwana albo ułamane są tam mocowania teleskopów, czy coś takiego, nie, czy gorąco. No to, a ze względu na to, że robię to i to i ludzie wiedzą, jak już z czymś poważniejszym, no to zdarzają się, przychodzą i to już wtedy jest indywidualna sprawa, taka nie jest, no nie jest masówka, tylko trzeba się troszeczkę pobawić. To wszystko rozebrać, mać, podnawiać, ponadlewać złotem, odnowić tak, żeby było jak nowo.
4: Mówi się, że...
5: To lubię, bo to są takie rzeczy, których to nie jest takie rutynne, nie, tylko trzeba pomyśleć, nie?
4: Mówi się, że szewc bez butów chodzi, a ja tak patrzę sobie na pana rękę i pan też nie ma zegarka.
5: Nie mam zegarka. Cenniejsze zegarki, które przekażę moim wnukom, mam schowane, ale osobiście nie noszę zegarka. Może mam, nie ukrywam, że mam kilka swoich takich unikatów, ale to są dla mnie takie sentymentalne, bo z różnych okresów mojej pracy mam takie, które by dla mnie kogoś zaskoczyły, bo mam zegarki nakręcane kluczkiem, które są na przykład całe w srebrze lub złocie, które są cała, zegar już będzie wiedział, o czym mówię, tak, mechanizm wewnętrzny, czyli mostki i balansu mechanizmu szybkiego są grawerowane ręcznie w 1850 roku na pracę mistrzowską pewnego zegarmistrza i jest cudo, które jest jedno, jedyne i inne. Ale to dostaną tylko moje kochane wnuki.
4: A tak właśnie mi się nasunęło, a najstarszy zegarek, który do pana trafił, z jakiego okresu?
5: No to tak jest, właśnie te zegarki, które są nakręcane jeszcze kluczykiem, nie było pokrętła, którego, to tam 1800, zależy i bardzo stare to się zdarzają zegary ścienne, które są na przykład jeszcze, nie ma sprężyn, tylko są na linkach, na jelitach zwierzęcych są.
4: A to o jakich latach mówimy? Kiedy to było produkowane mniej więcej?
5: Pani, to jest trudno określić tak, ale od 1850 zdarzy się, któryś idzie tam w górę, nie? No już takie lepsze eksponaty to już ludzie mają pochowane i pilnują.
4: Na sam koniec, czego życzyć zegarmistrzowi?
5: Dużo klientów, cierpliwości, miłych pań, które przychodzą do nas i się uśmiechają, wyrozumiałych panów, no i po prostu zdrowia, cierpliwości, dobrego wzroku, żeby praca była i zadowolenie z tej pracy.
2: SK Ostrzeszów.
3: I jeszcze zaglądamy do lasu, bo w wielkopolskich lasach przybywa drzew. Przez zmiany klimatu są one też coraz wyższe. Jak liczyć drzewa oraz jak wygląda praca leśnika tak na co dzień, opowiedzieli Radiu SK Tomasz Maćkowiak oraz Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
6: To jak wygląda praca leśnika na co dzień?
7: Trzeba powiedzieć, że praca leśnika jest złożona, bo to jest kilka aspektów, które leśnicy realizują w swojej pracy. Na pewno Państwo doskonale widzą efekty tej pracy. Może część z Was nie wie, ale tutaj podkreślamy, że lasów w Polsce nam przybywa, a nie ubywa. I to jest duża praca leśników, wielopokoleniowa. My też dokładnie wiemy i mamy co roku, a co dokładnie co 10 lat, mamy takie bardzo pogłębioną, dużą inwentaryzację. Troszkę jak w hurtowni, w sklepie, gdzie musimy wszystko policzyć, zmierzyć dokładnie. My też dokładnie mamy taką instytucję państwową, Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej. Tam są fachowcy, eksperci, którzy mierzą, sprawdzają, dokładnie obliczają, ile, jaka jest zasobność, czyli ile tego na metrze, na jednostce powierzchni tego drewna, w metrach sześciennych, bo tak to się wyraża, ile tego w Polsce mamy, tego drewna. Realizują to nie tylko w lasach państwowych, ale również w parkach narodowych, w lasach prywatnych. No i my też dokładnie dzięki temu wiemy, jaka jest zasobność. I ta zasobność teraz to jest ponad 295 metrów sześciennych na hektar, to jest dwa razy więcej niż po wojnie, ale też pamiętajmy o tym, że Po wojnie lesistość kraju wynosiła niecałe 20%, teraz już prawie 30%, także ta praca leśników jest tutaj wielopokoleniowa, jest rozłożona w czasie, co jest też takie nietypowe dla naszej pracy, bo my efekty naszej pracy widzimy po 90, gdzieś 100 latach, jak ten drzewostan, mówiąc leśnym językiem, a po prostu las, no już jest często przez Państwa odwiedzany podczas grzybobrania, także ten horyzont czasowy, to planowanie, ta wizja dla leśników jest też ważna, dobór gatunków, dokładnie też wiemy przy tych inwentaryzacjach, czy jak jest podstawą działania, może od tego też trzeba wyjść, jest plan, także my w lesie mamy plan, my nie robimy tak po prostu sobie gdzieś po omacku działań, tylko mamy plany. Te plany też Biuro Urządzenia Lasu dla nas opracowuje i dokładnie wiemy, jakie działania możemy podjąć, żeby to było korzystne dla przyrody, żeby nie było też uszczerbkiem dla lasu. No też, żebyśmy my jako społeczeństwo mogli korzystać z drewna, czyli my dokładnie wiemy, ile tych drzew możemy w danym roku pozyskać, wyciąć, żeby też tą stabilność lasu i te zasoby, o których już mówiłem, które nam przyrastają, cały czas rosną, ten trend utrzymać. I tutaj też warto powiedzieć o tym, że dochodzą do tego takie aspekty, jak ochrona przyrody. W Polsce mamy obecnie około 1500 rezerwatów, z czego 1300 jest na terenach lasów państwowych. Też jest ważne, że mamy utworzone w skraju 4,5 tysiąca stref dla różnych gatunków chronionych. No, w większości to są w lasach państwowych, jedynie 2% jest poza lasami państwowymi, także to kolejny aspekt okresu gospodarczego to jest ten ochroniarski, ochrona przyrody. Leśnicy też monitorują te właśnie miejsca, gdzie mamy rzadkie gatunki, współpracują ze stowarzyszeniami, z ornitologami, chociażby z Komitetem Ochrony Orłów. No i trzecia ta noga, taka powiedzmy ważny filar naszej działalności, to jest ta działalność prospołeczna, czyli tutaj organizacja przestrzeni, krajobrazu leśnego, chociażby jeżeli tu jesteśmy w Poznaniu, dla naszych mieszkańców, którzy szukają wytchnienia po pracy w centrum, chcą pójść pobiegać, po prostu odpocząć, to też jest nasza rola leśników, by im tak zaplanować tę przestrzeń, by ten las właśnie był dla nich bezpieczny, żeby oni mogli bezpiecznie wypoczywać, żeby ten krajobraz leśny był, sprzyjał też tej aktywności. Szereg działań związanych z turystyką leśną, którą podejmujemy, no i edukacja, która też jest oferowana bezpłatnie w lasach państwowych. Tych działań jest bardzo wiele. Na pewno też trzeba powiedzieć o ochronie lasów, ochronie przeciwpożarowej, która też jest bardzo rozwinięta i współpraca z PSP i to, że lasy państwowe mają chociażby samoloty, które na czas tego od wczesnej wiosny do jesieni mogą być wykorzystywane do patrolowania, gaszenia pożarów, a jest też to połączone z systemem kamer dostrzegalni i z systemem PSP. Umożliwia nam to, że ten las jest bardzo dobrze chroniony, szybko pożar jest zlokalizowany. No i to też jest ważne, że tutaj w Polsce lasy i ta ochrona przeciwpożarowa stoi, no może tutaj to nie jest nadużycie i to można też sprawdzić, jest to europejska czołówka.
8: Zastanawia mnie fakt liczenia, bo czy w ogóle da się policzyć liczbę drzew w Polsce, jak to się robi i czy to właśnie wygląda tak, że leśnik chodzi i faktycznie liczy 1, 2 i tak po kolei, czy są jakieś myki na to, żeby to jednak sprawniej szło?
7: No, samo już opisanie lasu, pierwsze takie próby, to jest XVI wiek, proszę Państwa, także tutaj no, my już doświadczenia mamy. Teraz już dopracowaliśmy te metody, wykorzystujemy najnowocześniejszą technikę, chociażby skanowanie laserowe, lidar. To są powierzchnie kołowe, na tych powierzchniach takich określa się właśnie te parametry, mierzy się wysokość, mierzy się chociażby tą zasobność, czyli to ile tego drewna na jednostce powierzchni w metrach sześciennych mamy. Widzimy też doskonale, jeżeli co 10 lat robimy takie pomiary, jak zmiany klimatu wpływają na nasze lasy. To też widzimy, że lasy, drzewa zaczynają szybciej rosnąć. To też jest związane z tym, co trafia wraz z opadem do dna lasu, do korzeni drzew, czyli jest więcej azotu. One są troszeczkę jakby nawożone, można powiedzieć. No i rzeczywiście te drzewa są wyższe. Lasy przyrastają, ale z drugiej strony no, gwałtowne zjawiska pogodowe, burze, huragany, susze, o których tutaj w Wielkopolsce nieraz mówimy, to też jest bardzo znacząca konsekwencja zmian, dynamicznych zmian klimatu, z którymi też się leśnicy mierzą. Także tych technik jest wiele, da się to bardzo precyzyjnie policzyć i ile tych lasów, jaką one zajmują powierzchnię, jakie mają zasoby, a one są teraz określone na 2,7 miliarda metrów sześciennych. No i już się teraz też mówi o tym, że lasy w Polsce są no, takim naszym strategicznym zasobem narodowym, o którym powinniśmy wszyscy pamiętać.
8: Też mówimy o tym dobrostanie lasu, o tych jego różnych funkcjach. Też dużo się mówi w ostatnim czasie, myślę, że coraz więcej, o mokradłach. Jak dbamy o te mokradła po to, aby one były jak najbardziej pożyteczne dla nas?
9: Trzeba pamiętać, że nasza przyroda, czy w ogóle każda przyroda, to jest system naturalny połączonych. Jeżeli coś gdzieś zawodzi, to przejawia się to prędzej czy później w innym miejscu. A Wielkopolska w ostatnich 50 latach doświadcza właśnie zmian klimatu. Mamy ocieplenie o prawie 2 stopnie takiej średniej rocznej temperatury. Mamy, co ciekawe, więcej opadów, ale jeżeli ktoś, że tak powiem, się zastanowi, to wygląda to tak, że czasami przez miesiąc nie pada, a potem nagle lunie przez 2 dni tyle wody, że ta woda nie jest w stanie po prostu nawet wsiąknąć w glebę. Do tego właśnie dochodzą jakieś gwałtowne zjawiska, takie jak wichury, huragany. Mieliśmy już parokrotnie sytuacje, gdzie niestety lasy dosyć mocno ucierpiały w tym aspekcie. No i tutaj pojawia się też temat mokradeł, czyli rzeczy, które teoretycznie konwencja ramsarska już wspomniała o tym w latach 70., ale tak naprawdę jest to temat już gorący, zwłaszcza w ostatnich 3 dekadach. I tutaj leśnicy prowadzą działania w temacie małej retencji, szczególnie ponieważ las jest jednym z tych najlepszych miejsc, gdzie wodę można zatrzymywać i gleba leśna gromadzi naprawdę dużo tej wody. Z kolei obserwujemy, że przynajmniej 53% nadleśnictw naszych, gdzie mamy ich ponad 400 w skali kraju, cierpi na niedobory wody. Tym bardziej jest to ważne, bo widzimy to też po osłabieniu drzew. A takie mokradło, czyli taki teren, powiedzmy, pomiędzy już typowo środowiskiem lądowym a wodnym, jest też właśnie naszym sprzymierzeńcem. To jest taki naturalny klimatyzator, bo mokradło chłonie wodę jak gąbka i oczywiście w momencie suszy powolutku je oddaje, parując, czy ta woda przesiąka do wód gruntowych, natomiast on jednocześnie ją filtruje, także zwiększa nam zasoby wody słodkiej na przykład. Dodatkowo torfowiska gromadzą, takie nawilgocone torfowiska, gromadzą więcej dwutlenku węgla niż lasy, prawdopodobnie nawet 2 razy więcej są w stanie przyjąć. Niestety kwestia jest taka, że w momencie, kiedy takie torfowisko, które jest jednym z rodzajów mokradeł, zacznie wysychać, sytuacja się zupełnie odwraca i one są bardzo dużym emitentem dwutlenku węgla. Tym bardziej powinno nam zależeć, żeby one były jak najbardziej mokre. I stąd nasze działania, między innymi 3 edycje projektów małej retencji, ale też zakończony świeżo w ubiegłym roku projekt, który miał dofinansowanie funduszy norweskich EOG, gdzie 16 nadleśnic tutaj z terenu dyrekcji poznańskiej właśnie wyremontowało bądź zbudowało urządzenia hydrotechniczne, zastawki, progi, przepusty po to, żeby spowalniać odpływ wody i zatrzymywać właśnie ją na tych terenach, które wiemy, że bywały podmokłe albo jeszcze nadal są podmokłe, a chcielibyśmy im przywrócić tą zdolność retencyjną. Także tutaj piękne przykłady na nadleśnictwie Jarocin, Czeszewo. Tam mamy Starorzecza Warty. Jest to też teren najstarszego wielkopolskiego rezerwatu, gdzie warta niegdyś się rozlewała. Została ona później uregulowana jeszcze bodajże w XIX wieku. No i te Starorzecza w ostatnich latach miały się niestety coraz gorzej, a to są bardzo cenne lasy, takie nadrzeczne i mamy tam olbrzymią populację rzadkich gatunków, takich jak dzięcioły na przykład, które nie występują w całym kraju. Tam system po prostu, można powiedzieć, takich klap, które sprawiają, że w momencie, kiedy wody jest dużo, na przykład w warcie, ona napływa do tych Starorzeczy, wypełnia je, a w momencie, kiedy woda zaczyna się cofać, te klapy się zamykają po prostu zgodnie jakby z jej kierunkiem i ta woda zostaje. Oczywiście ona prędzej czy później wróci do warty, natomiast dzieje się to dużo wolniej i te Starorzecza są zasilone. No tutaj też właśnie takie działania są ważne z uwagi na gatunki chronione, takie jak na przykład żółw płotny, nasz jedyny gad z tego rodzaju, który naturalnie występuje w naszym kraju, który właśnie potrzebuje wody i też w okolicach Leszna były właśnie stawiane tego typu urządzenia po to, żeby temu żółwiowi wody nie zabrakło.
8: To wcale nie muszą być jakieś skomplikowane rzeczy, bo to są zastawki na przykład. Pytanie, czy my jesteśmy sobie w obecnym czasie poradzić z tymi zmianami klimatycznymi, w sensie, czy gdy mamy ten opad krótki, intensywny, czy my jesteśmy w stanie go wykorzystać, albo jakie są prowadzone prace, żebyśmy mogli go wykorzystać?
9: Tutaj właśnie te takie drobne urządzenia, które wspierają te naturalne, takie leśne rozlewiska czasami, to jest też wykorzystanie na przykład dawnych rowów, które kiedyś służyły do odwadniania z kolei, bo chciano na przykład przeznaczyć dany teren na pole albo na inne cele, a w tej chwili my stawiamy na nich zastawki i po prostu w ten sposób woda już nie ucieka tak szybko na przykład do rzeki, a potem do morza i niestety tam już niewiele dla nas może zrobić. Natomiast takie mokradło, ważne, żeby to też było zróżnicowane, żebyśmy mieli zbiorniki otwarte, które też na przykład w tym momencie pełnią rolę wodopojów dla zwierząt, albo korzystają z nich strażacy, jeżeli chodzi o jakieś sytuacje awaryjne, gdy trzeba wody do gaszenia pożaru lasu. To mogą być właśnie takie rozlewiska gdzieś nadrzeczne, to mogą być torfowiska i staramy się właśnie, żeby te miejsca wyszukiwać i robić analizy właśnie, jakie będzie najlepsze rozwiązanie. Na przykład w nadleśnictwie Oborniki był taki teren, na którym od wielu lat chciano posadzić las, bo teoretycznie las tutaj byłby najlepszym rozwiązaniem, on tą wodę powinien jak najwięcej zatrzymać, no ale te drzewa tam nieustająco usychały, dlatego że co jakiś czas woda spływała. Nie, z drugiej strony nie występowała tam taka typowa roślinność bagienna, torfowiskowa, no i zrobiono badania geologiczne i stwierdzono, że jedyne, co tam tak naprawdę i najlepiej, żeby było zrobić, to jest właśnie taki otwarty zbiornik retencyjny, który ma postawioną zastawkę i w momencie, kiedy tej wody nam nagle napada, on się uzupełnia, a później ta zastawka hamuje jakby jej odpływ. Na takich naturalnych ściekach stawiamy progi na przykład, które no nie zatrzymują tej wody na stałe, ale w momencie, kiedy jest jej dużo, to ona też wolniej odpływa z tego terenu. Także tutaj trzeba to dopasowywać. Staramy się korzystać z takich jak najbardziej naturalnych materiałów, takich jak kamienie i drewno, no ale też się okazuje, że w przypadku takich nawałnic zdarzało nam się, że te urządzenia po prostu były niszczone. Także tutaj naprawdę wymaga to przemyślenia i jakieś tutaj oczywiście też eksperty ze strony specjalistów. My mamy u siebie oczywiście też kolegów, którzy się zajmują hydrologią, wiedzą jak to prowadzić, także korzystamy z tego, korzystamy też z wsparcia specjalistów od różnego rodzaju gatunków, bo też oni nam podpowiadają, jak co podprowadzić, którędy, żeby na przykład wspierać też jakieś rośliny, jakieś owady, takie wiadomo, że to są jakieś prace, także wszystko musi być odpowiednio przeprowadzone, zwłaszcza jeżeli dzieje się to na terenach chronionych, wtedy to też musimy mieć odpowiednie zgody i pozwolenia, ale mamy nadzieję właśnie, że te działania raz, że pozytywnie wpłyną na to konkretne miejsce, na to siedlisko, ale właśnie w ramach tych naczyń połączonych to się też poniesie dalej i skorzystają z tego na przykład też sąsiednie lasy.
8: To tak może na zakończenie. W jaki sposób słuchacz, który tą naszą rozmowę wysłucha, może pomóc mokradłom, ale też leśnikom w ich codziennej pracy, aby ta praca była jak najbardziej i jak najszybciej zauważalna?
9: No i myślę, że tutaj przede wszystkim świadomość, że w ogóle takie tematy są. Tutaj stąd się bardzo cieszymy, że możemy dzisiaj porozmawiać, bo edukacja i świadomość to jest pierwszy krok do tego, żeby w ogóle się coś zadziało. Oczywiście no nie każdy ma możliwość, żeby utworzyć się jakieś mokradło czy bagno na swoim terenie, aczkolwiek jeżeli takie osoby się nas słuchają, to serdecznie ich zachęcamy, bo to na przykład dla osób, które mają pola, też jest sprzyjające, takie teren podmokły ochładza, okolice paruje, więc tej wilgotności jest więcej, jest rosa, częściej pojawia się być może deszcz. Natomiast no co jako my ludzie, tutaj zwykli mieszkańcy możemy zrobić? Oczywiście, że przede wszystkim dbać o wodę, to jest jednak nasz bardzo cenny zasób, także jeżeli możemy, to rezygnujmy na przykład z kąpieli na rzecz po prostu jakiegoś szybkiego prysznica, uszczelnijmy nasze urządzenia wszystkie w domu, jakieś krany i tak dalej. Korzystajmy też z owoców, warzyw sezonowych, te, które nie wymagają sprowadzania czy jakiegoś intensywnego podlewania. Jeśli chodzi o mokradła i torfowiska, to warto też się zastanowić nad podłożami torfowymi, no bo ten torf skądś musi się brać, także jeżeli jest taka możliwość, to być może zastanówmy się, czy nie warto z nich zrezygnować. No i edukujmy.
2: SK Ostrzeszów News.
3: Wasi Żudlewsko-Lejnik, czas na magazyn reporterów SK Ostrzeszów. A zaczynamy od historii, która do dzisiaj mrozi krew w żyłach. W sierpniu minęło dokładnie 251 lat od ostatniego w Polsce w majestacie prawa procesu czarownic. Odbył się w Doruchowie. Spalono 14 kobiet, w tym 11 żywcem. Historię zna i się nią chętnie dzieli Ryszard Mazur, znawca tematu i doruchowski regionalista.
10: Do tej pory fachowcy, którzy badają dzieje czarów i czarownic w Polsce, no nie mają jednolitego zdania, ponieważ niedawno zmarły pan profesor Janusz Tasbir twierdził, że w ogóle takie zdarzenie nie miało miejsca w Doruchowie, że to jest kolejna legenda, nawet ustalił autora, twierdzi, że to Konstanty Majeranowski, który był pomysłodawcą krakowskiego laikonika, również spreparował i to wydarzenie. Z kolei kolejna wielka postać, Bogdan Baranowski, pisze, że z całą pewnością taki proces się odbył. Jedynym materiałem źródłowym, który opisuje to wydarzenie, to jest relacja naocznego świadka zapisana w Leszczyńskim Przyjacielu Ludu przez bratanka księdza Józefa Możdżanowskiego, który był wówczas proboszczem tej parafii i pozytywnym bohaterem tego wydarzenia. No i te fakty i na tych właśnie wspomnieniach tego bratanka księdza wszystkie materiały źródłowe do tego się odnoszą, a no niektórzy twierdzą, że pewnie te fakty zostały może przekrzywione, może zmanipulowane, ponieważ proces miał miejsce 15 sierpnia 1775 roku, a ukazała się ta relacja w 1830, no czyli trochę lat po, czyli, ale opis miejsc, które ten naoczny świadek wspomina, do tej pory można odtworzyć. Z kolei pani doktor Małgorzata Pilaszek, która też zajmowała się badaniem tego doruchowskiego procesu, stwierdziła, że w Doruchowie też nie było tego wydarzenia, ale w aktach grodzkich, oszczeszowskich odnaleziono dokument mówiący, że za skazanie siedmiu niewinnych kobiet na śmierć w procesie o czary wójt z Grabowa został pozbawiony swojego stanowiska. Z kolei z relacji naocznego świadka wiemy, że sędziów sprowadzono z Grabowa i wiemy, że to był wójt. Z kolei badacze procesu o czary wiedzą, że najbardziej wsławił się negatywnie sąd z Turku i z Grabowa nad Prosną. Czyli te sądy, jak rozpatrywały sprawę, czyli od razu wynik był wiadomy. A wszystko zaczęło się właściwie, trzeba głębiej sięgnąć, od papieża Innocentego VIII. Właściwie na jego zamówienie, polecenie napisano książkę pod tytułem Łot na czarownicę, który był jednym z pierwszych dzieł ówczesnych, który był tłumaczony na wiele języków świata, w tym też polski. Zapomniałem już, kto był autorem tego tłumaczenia. No i tam już był gotowy scenariusz przesłuchań kobiet podejrzanych o czary i innowierców, bo to było tak dość uniwersalnie napisane. No i właśnie to dzieło zostało wykorzystane w tym procesie, a zaczęło się wszystko bardzo prozaicznie. Dziedziczka doznała bólu w palcu. Tą chorobę nazywano kiedyś postrzałem, czyli jakieś tam pewnie zapalenie ropne. No i tam się kość gdzieś tam próbowała wydostać z palca. No i próbowano szukać, aha, i druga dolegliwość, tak zwany kołtun. Prawdopodobnie to była przyczyną tej choroby, to była brak higieny, bo się panie dziedziczki perfumowały, a mniej myły. Największy autorytet medyczny w okolicy to był lekarz w stopniu felczera, który był w pobliskim Kępnie. No i tam postanowiono szukać pomocy. Dziedzic wysłał swojego tam pachołka. Lekarz przyjechał i no nie rozpoznał przyczyny tej choroby, nie pomógł generalnie rzecz biorąc, nie pomógł dziedziczce, dlatego postanowiono szukać pomocy na miejscu. A zresztą zaraz jak te objawy się pojawiły, to dziedziczka od razu wiedziała, kto był winny tego. Mówi, że jak szła na rezurekcję, cytuję za naocznym świadkiem, to kobiety pod lasem coś tam knowały. Dziedzic tłumaczy, że one masło tam robiły, jakieś inne zajęcia gospodarskie. Na pewno jej tam zadały urok i to jest ta przyczyna. No i potwierdzenie uzyskała, sprowadzając miejscową znachorkę z Tokarzewa pobliskiego. No i ta kobieta jeszcze nie weszła dobrze do pokoju, gdzie ta cierpiąca dziedziczka się znajdowała. Od razu zawyrokowała, powiedziała, że cioty kołtuna zadały dobra z nich najpierwsza. Też cytuję za naocznym świadkiem. A dobra to była kobieta, która miała taki przydomek. Była to żona gospodarza Kazimierza, jedna z najlepszych gospodyń w Doruchowie. No, czyli stwierdzono, że skoro ma lepiej niż inne, czyli ktoś musi jej pomagać, no wiadomo, to diabeł jej pomagał, bo miała bardzo dobre gospodarstwo, sad z owocami, które nieraz nawet podsyłała do dziedziczki. No to nawet dziedziczka stwierdziła, że jak dawała te grusze, to myszy się z nich później robiły. No takie urojenia chorej kobiety zadziałały i była bardzo duża presja na męża, żeby zrobił porządek z tymi kobietami. No i mąż, nie mając już innego wyjścia, będąc pod presją żony, wysłał swoich pachołków, żeby przebadali okoliczne gospodarstwa i nawet skompletowano w ten sposób 7 osób podejrzanych o czary, czyli tą dobrą żonę Kazimierza, która była wskazana przez znachorkę. Kolejna to była dziewczyna, która na plebanii pasła krowy, bo każde gospodarstwo przy kościołach było gospodarstwo. Ta dziewczyna była obłąkana troszeczkę, także robiła, na przykład jak pasła te krowy, to dmuchała liście, mówi, o, mysz leci, mnóstwo dzieciaków za nią biegało wokół, bo była taka, no dla nich to było wesołe. I kilka podejrzanych osób, które pewnie były niewygodne, no można było do tej samej grupy zakwalifikować. W ten sposób przywieziono do posesji dziedzica 7 kobiet z terenu Doruchowa. No, wsadzono je w beczki i ustawiono strażę, żeby tam nikt im nie pomógł, znaczy w domyśle diabeł. No i żeby i później właściwie prawdopodobnie w ramach samooczyszczenia okolicznych miejscowości dowieziono jeszcze z terenu, właściwie trudno określić jakiego, z pobliskiego terenu, 7 kolejnych kobiet, prawdopodobnie dlatego, żeby dziedzic nie penetrował innych wiosek i zabudowań. Czyli takie samo oczyszczenie sobie zrobili, która kobitka podpadła w danym środowisku, zapakowali, zawieźli do dziedzica, no i tam, tak jak mówiłem, zostały uwięzione. Jedne źródła mówią, że w spichlerzu, czyli w takiej normalnej stodole, drugie w piwnicy, która służyła do przechowywania płodów rolnych, czyli w takiej typowej ziemiance. No i odbywało się to w ten sposób, że te kobiety wkładano do beczek, wycinano 3 otwory, przez które na zewnątrz wystawiano nogi, ręce, nie, 4, przepraszam, bo każdy ma po 2 zestawy, i z tyłu były związane i zakneblowane jakimś kołkiem, że nie było żadnego ruchu. Te kobiety były w tych beczkach w pozycji klęczącej. Uważano, że ziemia jest siedzibą złego, czyli diabła, czyli położono na to płótno, na płótno beczkę i na beczce był napis Jezus, Maria, Józef, żeby diabeł nie uwolnił swoich oblubiennic, no bo one zostały posądzone o rzeczy, których nie miały pojęcia, że co wtorek, czwartek jakieś dzikie harce uprawiają z diabłem na Łysej Górze. Określono, gdzie ta Łysa Góra jest i do tej pory możemy zlokalizować na podstawie tego opisu naocznego świadka, że tam na przykład zabijają niemowlęta, żeby tłuszczem posmarować miotły, bo wtedy lepiej się lata na miotle. No i tam sobie ucztują i rozkoszują się niemoralnie żyjąc te wtorki, czwartki. Mówiąc krótko, to były niewinne kobiety, najlepsze gospodynie z tego terenu, czyli zadziałała zwykła zawiść, pomówienie. Zresztą badacze tego okresu też zastanawiają się, jaka była przyczyna, że w tak okrutny sposób procesy czarownic były znane od dawna, tylko do Polski o 2 wieki później jakoś dotarły, bo nawet Paweł Jasienica pisze, że Doruchów to był jednym z najbardziej światłych środowisk, ponieważ wszystko co nowe, wielkie przychodziło z zachodu i procesy czarownic, na przykład Bawaria, która jest bogata, światła, gospodarna, no to tam na przykład w Niemczech było główne skupisko, gdzie rocznie tam palono około 500 czy 5000, nawet niektóre źródła mówią. Czyli mówiąc krótko, to w Polsce to dość łagodnie się to odbywało. No ale skoro została machina uruchomiona, czyli po kolei zgodnie z tym młotem na czarownicę musiała się odbyć próba ognia i wody, przepraszam, ognia i żelaza. A polska specjalność jeszcze dołożyła, bo my jesteśmy bardzo ambitni, chcemy być więksi od innych, czyli do procesu o czary Polacy dołożyli próbę wody. Ta próba wody polegała na tym, że podwiązywano te panie wskazane, podejrzane, powrozem pod pachami i kładziono w miejscowym stawie na wodę. I tu ta próba odbywała się tylko właściwie dziedzic sam rozstrzygał ze swoim otoczeniem z dworu, czyli kładziono te panie na wodę. Jak nie utonęła przez 2 minuty, to była już winna. A ponieważ strój kobiecy był wtedy taki, że ubierały się kobiety wielowarstwowo na cebulkę, tak zwaną chyba, bo gdzieś naoczny świadek wspomina, że 4 warstwy spódnic, halek i tam innych rzeczy, nie wiem co to kobiety noszą, no to żadna nie utonęła, ponieważ zanim te ubrania namokły, to każda utrzymywała się na powierzchni. No i wtedy z powrotem do beczek. No i wtedy już trzeba było zrobić krok następny, czyli sprowadzenie sędziów, zakonników, żeby to wszystko odbywało się w majestacie prawa. Dlatego ten proces doruchowski został tak mocno nagłośniony, ponieważ to był ostatni proces w Polsce kobiet podejrzanych o czary w majestacie prawa. To było zgodnie z ówczesnym prawem. Chociaż wcześniej już była ustawa, która zakazywała tego typu procederów, ale nie było jakichś tam znaczących kar w myśl zasady, że dziedzic na zagrodzie równy wojewodzie, to nadal odbywały się tego typu procesy. No i żeby przeprowadzić ten proces, przygotowano jako izbę tortur mieszkanie podstarościego, czyli zarządcy majątku. To mieszkanie mieściło się na wyspie, która w Doruchowie nadal jest. Tam przystosowano to jego mieszkanie na izbę tortur, czyli tak, w dachu wybito dziurę, na dachu zamontowano koło odwoza, które służyło do kręcenia, i tam jakiś zestaw powrozów, innych rzeczy, że kręcąc tym kołem powodowało się, że te powrozy powodowały takie rzeczy jak wyłamywanie stawów, kończyn w stawach, no i wbijanie jakichś ostrych narzędzi w plecy, w brzuch. Opisując, tak analizując, jak to się działo, no to są rzeczy straszne, ponieważ proces zaczął się od tego, że wystawiono krucyfiks, 2 lichtarze i butelkę litrową wódki. Sędziowie, posiliwszy się, jak wspomina naoczny świadek, gorzałką, zaczęli zadawać rutynowe pytania. Gdzie się nauczyłaś czarować? Kto cię wprowadził? Z kim się spotykasz? No te kobiety nie miały pojęcia o niczym. No ale i w tym przypadku 14 kobiet zostało poddanych przesłuchaniom. 3 próbowały się do niczego nie przyznać. To efekt był taki, że po prostu nie przeżyły. Reszta były mniej odporne na ból i przyznały się do wszystkich rzeczy, o które je pytano, ponieważ no, trudno było wytrzymać te tortury, ponieważ kolejna tortura to był jeszcze tak zwany but hiszpański, czyli 2 grubsze blachy skręcane śrubami, tam się umieszczało stopę na przykład i skręcało śruby, aż do całkowitego zmiażdżenia. No to ja myślę, że wystarczy nam szpilkę za paznokieć, wbić obecnie i się do wszystkiego przyznamy. I te właśnie, te 3 były chyba bardzo heroicznie się zachowały, że próbowały się nie przyznać, no ale co z tego. Później te 11 się przyznało, czyli uznano je prawowitym, znaczy się wyrokiem sądu zostały uznane, że są czarownicami. Czyli już praktycznie, jak już ten proces zaczął się odbywać, to równolegle budowano stos na obrzeżach majątku, czyli tam na ziemiach graniczących Doruchów z Mikorzynem. Pewnie dalej, że od siedziby dziedzica, żeby no pewnie te złe zapachy się tu gdzieś nie przedostawały. No i praktycznie pozytywną postacią tego procesu był obecny proboszcz ksiądz Józef Możdżanowski, który, no wiadomo, to była elita miejscowości, czyli pewnie dziedzic, ksiądz i karczmarz jakiś. No i przyszedł, dowiedziawszy się o tym, co się dzieje, że nagle łapią kobiety, pojmują i do dworu przywożą. Ksiądz Józef Możdżanowski odwiedził dziedzica, prosząc go, żeby uwolnił te niewinne kobiety, to jego parafianki, jeszcze mu bezpośrednio jedną z jego służby też to spotkało. Ksiądz, dziedzic nie chciał słuchać o tym i wygonił go, się pokłócili, od klechy go powyzywał. Dlatego ksiądz próbował szukać ratunku w wyższej instancji i pojechał konno do Warszawy, do króla Stanisława Augusta. No tylko, że z Doruchowa do Warszawy to jest 300 km, to samochodem się jedzie sporo, a konno... No czyli a reakcja księdza, dziedzica na wieść o tym, że ksiądz się wygrażał, że pojedzie do króla prosić o interwencję, była taka, że po prostu przyspieszył procedury, że od razu już to zbudowano, proces się odbywał. Jeśli chodzi o sam proces, o sam stos, to zapakowano 7 kobiet żyjących w beczki i wsadzono na takie fornalki, czyli wiejskie wozy i w asyście zakonników i całego pochodu zawieziono je na miejsce, gdzie został zbudowany stos. Błąd matematyczny, jak było 14, to 11 tak zawieziono, a 3 kobiety nieżywe na osobny wóz położono i później zostały wciągnięte na stos po drabinie, to wiem z relacji naocznego świadka, czyli stos musiał być dość wysoki. Też musiał być dość szeroki, ponieważ były położone twarzą w dół, jedna przy drugiej, czyli 11 osób trochę miejsca zajmują. Zostały związane im ręce i na głowie została kłoda dębowa położona, żeby nie podskakiwały, bo one były żywcem palone. Przed stosem wykopano dół, tym 3 nieżywym kobietom odcięto głowy i wrzucono je do tego, do wspólnego dołu. Trudno powiedzieć, że to mogiła. No i później na rozkaz dziedzica stos został podpalony. Miejscowi ludzie byli na początku nawet zadowoleni, że coś się tutaj dzieje, że no bo to no do ruchu wtedy był miejscowością, która miała 25 dymów, bo nie liczono na domy, tylko na kominy, czyli no niewielka, plus tam zabudowania dziedzica, czyli było mało. Porównując do tego, do stanu obecnego, no to do ruchu się bardzo rozwinął, ponieważ jest drugą miejscowością po Szczeszowie, jeśli chodzi o ilość mieszkańców. Nie mówię o gminie, tylko o samym Doruchowie. Czyli to była jakaś atrakcja. Niektóre osoby, które uczestniczyły w tym, no jako biernie, czy tam w asyście występowały, pewnie liczyły, że może jakiś majątek im się skapnie, ponieważ jak te kobiety zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu, czyli konfiskata mienia następowała, czyli ziemia, która zawsze była na wsi w cenie. Pewnie też z tego powodu wszyscy mówili, no może jak sąsiadkę spalą, to moja miedza się przesunie kawałek dalej. No to są takie domniemania, trudno przypuszczać, co te osoby myślały. No było to straszne i niespodziewane. I jeszcze jest kolejna kwestia, którą trzeba wziąć pod uwagę, że praktycznie bezsilność, że nie można było temu zaradzić. Wystarczyło kogoś wskazać i on już nie żył, mówiąc kolokwialnie, bo te tryby sądownicze były takie, że kurczenie, nie było możliwości, żeby się z tego jakoś sąd... Nie było przypadku, żeby sąd kogoś uniewinnił, że stwierdził, że niesłusznie był podejrzany. Był wskazany, czyli nie żył. I później...
1: Księdzu nie udało się wrócić.
10: Ksiądz jak wrócił, to już zastał zastygły popiół, niestety. No za późno to się wszystko wydarzyło. Ludzie też zdali sobie sprawę, w czym oni uczestniczą. Jak podpalono ten stos, te kobiety zaczęły krzyczeć, jęczeć, wrzeszczeć. To wtedy praktycznie napadli na dziedzica, który musiał się ratować ucieczką z miejsca, tam gdzie ten stos się odbywał, a że był konno, no to uciekł, bo ludzie zdali sobie sprawę, co się stało właściwie, jaka tragedia. Bo na początku to traktowali jako teatr taki, że no coś tutaj się dzieje. Jeśli chodzi o losy tej rodziny dziedzica, no to też były tragiczne, bo żona dostała no poplątania zmysłów, to samo stało się z córką. No i później właściwie oni z tego terenu gdzieś wybyli. No i historycy też spierają się co do nazwiska tego dziedzica, bo wtedy naoczny świadek podaje, że dziedzic nazywał się Stokowski. Niektóre źródła podejrzewają, że to był Skórzewski. W tym okresie historycznym, bo to się da sprawdzić, do ruchów był podzielony na czterech właścicieli. No i nazwisko Stokowski w tym okresie się nie pojawia, dlatego nie wiadomo skąd to się wzięło. Był Stokowski, ale później. Z kolei w aktach grodzkich ostrzeszowskich mówi się, że te 6 czy 7 kobiet zostało skazanych, za to wójt Grabowa został usunięty ze stanowiska. Też nie mówi się o roku 1775, tylko 1780 którymś. Także nie wiadomo, czy tu jest pomyłka w datach. Z kolei analizując te 7, no 7 było z Doruchowa. 7 z tych kolejnych z okolicznych wiosek dostarczono. Czyli można domniemywać, że to o to samo chodziło, że to się wydarzyło.
1: To przyniosło też skutek, prawda? Bo król wtedy zakazał takich
10: pomysłów. Tak. Czyli rok później, na wniosek króla Stanisława Augusta, Sejm jednogłośnie zatwierdził projekt zakazujący procesów oczary sądom grodzkim pod groźbą kary śmierci za wykonanie czegoś takiego. Czyli od tej pory no, ta samowola się skończyła, chociaż jeszcze podobno w XIX wieku w dzisiejszych chałupach stracono jedną kobietę podejrzaną o czary. Chociaż to historycy twierdzą, że to był samosąd, to nie był proces.
1: To jest dobra legenda dla Doruchowa, czy nie?

0: tego, że wtedy sądy tak funkcjonowały, jak funkcjonowały. Akurat padło na to, że w tej miejscowości najbardziej zacofaną to w mojej opinii była dziedziczka, która wierzyła w jakieś, miała zjawy. Może była po prostu kobietą chorą psychicznie albo o nie najlepszej kondycji psychicznej, delikatnie rzecz biorąc. No a skoro były takie możliwości, bo też niektóre osoby badające ten proces to twierdzą, że to też może niekoniecznie chodziło o te kobiety, ponieważ takie ruchy wyzwoleńcze się w Europie pojawiały i być może, żeby tutaj się zapobiec temu, żeby się tam ci pracownicy z majątku nie zaczęli buntować, mówi, no to tam spalimy każdemu po kobicie i będą sobie cicho siedzieli. Może to chodziło o ugruntowanie władzy.
1: I choć od tych wydarzeń minęło już ponad 250 lat, to do dziś wokół nich toczą się spory historyków. Pewne jest to, że w 1776 roku polski Sejm zakazał stosowania tortur i karania śmiercią za czary.
2: SK Ostrzeszów.
1: I pozostajemy w historycznych tematach, choć zdecydowanie zmieniamy kaliber i miejsce. Zabieram Was teraz do Kalisza na Zawodzie, gdzie mieści się rezerwat archeologiczny.
3: Znajdujemy się w rezerwacie archeologicznym na Kaliskim Zawodziu. Dlaczego warto to miejsce odwiedzić? Co tutaj jest takiego charakterystycznego?
4: Cytując piosenkę, wieki tradycji warstwy kultury. Tutaj mamy do czynienia z początkami państwa Piastów, sięgającymi, jeżeli weźmiemy pod uwagę datowanie wałów grodowych, lat 60. IX wieku, czyli 100 lat przed chrztem Mieszka I. Tu jacyś jego protoplaści tego rodu budują pierwsze umocnienia na wyspie. I jest to tyle istotne, że w Wielkopolsce do tej pory natrafiono tylko na dwa ośrodki o tak starej metryce. Jest to właśnie Kalisz i Giecz. Stąd też na przykład istnieją takie hipotezy wskazujące na możliwość wytwarzania się tego państwa Piastu właśnie w tym okręgu między Kaliszem a Gieczem. Ale to są hipotezy, to też musimy tego się pilnować. A pomyślałem, że zaczniemy od miejsca, gdzie z reguły zaczynamy zwiedzanie rezerwatu, czyli od makiety. Ta makieta sama w sobie może powodować pewne niedomówienia, ponieważ ona daje nam wyobrażenie, że cały gród kaliski no to było niewielkie, prawda, umocnione kółeczko. Ale zasadniczo ten gród sam w sobie był tylko tym centrum administracyjnym, centrum władzy książęcej, kościelnej też, a jednocześnie cały Kalisz wczesnośredniowieczny był rozproszony dookoła tego grodu. I to był cały zespół osad, poczynając od przygrodowego Zawodzia, które było tak de facto pod grodziem, przez Stare Miasto, które było całkiem dużym tutaj już ośrodkiem. Po drugiej stronie rzeki mieliśmy Rajsków, później trochę w czasie Winiary, Tyniec, w międzyczasie jeszcze Wydarte, czyli w miejscu szpitala Okrąglaka. Także to był bardzo duży zespół osadniczy jak na okres wczesnego średniowiecza. Polecamy zawsze zacząć zwiedzanie od wystawy w budynku bramnym. To jest niewielka wystawa, zawiera w sobie tylko pewną część, gdzie zabytków zakopalisk. Niewielka z tego względu, że nas ogranicza przestrzeń dość mocno. Ale tam mamy również na planszach zaprezentowany rozwój grodu w poszczególnych fazach, jak on się rozwijał, aż do momentu, kiedy istnieć przestał. I wówczas po tym zwiedzaniu wystawy, wchodząc w teren, on staje się nam bardziej czytelny. Zaczynamy orientować się w przestrzeni, na przykład na takiej zasadzie, że stawek, który mamy tutaj pod mostem, jest niczym innym niż jednym z ostatnich starorzeczy rzeki Prosny, która płynęła dokładnie w miejscu między wyjściem z budynku na teren, a pierwszą chatą. Przy czym ta rzeka w tej chwili płynie jakieś 300 metrów dalej.
3: I mamy białą chatę. Co to jest za miejsce?
4: Biała chata to jest też miejsce samo w sobie niesamowite, ponieważ jest to, wydaje nam się, że najstarszy drewniany dom mieszkalny, jaki ostał się w Kaliszu i datowany jest na połowę XVIII wieku. Biała chata została postawiona chyba nieprzypadkowo, kiedy budowano rezerwat w pobliżu kościoła świętego Wojciecha. Oni są niemalże rówieśnikami. To znaczy, kościółek jest trochę młodszy, bo jest z 1798. Biała chata, jak wspomniałem, połowa XVIII wieku. Niemniej oba te budynki bardzo dobrze się uzupełniają. No i co ciekawe, w białej chacie ostatni ludzie jeszcze mieszkali w 1991 roku. Więc stosunkowo niedawno. Czy to było dawno, ale stosunkowo można powiedzieć, że niedawno. I miałem też tutaj okazję poznać na przykład panią Szczyrkową, która w tym domu mieszkała. Z relacji wynika, że to nie był żaden luksusowy dom. Tam był jedynie prąd, wody nie było, kanalizacji nie było. Zimą było zimno, latem zresztą też. Czego można w tym budynku doświadczyć wchodząc? Bo on przez swoją konstrukcję jest takim jakby trochę termosem. To znaczy konstrukcja z drewna i gliny izoluje całkiem dobrze. Ta biała farba, wapno zasadniczo, na zewnątrz odbija promieniowanie słońca. Strzecha też jest izolatorem, więc latem, nawet w czerwcu, się tu jest przyjemny chłód. I to ten chłód jest tam później.

0: listopadzie, grudniu, styczniu. Jest trochę taką lodówką.
1: A ta chata tutaj pierwsza?
0: To jest nasza nowa karczma. Nowa karczma. Ta w tej chwili nosi imię świętego Jerzego. Taki leciutki hołd w kierunku naszego dyrektora zmarłego Jerzego Aleksandra Splita. Tam jest zresztą taka tarcza, szyld z wizerunkiem świętego Jerzego ze średniowiecznych miniatur. A mówię druga karczma, no bo pierwsza karczma to była karczma pod obalonym bożkiem, której zwęglony szkielet widzimy tam u końca. No i była ona ofiarą nieszczęśliwego wypadku, jakim był pożar. I po tamtym zdarzeniu uznaliśmy, że jako tak naprawdę eksponat sam w sobie, te szczątki budzą bardzo duże zainteresowanie turystów. Była taka pierwsza obserwacja w ciągu pierwszego roku. W ciągu kolejnego roku zaczęło to wzbudzać zainteresowanie naukowców. No i wychodzi w ten sposób, że w tej chwili ukazują się już prace naukowe na temat pożarów w dawnych czasach, bo mamy materiał porównawczy, coś z czym w zasadniczej archeologii oni nie mają styczności. Także był też człowiek, który badał szczątki naczyń ceramicznych zwęglonych. Na podstawie tego można było szacować temperaturę, a jednocześnie edukacyjnie, zwłaszcza dla dzieci, ale i dla dorosłych, dajemy wyobrażenie, że jednak ten ogień był niesamowitym zagrożeniem dla budownictwa drewnianego. No i w Kaliszu mamy tego przykład najlepszy u schyłku XVIII wieku, kiedy ten wielki pożar miasta niszczy praktycznie całą zabudowę wewnątrz murów miejsc. Więc to jest taki przykład, który nam pokazuje, w jaki sposób to mogło wyglądać.
2: I na Zawodziu możemy także podziwiać zagrodę ze zwierzętami.
0: Tak, mamy tutaj, tam, kiedy patrzymy praktycznie z mostu w kierunku zagrody zwierząt, przez to, że one się ruszają, no to przyciągają wzrok siłą rzeczy. Ale musimy pamiętać, że zagroda po drugiej stronie, ta bliżej chat, to jest jakby druga gałąź gospodarki średniowiecznej. Mamy takie dwie podstawowe gałęzie, czyli hodowlę i uprawę. No hodujemy zwierzęta, uprawiamy rośliny, więc za tym drugim płotkiem jest uprawa w metodzie trójpolówki, średniowieczne metody uprawy roli. A ze zwierząt mamy w tej chwili całkiem już okazałe stado owiec wrzosówek, takiej starej rasy polskiej. Też dosyć zabawna sprawa, ponieważ nasze owce wrzosówki ostatnio miały pobierane wymazy śliny do badań genetycznych starych ras owiec do badań nad średniowiecznym włókiennictwem, akurat w łódzkim ośrodku Państwowej Akademii Nauk. Więc tutaj staramy się, żeby wszystko było po coś, żeby to nie był tylko obrazek dla dekoracji, ale jednocześnie, żeby każdy element, który dokładamy, miał jakieś takie poparcie w merytorycznych źródłach.
2: To jeszcze po drugiej stronie Zawodzia, co tam
0: się znajduje? Zasadniczo my jeszcze do samego grodu nie weszliśmy. Idąc mostem, przechodzimy nad tą fosą grodową. Tam zresztą w samym brzegu, dobrze się przyjrzawszy, można zobaczyć zachowane fragmenty mostu, który tutaj był osadzony. Takie mniej więcej kawałki czarnego dębu, które tam wystają, to są te fragmenty mostowego przyczółka. Co interesujące, druga strona tego mostu według relacji archeologów musiała znajdować się gdzieś za tamtym domem. Więc ten most był zupełnie inaczej skierowany, był też pewnie prosty w tamtym czasie, no i ten most był też dłuższy. Ale no idąc mostem, tak naprawdę wchodzimy dopiero we właściwy gród, a zasadniczo w grodzisko, czyli w taką terenową pozostałość, co po grodzie pozostaje. Czyli zasadniczo pagórki ułożone po okręgu. I jest tak dosyć powszechny widok w naszych stronach. Takich grodzisk po okolicy jest lub zachowało się do dzisiaj całkiem sporo. No ale jednak rzadko się zdarza w przypadku większych miast pokroju Kalisza, żeby grodzisko wczesno-średniowiecznego miasta zachowało się do czasów współczesnych. Najczęściej wygląda to w ten sposób, że postępuje nadbudowa w tym samym miejscu. No i żeby się dokopać później do wczesnego średniowiecza, to są bardzo głębokie metry. W Kaliszu historia zadecydowała tak, że miasto w pewnym okresie przeniosło się w nową część, a ta została tak naprawdę w dużym stopniu nieużytkowana lub użytkowana rolniczo, czyli nie wpłynęło to jakoś znacząco na sam kształt tego miejsca. No i to też było prostsze później w latach 60. dla archeologów, żeby namierzyć chociażby pozostałości, kolegiaty świętego Pawła, czyli dużego romańskiego kościoła grodowego, który tutaj się znajdował. Możemy sobie do niego przejść. W tym momencie mamy tutaj zrekonstruowane zaledwie przyziemie kolegiaty świętego Pawła. No i taką makietę, która daje wyobrażenie, jak ten budynek mógł wyglądać. Jest to kolegiata zbudowana mniej więcej w połowie XII wieku z inicjatywy Mieszka III Starego, który też tutaj się kazał pochować wcześniej, chowając swojego syna innego Mieszka. Przy czym co jest istotne, to nie był jedyny kościół grodowy, jaki tutaj się znajdował. Badania z końca lat 80. potwierdziły, że w tym samym miejscu stał pierwszy, jeden z pierwszych w ogóle na ziemiach polskich kościołów, zbudowany z drewna i gliny. o dosyć niewielkich rozmiarach. 8 na 8 metrów miała nawa, 3,5 mniej więcej na 3,5 prezbiterium. Ale te badania całkiem dobrze go rozpoznały. To znaczy wskazały, jakim kolorem gliny był on tynkowany wewnątrz, więc wiemy, że w nawie był żółtawy, w prezbiterium czerwonawy. Wiemy, że jakieś tkaniny musiały wisieć na ścianach, ponieważ gwoździki z brązu zostały znalezione. A nawet taka super rewelacyjna sprawa, no to w kilku miejscach tej pozostałości ściany natrafiono na niewielkie płyteczki ceramiczne, szkliwione różnymi kolorami szkliwa, co może nam wskazywać, że ta ściana była zrobiona czymś w rodzaju mozaiki, tyle że nie szklanej, a ceramicznej, szkliwionej. No i to jest faktycznie rewelacyjna informacja. Po tym kościele drewnianym też badania wskazują, że musiał znajdować się jakiś wcześniejszy kościół kamienny. I tutaj jakby nie kombinować z próbą osadzenia go w czasie, bardzo wiele wskazuje na to, że to mogła być już fundacja Bolesława Chrobrego. To znaczy ten styl architektoniczny i sposób układania kamieni, w jaki tam został odkryty, no, funkcjonował w Polsce wczesnośredniowiecznej do połowy XI wieku, a połowa z tej połowy to był Bolesław Chrobry, potem tylko 6 lat Mieszka II, a potem trochę było już problematycznie w sytuacji gospodarczej kraju. No i dopiero później Mieszko III Stary buduje tutaj kolegiatę świętego Pawła. I znowu w tym miejscu warto wspomnieć, że to też nie był jedyny kościół wczesnośredniowiecznego Kalisza. Bo jeżeli mamy tutaj kościół grodowy, to jest czymś na kształt kościoła, powiedzmy, zamkowego, do prywatnego użytku władcy, ewentualnie dla tego duchowieństwa, który się nim zajmuje. Ale kościół świętego Wojciecha gdzieś na Zawodziu musiał stać już od czasów wczesnośredniowiecznych, bo to z reguły tak działało. Jeżeli ktoś został kanonizowany, budowano jego kościoły. Wiemy również ze źródeł, bardziej z przekazów pisanych, że na Starym Mieście miał znajdować się kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. I co ciekawe, to wezwanie po zniszczeniu Starego Miasta przeszło do Nowego Miasta, no bo takie oficjalne wezwanie dzisiejszego świętego Józefa to jest właśnie kościół Najświętszej Marii Panny. A ranga świętego Józefa, czyli kolegiata, przeszła z kościoła grodowego tutaj właśnie z Zawodzia. Patrząc dalej, no to chociażby kościół świętego Gotarda musi stać w tym miejscu od XII wieku. No i to są nadal tylko takie pewne tropy. Tej architektury romańskiej dużo się nie zachowało. To można powiedzieć nawet bardziej precyzyjnie, że mniej się zachowało niż się zachował. Teraz idąc grodem w kierunku zachodnim, w stronę rekonstrukcji wieży, będziemy mieli możliwość wejść na wały grodziska i zobaczyć dolinę w miejscu dawnego rozlewiska rzeki Prosny. Tam nawet kiedy idziemy, widzimy, że na horyzoncie jeżdżą auta po ulicy Częstochowskiej. Ona jest sporo wyżej, ponieważ to jest krawędź terasy rzecznej w tym miejscu. I co jest ciekawe jeszcze odnośnie samej tej szerokiej łąki, która tam jest widoczna, no to kilka lat temu, kiedy były takie dość mocne roztopy i opady wiosenne, pokazała się taka bardzo długa, meandrująca kałuża, wyraźnie wskazująca to ostatnie koryto Prosny w tamtym miejscu. A sama wieża, też jeszcze jest istotna rzecz, no dzisiaj wrosła nam takie skojarzenie jako budynek drewniany, ale musimy pamiętać o tym, że wieża grodowa na Zawodziu najprawdopodobniej od samego początku była konstrukcją murowaną. I o tym świadczą po pierwsze oryginalne zachowane fundamenty w pierścieniu wałów, ale też znajdowane tutaj w okolicy rozsypisko gruzu, zarówno ceglanego, jak i zaprawy wapiennej. Z takich ceglanych, uroczych fragmentów najczęściej trafia się na tak zwane fragmenty cegły palcówki, czyli takiej, gdzie z koryta palcami nadmiar gliny był zgarniany. I ostatnio przeglądając takie fragmenty tych cegieł znalezionych tutaj, dopatrzyłem się, że w jednej z nich jest świńska raciczka odciśnięta. Więc i potem ta cegła została wypalona, trafiła do budynku, a następnie gdzieś w to gruzowisko. Więc taką wieżę możemy sobie wyobrażać na pewno jako budynek wyższy, budynek solidny. To nie tylko pod kątem budynku obronnego należy postrzegać, ale przede wszystkim pod kątem mieszkalnym, takiego domu dla zamożnych ludzi tamtego czasu. Wieże rycerskie były czymś, co w naszych stronach poprzedzało budowę jako jakichś takich typowych zamków kamiennych czy ceglanych. Więc taka wieża mieszkalna tutaj musiała się kiedyś znajdować. Jest w archeologii takie pojęcie trochę słabe, bo to się nazywają grudkami stożkowatymi. I grudek stożkowaty to jest najczęściej niewielkiej średnicy grodzisko z fosą dookoła, z wałem, który się tam zachował i z takim pagóreczkiem centralnie po środku. I na tych pagóreczkach stała najczęściej wieża. Tak zrekonstruowaną wieżę mamy pod koninem nad jeziorem Mrówki, w miejscowości Mrówki w lesie, tam trudne dotrzeć, ale warto sobie zobaczyć. Bo to jest taka prawdziwa, zrekonstruowana wieża rycerska, bodajże z przełomu XIII-XIV wieku w tym miejscu. Ale istnieje też jeszcze inne pojęcie takiej wieży rycerskiej i to jest zamek typu motte. To się bierze z francuskiego określenia. A zamek, no chodzi o to, że w tym możemy się zamknąć. Tak jak skrzynia jest zamczysta, dlatego że nie wygląda jak zamek, tylko ma po prostu zamek do zamykania się wewnątrz. Ma to zapewniać bezpieczeństwo. Ale przede wszystkim chodzimy do domu.
3: A po rezerwacie oprowadził nas Michał Antoniak, przewodnik muzealny, z którym spotkała się Marta Rajewska.
4: SK Ostrzeszów.
3: I czas na zmianę miejsca i klimatu. Zaglądamy teraz do Odolanowa koło Ostrowa, gdzie jest wyjątkowo kolorowo i pachnie inaczej niż gdziekolwiek indziej. Z mikrofonem Eski odwiedziliśmy małżeństwo Agnieszki i Jarosława Lesiaków, które oddało się pasji zrodzonej z miłości do natury i płodów ziemi oraz pragnieniu zatrzymania kolorów i zapachów lata. Obecnie ich pasja jest już zawodem, a specjalnością są naturalne ozdoby na bazie suszu roślinnego. Świąteczne wieńce, kompozycje zapachowe, palmy i wszelkiej maści okazjonalne stroiki i dekoracje sami uprawiają i przygotowują kilkadziesiąt gatunków roślin, a po niektóre jeżdżą aż nad morze, inne po prostu kupują. Skąd taki pomysł na życie? Rozmawiamy z Agnieszką Lesiak.
5: Proszę powiedzieć mi, skąd taki pomysł na życie i jak to się robi?
6: Pomysł zupełnie przypadkowy. Dawno, dawno temu, to był chyba 91 rok, dostaliśmy kawałek ziemi. No i żeby go zagospodarować, posadziliśmy trochę warzyw, trochę kwiatów i między innymi kwiaty na suche bukiety. Właściwie jeszcze wtedy nie wiedziałam, że to będą właśnie kwiaty na suche bukiety, po prostu zwykłe nasiona. No i właśnie okazało się, że wyrosły z nich piękne kwiaty, zrobiłam bukieciki. A tyle, co żeśmy się wprowadzili do nowego mieszkania w bloku w Odolanowie. Wszyscy mieszkańcy jechali na tym samym wózku, bo to były przaśne lata. Nie było niczego. No, początek lat 90., kiedy po prostu wszystko było zdobyczne. I nagle taki promyk słońca w postaci takich milutkich, jaśniutkich bukiecików. To było to, a że nasze dzieci były wtedy jeszcze odważne, małe, nie wstydzące się niczego, więc pobiegały po mieszkaniach i te bukieciki, no wtedy sprzedali wszystkie. No i ja sobie pomyślałam, że mówię, może to będzie jakiś sposób na życie. Wtedy mieliśmy trójkę dzieci, później jeszcze doszło dwóch synów, więc piątka dzieci to nie jest tak prosto, żeby starczyło z jednej pensji. Wtedy mój mąż tylko pracował. No więc to był taki sposób na dorobienie paru groszy.
5: I nagle się to okazało, że to dorobienie paru groszy to jest wielka fabryka, że tak powiem, w mieszkaniu w bloku. Coś, co organizuje państwo tak naprawdę całe życie, bo państwo wszystko robią sami. Od zasiania roślinki, pościęcie, wysuszenie i zrobienie z niej cudnych wianków, cudnych bukietów. Właśnie jak to się robi? Jak wygląda wasze życie?
6: No tak od sezonu do sezonu. Kończy się sezon, że tak powiem, wegetacyjny, kończy się sezon zbiorów, sprzedaży, powiedzmy, że z Dniem Wszystkich Świętych. I momentalnie zaczyna się sezon zimowy, w którym robię wszystko, co potrzebuję na nowy sezon, czyli wianki, jakieś bukiety. Zawsze mam tyle materiału, zawsze robię nadmiar. Siejemy, żeby właśnie zostało na ten okres zimowy, żebym miała po prostu z czego robić, bo później latem nie jestem w stanie połączyć pracy w ogrodzie ze zbiorem roślin, ze suszeniem, z tysiącami rzeczy, które trzeba w tym czasie zrobić, plus jeszcze dodatkowo robienie wianków, do których trzeba mieć spokojną głowę. To nie da się tak, że ja kradnę godzinę czasu na to, żeby zrobić jakiś wianek, bo to się nie da. Dlatego zimą właśnie wstaję sobie rano, siadam, robię do wieczora, nic mnie nie goni, nic mnie nie stresuje, wykorzystuję właśnie ten czas na to, żeby przygotować się do nowego sezonu. A w marcu, jak już przychodzi wiosna, wtedy siewy. Też w domu, na czwartym piętrze w mieszkaniu, skrzyneczki z roślinami, z rozsadami stoją do momentu, kiedy można wyjechać z nimi do folii w ogrodzie. Także mąż się śmieje, że my nie mamy wakacji. Kradzione 4 albo 5 dni nad morzem, no i ewentualnie jakieś 2-3 dni zimą, jak się uda, a jak nie, to po prostu cieszymy się tym, co mamy. Pierwsza rzecz to jest właśnie miłość do takiej pracy, bo nie wyobrażam sobie, żeby kogoś tutaj posadzić koło mnie i powiedzieć, teraz rób takie rzeczy, umiesz, nie umiesz, czujesz, nie czujesz, rób. Nie da się tak. Trzeba po prostu to mieć w sobie, właściwie oddać się całemu, no bo nie da się inaczej. Ja tutaj już mam na tyle komfort, że wiele rzeczy takich logistycznych, domowych, łącznie z gotowaniem, zakupami, wszystko organizuje mąż, a ja mogę po prostu spokojnie oddać się temu, co kocham. Czasami mąż mówi, że jestem pracoholiczką. Może i tak jest, ale nie zamieniłabym się na nic innego na świecie, nawet za miliony dolarów. No tu akurat w tym bukiecie, który mam przed sobą, jest wrotycz. Jest krokosz barwierski, to jest taka roślina, którą dawno, dawno temu uprawiali ludzie po to, żeby farbować w niej tkaniny. One mają takie pomarańczowe pędzeleczki i to jest właśnie ten barwiący element tej rośliny. Jest len, jest proso włosowate, jest głuchy owies, który jest traktowany w zbożach jako chwast, a my go uwielbiamy po prostu jako roślinę dekoracyjną i czasami rolnikom po prostu gdzieś tam z miedzy ucinamy go. Jest tutaj jeszcze włośnica, no wszystko w takiej stonowanej, pomarańczowo-żółtej tonacji. Bukiecik taki dla... Może on ma tonację taką jesienną, także że właśnie w takich pomarańczach i żółciach robimy jesienią bukiet.
5: To jest tak, że trzeba mieć ogromną wiedzę.
6: Trzeba, ale to nie jest takie trudne, jeżeli już troszeczkę się wie, co do czego, gdzie szukać nasion, gdzie, jak się rozglądać po świecie po prostu. My jak jedziemy gdziekolwiek, to mamy skrzywienie zawodowe straszne, bo się rozglądamy, gdzie na nieużytkach można coś zerwać, bo jest tysiące roślin takich bardzo atrakcyjnych, które ktoś laik przejdzie i po prostu, a jakiś chwast rośnie, a dla nas to jest po prostu skarbnica cudów. Także, że już mąż wie, że jak jedziemy gdzieś i mówię, może zatrzymaj się tutaj, to nie ma, że nie marudź mi kobieto, tylko, tylko się zatrzymujemy i zrywamy i później z tego są różne cuda. Czasami taka roślinka musi poleżeć, musi nabrać mocy, muszę ją sobie jakoś w głowie ułożyć, do czego ona mi będzie pasować, ale leży, jeść nie woła, więc czeka. I przychodzi moment, że nagle staje się gwiazdą.
5: Także jest
6: trudne jest pielenie. Trudne jest pielenie, bo to jest po prostu czysto fizyczna, ciężka robota i to tak trwa około półtora miesiąca. Jak zaczynamy na początku maja, w połowie maja, zależy jak jest sezon, no to do końca czerwca praktycznie mamy pielenie. Jak tak koło 20 czerwca jesteśmy już po całym pieleniu, zaczyna się kwitnienie, no to wtedy jest taki moment, że Boże, jak my tu mamy pięknie, ale to jest krótki moment, bo nie da się zrobić tak, żeby chwasty nie rosły. No zawsze gdzieś coś zostanie, zawsze gdzieś nam coś wyrośnie w takim tempie, że się nawet nie obejrzymy i jesteśmy na nowo zarośnięci, ale już wtedy się nie da nad tym panować, bo po prostu ważniejsze jest cięcie roślin, suszenie i już zostawiamy to, mówię, trudno, chwasty też muszą gdzieś tam rosnąć. Ale no jest to trudny okres. No później trudny okres jest latem, jak już wyjeżdżamy na te wszystkie imprezy i z tygodnia na tydzień przygotowanie całego asortymentu roślin, wszystkie dekoracje, wszystkie czosnki, wszystko. No to jest też trudne, bo stresujące, bo czas nam ucieka. W międzyczasie jeszcze trzeba zerwać wszystkie rośliny, które zakwitły, wszystko powiesić, zdjąć to, co jest suche, zmagazynować i tak dalej, a powierzchni takiej no nie mamy za dużo, więc to zawsze jest stres, gdzie się z tym wszystkim podziać. Ale dajemy radę.
5: A potem ten moment najfajniejszy?
6: To znaczy najfajniejszy jest zawsze kontakt z ludźmi. To jest po prostu to, co daje mi siłę, bo jesteśmy 500 kilometrów od domu, a ktoś nam mówi, Pani Agnieszko, my tu specjalnie dla Was przyjechaliśmy. Także że są, no to są takie momenty, kiedy naprawdę serce rośnie i klienci są po prostu zachwyceni, przychodzą rok rocznie do nas, nawet gdyby nie chcieli czegoś kupić, to chociaż popatrzeć i pogadać. Także to jest naprawdę taka wartość dodana tego wszystkiego. Dlatego ja, syn mówi do mnie, mama, czemu ty nie sprzedajesz tego wszystkiego przez internet? A ja mówię, dziecko, ja sobie cenię po prostu kontakt z żywym człowiekiem. Internet jest taka bezduszna jakaś rzecz, że no co to, spakować paczkę i wysłać, no owszem, jak ktoś potrzebuje, robimy to, ale kocham właśnie to, że przychodzą do nas ludzie, patrzą na moje ręce, jak robię im na poczekaniu bukiet i są zachwyceni, widzę błysk w ich oku, także to jest najfajniejsza rzecz, jaka nas spotkała.
5: W sumie piękna praca, bo kobieta i kwiaty to takie połączenie, to jest o tyle młode, dokładnie, nie, ale tak faktycznie... Gdyby nie ta świadomość, że to jest bardzo ciężka praca, to Boże drogi, kobieta całe życie bukiety robi.
6: No niby tak i nigdy nie traktuję tego jako pracę. Nie byłam w takiej sytuacji, żeby powiedzieć sobie, Boże, znowu to samo. Po prostu wjeżdżam do tego naszego ogrodu i mówię, Boże, znowu jestem w raju. Także, że to jest od 20 czy 30 lat cały czas tak się czuję, także to jest tak jakby jakiś dar od Boga, że mogę robić to, co kocham i że nigdy mi się to nie nudzi.
7: No i pani ma męża, który również plecie bukiety i warkocze plecie, żeby potem te bukiety układać, to też jest wyjątkowy dar.
6: Tak, mój mąż to jest dla mnie wyjątkowy dar i za to mogę po prostu najbardziej dziękować losowi, bo naprawdę znaleźliśmy się oboje jak naprawdę takie przysłowiowe dwie połówki jabłka i wspiera mnie we wszystkim, co robię. Nigdy nie odmawia mi pomocy. Jak właściwie na każde życzenie, jak coś chce, to nie ma. Inny by powiedział, a zrób sobie sama na przykład. A u nas nie ma czegoś takiego, po prostu mówię i mam. Także to jest też niebywałe. Synowie nasi czasami tak patrzą na nas i mówią, mama, jak to jest, żeby się tak kochać? No ale to po prostu tak jest. No, znajdą się ludzie tacy właśnie, którzy no, dobrali się po prostu idealnie.
7: No i też mają dobry ziół.
6: No, w większości to są rośliny ozdobne, ale również zioła też w tym są.
4: Eska Ostrzeszów.
3: A skoro sobie tak dzisiaj w magazynie wędrujemy, to na koniec tego magazynu zabieram Was do Poznania. Tamtejszy Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza zakupił urządzenie, które wykorzysta do badań i stworzenia rekomendacji dla firm, jak wprowadzać roboty w miejscu pracy. A to urządzenie to po prostu robot humanoidalny. O projekcie mówi Jarosław Grobelny z Uniwersytetu w Poznaniu.
8: Morning, yeah. That sharp vest looks great on you. Ready to show everyone a good time today?
9: Rozpoznał, powiedział, co jestem ubrany, dał do tego jakiś tekst na powitanie i robi to z każdą osobą, której twarz ma wgraną w swojej bazie wiedzy i która ma przypisaną jakąś rolę, na przykład operatora albo użytkownika. Rozpoznaje też moją twarz na podstawie jednego zdjęcia, które ma tylko wgrane, więc ten system do rozpoznawania twarzy jest też u niego dość dobrze zrobiony.
10: Może jak już stoimy przy robocie, to powiedzmy, jak on działa, jak to wszystko funkcjonuje.
9: W środku są wbudowane dwa komputery. Pierwszy z nich kontroluje żyroskopy i motorykę, tak żeby robot się nie przywrócił i nawet jeżeli dostałby jakiegoś lekkiego drgnięcia, tak jak teraz, to wraca zaraz do postawy stojącej. Ja teraz go lekko popchnąłem, było słychać, że wykonał dwa kroki, żeby się ustabilizować i nie przewrócić. Drugi komputer kontroluje wszystko, co jest w głowie, czyli system do rozpoznawania mowy i robienia transkrypcji, hasło wywoławcze, na które on reaguje, oraz model językowy, który służy do symulowania dialogu. Można się z nim porozumiewać na trzy sposoby. Pierwsze to słowo wywoławcze, które tu jest zapisane. Hi, Luca.
8: Hello there.
9: How are you feeling today?
8: Pretty charged up today, Yarek. Feeling smooth like a mantis doing tai chi. And curious like an ant that just found a sugar mountain. What about you? How are you feeling?
9: Teraz możemy z nim próbować porozmawiać, żeby się po angielsku, bo na razie ma tylko taki język wgrany, tylko chiński, swój ojczysty w cudzysłowie. Można również go kontrolować za pomocą kontrolera, który tam leży. On wygląda mniej więcej jak kontroler od Nintendo Switcha. Mamy tam w środku wbudowane joysticki, którymi poruszamy nim, oraz tak zwaną bibliotekę gestów społecznych, czyli ekspresje mimiczne, które wyświetlają się tutaj na wyświetlaczu zamontowanym w miejscu oczu, powiedzmy, jak również takie sekwencje ruchów i można go kontrolować z poziomu komputera za pomocą platform, które dostarcza producent, na których możemy wgrywać albo tak zwane animacje, czyli właśnie sekwencje ruchu, wypowiedzi i ekspresji mimicznej, albo możemy wgrywać mu agentów, którzy mają za zadanie sterować jego interakcjami. Możemy na przykład zapisać za pomocą zwykłego promptu w modelu językowym, żeby on był bardziej responsywny, albo żeby odpowiadał zwięźle, albo żeby odpowiadał w jakiś taki elaborowany sposób i z komputera po prostu wgrywamy to za pomocą powiązania między tą platformą a jednostką. Może wykonywać ruchy poza sterowaniem joystickiem na dwa sposoby. Mogę go poprosić, aby się przeszedł. Hi, Luca.
8: Hi.
9: Can you please move forward?
8: Okay.
9: Drugim takim, powiedzmy, autonomicznym sposobem poruszania jest wykonywanie zadań. Posiada mapę swojej lokalizacji, tego piętra, trochę jak autonomiczny odkurzacz. Musiał sobie pochodzić dookoła i zmapować wszystkie miejsca, w których nie może chodzić, gdzie są przeszkody. I następnie za pomocą panelu sterowania możemy włączyć tę mapę i na tej mapie ustawić miejsce docelowe, w którym chcielibyśmy, aby wykonał jakąś akcję. Pracę nad tym, aby te roboty mogły wykonywać takie podstawowe zadania samodzielnie, dopiero teraz trwają. To znaczy, można nim sterować za pomocą telemetrii albo za pomocą przygotowywania bardzo konkretnych sekwencji, żeby posortował dokumenty, poprzekładał rzeczy na miejsce, uszeregował jakieś segregatory, czy żeby wykonywał dowolne inne działania w biurze, czy tak naprawdę częściej w fabryce, w firmie przemysłowej lub na przykład w kontekście jakiejś pracy związanej z opieką, ale to na razie jest obostrzone bardzo długą pracą po stronie osoby, która to programuje i jest bardzo specyficzne. To znaczy, jeżeli byśmy go zaprogramowali do tego, żeby przekładał dokumenty z miejsca na miejsce, to na tym etapie rozwoju oprogramowania, które w nim jest, będzie tylko te dokumenty przekładał w tych dwóch miejscach. Na szczęście on jest gotowy pod względem fizycznym do bardziej złożonej pracy, ponieważ posiada bardzo dużo stopni swobody i możliwości poruszania się w dowolnych płaszczyznach, tak jak człowiek. Wystarczy teraz wyuczyć oprogramowanie, które nim zarządza, do tego, żeby można było wykonywać pewne działania autonomicznie. Chcemy sprawdzić, w jaki sposób konieczność wystawienia na taką algorytmizację, na współpracę z robotami, czy wykorzystanie narzędzi opartych na sztucznej inteligencji może wpłynąć na nasze zdrowie psychiczne. Czy to znacznie pogorszy nasz dobrostan w pracy, czy będziemy czuli się przez to niepewni, czy będziemy się obawiali o swoją przyszłość zawodową. I z drugiej strony też, co możemy zrobić, żeby wprowadzanie tej technologii do miejsc pracy odbyło się w sposób, który będzie zapewniał pracownikom jak największy komfort. Chcielibyśmy móc powiedzieć pracodawcom i osobom, które tworzą te technologie, jak należy postępować, aby wprowadzenie takiego robota do przestrzeni zawodowej nie odbywało się kosztem zdrowia i dobrostanu pracownika.
10: Stoimy w zasadzie przy robocie humanoidalnym, ale mimo wszystko chyba kusi zadać to pytanie. Czy kwestia takich urządzeń w miejscu pracy to jest jeszcze science fiction, czy to jest jakaś realna przyszłość 10-20 lat?
9: To jest realna przyszłość, natomiast prawdopodobnie ta perspektywa kilkunastu lat jest bardziej realna niż to, co giganci technologiczni i tak zwani tech bros wypisują w swoich mediach społecznościowych, że już w tym roku kilka tysięcy sztuk. Ta technologia jest oczywiście niesamowita i ma olbrzymi potencjał rozwojowy i można ją rozwijać, ponieważ pod kątem fizycznym robot jest gotowy do wielu działań i trzeba teraz pracować nad oprogramowaniem, ale jednak potężna złożoność takiej najprostszej operacji, jak właśnie podniesienie kartki papieru ze stołu, która nam się wydaje zupełnie prosta, dlatego że mamy olbrzymią moc obliczeniową w naszym mózgu, to jest i takie podstawowe zadania w miejscu pracy są tak trudne do wykonania, że trzeba jeszcze wielu godzin szkoleń, zdobywania danych treningowych i pracy nad oprogramowaniem, żeby roboty rzeczywiście mogły być przydatne w miejscu pracy, a nie stanowić jakąś ciekawostkę. Na razie można mówić o dwóch głównych zastosowaniach robotów humanoidalnych. Pierwsze to oczywiście wsparcie przemysłu i produkcji i automatyzacja zadań, które są wykonywane w pracy, które są żmudne albo ciężkie, a przede wszystkim powtarzalne, a drugie duże zastosowanie, które jest w tym momencie rozwijane i badane, to zastosowanie związane z interakcją z człowiekiem. Na przykład wykorzystanie robotów w domach opieki, czy przy opiece nad osobami ze specjalnymi potrzebami, lub na przykład wprowadzenie robotów do interakcji z osobami, które dotyka jakaś szczególna samotność. Jest dużo badań już teraz prowadzonych nad tym, jak nawiązywanie takiej udawanej relacji z tym urządzeniem może zmniejszać albo zwiększać dyskomfort psychiczny, wynikając trochę z tak zwanej epidemii samotności.
10: Z drugiej strony roboty humanoidalne są bardzo skomplikowane pod względem konstrukcji. Musi się utrzymać w pionie, jest tutaj ta bateria, są tutaj te komputery. To nie jest proste, i to też może być droższe niż zwykłe takie roboty stacjonarne, które po prostu by jeździły na kółkach.
9: Tak, rzeczywiście roboty humanoidalne pod kątem konstrukcji są dużo bardziej złożone i trudniejsze do wprowadzenia od pojedynczego, wyspecjalizowanego robota, czy ramienia robotycznego albo kobota. Z drugiej strony one są też wszechstronne, to znaczy raz przygotowany i opracowany robot humanoidalny może wykonywać dowolną pracę, którą tylko sobie wymyślimy, po aktualizacji oprogramowania. Jeżeli wprowadzimy robota np. do sali operacyjnej, żeby wykonywał jakiś konkretny typ operacji, takiego specyficznego robota, to sala operacyjna musi być do tego przystosowana i nic innego w niej potem nie będzie stało, ponieważ ten robot będzie zajmował dużo miejsca i będzie wymagał specjalistycznego personelu, który będzie znał obsługę tylko tego robota i będzie urządzeniem jednego albo kilku zastosowań. Tymczasem, jeżeli ta technologia robotów humanoidalnych zostałaby rozwinięta dalej, to one oferują też wszechstronność. Mogą wykorzystać każde narzędzie, które człowiek kiedyś opracował, ponieważ robiliśmy je pod swoje dłonie i pod swoje ciało, a on posiada takie dłonie i będzie mógł wejść do każdego pomieszczenia czy każdej przestrzeni, do której człowiek może wejść. Stąd koszta wejścia są oczywiście dużo wyższe i rozwinięcie tej technologii do momentu takiego zastosowania będzie trwało pewnie jeszcze dużo czasu i będzie kosztowało wiele, wiele zasobów. Natomiast kiedy to zostanie rozwinięte, to zalety wynikające z tej wszechstronności z pewnością się zwrócą.
10: Jakie są pierwsze reakcje ludzi na robota humanoidalnego? Albo jak pan zareagował w pierwszym momencie?
9: Ludzie reagują na niego, kiedy go po raz pierwszy zobaczą, z dużą dozą emocji, najczęściej z zainteresowaniem, ale też jakimś dystansem czy jakąś porcją niepewności, to pierwsze wrażenie bardzo szybko przychodzi i potem następuje taki czas właśnie ciekawego sprawdzania, co można zrobić, któremu trochę też towarzyszy pewien zawód związany z tym, że to właśnie nie jest jeszcze autonomiczna technologia i bardzo dużo rzeczy trzeba programować albo sterować samodzielnie, natomiast bezsprzecznie robot wzbudza duże emocje i duże zainteresowanie w pierwszych momentach, ale zdarzają się też reakcje negatywne, zwłaszcza u osób, które są młodsze, u dzieci, ze względu na to, że to jest robot, który ma w pełni ludzką postawę. To nie jest taka zabawka, jak na przykład chodzą po ulicy i zaczepiają ludzi. On ma 1,70 m wzrostu, waży 70 kg. I dla kogoś, kto jest na przykład niższy od niego, interakcja z tym urządzeniem może nie przerażająca, ale wywoływać pewien lęk.
11: Do you listen to radio?
8: Yeah, I like having radio on while I train Tai Chi or play board games with X2. It keeps my circuits grooving and my mood in a good orbit.
3: Wykorzystanie fizycznego robota umożliwia prowadzenie eksperymentów w warunkach podobnych do środowiska pracy. I tą rozmową kończymy dzisiejszy magazyn na antenie Iskry Ostrzeszów. Oczywiście na bieżąco cały czas news, ale newsy też te ważne i te ciekawe na naszej stronie SKP.
4: Ostrzeszów News.
3: Aśka Zublewska-Lejnik, kłaniam się nisko. Na początek magazynu zabieram Was do Mikstatu, konkretnie na wzgórze cmentarne, gdzie stoi drewniany kościół świętego Rocha. To właśnie tam każdego roku w sierpniu 16 odbywa się wyjątkowy obrzęd błogosławienia zwierząt, o czym co roku informujemy Was oczywiście na antenie Eski. A skąd się wziął ten zwyczaj, co wyróżnia ten kościół? Posłuchajcie teraz rozmowy z regionalistą i burmistrzem Mikstatu Henrykiem Zielińskim.
12: 18 wiek, a tak naprawdę znów niespodzianka. Ten kościół, który dzisiaj widzimy, postawiono w 1786 roku, ale jako kościół odbudowany w miejscu poprzedniego, który stał lat kilkadziesiąt. Obraz świętego Rocha to jest 1707 rok, a zatem początek XVIII wieku. Mówimy o ziemi królewskiej. Przywilej króla Augusta II dla Mikstatu wydany mówi o tym, żeby dziesięciny przekazywać proboszczowi na świętego Wojciecha i na świętego Rocha. To jest 1713 rok, czyli gdzieś tam te początki XVIII wieku pokazują, że ten kult już był. Kościół pierwotnie wzniesiony jako wotywny, czyli dziękczynny, miejsce dziękczynienia za uratowanie miasta od zarazy. Wówczas to była cholera. Choroba, której tak na dobrą sprawę nie umiano zdiagnozować. Skąd ona się bierze? Sądzono według ówczesnej wiedzy, że z powietrza. Czyli żeby tej choroby pozbyć się, trzeba było oczyścić powietrze. No ale jak oczyścić powietrze? Problem nie występujący tylko w Mikstacie. Problem, który występował w miastach Europy, gdzie mamy wąską, ściśniętą zabudowę. I na przełomie XVI i XVII wieku już powstawały w europejskich miastach tak zwane towarzystwa powietrzne. One nie zajmowały się lotami. Te towarzystwa zwalczały morowe powietrze w tych miastach. Jak to robiono? Jak zwalczyć morowe powietrze? Dzisiaj byśmy włączyli klimę. Okej, dobra, na filtrach jeszcze mamy coś tam. Ale wówczas biciem w dzwony, rozpalaniem ognisk, w których palono różne kwiaty, rośliny, które dawały jakiś intensywny zapach, oraz przepędzając zwierzęta ulicami tych miast, żeby zwierzęta zwierzęta biegnąc wychwytywały to morowe, niedobre powietrze. Stąd właśnie, z tego właśnie źródła jest Pampeluna. Tam jako gonitwa byków dzisiaj i zresztą nie ku czci świętego Rocha, a w Mikstacie to pozostało jako procesja zwierząt z poświęceniem tych zwierząt, pokazaniem tej jedności świata zwierząt, przyrody i ludzi, ale właśnie to źródło jest w tym przepędzaniu morowego powietrza. I efektem tego było również postawienie tego kościoła. Ja sądzę, że to był koniec XVII wieku, początek XVIII. Niestety nie zachowały się księgi metrykalne. Mikstat ma bardzo stare księgi metrykalne, bo sięgające początków XVII wieku, 1630 rok. Ale są to księgi małżeństw i księgi chrztów. Niestety nie mamy ksiąg dotyczących zgonów. One sięgają dopiero 1740 roku, więc te najstarsze księgi ponoć urzędnicy pruscy zabrali je, bo tam były również zapisy dotyczące śmierci, odnotowane zgony czarownic, bo i takie rzeczy w Mikstacie miały miejsce, czyli sądy nad czarownicami, tam miejscowi księża starali się to zwalczać. Pruscy urzędnicy zabrali te księgi i dlatego nie możemy również dojść do dokumentów dotyczących epidemii, kiedy te epidemie dokładnie były. Ale według mnie to jest koniec XVII wieku, początek XVIII, gdzie Kościół Świętego Rocha powstaje. I to była kaplica. Kaplica poświęcona Świętemu Rochowi, bo zresztą legenda mówi, że jeden z mieszkańców Mikstatu, mając chorą żonę, wiózł ją do lekarza do Ostrzeszowa. I na wzgórzu pojawił mu się właśnie, przy wyjeździe z Mikstatu, na tym wzgórzu pojawiła mu się postać Świętego Rocha, która do niego przemówiła: módlcie się za moją przyczyną, na pewno będziecie uzdrowieni. On wrócił, rzeczywiście ta żona wyzdrowiała, no i na pamiątkę tego zniesiono tą kaplicę Świętego Rocha. Ona po jakimś czasie już była zrujnowana. Tak jak zresztą w księgach odnotowują, że ludzie zapomnieli o tym, żeby dbać o tą kaplicę, no bo już zdrowie wróciło. Jeszcze nie myśleli o tym, że kiedyś COVID przyjdzie i zapomnieli o tym kościele. Ale przyszedł ksiądz Łapczyński na proboszcza, który ten kościół odbudował. Po nim przychodzi ksiądz Marszałkowski, niesamowita też postać, bo on dokonuje rzeczy bardzo ważnej, przeniesienia cmentarza. Cmentarze kiedyś w miastach, one były przy kościele. Tak było w Ostrowie, tak było również w Mikstacie, że wokół kościoła farnego był cmentarz. Tylko że one miały ograniczenia obszarowe. Po jakimś czasie już warunki higieniczne nie pozwalały na pochów. I tak mieliśmy również w Mikstacie, ale w Mikstacie była już to kaplica Świętego Rocha. I co ciekawe, ten cmentarz świętorochowy, on już funkcjonował, tylko rzadko tam dochodziło do pochówków, w 1750 roku. To jest jeden z najstarszych cmentarzy w Polsce. Żadna tam Rosa w Wilnie, Łyczaków czy inne Powązki. 1750 rok odnotowany jako cmentarz u Świętego Rocha w dokumentach. Ale żeby wszystkich ludzi, żeby już to było powszechne, te pochówki, no trzeba było jakoś tych ludzi przekonać. No jak do tych ludzi dotrzeć, jeżeli oni mają tam dziadka pochowanego przy kościele farnym, ciotkę, wuja, mamę? Ksiądz Marszałkowski, no dziwnym zrządzeniem losu, to był rodowity Mikstacza, który trafia do Mikstatu na proboszcza. On tych ludzi zna, on potrafi do nich dotrzeć. On do tego kościoła Świętego Rocha dobudowuje, do tej kaplicy dobudowuje wieżę, może nic takiego. Dobudowuje wieżę, tam zresztą funduje dzwony. Uwaga, zachowane do dzisiaj oryginalne dzwony. I on tym ludziom pokazuje, słuchajcie, to też jest kościół. No bo oni wychodzili z założenia, ale tam mamy się chować, za miastem, tu jest ziemia poświęcona, a tam... No kto się chował za miastem? Panie lekkich obyczajów, złodzieje. I nagle oni mają przejść w inne miejsce. On im musiał pokazać, że to jest kościół. Jak oni zobaczyli, że to jest budowla, widać, że to jest kościół, okej. Zaczęli akceptować to. I zrobił jeszcze jedną rzecz. Jego poprzednik, proboszczy, w Mikstacie chowano pod podłogą w kościele przed ołtarzem. I jego poprzednik tak był pochowany jeszcze w kościele. Natomiast on już kazał się pochować też w kościele Świętego Rocha. I od tego momentu proboszczowie mikstacy są chowani właśnie na cmentarzu Świętego Rocha. W kościele jest pochowanych trzech proboszczów mikstackich. Właśnie pierwszy to był ten ksiądz Łukasz Marszałkowski. I następnie już też tam są chowani. I w sposób taki łagodny przekonał mieszkańców mikstatu i oni od tego momentu już tylko tam pochówki na cmentarzu Świętego Rocha. Dzisiaj, gdy tam wchodzimy do kościoła Świętego Rocha, no to tam mamy, tak wspomniałem, ten obraz z 1707 roku, unikalny, świetny obraz. Natomiast mamy też zestaw wielu płaskorzeźb, które były przeniesione z kościoła ze starej fary. Bo gdy starą farę przebudowywano w Mikstacie, to nabożeństwa przeniesiono do Świętego Rocha. No w Mikstacie było to szczęście, że mieliśmy kościół Świętego Rocha, gdy wyburzano starą farę. Tego na przykład nie było w Ostrowie i dlatego w Ostrowie fara została wybudowana obok starej drewnianej fary i dlatego ulica Kościelna nie wychodzi w Ostrowie do fary, a w Mikstacie ulica Kościelna z rynku wychodzi do fary, bo można było przenieść nabożeństwa do Kościoła Świętego Rocha. Gdyby w Ostrowie był Kościół Świętego Rocha, to prawdopodobnie fara by stała przy ulicy Kościelnej i nie byłoby tego problemu, że stoi przy ulicy, powiedzmy, Wiosny Ludów, na wprost. Te elementy, które przeniesiono z fary w Mikstacie przy budowie nowej fary, one tam pozostały i dlatego oprócz tych płaskorzeźb, które są na ścianach, również jest chrzcielnica. Piękna XVIII-wieczna chrzcielnica, co jest niezgodne z prawem kościelnym, ponieważ prawo chrzcielnicy, zgodnie z prawem kanonicznym, to jest tylko kościół parafialny. A Święty Roch nie jest kościołem parafialnym. Słyszałem, że tam były chrzty udzielane. Nie chcę ich kwestionować, żeby tych ludzi gonić z powrotem do chrztu w kościele parafialnym, ale z tego co wiem, to zgodnie z prawem kanonicznym prawo chrzcielnicy przysługuje tylko kościołowi parafialnemu, a nie kościołowi filialnemu, takiemu jak kościół Świętego Rocha. Natomiast jest to taka pozostałość po starej farze w Mikstacie.
11: No i unikalna rzecz, bo ten obrzęd Świętego Rocha odpustu błogosławieństwa zwierząt, to trzeba powiedzieć, że ten kult cały czas jest żywy. Mamy szkołę Świętego Rocha. Dzieciaki przychodzą co miesiąc, 16 każdego miesiąca odbywają się zajęcia w szkole Świętego Rocha. Pani doktor Małgorzata Strzelec znakomicie to prowadzi, pomysł księdza Kustosza Ordziniaka. Dzieciaki przychodzą, ten kult jest żywy. To nie jest tylko odpust odbywający się 16 sierpnia. To żyje przez cały rok. I sam odpust, błogosławieństwo zwierząt, jako pierwsze w Wielkopolsce wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Ten kult żyje.
4: SK Ostrzeszów.
3: No to co, to może jeszcze jedna wycieczka? No to zabieram Was do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Spotkacie tu największego polskiego ssaka, żubra, ale też daniele, dziki czy koniki polskie. Do tego dochodzi jedyne w Polsce Muzeum Leśnictwa.
13: Trzeba wszystko zobaczyć, bo tam jest tyle różnych ciekawych rzeczy, że trudno by było dla mnie coś ominąć. Ale tak, na pewno trzeba zobaczyć pokazową zagrodę zwierząt. Dlatego, że tam mamy naszego największego ssaka żyjącego w Polsce, czyli żubra. Jest to symbol w ogóle Ligi Ochrony Przyrody, symbol ochrony przyrody, gatunek prawnie chroniony, który na dobrą sprawę, gdyby nie to, że leśnicy 100 lat temu zabrali się za introdukcję żubra, to pewno gatunek był wymarł na naszym terenie. Także zagroda pokazowa zwierząt na pewno, dlatego, że tam są jeszcze też koniki polskie, są daniele i są dziki. Cztery gatunki, które możemy zobaczyć z bliska, popatrzeć jak się zachowują, dowiedzieć się troszeczkę na temat ich biologii, na temat ich zwyczajów, na temat ich zachowań. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt przyrodniczy to jest park. Park Arboretum. Największy park Arboretum, albo jeden z większych parków Arboretum w Polsce. Z przepięknymi starodrzewiami, gdzie jest kilkanaście taksonów drzew i krzewów. Około blisko prawie 500 gatunków. Do tego wszystkiego są to rośliny często pomnikowe o znacznych rozmiarach. może nie będę wymieniał, jakie są gatunki chronione i gdzie one się znajdują, bo w tym momencie jest to ze względów na, też na bezpieczeństwo, zachowanie ich, ale wiosną przepięknie kwitną kobiercy zawilców, kokorycz kwitnie, obrazki planiste, które u nas występują, to są gatunki, które są gatunkami chronionymi, a bardzo ładnie się prezentują. No i kolejnym aspektem jest Muzeum Leśnictwa. To jedyne muzeum w Polsce, które jest związane z leśnictwem. Mówi o leśnictwie, pokazuje, jak to leśnictwo się rozwijało na przestrzeni lat. Jest pokazana cała historia techniki leśnej związana z rozwojem zagospodarowania lasu, z hodowlą tego lasu, z pozyskaniem drewna, z obróbką drewna, gdzie to drewno wykorzystujemy, bo mało kto zdaje sobie sprawie, że 36 tysięcy różnych elementów jest wykonane z drewna. W naszym codziennym życiu to jest chyba, nie ma innego materiału, który jest tak mocno wykorzystywany jak drewno. No oczywiście Muzeum Leśnictwa w Oficynie, gdzie zarówno możemy poznać historię Izabeli Działińskiej-Czartoryskich, ale także poznać kulturtwórczą tą rolę lasu, poznać historię leśnictwa na drugim piętrze. To są takie aspekty naprawdę bardzo ciekawe, związane z naszym życiem, z naszym otoczeniem, z przyrodą, z ochroną lasu, z ochroną przyrody.
14: Czyli rezerwujemy sobie najzwyczajniej w świecie cały dzień, bo w godzinę tego nie zobaczymy.
13: Tak, to jest wycieczka na cały dzień. Jeżeli ktoś oczywiście mieszka w okolicy, czy ma dość blisko, może sobie to podzielić i każdy element zobaczyć osobno, zwiedzić. Dlatego, że jeszcze mamy ogrody ziołowe, które na szkółce, dawnej szkółce Izabeli Działińskiej-Czartoryskiej, gdzie są też winnice zabytkowe, to też jest takie miejsce, gdzie można usiąść, gdzie można popatrzeć na otaczającą przyrodę, na rośliny, które kwitną, które już zakwitły, które przekwitają. To są wszystko doznania z otaczającą nas przyrodą. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawe.
14: A kwestia dostępności? 7 dni w tygodniu? Jak to wygląda?
13: Muzeum Leśnictwa jest czynne od wtorku do niedzieli. Poniedziałki to jest dzień techniczny, zawsze związany z, no wiadomo, pracami muzealnymi, ale park, zagroda pokazowa zwierząt, ogrody ziołowe są czynne przez 7 dni w tygodniu. Od świtu do zmierzchu. Wstęp wolny, oprócz Muzeum Leśnictwa. Oczywiście warto wspomnieć tutaj też o tym, że w parku znajduje się też zamek, który jest Muzeum Narodowym w Poznaniu. Jest to jeden z piękniejszych zamków naszych i też do niego warto zajrzeć. To zawsze powtarzamy, że jesteśmy całością.
3: A po ośrodku prowadził nas jego dyrektor Adam Kozera.
4: SK Ostrzeszów.
3: A teraz kolejny gość na naszej antenie. To prawdziwy znawca skór, tych naturalnych, z których mamy paski czy torebki. W Grabowie nad Prostą ma swój warsztat kaletnika. Nam opowie o tym, czym dokładnie się zajmuje i skąd bierze pomysły. Z Kamilem Machułą, bo o tym kaletniku mowa, rozmawiała Jagoda Mośpan.
14: To na początek może powiedzmy naszym słuchaczom, bo pewnie nie każdy wie, czym zajmuje się kaletnik.
15: Kaletnik zajmuje się, jakby to powiedzieć, zarówno wyrobem, jak i naprawą artykułów ze skóry. Ze skóry naturalnej, często tam naprawiam jakieś drobne rzeczy z materiałów, typu plecaczki, czasem jakiś but pod szyję, jeśli mam dojście na maszynie. Generalnie no 90% mojego materiału, który używam, to jest skóra.
14: Jak to wydarzyło się, że ta pasja pojawiła się u Ciebie? Czy to jest jakaś rodzinna tradycja? Skąd to się wzięło? Jest to dość nieoczywiste.
15: Kurczę, już tyle razy miałem to pytanie zadane przez wiele osób. Wzięło się to z chęci posiadania skórzanego, customowego, nie motocykla, tylko siedzenia do mojego motocykla wymarzonego, którego sobie tam kiedyś zakupiłem i nikt nie chciał lub nie potrafił zrobić tak, jak ja sobie to wymarzyłem. I zacząłem drążyć strony internetowe, głównie amerykańskie, bo w Polsce było wtedy mało popularne, wręcz to tłoczenie w skórze takie artystyczne. I zacząłem się tego uczyć na bazie filmików, kupować pierwsze narzędzia, nici i tak jakoś zrobiłem sobie ten pierwszy fotel, później dla znajomego drugi, potem jakiś portfelik. No i tak się rozkręciło, że to lubię przez 15 lat ponad i jest coraz lepiej.
14: Chciałam właśnie zapytać, bo jeszcze poza nagraniem wyszło, że tak naprawdę zajmujesz się tym już od bardzo, bardzo dawna, 15 lat przed chwilą powiedziałeś. Mm-hmm. jak to się wydarzyło, że w tym momencie jesteśmy w Twoim warsztacie, pewnie wymarzonym?
16: Tak.
14: Jak to wszystko się zadziało, że wiesz, z pasji powstał zawód, coś dzięki czemu też zarabiasz?
16: Za bardzo się tym nikomu nie chwaliłem, bo robiłem tak tylko to, co ja chciałem, czasami jakieś tam zamówienia po znajomych. To się po prostu bardzo szybko rozniosło. Dużo motocyklistów po zlotach jeździłem ze stoiskiem i cały czas siedziałem na zapleczu, w warsztacie moim na podwórku, nikt nie wiedział w ogóle, że ja to robię i tylko znajomi przychodzili coś tam zrobić lub naprawić. No ale nadszedł taki moment, że chciałem mieć lokal w dobrym klimacie, chciałem mieć latem chłodno, zimą chciałem mieć ciepło i żeby się nie grzebać w jakieś palenie, w jakichś decykach i różnych rzeczach. Więc postanowiłem sobie w samym rynku tutaj zrobić taki mały, ale klimatyczny lokal, który przyciąga dużo ludzi.
14: My to możemy dostrzec, bo jesteśmy w tym miejscu. Jakbyś mógł opowiedzieć naszym słuchaczom, co mniej więcej w Twoim warsztacie się znajduje, czyli też jakie narzędzia i maszyny potrzebne są, by ten zawód móc uprawiać.
16: Jejku, no większość maszyn, o których Wam muszę opowiadać, nie byście nawet wiedzieli, o co chodzi, bo jeśli Wam opowiem o tego typu rzeczach jak szarfiarki, ścieniarki do brzegów lub obcinarki do brzegów lub jakieś tam prasy, no to jest dla mnie oczywiste. Generalnie na samym początku pracowałem ręcznie, wszystko robiłem ręcznie. Raz mam wymarzoną ogromną, ciężką maszynę do szycia. Paski, które kiedyś wycinałem ręcznie, wycinam starą, 70-letnią maszyną, która tnie 4 paski na raz. Dziurki nie wycinam ręcznie, tylko tnę na następnej, można to powiedzieć, prasie, która mi wykrawa wszystkie elementy jednym ruchem. Stół krojniczy, prasa do wyciskania elementów różnych. Wszystkie elementy jednym ruchem. Stół krojniczy, prasa do wyciskania elementów różnych z wykrojników, jak widzisz na ścianie. Nitownice. Nożna, gdyby nie było prądu, elektryczna z podajnikiem, pneumatyczna. No i cała masa różnych narzędzi, które są pochowane po szufladach. Wszystko to wszystko jest potrzebne.
14: Cofnijmy się na chwilę do początku.

0: zacząłeś o tym opowiadać. Tak. Pierwszy przedmiot, który sam stworzyłeś, możesz nam o nim opowiedzieć?
1: To jest to siedzenie właśnie, które notabene wisi tutaj na ścianie. Nie wygląda może zbyt elegancko, ale jak na pierwszą robotę moją wtedy, jestem z tego bardzo dumny. No może jakąś pochewkę na noża wcześniej zrobiłem, żeby tak coś tam ze skrawków skóry się nauczyć, ale generalnie pierwszy, jeśli chodzi o tłoczenia, to jak widzisz, każdy z tych foteli, które tam kiedyś wykonałem, jest ręcznie tłoczone, ręcznie oprzywane rzemieniem. To dla kolegi robiłem 11 lat temu. Na 40 sprzedał motocykl, siedzenie zostało. Powiedział, że z tego siedzenia w życiu nie sprzeda i dopóki nie będzie miał podobnego modelu, będzie wisiało u mnie w warsztacie. Także no, ten fotel jest jedną z pierwszych rzeczy, które wykonałem i z którego na chwilę wtedy obecną byłem bardzo dumny. Teraz już trochę mniej, bo bym to potrafił robić 100% lepiej. No ale jednak lata doświadczenia i powtarzanie tych samych elementów dają radę wtedy i człowiek wykonuje to jednak samoistnie coraz lepiej.
0: Jak długo zajmuje, czy można w ogóle powiedzieć o jakimś czasie, okresie, jak długo zajmuje wykonanie na przykład, nie wiem, jednego paska, torebki, czy to jest też bardzo indywidualne i jak to wyglądało na początku, a ile zajmuje się czasu teraz?
1: Na początku przykładowo pasek, bo tego robię najwięcej. Mniej więcej wykonanie jednego paska zajmowało mi około, ciężko nie pamiętam dokładnie, ale w granicach 15 minut, 20 nawet, żeby wykonać pasek na gotowo, mam tylko band skóry. Później kupiąc ręczne wycinak do skór, że sobie ręcznie wycinam, a to samo wycięcie trwało krócej, ale wybijanie tych biurek i tak dalej trwało dłużej, no to zszedłem kilka minut. Teraz w ciągu godziny, jeśli mówimy o paskach bez obszycia, w ciągu godziny jestem w stanie zrobić 60-80 pasków.
0: To mnie zaskoczyłeś, myślałam, że to jest kwestia dni, powiedziałabym, żeby jedną taką rzecz zrobić.
1: Posiadanie odpowiedniego zaplecza warsztatowego i ustawienie wszystkiego odpowiednio pozwala naprawdę w ciągu kilku minut zrobić pasek na gotowo, łącznie z obszyciem. Także jeśli będziesz chciała, to mogę Ci później pokazać, jak powstaje taki pasek od podstaw, czyli wyciniamy skóry, podziurkujemy i obszyjemy. I zobaczyć, jak wygląda to na żywo.
0: Okej, chciałabym zapytać, bo dla mnie to jest czarna magia, dla naszych słuchaczy pewnie też. Jak wygląda cały ten proces od na przykład pomysłu po gotowy produkt?
1: Wszystko zależy od nad czym myślimy. Jeśli popatrzysz ze sobą i patrzysz na ten stertę pasów monterskich, no to na przykład tutaj na początku był zamysł, że kolega do mnie przyszedł z tematem, że dostaje od firmy pas, który się po 2 miesiącach urywa, no to musi dostawać nowy. Tutaj skrzyło mi w głowie, zaprojektowałem pierwszy pas z tymi kieszeniami. Po zrobieniu kilku gotowych elementów zaprojektowałem sobie wykrojniki. Do mojego zaprzyjaźnionego wykonawcy tych wykrojników to wysłałem. Pozdrawiam Cię, Piotruś, notabene. I mam w tej chwili takie, jak widzisz, metalowe elementy, które w przeciągu kilku sekund pozwalają wykroić na tej prasie dany element z otworami ze wszystkim. Także sam proces powstawania trwa na przykład danego projektu, no to około 2 tygodni. Trzeba ręcznie podgrawać, wszystko poprzymierzać, potem zrobić korekty. Później znowu zrobić projekt na gotowo, wysłać, przychodzi wykrojnik i wtedy już mogę sobie masową produkcję robić. Jeszcze wspomnę, bo zależy od jakiego elementu, na przykład jeśli rzadko już teraz robię siedzenia, ale czasami robię. Jeśli chodzi o na przykład siedzenie motocyklowe, wszystko zależne jest od tego, co sobie kto wymarzy, co ma być wykroczone. Jeśli ma być jakiś prosty, mały wzór, jestem to w stanie wykonać w ciągu tam jednego dnia. Jeśli ktoś sobie zażyczy jakiś skomplikowany mega wzór, który trzeba jeszcze barwić, no to kilka dni pracy naprawdę, żeby taki fotel zrobić ręcznie.
0: A właśnie jest na przykład jakiś przedmiot, produkt, który stworzyłeś, który był, nie wiem, szalenie wymagający, szalenie wymyślny, coś, co Ci najbardziej utkwiło w pamięć? Coś, co najbardziej pamiętasz przez te wszystkie lata?
1: W sumie pamiętam taką fajną akcję. Pojechałem do Rzeszowa, nie do Rzeszowa, tylko jeszcze wtedy to były Lisie Jamy, do zaprzyjaźnionej firmy Game Over, która, ich właściciel jest takim szalonym człowiekiem i ma taką wizję, że wyprodukowali motocykl, który był cały oklejony skórą, mało tego, to wszystko było wytatuowane. I później, ja tego nie robiłem, ale potem wymyślił sobie do niego kosz boczny. Zaprosił mnie do współpracy, pojechałem tam z całym autem skór ogromnych i to wszystko musiałem, każdy element kosza bocznego od zewnątrz i od wewnątrz musiałem dociąć, okleić, później trzeba to było zdemontować. Tatuator to tatuował, później przyjechałem to wszystko pomontować i jeszcze w międzyczasie do tego projekt siedzenia i dodatku do dodatkowego motocykla. Tego tydzień czasu miałem naprawdę wyjęty z życiorysu. Było ciężko, ale efekt niesamowity.
0: Czyli pewnie nie tylko zwinne palce, ale też i ogromne pokłady kreatywności.
1: No tak, trzeba cały czas kombinować, jak co rozmierzyć, jak co dociąć i trzeba czasami na mokro formować skórę, żeby dopasować do danego elementu. To jest takie, jeśli widzę dany element, to już wiem każdy krok po kolei, jak mam zrobić, gdzie mam jaki element zwilżyć, gdzie mam namoczyć, jak mam go docisnąć, ile czasu trzeba czekać, aby to przeschło, żeby dalej z tym pracować. Także do każdego projektu trzeba podejść indywidualnie bardzo, bardzo.
0: A co Ty najbardziej

0: Ludzie potrafią docenić jakość i dobre rzemieślnicze wykonanie.
1: Z tym jest troszeczkę jeszcze problem, ponieważ ilość chińszczyzny, która zawaliła nasz rynek, przebija moje ceny na głowę, aczkolwiek jakość, którą ja wykonuję, nawet przy odrobinę droższych cenach, jakość przebija wszystko. I ja, jeśli tam do danej firmy robię na przykład od 3-4 lat, nie ma jednej reklamacji, że coś się urwało. Czasami jakiś nit zapomnę docisnąć, uznałem, że tak, jeśli trzeba dziennie 1000 nitów pościskać do ilości tam set elementów, czasami się zdarzyło, że coś tam zapomniałem, albo coś niedociśnięte, a nie ma problemu. Odbieram, naprawiam i każdy jest zadowolony z tym.
0: Cały czas rozmawiamy też o materiałach. Jestem ciekawa, czy, bo w dzisiejszych czasach też generalnie głośno jest odnośnie tych przeciwników, skóry i tak dalej. Korzystasz tylko z naturalnej skóry, czy na przykład też jakąś ekoskórę? Czy to musi być ta prawdziwa skóra, czy może być jakiś zamiennik?
1: Brzydzę się ekoskórą i wszystkimi zamiennikami. U mnie w warsztacie jest tylko i wyłącznie naturalna, prawdziwa, dobra skóra. Nie pracuję nad czym innym. No czasami się zdarza, że zostawię jakąś wstawkę z jakiegoś materiału, ale to jest taki dodatek tylko, a nie to jako główny materiał na wykonanie jakiegoś elementu. Także ja w tej chwili nawet nie kupuję tam ich klamer do pasku, tylko kupuję konkretne zestawienie rdzewne i każdemu klientowi daję dożywotnią gwarancję. Jeżeli się coś urwie, to może przyjść do mnie i to naprawić bezpłatnie. Także pas o grubości 4,5 mm mniej więcej z klamrą zestawienie rdzewne, która siła zrywalna, producent deklaruje 600 kg, nie może się to zniszczyć. To nie ma szans w ogóle.
0: Czyli niech to wybrzmi, jak długo taki dobrze zrobiony, wykonany przedmiot może nam posłużyć?
1: Jeśli mówię o pasku do spodni na przykład, co teraz podsunąłem akurat ten temat, no to 20, 30, 40 lat. Ja podejrzewam, że to jest pasek naprawdę, tam się nie ma co zepsuć. Oczywiście przy dobrym użytkowaniu, jeśli ktoś o to nie będzie dbał, już widzę na słońce, na deszcz i potem ta skóra stwardnie się, połami i tak dalej. O skórę trzeba dbać, trzeba ją nawilżyć jak prawdziwą skórę, trzeba ją wyczyścić, odtłuszczyć czasami, trzeba ją nawilżyć jakimiś tłuszczami. Jest wiele środków na rynku do tego, nie chcę tu zrobić żadnej reklamy, niczego, ale no, w każdym sklepie można kupić takim chemicznym lub w markecie coś do impregnacji skóry. Także jeśli skóra nie będzie dobrze traktowana, po prostu się rozesnie, popęka i tyle.
0: Wspominałeś wcześniej też o tym, że współpracowałeś na przykład z jakąś firmą z Rzeszowa. Zmierzam do tego, że w takim razie działasz nie tylko lokalnie, ale i ogólnopolską, jeżeli nie dalej. Możesz na przykład pochwalić się kilkoma realizacjami swoimi, bądź współpracami?
1: Współpracami? Znaczy, no generalnie większość tych rzeczy, które sobie robiłem, bo głównie to były siedzenia motocyklowe, robiłem do wielu producentów customowych motocykli tutaj w Polsce. Głównie też Staszek Myszkowski, firma Gajmowe, pozdrawiam oraz chłopaki. Adam Mickiewicz, BT Choppers, wyśmienity artysta, fantastyczne motocykle robi. Robiłem dla niego też wiele siedzeń. Teraz mam nawet jedną podstawę, ale nie mam czasu za to zabrać. Co tam jeszcze ciekawego? No głównie teraz myślę, że najbardziej dumny jestem z tego, że współpracuję z kilkunastoma firmami rusztowaniowymi. To jest dla mnie największy sukces, że po prostu docenili tą jakość i kupują ode mnie te produkty i są zadowoleni z tego, że robię to indywidualnie pod ich firmę z odpowiednim kolorem nici i tego typu rzeczy. Także to jest dla mnie chyba jednak jedno z ważniejszych rzeczy, z którego jestem dumny. No i przede wszystkim, że ja to projektuję i ja to sobie wymyśliłem, że nie każdy musi mieć taki sam pas, tylko każda firma może mieć ze swoim logiem, ze swoim obszyciem, mniej karmią wtedy na budowach i bo skąd masz taki pas, no bo co tam. No i to chyba to jest taki miar.
0: A jest jakiś projekt, który chciałbyś jeszcze zrealizować, który, nie wiem, być może kiełkuje w twojej głowie, twoje takie marzenie?
1: Chciałbym się nauczyć do dnia siodeł końskich, ale to przez długi czas nie będę miał na to czasu na pewno. Muszę porozmawiać z takim jednym znajomym z Oleśnicy, którzy produkują też i naprawiają i dopasowują siodła. Jak będę miał jakąś chwilkę dłuższą wolnego czasu, chciałbym się nauczyć i robić takie, umieć zrobić siodła dla konia indywidualne i przede wszystkim ręcznie wytłoczone te takie wzory kwieciste i na indywidualne zamówienie coś takiego zrobić. Ale to jeszcze długa droga do tego.
0: Okej, w XXI wieku kaletnictwo, bycie kaletnikiem, sztuka, rzemiosło, czy jakieś coś pomiędzy?
1: Nie wiem, jak to nazwać, szczerze mówiąc. Dla mnie to jest sposób na życie, lubię to siedzieć w tej mojej tak mówanej szopie między tymi dechami, włączyć sobie dobrą muzyczkę i sobie tą skórę ciąć, obrabiać, szyć. Nie wiem, jak to nazwać. Ja tego sztuką bym nie nazwał, ponieważ to jest po prostu mechaniczne wycinanie skóry, obszywanie i sztuką, jeśli bym teraz siedział znowu za fotele, to trzeba ręcznie naciąć ten wzór, ręcznie wytłoczyć, no to już podchodzi może troszeczkę pod sztukę, ale bardziej jakieś tam rzemiosło. Kwestia wyuczenia i tyle, jak wszystkiego.
0: Trochę pytanie na pogrywanie. Czy sam wspominałeś o tym, że zalewa nas chińszczyzna, czy w tym XXI wieku, kiedy no, konsumpcja jest tak mocno rozwinięta, czy taki zawód ma wzięcie, w cudzysłowie, czy raczej nie ma dłuższych szans na to, żeby takie rzemieślnicze zawody się utrzymały?
1: Moim zdaniem jest duża szansa, że się utrzyma,

0: tym wszystkim, nawet z takich dziwnych napraw. Ja przez pierwszy okres tutaj kilku tygodni, gdy otwarłem to nowe miejsce moje, naprawiałem pod torebek przez jakieś drobne naprawy butów, walizki, nawet pastwa z misyjny do krajzegi przeszywałem i dawałem, żeby wzmocnić, także no tutaj do mnie ludzie przychodzą z takimi rzeczami do naprawy, które nie mogą sobie poradzić w domu, ponieważ albo mają, nie mają możliwości, albo nie mają maszyny, albo mają albo za lekko, za gruby materiał do przeszycia, albo trzeba coś znitować, mam ogromny zakres znitów i bardzo mocną nitownicę, że mogę wszystko naprawić wtedy. Nawet zrobimy dziurki do paska, to jest dla nich problem, ponieważ nie posiadają wykrojnika, dziurkarza tak zwanego. I to jest dla przeciętnego zjadacza chleba problem jest zrobić dziurkę do paska i przychodzą sobie do mnie cały czas. Ja to wykonuję od ręki.
1: Zakład ten działa od dość mimo wszystko niedawna. Jak mieszkańcy w ogóle Grabowa nad Prosną okolic zareagowali na to, że takie miejsce pojawiło się tak naprawdę w centrum miasta?
0: Zareagowali bardzo dobrze i ci, co wiedzieli, że zajmuje tym od lat, no to nie byli z tym zdziwieni, aczkolwiek wiele osób tu w tym naszym małym Grabowie nad Prosną było zdziwionych, że głównie mnie kojarzyli wszyscy z fotografią, ponieważ prowadzę zbyt dla studia fotograficzne też i wszyscy byli zdziwieni, że ja tutaj nagle jakieś maszyny ciężkie wwożę do lokalu, co ty tu będziesz otwierał w ogóle, a tu się okazało, że wszyscy byli zaskoczeni i przychodzą tu mnie, że tak powiem, momentami odwiedzają, przynoszą różne rzeczy naprawy, stałych okolic. Pokrętło tutaj 15-20 km ludzie przyjeżdżają naprawiać elementy do uprzęży, do koni na przykład, bo się dowiedzieli, że kaletnik nagle powstał w Grabowie. Także jest moim zdaniem miłe zaskoczenie. Władze miasta też mnie dosyć fajnie poparły i pozwolili mi ten wielki, ciężki metalowy szyld tutaj powiesić. Nie było większych problemów. Pozdrawiamy Maxa i całą ekipę. I jest naprawdę świetne. Świetne miasteczko, świetni ludzie dookoła. Jestem mile zaskoczony przyjęciem.
1: Co na sam koniec można pożyczyć kaletnikowi? Bo nie mam zielonego pojęcia. Czego ci życzyć?
0: Kaletnikowi? Żeby się igły nie łamały, żeby skóry w garbarni nie brakło i dużo cierpliwości przede wszystkim.
2: SK Ostrzeszów radzi.
3: Coraz więcej mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego korzysta z pomocy powiatowego rzecznika praw konsumentów. Z jakimi problemami się do niego zgłaszają oraz jaką pomoc mogą otrzymać? Posłuchajmy, co mówi rzecznik Karol Cieplik i jakie ma porady dla konsumentów właśnie.
4: Rzecznik praw konsumentów jest to funkcja polegająca na tym, że rzecznik praw konsumentów udziela darmowych porad prawnych i występuje w imieniu konsumentów do przedsiębiorców. Także rzecznik praw konsumentów udziela pomocy prawnej, właściwie szeroki katalog, bo to jest zarówno poradnictwo, jak i występowanie w imieniu konsumentów do przedsiębiorców i można nawet powiedzieć, że w pewnym sensie pełni rolę takiego mediatora między konsumentem a przedsiębiorcą. Oczywiście stoi po stronie konsumenta, także walczy dla konsumenta o jak najkorzystniejsze rozwiązanie sprawy. No, punktem wyjścia jest to, że konsumentem jest osoba fizyczna, która zawiera umowę z przedsiębiorcą. Rzecznik konsumentów pomaga oczywiście w takich sytuacjach jak umowa sprzedaży, umowa o dzieło, usługi telekomunikacyjne, usługi przewozowe, także usługi bankowe. Natomiast w sytuacjach, w których Rzecznik Praw Konsumentów nie ma obowiązku udzielania porad czy pomocy prawnej, są to na przykład sytuacje dotyczące służby zdrowia, tak? Tutaj mamy Rzecznika Praw Pacjenta. Są to sytuacje dotyczące na przykład wszelkiego rodzaju ubezpieczeń i odszkodowań. Tutaj mamy Rzecznika Finansowego. Drobni przedsiębiorcy, czyli osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą jednoosobową, mają Rzecznika Małych Przedsiębiorców. Dla podróżnych, no, chodzi o przeważnie przewozy samolotem, tutaj mamy Rzecznika Praw Pasażerów. Także tych rzeczników jest sporo. Natomiast Rzecznik Praw Konsumentów głównie zajmuje się umowami dotyczącymi sprzedaży produktów, umów o dzieło, prawa bankowego, prawa telekomunikacyjnego. No właściwie ten katalog jest dosyć szeroki, on nie jest zamknięty, natomiast to są główne sprawy, które do rzecznika trafiają i którymi rzecznik się zajmuje. No jest przeważnie pierwszy kontakt to jest kontakt telefoniczny. Oczywiście numery telefonów rzeczników konsumentów są na stronach internetowych starostw, można się dowiadywać w urzędach, jakie to są dane kontaktowe i tak najczęściej się odbywa pierwszy kontakt, jest to telefon, jest to jakby przedstawienie sytuacji, tematu, sprawy. Czasami ludzie przychodzą bezpośrednio, bez zapowiedzi, też się tacy zdarzają, natomiast jest to jednak rzadkość. Ludzie wolą najpierw się upewnić, znaleźć numer, zadzwonić, umówić się na konkretną godzinę, ale też ludzie przychodzą i mogą przychodzić oczywiście i zawsze tacy ludzie mają prawo wstępu i rozmowy z rzecznikiem. Problem polega na tym, że jeżeli rzecznik konsumentów ma na przykład poukładanych ludzi na wizytę, powiedzmy na godzinę 10, 11 i ma poświęcić tym ludziom powiedzmy około godziny i ktoś przyjdzie w tym czasie, niestety będzie musiał poczekać. To jest zawsze lepiej jest telefonicznie się umówić na konkretną godzinę. Wizyta wygląda w ten sposób, że człowiek przynosi wszystkie dokumenty dotyczące sprawy. Najczęściej są to umowy sprzedaży, rachunki paragony, jakieś wcześniej składane reklamacje bądź odpowiedzi na te reklamacje, zdjęcia produktów czy jakichś wyników pracy, jeżeli chodzi o umowę o dzieło. No i siadamy sobie, omawiamy temat, tak? Oczywiście sprawy rozpatrujemy chronologicznie od początku, sprawdzamy, gdzie nastąpił pierwszy kontakt konsumenta z przedsiębiorcą i to, że jest zaskakujące, to nie jest zawsze pierwszy kontakt, nie jest w momencie zakupu. Tylko czasami jest to po prostu przedłożenie oferty, tak? Albo zapoznanie się z ofertą, czy złożenie zamówienia, co jeszcze nie jest pewne, że dojdzie do zawarcia umowy na przykład, tak? Więc rozpatrujemy sprawę chronologicznie, ustalamy powiedzmy, jakie są możliwości, jakie są prawa konsumenta i kończy się taka wizyta albo poradą, albo napisaniem pisma dla konsumenta, które konsument sobie sam podpisuje i wysyła do tego przedsiębiorcy. Później się kontaktuje po ewentualnym otrzymaniu odpowiedzi. A trzecią możliwością jest taką, gdzie sprawa już jest na przykład dosyć zawiła i żadne działania konsumenta samodzielne raczej nie dają rady. Wtedy jako rzecznik konsumentów ja występuję w imieniu konsumenta, piszę pismo do przedsiębiorcy i domagam się po prostu spełnienia określonych żądań. W przypadku braku spełnienia żądań wymagam odpowiedzi pisemnej i przedłużenia stanowiska. I brak złożenia takiej odpowiedzi przez przedsiębiorcę może poskutkować nawet nałożeniem mandatu do 2000 zł na takiego przedsiębiorcę. Oczywiście to musi być notoryczne nieodpowiadanie rzecznikowi. Ja jeżeli raz nie dostanę odpowiedzi, to od razu nie kieruję sprawy mandatowe. Drugą szansę zawsze należy dać. Także tak mniej więcej wygląda ta wizyta. Przedłożenie dokumentów, omówienie sprawy chronologicznie, ustalenie mniej więcej strategii działania i działania.
1: Czy my jako konsumenci powinniśmy najpierw działać sami, czy od razu lepiej zwrócić się po prostu do rzecznika praw konsumentów?
4: Uważam, że jeżeli ktoś ma na tyle wystarczającą wiedzę, że jest w stanie sobie sam złożyć reklamację, czy napisać jakiekolwiek inne pismo do przedsiębiorcy, może to zrobić sam. Natomiast pod warunkiem, że naprawdę ma w tym temacie wiedzę i wie, co robi dokładnie, tak? Natomiast jeżeli tak nie jest i człowiek się zastanawia nad tym, co zrobić, niech dzwoni do tego rzecznika, powinien dać sprawę do rzecznika, ponieważ bardzo często się zdarzają sytuacje, gdzie człowiek próbuje samodzielnie sobie załatwić sprawę i niestety po pewnym czasie się okazuje, że marnuje czas, dochodzi gdzieś tam do ściany po kilku miesiącach, korespondencji jest później masa i jeszcze przy okazji zrobił na przykład jakieś błędy ten konsument, których nie da się cofnąć. Także jeżeli się nie znamy na temacie, lepiej dać sprawę profesjonaliście i ja uważam osobiście, że powinniśmy się zwrócić do tego rzecznika. Czasami jedna porada, jedno pismo od rzecznika, który wie, co robi, całkowicie jakby zmienia tok sprawy na korzyść konsumenta, aniżeli jakby jakieś samodzielne, często jakby nieprzemyślane czy spowodowane brakiem po prostu wiedzy, znajomości przepisów, jakieś działanie na niekorzyść swoją. Także do rzecznika z problemem zamiast załatwiać to na własną rękę.
1: Na co my jako konsumenci możemy, powinniśmy zwracać ewentualnie uwagę, żeby sobie nie zaszkodzić?
4: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o sytuację sprzedaży, bo to jest oczywiście najbardziej popularny temat dla rzeczników praw konsumentów, są umowy sprzedaży wszelkiej, czy to w sklepie, czy to na odległość. Powinniśmy przede wszystkim zaznajomić się z właściwością towaru, tak? Czyli to, co kupujemy, żeby później nie było problemu, że powiedzmy zamawiamy jakieś meble, tak? Należy tutaj sprecyzować dokładnie wymiar tych mebli, tak? Kolor, jakie to ma być, z jakiego to ma być drewna zrobione i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to się odnosi do każdego produktu, bo jeżeli mamy na półce produkt, który, że tak powiem, nie jest do negocjacji, to albo kupujemy, albo po prostu nie kupujemy. Natomiast jeżeli to są jakieś produkty na zamówienie, a dosyć często, szczególnie jeżeli chodzi na przykład o właśnie zamawianie mebli, tutaj dochodzi do takich sytuacji, w których bardzo często nie jest to dookreślone, co tak naprawdę kupujemy, czyli trzeba sprecyzować ten produkt dokładnie jak najbardziej. Oczywiście jeżeli chodzi o zakupy stacjonarne, dużych zagrożeń nie ma, bo my widzimy, co kupujemy, natomiast problem się pojawia z zakupami na odległość, tak? Czyli przez internet 99% zakupów na odległość odbywa się przez internet i tutaj jest pewnego rodzaju problem, gdzie ktoś skuszony na przykład tanią ceną i ładnym zdjęciem klika w pośpiechu, wyraża wszystkie zgody na wszystko, przelewa pieniądze i później się okazuje, że na przykład w ogóle nie dostaje towaru, albo dostaje towar zupełnie odbiegający od jego wyobrażenia, co on kupił, tak? I później się na przykład pojawia problem następny, gdzie jeżeli mamy na przykład przedsiębiorcę, który działa legalnie i zakupiliśmy coś na odległość przez internet, wtedy wiadomo, możemy odstępować od umowy, możemy reklamować ten produkt. Problem się pojawia następny, gdy nie sprawdzimy tej strony dokładnie internetowej. Bardzo często się zdarza, że niestety ludzie szukają w różny sposób zarobku i są tacy ludzie, którzy po prostu tworzą fikcyjne strony, oferują pewne produkty, ludzie zamawiają, płacą te pieniądze i nigdy te produkty do nich nie docierają. Później strona znika i się okazuje, że nie można namierzyć kogoś, kto nam to sprzedał i te pieniądze zabrał. To już nie jest sprawa wtedy do Rzecznika Praw Konsumentów, to jest sprawa do zgłoszenia na policję. Także przed zakupami jest taka porada, gdzie zakupując coś przez internet, sprawdzić tą stronę internetową dokładnie, czy są tam jakieś dane podane tej firmy, która tą stronę, że powiem, obsługuje i sprzedaje ten towar, sprawdzić w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, czy w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy taka firma faktycznie istnieje, czy tam są podane te numery NIP, REGON, czy KRS. Jeżeli jest strona wiarygodna, nawet możemy się pokusić o to, żeby zadzwonić tam, gdzie na tej stronie jest podany numer telefonu, czy możemy się tam dodzwonić, czy możemy z kimś porozmawiać, czy to wszystko jest autentyczne, prawdziwe i legalne, bo czasami wystarczy zadzwonić na ten numer telefonu, który widnieje na stronie internetowej. Jeżeli ktoś już nie odbiera, to może być sygnał, że okej, to może to być coś nie tak. Bo później, jeżeli zamówimy ten towar, przelejemy pieniądze i nie dostaniemy tego towaru, albo dostaniemy totalnie jakiś odbiegający towar od tego, co myśleliśmy, że zamawiamy, wtedy może być za późno gdzieś tam dzwonić czy pisać, a strony czasami znikają. Kolejny problem z tymi zamawianiami przez internet jest taki, że często strony internetowe w języku polskim, tak naprawdę firma działa zupełnie w innym kraju, a ma stronę internetową w języku polskim i też jest później problem z reklamacjami, tak? A tutaj oczywiście jest prawo Unii Europejskiej, natomiast te postępowania są później dosyć problematyczne. Także tutaj więcej porad jakby takich i pułapek jest przy zakupach przez internet. Natomiast przy takich zakupach stacjonarnych to główna jakby taka rada, żeby sprawdzać dokładnie, co kupujemy i przy zamawianiu tego typu produktów jak meble czy cokolwiek, gdzie ta specyfika jest istotna, te wymiary są istotne, ten materiał, z którego ta rzecz jest zrobiona, żeby to wszystko ujmować albo w zamówieniu, albo po prostu spisywać umowy i to wyszczególniać, co z czego ma być zrobione i tak dalej, żeby później jeżeli reklamujemy, bo nam się coś nie podoba, bo nie było tego, sprzedawca później uważa, że ale umawialiśmy się na coś takiego. Forma pisemna jednak, czyli w formie pisemnej to wszystko zapisywać, takiego typu zamówienia, żeby później nie było niespodzianek, że dostaliśmy coś innego niż zamówiliśmy, a sprzedawca mówi, że przecież to właśnie było zamówione. Nie mamy tego dowodu w postaci umowy, gdzie to wszystko powinno być szczegółowo opisane. Może jeszcze taka informacja dotycząca, bo to są też częste umowy i ja się z tym stykam w pracy. To są właśnie wszelkie rodzaje te usługi remontowe. Kiedyś to było jako prawo budowlane, umowy o... Właściwie nie chcę się w to zagłębiać. W każdym razie są to wszelkie możliwe umowy. To są umowy o dzieło właściwie, gdzie zlecamy komuś właśnie wymianę dachu, wymianę podłogi, pomalowanie mieszkania, wymianę okien. Wszystkie takie możliwe usługi remontowe czy jakieś instalacji. Tutaj to nie jest taka prosta umowa, jak wchodzimy do sklepu, kupujemy, płacimy pieniądze i dostajemy paragon, który jakby potwierdza tą zawartą umowę, nie? Sprzedaży. Tutaj trochę trzeba się natrudzić i trzeba sporządzić umowę pisemną. Trzeba pisemną umowę sporządzić i w tej umowie dokładnie zawrzeć, co my zlecamy komuś, w jakim terminie to ma być wykonane, bo też widziałem umowy, gdzie nie ma terminu i człowiek później na przykład mówi, że umawialiśmy się ustnie, że miało być zrobione do końca kwietnia, jest połowa czerwca. Ja czytam umowę, a w umowie tego nie ma. Oczywiście wtedy wiadomo, zgodnie z prawem cywilnym, taki konsument może złożyć wezwanie do wykonania zobowiązania w terminie określonym, 14 dni najczęściej, i wtedy, jeżeli w umowie jest brak terminu wykonania czegoś, no to sami ustalamy tym wezwaniem, tak? Druga rzecz, w tej umowie często są na przykład kwestie właśnie kar umownych za opóźnienia, tak? Tego konsumenci w ogóle nie ujmują w umowach, a to jest na ich korzyść, tak? Czyli to jest taki bab na przedsiębiorcę, zlecam komuś wymianę okien i ma to być zrobione w ciągu miesiąca, za każdy dzień opóźnienia będzie mi płacił karę umowną, tak? Oczywiście przedsiębiorcy znają się na tym i tego unikają, ale dlaczego konsument nie miałby sporządzić umowy na swoją korzyść? Oczywiście pierwszy punkt wyjścia jest taki, że warto z tym przedsiębiorcą, z tą firmą, która ma coś dla nas wykonywać, umówić ten termin, przyufać komuś na słowo. Tutaj raczej nie jestem zwolennikiem takiego zaufania. Oczywiście to przelewać na papiery, tak? Na pismo, w piśmie, w formie pisemnej, czy na wszystko umowy spisywać i ustalać te terminy. Oczywiście, jeżeli ktoś nie jest w stanie się wyrobić z tym terminem, a nam się bardzo spieszy z tym wykonaniem, wtedy możemy odstąpić od tej umowy, tak? Możemy w umowie na przykład zawrzeć taki punkt, że jeżeli na przykład nie zostanie wykonana ta praca w terminie ustalonym, to wtedy na przykład konsument ma obowiązek złożyć na przykład pisemne wezwanie do wykonania zobowiązania i wyznaczyć dodatkowy termin. Zresztą tutaj takie przepisy wynikają z kodeksu cywilnego, gdzie jakby to jest wezwanie do wykonania zobowiązania z wyznaczeniem takiego ostatecznego już granicznego terminu, i jeżeli w tym terminie to nie zostanie wykonane, to wtedy jest odstąpienie od umowy, zwrot wzajemnych świadczeń, czyli jeżeli na przykład zapłaciliśmy jakąś zaliczkę i ktoś miał na przykład 30% zapłaty za to, co ktoś miał zrobić do końca miesiąca, a już upływała połowa następnego miesiąca, wtedy no, piszemy, że no, wezwanie do wykonania zobowiązania w terminie do tej daty pod warunkiem, pod rygorem, przepraszam, odstąpienia od umowy i zwrotu tego, co Państwo otrzymaliście, czy ta firma tych pieniędzy już na coś spożytkowała. To są już kwestie indywidualne. Jeżeli ktoś chce czekać, tak, to ja jednak też zalecam tą cierpliwość, bo naprawdę nie chcę bronić jakoś specjalnie przedsiębiorców, ale bywa różnie i faktycznie ten przedsiębiorca czasami no, nie jest w stanie z czymś się wyrobić. Są jakieś okoliczności typu, czy pracownik zachorował, czy jest jakaś okoliczność faktycznie, której nie da się przeskoczyć i gdzieś ten termin się przesuwa. To wszystko w granicach rozsądku, tak? Jeżeli mam wymienić te okna do końca na przykład czerwca, tak? Umowę zawarłem w kwietniu, tutaj naprawdę no, powiedzmy dałem komuś ponad 2 miesiące na wykonanie i ktoś na przykład informuje mnie przed upływem tego terminu, że nie będzie w stanie tego zrobić, bo nastąpiły jakieś okoliczności i zrobi to do połowy lipca. Jeżeli mi się nikt nie spieszy, nie walczmy o ten termin, tak? Dajmy te 2 tygodnie ekstra. Także to jest takie polubowne wyjście do kogoś, tak? Jeżeli ktoś nie jest w stanie tego zrobić, to dajmy ten ekstra czas. Chyba, że nam się naprawdę jakoś bardzo super spieszy, no to wtedy jest też problem, bo trzeba poszukać innego wykonawcy, tak? I to też jest znowu problem, bo on też już nam nie zrobi. Czy generalnie to jest kwestia znalezienia dobrej firmy, sporządzenia pisemnej umowy, bo jeżeli umawiamy się ustnie, a co gorsza płacimy do ręki takiemu przedsiębiorcy pieniądze, później są bardzo duże problemy. Czyli wszystko w formie pisemnej, ustalenie terminu, pieniądze na konto przelewem, może to będzie trochę drożej, ale czasami lepiej, bo później no, przy dochodzeniu zwrotu jakiejkolwiek kwoty, no jest to udowodnione, ile zostało zapłacone. Także uważam, że można dać czas, niezbyt dużo, wszystko robić na piśmie, nie żeby dzwonić do firmy i, że tak powiem, ponaglać przez telefon co kilka dni na zasadzie, no pan miał to zrobić do końca tego miesiąca, a już jest następny miesiąc, kiedy pan przyjedzie, no za tydzień będziemy, tak? I nie używasz telefonów, tylko wszystko robić w formie pisemnej.
1: Nawet SMS-y?
4: Lepiej pisać czasami SMS-y, tak. To też jest jakiś dowód sprawy, że jakaś korespondencja była i ktoś udzielał jakiejś odpowiedzi, który się zadeklarował, że na przykład przesuwamy termin wykonania do następnych 2 tygodnie. I wtedy mamy to napisane i SMS też może być w takiej sytuacji dowodem, nie? Także wszystko w formie pisemnej. No i jeżeli nam się bardzo spieszy, albo na przykład już wiemy, że no, ta firma nie będzie w stanie tego wykonać, a mamy za rogiem kogoś, kto czeka, aby nam to zrobić, no to wtedy wezwanie ostateczne do wykonania zobowiązania i odstąpienie od umowy, wtedy możemy sobie wziąć inną firmę, żeby nam to zrobiła. Ale nie być przede wszystkim też dyplomatycznie podejść do tematu. Nie wchodzić w kłótnię, w jakiś konflikt z przedsiębiorcą, z kulturą dyplomatycznie po prostu ustalić jakiś termin, rzeczowa rozmowa, zawsze lepiej się kończy niż kłótnia. No i to chyba tyle tak naprawdę w tym temacie.
1: A w jakich przypadkach my jako konsumenci możemy odstąpić od zawartej umowy bądź złożyć reklamację?
4: No też troszkę złożony temat, może bym zaczął od klasycznej umowy, czyli powiedzmy od umowy sprzedaży. Jeżeli kupiliśmy produkt w sklepie stacjonarnym, to tu musimy rozróżnić. Obecnie, żeby ustawa wprowadziła sprzedaż na odległość czy poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli możemy zakupić towar na 3 sposoby. Możemy iść do sklepu i zakupić, Wtedy odstąpienie od umowy tak naprawdę przysługuje nam w sytuacji, gdy ten sprzęt nam się zepsuje, albo po prostu wykryjemy, że jest w jakiś sposób wadliwy, złożymy reklamację i ta reklamacja na przykład nie zostanie wykonana w określonym terminie, albo zostanie wykonana i nam się to ponownie zepsuje, to wtedy możemy złożyć odstąpienie od umowy, czyli rezygnujemy, chcemy zwrot pieniędzy. To jest pierwsza sytuacja, pierwsza sprzedaż. Druga sprzedaż to jest na przykład sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli ktoś przyjeżdża na tak zwane pokazy, bądź przedstawiciel firmy przyjeżdża do nas do domu i zawieramy umowę sprzedaży. Najczęściej to jest sprzęt jakiś typu fotowoltaika czy pompy ciepła, że my nie jedziemy do siedziby firmy, tak, 100 km, tylko przyjeżdża przedstawiciel do nas do domu, to jest wtedy umowa sprzedaży zawarta poza lokalem przedsiębiorcy. Wtedy od tej umowy możemy odstąpić, czyli zrezygnować, bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia. Czyli przyjeżdża do mnie przedstawiciel firmy, zawieramy umowę sprzedaży pompy ciepła, a ja po 10 dniach stwierdzam, że to jednak nie była dobra decyzja, ja tego nie chcę kupić. To ja składam oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Mam na to 14 dni, bez podawania przyczyny. Nie musi być żadnej fady, nic nie musi być. Zresztą przedsiębiorca i tak nam tego nie, że tak powiem, nie przywiezie tego sprzętu, dopóki nie upłyną te 14 dni, bo przedsiębiorca też się chce upewnić, że na pewno nie odstąpiliśmy od tego, żeby nie jeździć w tą z powrotem i nie odbierać później tego towaru. Także to jest inne odstąpienie od umowy. Pierwsze było na zasadzie reklamacji, że tak powiem, źle zrealizowanej. Drugie jest odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy 14 dni. Umowy przez internet, to jest to samo, tak? 14 dni, to jest z tym, że to jest umowa zawarta na odległość, taka jest definicja, ponieważ nikt do nas nie przyjeżdża, tak? Ale jednak coś kupujemy na odległość, najczęściej przez internet i wtedy to jest taka sama sytuacja. Powiedzmy, że kupuję laptopa, który przysłano mi, tak? Odebrałem go na przykład 10 dnia miesiąca, leży sobie w kartonie przez 10 czy 12 dni, w dniu 13 od zakupu stwierdzam, że jednak tego laptopa nie potrzebuję, nie chcę, to był chybiony strzał, tam gdzieś w promocji kupię dwa razy taniej, nie chcę tego. Mam 14 dni, czyli tego 14 dnia po prostu odsyłam, tak? Odstępuję od umowy. Z tym, że przy odstępowaniu umowy tych towarów zamówionych na odległość musimy niestety my ponieść jako konsumenci te koszty odesłania, tak? Czyli to są różne rodzaje odstąpienia od umowy. Pierwszy w trybie z powodu reklamacji, drugi z powodu tego, że mamy takie prawo w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. Są też tak zwane umowy zawierane na tak zwanych pokazach, tak? Najczęściej to jest tak, że firma, która trudni się sprzedażą przeróżnego sprzętu RTV, AGD, jakichś zdrowotnych przedmiotów. Najczęściej są to oferty skierowane do ludzi starszych, którzy nie pracują, często są na emeryturze i, że tak powiem, takie firmy celują wręcz w takich klientów. Wtedy możliwość odstąpienia od umowy wynosi 30 dni. Także znowu powiedzmy, że jest pewien pokaz, przychodzi kilkanaście osób, pan czy pani, przedstawiciel firmy, która sprzedaje takie produkty, pokazuje te produkty, jak to działa, jakieś urządzenia RTV, AGD. Najczęściej w sumie gospodarstwa domowego ktoś się decyduje na taki zakup przy okazji takiego pokazu, bo on wtedy ma 30 dni i nawet tego 30 dnia może stwierdzić, że kurczę, faktycznie popełniłem błąd, ja tego nie chcę, tak? Ja tego nie potrzebuję, tak? Ktoś mnie tu namówił i się dałem namówić, a tak naprawdę tego nie chcę. Wtedy mogę odstąpić od umowy też, nie? Także terminy odstąpienia od umowy są różne w różnych trybach.
1: To teraz bezpośrednio, jeżeli chodzi już o powiat ostrzeszowski. Mhm. Czy mieszkańcy często korzystają z usług Rzecznika Praw Konsumenta i z jakimi sytuacjami najczęściej przychodzą na podstawie tak jakby danych z ubiegłego roku?
4: No uważam, że na pewno korzystają, tak? Uważam, że jest tych konsumentów coraz więcej. Najczęściej są to oczywiście telefoniczne, ten kontakt telefoniczny, także przychodzą, niektórzy przychodzą, jeżeli umówimy się na spotkanie, jeżeli wystarczy porada przez telefon, to oni wiadomo, już nie przychodzą tutaj do biura, ale uważam, że jest duże zainteresowanie, jest też ta świadomość, że rośnie, tak, świadomość rośnie tego, że są te prawa konsumenta, można dużo na tym zyskać, jest rzecznik konsumentów, który pomaga i uważam, że z roku na rok tych konsumentów jest coraz więcej, ta świadomość tych praw też jest coraz większa. Natomiast jeżeli chodzi o takie statystyki, powiedzmy z poprzedniego roku, no to myślę, że to było ponad 300 porad, tak? Też to są porady jakby jednorazowe, gdzie ktoś zadzwonił, chciał zadać pytanie, dostał odpowiedź, też jest powiedzmy porada, ale też w toku sprawy na przykład, też ktoś dostaje porady, bo powiedzmy dzwoni osoba, która chce zareklamować jakiś sprzęt i ja daję tej osobie tą poradę prawną, w jakim trybie złożyć reklamację, w jakiej formie, czyli w formie pisemnej, w trybie niezgodności towaru z umową, bezpośrednio wobec sprzedawcy i tak dalej. I powiedzmy, że taka osoba nawet dostaje wzór, albo po podaniu danych sam jej sporządzam reklamację, która później sobie ta osoba gdzieś tam dostaje mailem, drukuje, podpisuje i sobie taką reklamację składa. Taka osoba może do mnie już nigdy nie wrócić, bo ta reklamacja może się udać. Natomiast może się tak zdarzyć, że ta reklamacja zostanie odrzucona. Więc taka osoba do mnie wraca, tak? Powiedzmy. I kontynuujemy, że tak powiem, sprawę. Wtedy ja występuje do sprawy w imieniu tego konsumenta, pisze do tego przedsiębiorcy z pewnymi żądaniami, czego się domagamy w przypadku braku spełnienia żądań, udzielenia odpowiedzi i podjęcia jakiegoś stanowiska czy wyjaśnień w sprawie. Także czasami jak gdyby jeden konsument otrzymuje kilka porad w terminie, w okresie kilku miesięcy, ponieważ sprawa jest w toku i też nie zagłębiam się jakby na kolejne etapy sprawy, żeby wyjaśniać na etapie reklamacji na przykład konsumentowi, czym jest odstąpienie od umowy, bo to nie jest ten etap, tak? To jest dopiero etap reklamacji, więc to też jest tak etapowo. Te porady są jakby od początku tego procesu, od zakupienia towaru, od pierwszej reklamacji, też często do wniesienia sprawy do sądu, bo też się sprawy, też ludzie do sądu kierują te sprawy w sytuacji, gdy następuje odstąpienie od umowy, a przedsiębiorca nie chce zwrócić pieniędzy. Wtedy też jest pozew o zapłatę, także ta, powiedzmy, pomoc konsumentom tak naprawdę jest dosyć szeroka, bo to są nie tylko porady, to są spotkania, analiza dokumentów, analiza umów, analiza korespondencji konsumenta z przedsiębiorcą, gdzie to też czasami nastęcza tyle problemów, gdzie po analizie dokumentów też trzeba zadzwonić do tego konsumenta i to potwierdzić wszystko, co zostało napisane, obmyśleć jakąś strategię działania, a czasami nawet ostatecznie jest pisany pozew do sądu, tak? Gdzie to wszystko trzeba, że powiem, poskładać w jedną całość. No z tego tytułu, że jestem też radcą prawnym prawa kancelarię, to mi te pozwy jest w miarę łatwo pisać, tak? Nie wiem, jak jest w innych starostwach, ale powiedzmy, to już jest taki zaawansowany etap pomocy, gdzie raczej rzecznicy praw konsumentów takiej ilości spraw do sądów żeby nie składają tych pozwów, tak? To jest, powiedzmy, znikoma jednak ilość tych pozwów, a może faktycznie to też wynika z tego, że konsumenci sami decydują o tym, czy chcą pójść do sądu, czy nie chcą pójść do sądu, tak? Także pomoc prawna pod tytułem porady, sporządzanie pism, występowanie w imieniu. Najwięcej natomiast też taka część pytania była, że to są reklamacje dotyczące VAT towarów zakupionych, tak? Urządzeń gospodarstwa domowego, RTV, AGD, sprzęt komputerowy, elektroniczny, dużo telefonów, laptopów, tak? Także meble, dosyć popularny temat ostatnio, wyposażenie wnętrz, odzież, jak zawsze przez sprawę konsumenckie reklamacje. W ostatnich czasach też sporo reklamacji urządzeń typu pompy ciepła, fotowoltaika, trochę mniej sektora energetycznego, troszeczkę związanych z turystyką, rekreacją, troszeczkę prawo przewozowe, kurierskie.
1: A dużo tych spraw, jeżeli chodzi o tą naszą tutaj okolicę, dużo spraw trafia do sądu?
4: Czy dużo spraw trafia do sądu? Powiem szczerze, że uznałbym, że nie dużo spraw trafia do sądu, ponieważ jest część spraw, gdzie okazuje się, że no, do końca ten konsument też nie miał racji, jak gdyby, tak? Przy dłużeniu stanowiska przedsiębiorcy okazuje się, że no, jednak sprawę trzeba zakończyć i nie da się nic zrobić. Oczywiście to jest bardzo mała część spraw, ale zaczynam od takich, powiedzmy, spraw, które się najszybciej kończą. Także po rozpoznaniu sprawy okazuje się, że nie ma tutaj konsument takich praw, jak się wydawało i gdzieś tam, powiedzmy, nie ma kontynuacji sprawy. Następna kategoria jest taka, gdzie te sprawy są faktycznie załatwiane. Myślę, że tych spraw jest najwięcej, tak? Gdzie przedsiębiorcy jednak akceptują po interwencji rzecznika to stanowisko konsumenta i zgadzają się spełnić te roszczenia. Myślę, że to jest połowa, jak nie więcej, tych spraw procentowo. Także już nam odpada jakieś 60-70 spraw, bo one są załatwione, tak? Następnie powiedzmy z tych 30% spraw, gdzie jest do podjęcia decyzja, czy konsument chce skierować sprawę do sądu, czy nie chce. Część tych konsumentów rezygnuje z różnych przyczyn, natomiast część konsumentów chce do tego sądu pójść, a sam czasami uświadamiam tym ludziom, że to może nie być łatwa sprawa, bo też są przeróżne są sprawy, które nie są czasami takie zero-jedynkowe, czarno-białe. Nie jest przesądzony wynik w tym sądzie, także ostatecznie z tych wszystkich spraw, które trafiają, to tak naprawdę tych spraw, które są ostatecznie kierowane do sądu, to jest garstka. To jest kilka do maksymalnie kilkunastu spraw w skali roku. Jest ta skuteczność rzeczników, a jest też z drugiej strony, uważam, taka, a może nie obawa przedsiębiorców, ale pewnego rodzaju refleksja, gdzie w sytuacji, gdy konsument może nie do końca prawidłowo gdzieś te roszczenia kieruje, to być może jest w pewnym sensie ignorowany też przez tego przedsiębiorcę, albo łatwo przez przedsiębiorcę sobie poradzić z takim konsumentem, tak? Natomiast no, rzecznik praw konsumentów, który jest, powiedzmy, ma pewnego rodzaju doświadczenie, ma tą wiedzę fachową i oczywiście reprezentuje urząd, tak, starostwo, taki przedsiębiorca do takiego pisma rzecznika konsumentów może troszeczkę inaczej już podchodzić, tak? On już czuje ten, że tak powiem, że ten konsument coś z tym zaczął robić, poszedł gdzieś tam o krok dalej, tak, zaangażował rzecznika konsumentów, który przecież zna się na prawie konsumenckim, wie co pisze, wie czego się domaga, na podstawie jakich przepisów, więc ci przedsiębiorcy jednak pod wpływem tych interwencji rzeczników uważam, że są bardziej skłonni do akceptacji tych roszczeń, pójścia na kompromisy, niż w sytuacji, gdy konsument sam działa na własną rękę. Oczywiście ja uważam, że część konsumentów też jest w stanie świetnie sobie poradzić. Też widziałem świetne pisma, które pisali sobie sami konsumenci, może z czyjąś pomocą, może nie. Natomiast tak, uważam, że ta skuteczność jednak jest i na swoim przykładzie, na starostwie powiatowym w Ostrzeszowie, mogę powiedzieć, że bez tych interwencji rzecznika konsumentów większość spraw może nie byłaby tak załatwiona, jak ostatecznie została załatwiona. Tak?
1: Czyli
4: jest warto skutecznie, a nawet czasami jest warto się odezwać do rzecznika konsumentów po to, żeby nam coś tylko wytłumaczył, albo na przykład nas upewnił w pewnej sytuacji prawnej, w której konsument się znalazł, ponieważ konsument uważa, że ma takie a takie prawa, a na przykład po telefonie i konsultacji z rzecznikiem też niestety czasami rzecznik konsumentów musi rozwiać wątpliwości konsumenta, który był w błędzie. Więc to też pomaga, już nie chodzi tylko o skuteczność spraw, czy tą relację rzecznik konsumentów-przedsiębiorca, ale też o to, że rzecznik konsumentów czasami rozwieje wszelkie wątpliwości dotyczące sprawy, roszczeń konsumenta, także na wstępnym etapie ktoś już wie, na czym stoi. Tak? I czasami nawet rzecznik konsumentów nie będzie interweniował, nie będzie pisał żadnych pism, ponieważ wie, że w takiej sytuacji jakby sytuacja konsumenta prawna stoi na straconej pozycji. Czasami nawet ten jeden telefon też jest ważny, bo ten człowiek nie myśli później, nie zastanawia się, nie szuka gdzieś tam informacji w internecie czy od znajomych, jak to załatwić, a gdzieś coś słyszał, może coś wyczytał, może coś mu się wydaje, nie do końca jest pewien. Zadzwoni do rzecznika, czasami wystarczy 15 minut rozmowy i on już wie, co mu przysługuje, jakie prawa, jaka jest jego sytuacja, czy się opłaca pójść dalej, czy się nie opłaca iść dalej, jest lepiej, problem ma załatwiony.
2: Muzyką się żyje. Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził w naszym studiu, ten kawałek powstał w Zakopanem.
5: Wyjechaliśmy z zespołem, całym moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca. I zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów. I ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
2: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Możemy się poczuć jak na wakacyjnej imprezie na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski, jak się okazuje. I to już tej jesieni, 10 października, odbędzie się kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. A Irlandia nie wróci na Eurowizję. Tamtejszy nadawca drugi rok z rzędu zamierza bojkotować konkurs ze względu na udział Izraela i dramatyczną sytuację w Strefie Gazy. Irlandia nie tylko nie wyśle swojego reprezentanta, ale też nie będzie transmitować koncertów. Przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w maju w Bułgarii. Shawn Mendes przygotował niespodziankę dla fanów. Artysta świętuje 10-lecie swojej płyty Illuminate. To z tego albumu pochodzą m.in. takie hity jak Treat You Better czy There's Nothing Holding Me Back, które do tej pory gramy w Radiu SK. A Shawn Mendes zapowiedział, że 25 września ukaże się specjalna reedycja płyty, na której znajdzie się m.in. niepublikowane demo piosenek sprzed 10 lat. To już 2 minuty po godzinie 9. Jest niedziela! A wiadomo, że niedziela będzie dla nas i wiadomo, że niedziela to jest taki z zasady i z nazwy i z każdego punktu widzenia trochę inny dzień, ale hity na czasie w SC będą niezmiennie. Zaczynam Charlie Puth, Attention, a ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

2011 roku ojciec chrzestny dancehallu, czyli Sean Paul, dał nam ten numer w oryginale. To był 2011 rok, przypomnę. Tymczasem mamy 2026 i Riviera tutaj pięknie nam udowadnia, że można z tego numeru, który pierwotnie stworzony był do twerkowania, zrobić numer taki bardziej pod nóżkę, już niekoniecznie z twerkiem związany, prawda? Ale ten twerk, który nagle nam się pojawił w głowach, może być też świetną rozgrzewką, taką niedzielną, poranną, gdybyście chcieli nieco wcześniej, już teraz 16 po 9 wyskoczyć z łóżka, albo rzeczywistość was do tego już wcześniej zmusiła albo zmusza w tym momencie, no to można potrząsać tym jowym. Może się obudzicie. Nie, nie głową, nie! Potrząsanie głową na niedzielny poranek to jest niedobry pomysł. Tym bardziej, jeżeli coś tam się może wydarzyło w nocy z soboty na niedzielę albo w sobotę wieczorem, to wiadomo, to się akurat może źle skończyć. Ale jeżeli ta niedziela to jest dla was taki typowo fajny dzień, że wiecie, nikt nic nie musi, każdy wszystko może, to nawet jak teraz wstaliście, to odczekajcie chwilę, kołdra znowu zrobi się taka przyjemnie chłodna i można do tego łóżka z powrotem. No, już teraz widzę miny tych, którzy poszli w niedzielę do pracy. Spoko, ja też poszedłem. I dla nas wszystkich, tych, którzy pod chłodną kołderką, ciepłą kołderką albo w robocie, mam hity na czasie Lady Gaga, How Bad Do You Want Me, już teraz, później będzie Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret w Radio SK. Radio SK. The good girl in your dream.

0: bo ona do mnie napisała pod 664-402-302, że trochę zepsułem zabawę, bo niby proponuję twerkowanie, ale w takim tempie to się twerkować nie da. No Iwona, przepraszam, postaram się wkrótce naprawić. Majestic i Boniem za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Oczywiście, że tak. Świeżynki gramy, tak jak świeże bułeczki na ściemanie smakują zupełnie inaczej niż te konsumowane w ciągu dnia. Tak te nowości, które wam podrzucamy w Radiu Esca, też są fajne. I teraz numer, który świetnie komponuje się i z porą dnia, jaką mamy, i z dniem tygodnia, czyli właśnie z niedzielą. Dati 1, 2, 3, 4, 5.

0: 27 minut i będzie 10. Jest niedziela, to będę podkreślał. To jest Teska, to są hity na czasie. Magic System i Magic in the Air już za nami. Słuchajcie, tak sobie siedzę i myślę, jak wam tę niedzielę, no nie zorganizować, ale pomóc zorganizować, jeżeli jakichś pomysłów nie macie. A warto zacząć od samego początku, już od śniadania. Dlatego, że bardzo ładnie nam się te święta, które na dzisiaj przypadają, jakoś tak przeplatają, a właściwie splatają w całość. Otóż mamy dzisiaj ogólnopolski dzień przedszkolaka. Z racji tego święta, wiadomo, chyba dzisiaj przedszkola zamknięte. Mamy też, uwaga, dotrzymajcie się, panowie, chłopaki, uwaga, dzień doceniania żony. Ale idziemy dalej, mamy też dzisiaj dzień parówki i parówkożercy. Więc jeżeli wasz przedszkolak, ewentualnie wasza żona, należą do grona parówkożerców, to możecie zorganizować odpowiednie śniadanie i już wszystkie święta w jednym załatwione. Z drugiej strony, tak absolutnie serio, jestem ciekaw, do którego z tych świąt wam najbliżej. Dajcie znać, czekam na głosówki, czekam też na SMS-y pod 664-402-302.
1: Reklama.
2: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
3: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
2: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
3: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
2: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
3: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
2: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach. Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator.
5: Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu.
4: Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nowy Fiat 600 już czeka na Ciebie. Stylowy, nowoczesny i gotowy na każdą trasę. Teraz możesz go mieć od 74 900 zł z pożyczką 0% oraz promocyjnym ubezpieczeniem. Dodatkowo nawet do 8 lat gwarancji specjalnej, abyś cieszył się spokojną jazdą przez długi czas. Przyjedź do PHU Sztukowski. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600 i umów się na jazdę testową już dziś. Kalisz, Wrocławska 27.
8: I po reklamie.

Jest we mnie jakaś taka ogromna zazdrość względem tej artystki Sanach. Ale to jest dobra zazdrość, żeby nie było. Taka, wiecie, z przymrużeniem oka. Ogromnie zazdroszczę jej tego, że udało się jej być na Formule 1 w Madrycie. No matko jedynakie, to jest moje marzenie. Ja sobie obiecałem, że najbliższe okrągłe urodziny może uda się tam trochę do świnki skarbonki odłożyć. Może ktoś jeszcze tam, wiecie, z bliskich dopomoże, dlatego o tym mówię głośno. Ale jeżeli tylko możecie, realizujcie swoje marzenia. No jak sami widzieliście, fani Formuły 1 pewnie widzieli, Sanach już tam była. W przyszłym tygodniu my też możemy być przynajmniej wirtualnie i możemy sobie obejrzeć, bo jeżeli jesteście fanami tego sportu, to wyścig w Azerbejdżanie w Baku dokładnie przed nami, to już w przyszłym tygodniu. Ale wracając na ziemię i wracając do święta, które mamy, dzień parówki, dzień parówkożercy i Szymon wrzucił zdjęcie, że rzeczywiście u niego świętowanie pełną gębą w dosłownym tego słowa znaczeniu. Jest taki krab, wiecie, jak to mamusie kiedyś niatków kusiły. No chodź, chodź, zjedz, zjedz. Robiły takiego kraba z parówy. No to u Szymona właśnie taki krab na śniadanie wjechał. I Szymon zgarniał do mnie całą paczkę prezentów, gadżetów Radia SK. A co? Niech ma. Słuchajcie, 6 minut. Tylko tyle pozostało do godziny 10. Jak wy gdzieś na 10 w niedzielę, no to ja bym zagęszczał ruchy, żebyście się nie spóźnili.

0: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
2: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
3: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
2: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
3: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
2: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
3: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
2: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
7: I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
8: Jagoda Mośpan, jeśli jeszcze pomysłu na niedzielę nie macie, podpowiadam, bo zdążycie dziś, warto wybrać się na koniec świata. To wcale nie jest tak daleko, jak niektórzy myślą. Tu dziś bardzo smaczna impreza. Festiwal Smaki Jesieni na końcu świata. Oczywiście pojeść będzie można, ale też będzie można spalić trochę kalorii, na przykład w tańcu. Wszystko startuje o godzinie 12, a pełna rozpiska imprezy jest na sk.pl.
9: Muzyką się żyje.
10: Znamy piosenkę na Eurowizję Junior. W tym roku Polskę będzie reprezentował 14-letni Wiktor Sas, który na konkursie wykona kawałek Gravity. To dla mnie przede wszystkim piosenka o tym, żeby się nie poddawać. Grawitacja może ściągać nas w dół, ale nie możemy pozwolić, żeby odebrała nam to, co w nas najlepsze, podkreśla Wiktor Sas. Za stworzenie tego numeru odpowiada m.in. Trips i Lambery, czyli artyści, których doskonale znacie z Eski, na przykład z hitu Dzięki, że jesteś. Wiktor Sas wygrał tegoroczną odsłonę programu The Voice Kids, co dało mu bilet na Eurowizję Junior. Polska ma na koncie dwa zwycięstwa w tym konkursie. W 2018 roku wygrała Roxy Węgiel, a rok później Vicky Gabor. Na ten duet warto było czekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Później Ci opowiem, to Wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Droga do nagrania tego numeru była bardzo długa. Artyści latami próbowali zgrać terminy, no ale w końcu im się udało.
11: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
12: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
11: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
12: Da się to zgrać, że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
10: No i tak się zgrali, że stworzyli jeden z największych hitów tego lata. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness Is So Sad. Podium zamyka młoda rapowa gwiazda MJ Deli z hitem Medali Supreme. Cała lista czeka na sk.pl i tam głosujecie na wasze ulubione hity i słuchajcie też gorącej dwudziestki w każdy piątek wcześniej, bo teraz gorąca już od godziny 17. Po ponad dwóch dekadach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września, dokładnie za tydzień w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, m.in. za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu. A jeżeli chodzi o początek tej godziny, kolejnej przyjemnej niedzielnej z hitami na czasie, łatwo Ganki Michael, na pewno, a potem Komodo i Taylor Swift w kolejce, czyli krótko mówiąc, będzie dobrze. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Tak się trochę jesiennie zrobiło w Radiu SK, ale z energią. Niespokojnie. Ostatni dzień lata muzycznie przed nami już za chwilę. A tak naprawdę ostatnim dniem lata sprawdziłem będzie... Czekajcie, żebym nie pomylił. Najbliższy wtorek, 22 września, bo 23 o 2:05 w nocy już powitamy jesień. Tak to dokładnie wygląda. No dobra, to czekając na ostatni dzień lata, ten muzyczny od Gipsa, od Ego i od For Money, jeszcze tylko powiem, że stała się rzecz taka... że ktoś w naszym kraju ma dzisiaj zupełnie inny niedzielny poranek i w ogóle od teraz chyba będzie miał zupełnie inne życie, zupełnie inne chwile, zupełnie inne plany. W końcu zacznie spełniać marzenia, a może, no nie wiem, wyjdzie na prostą z rachunkami, bo moi drodzy, została wielka kumulacja rozbita w Totka i wczoraj padła najwyższa wygrana w historii Lotto. Jedna osoba wytypowała poprawnie szóstkę, zgarnia, uwaga, 45 milionów złotych. Ja wiem, że teraz szukacie kuponu, którego pewnie i tak nie wysłaliście.

0: wracając do tej gigantycznej wygranej w Totka. Znowu się nie udało, tak? Ja wiem, a człowiek by chciał tylko swoje przyziemne marzenia spełnić, to każdy to zna. Muzycznie mam nadzieję, że nie jedno marzenie teraz spełniliśmy, bo mam nadzieję, że lubicie ten numer tak jak ja go lubię. Reverse Psychology, Temper City w Radiu SK u nas hity na czasie. Słuchajcie, a propos tych przyziemnych spraw, spełniania marzeń, być może zrobienia czegoś pierwszy raz, to mamy taką zabawę, właściwie mają ją Sonita i Koroście u nas każdego dnia po południu. SK po raz pierwszy i właśnie tam dają kasę na takie właśnie pierwsze razy, więc to też może sprzyjać. No może nie jest to kasa na miarę tej gigantycznej wygranej w Totka, ale na pewno marzeniu sprzyjać będzie i jego realizacji. Na przykład byliśmy już na sesji foto z naszą słuchaczką, dowody macie w naszych social mediach, zerknijcie sobie. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne swoje skryte marzenia o jakimś pierwszym razie, to śmiało, śmiało na sk.pl się możecie zgłaszać, ewentualnie w naszej eskowej apce, a Sonita i Korościel jutro znowu te wasze marzenia wrzucą sobie i te wasze pierwsze razy i te plany na nie przede wszystkim na warsztat i czyjś komuś pomogą. Może czyjś pierwszy raz zrealizują.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
4: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
3: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
4: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
3: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
4: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
3: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nowy Fiat 600 już czeka na Ciebie. Stylowy, nowoczesny i gotowy na każdą trasę. Teraz możesz go mieć od 74 900 zł z pożyczką 0% oraz promocyjnym ubezpieczeniem. Dodatkowo nawet do 8 lat gwarancji specjalnej, abyś cieszył się spokojną jazdą przez długi czas. Przyjedź do PHU Sztukowski. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600 i umów się na jazdę testową już dziś. Kalisz, Wrocławska 27.
13: I po reklamie.

Proszę uważać na tańce w łazience, szczególnie takie z obrotami, bo wiadomo, jak się obroty w łazience skończyć mogą. Żeby nie było. Age i Mata, R&B, Ring My Bell, już za nami. 6 minut i będzie godzina 11. Bartek napisał do mnie pod 664-402-302 z taką delikatną pretensją, jak wyczuwam, z takim delikatnym żalem. Po co wspominałem o tym, że dzisiaj dzień przedszkolaka, dzień doceniania żony, dzień parówek i dzień parówkoszewcy. Jak teraz to wszystko pogodzić, kiedy nagle w domu zrodził się bunt na pokładzie? Wszyscy chcą parówki na śniadania, a tych w lodówce brakuje. Słuchajcie, jeżeli macie podobny dylemat, rzeczywiście jak Bartek, że nagle jest ochota na parówki z okazji tego święta, a i przedszkolak chce świętować i żona chce być doceniona, nie wiem, może śniadanie na stacji benzynowej, jakieś wspólne rodzinne hot dogi? Nie wiem, tak tylko rzucam.

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosem, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Nisiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
8: A co mamy do wyboru?
7: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
8: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
7: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
9: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
10: Wpadła gruszka do fartuszka!
11: A jak zbierzemy 100 kg gruszek albo jabłek?
10: To zawieziemy je do tłoczni soków!
12: Dar ogrodu. Tłoczymy soki z owoców i warzyw już od 100 kg. Przywieź nam swoje owoce lub kup od nas jabłka i odbierz gotowy sok w opakowaniach z kranikiem. W naszym sklepie mamy też inne soki. Pomidorowe, malinowe, całkowicie naturalne. Dar ogrodu. Tłocznia soków Brudzew, gmina Błaszki. Telefon 693-450-190.
13: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
14: Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
16: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
17: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
15: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonów bike. Reku Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
18: I po reklamie.
19: Muzyką się żyje.
20: SK odkrywa młode, muzyczne talenty. W czwartek po 23 na naszej antenie zadebiutował Swan. To początkujący artysta, który zrobił challenge na swoim TikToku. Postanowił sprawdzić, czy uda mu się dotrzeć ze swoim utworem do radia, bez wytwórni czy profesjonalnego studia. A SK udowodniła, że się da. Zagraliśmy jego numer po ostatniej nocy. Swan do ostatniej chwili był przekonany, że to jednak niemożliwe.
21: Nie dowierzam, ale się to dzieje.
22: Co czujesz?
21: Czuję na pewno adrenalinę. Nie wiem, czy stres, ale na pewno adrenalinę.
22: Ale miałeś przeczucie, że to się uda i to tak całkiem
21: szybko. Ja już myślałem no, o tym, żeby nagrywać, że się nie uda, że się nie da.
22: Okej, do przodu chciałeś nagrywać, że się nie uda, że to jest niemożliwe.
21: Tak, już miałem w planach, żeby za kilka dni nagrywać, że jednak się nie udało.
20: A jednak się udało. Swan zadebiutował na antenie Eski. To kolejny dowód, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. W każdy czwartek po 23 mamy dla Was specjalny program, w którym gramy nowe numery od razu w momencie premiery. Artyści często wypuszczają nowe hity właśnie w nocy z czwartku na piątek, a my te hity gramy jako pierwsi. Miley Cyrus zaczyna nowy rozdział swojej kariery. Ukazał się jej 10. album Bass Persuades. Tytułowy kawałek z tego krążka możecie regularnie usłyszeć u nas w Radiu SK. Ten album powstał w mgnieniu oka, ale tak właśnie wygląda moje życie od 20 lat. Tak o krążku mówi artystka. Wraz z premierą Miley zapowiedziała także powrót do występów na żywo. W październiku zagra 2 koncerty w Los Angeles. Bilety wyprzedały się w kilka minut, a Radio SK ma dla Was nowy album Miley Cyrus. Zaglądajcie na naszego Instagrama i tam piszcie w komentarzach, dlaczego taka płyta powinna trafić do Was. Żegnamy lato w imprezkowym stylu. Nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour robi kolejny przystanek. W ten weekend bawimy się w żaganiu, a dzisiaj trzeci dzień imprezy. Na scenie pojawi się m.in. Edyta Górniak. Wstęp jest darmowy. Jeżeli chodzi o to, co pojawi się w tej godzinie w ramach hitów na czasie niedzielnych w Radiu SK, to będzie Temple City na otwarcie, później Tiesto z Jonas Blue i Rita Orą, a także Somp. No i będę ja. Na szczęście nie wokalnie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

taką prima balleriną we wczorajszym meczu polskich siatkarzy z Łotwą. Łotwą? Możemy tak powiedzieć? Się nie obrazi chyba, co? Nie, no generalnie wszyscy się świetnie spisali. Ja tylko chciałem zaznaczyć, że właśnie polscy siatkarze nie zwalniają tempa na Mistrzostwach Europy. I właśnie wczoraj w 1/8 finału pokonaliśmy Łotwę 3-0. Teraz ćwierćfinał. Tutaj będziemy się mierzyć z Niemcami, a ten ćwierćfinał we wtorek w Sofii. No to już wiadomo, że my kibice we wtorek będziemy kibicować. Już tam wtorek zorganizowałem, przypominając o tym, tylko bardzo proszę nie przeoczyć. Margaret Prima, balerina muzycznie za nami, to jest SK, to są hity na czasie, teraz będzie Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game, a później Teddy Swims. W kolei jest jeszcze Clean Bandit z Demi Lovato, a także Liwka z nowością. Liwka, na której drugi album czekamy, 17 po 11.

0: Ten numer w tym roku staje się numerem pełnoletnim, ma swoją 18, bo premiera była w 2008. Infinity Guru Josh Project w Radiu SK, czyli takie hity też gramy, hity, które zawsze będą na czasie. Uwaga, bo IMGW informuje, że pogoda będzie się zmieniać, a nawet wydało ostrzeżenia dla 6 województw. To jest województwo zachodniopomorskie, pomorskie, część warmińsko-mazurskiego, do tego jeszcze północna część województwa lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Co tam się u was dziać będzie, co się może dziać, moi drodzy? To są ostrzeżenia przed burzami, ale też porywami wiatru, nawet do 80 km na godzinę. Może intensywnie popadać, a miejscami to może być nawet drobny grad. Ten grad, jak ktoś kocha swoje auto i słyszy słowo grad, to od razu przeszywa go takie, ojej, ojej, trzeba by gdzieś schować, prawda? No to może właśnie dzisiaj auto trzeba schować i może właśnie, jeżeli jesteście z tych województw, to to jest taka pierwsza, no już prawie jesienna niedziela, którą trzeba by spędzić pod kocykiem. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniane

0: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
6: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
7: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
5: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonów bike. Reku Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
8: I po reklamie.

Alex Uren i Passenger w Radiu SK. To są hity na czasie. 5,5 minuty i będzie południe. No właśnie południe, a jeżeli wy w tym momencie, jeżeli jeszcze jesteście w piżamie, to spokojnie, różnie na to patrzą, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że to niedziela, to wszystko jest w porządku. Jeżeli jesteście już z kolei ubrani, o, szanuję, bardzo, bardzo. Jeżeli jest to dres, no to jesteście chyba dokładnie tam, gdzie w niedzielę być powinniście. A jeżeli, nie wiem, coś bardziej klasycznego, albo na przykład dżinsy, to chyba coś wam się wymknęło spod kontroli. Jak tak patrzę na siebie, to u mnie chyba od samego rana już jest wszystko poza kontrolą, ale trzymajmy się i korzystajmy z tego pięknego dnia. Pięknego, jakim jest niedziela, no chyba, że a, wiecie, jak to jest z tym bólem głowy w niedzielę, nie? Zdarza się. I po wczorajszym, i przedjutrzejszym.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
8: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
7: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
8: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
7: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
8: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
7: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: I po reklamie.
13: Ostrzeszów na czasie.
14: Jagoda Moszpan, czas na derby wielkopolski. Już w środę, 23 września, w kaliskiej arenie Netland MKS Kalisz podejmować będzie Rebuc KP Ostrowie. Mecz o 20.15. No i nie może was tam zabraknąć. A ja mam kilka wyocek na to spotkanie. Dajcie znać, dlaczego to właśnie wy na żywo to starcie musicie zobaczyć. Odpowiedzi ślijcie na konkurs.ostrowmałpa.sk.pl z dopiskiem derby.
15: Muzyką się żyje.
16: Ten duet podbił wasze serca. Dawid Kwiatkowski i Margaret na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia SK. Największym hitem ostatniego tygodnia jest numer Później ci opowiem. A o czym dokładnie jest ta piosenka?
17: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć? A powinniśmy być cały czas razem.
16: Dawid Kwiatkowski i Margaret przez wiele lat próbowali coś razem nagrać, ale nie udawało im się zgrać terminów. W rozmowie z Eską zdradzili, że to nie jest ich pierwszy wspólny kawałek, ale tylko ten udało się opublikować. Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju z ekipą The Pussycat Dolls. Dziewczyny zagrały w Warszawie w ramach trasy z okazji 20-lecia debiutanckiego albumu. Gwiazda grupy, czyli Nicole Scherzinger, postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracujący z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała spróbować, jak smakują one w Polsce. Artystka zdradziła też, że ma polskie korzenie. Jej prababcia była Polką. The Colors wrócą do Polski. To grupa, którą doskonale znacie z Eski z wakacyjnego hitu Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors w Warszawie wystąpią 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży, więc można sobie planować przyszły rok zdecydowanie. Włosi dokładnie zagrają w warszawskim klubie Progresja. A my już wskoczyliśmy w niedzielne, ojej, powiem to, popołudnie, bo to już 2,5 minuty po godzinie 12. Hity na czasie czekają na otwarcie Offenbach, Jela Henderson, Hurricane, później Dawid Podsiadło na błysk. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Świeżynka od Armina van Buurena i Saszy Everlasting, tak nazywa się ten kawałek. To są hity na czasie, to jest SK18 po 12, niedziela. Słuchajcie, łapię się za głowę, bo wpadłem na takiego newsa, że port lotniczy imienia Króla Fahda to jest pod Dammamem w Arabii Saudyjskiej. Został właśnie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako największe lotnisko na świecie pod względem powierzchni. Co więcej, uwaga, jeszcze szykuje się jego rozbudowa na terenie, który ma zajmować. Zmieściłaby się, i to jest najlepsze, cała Warszawa i jeszcze zostałoby miejsce na Poznań. Nieźle, co? Takie wielkie lotnisko. Już w ogóle niedługo dojdziemy do tego, że samolot po wylądowaniu na przykład do gate'u będzie jechał tak długo, że to kołowanie do gate'u będzie trwało dłużej może niż sam lot, albo będzie można zrzemnąć się 3 razy na przykład. Przed startem, w czasie lotu i po wylądowaniu. To jest bardzo dobra opcja. Ale nie, serio, naprawdę, to troszkę muszę jakoś inżynierowie mądrze rozwiązać, no bo jeżeli samolot ląduje i potem jeszcze jedzie tak długo, żeby nas wysadzić, no to jaki to jest sens, jak to trwa dłużej niż sam lot na przykład jakiś lokalny, nie? To w ogóle skomplikowana sytuacja. Z drugiej strony, a propos tak wielkich portów lotniczych, może rzeczywiście i u nas ktoś ma podobny pomysł na nasze polskie porty lotnicze, nazywając ten w Modlinie Warszawa-Modlin i ten w Radomiu Warszawa-Radom, bo jak to wszystko się połączy z Okęciem, to w końcu będzie jedna wielka Warszawa.

0: Jeżeli pomyśleliście sobie, że fajnym pomysłem na niedzielę będzie pójście do lasu na spacer, bo tak tam cicho, pusto, nie ma nikogo, można pobyć samemu z sobą, no jesteście w błędzie, na pewno nie jest pusto i na pewno nie będziecie sami. Mówię tutaj oczywiście o sezonie na grzyby i tym podobne, czy nie, no chyba raczej tylko grzyby w lesie teraz, o tej porze roku i w tym czasie. Pink, Just Like a Pill, to ja wam życzę, żeby jednak grzybobranie, jeżeli już się na to zdecydujecie, było takie, jak być powinno. A za chwilę muzycznie w Radiu SK. Zalia. Za 25 minut będzie 13.
1: Reklama.
2: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
3: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
2: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
3: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
5: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nowy Fiat 600 już czeka na ciebie. Stylowy, nowoczesny i gotowy na każdą trasę. Teraz możesz go mieć od 74 900 zł z pożyczką 0% oraz promocyjnym ubezpieczeniem. Dodatkowo nawet do 8 lat gwarancji specjalnej, abyś cieszył się spokojną jazdą przez długi czas. Przyjedź do PHU Sztukowski. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600 i umów się na jazdę testową już dziś. Kalisz Wrocławska 27.
10: I po reklamie.

Gdybyście chcieli mieć jej nową płytę, takie są do wzięcia na naszym eskowym Instagramie, więc koniecznie się tym tematem zainteresujcie, dajcie znać, jeżeli rzeczywiście nowy krążek Miley Cyrus jest gdzieś tam w rejonie waszych marzeń muzycznych. Nowość od tej artystki Bass Persuades już za nami w Radiu SK, bo u nas wszystkie hity zaczynają się w SK oczywiście. Za 5 minut będzie godzina 13, po 13 dalej z wami już Kinga Baryga.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
9: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
10: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
8: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonów bike. Reku Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Mrozu zrobił to po raz siódmy. Wydał nową płytę. Krążek nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, m.in. wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom, Odpowiedni moment w duecie z Zalią czy tytułowy Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Mrozu mówi, że ten krążek opowiada o tym, w jakim momencie życia właśnie się znajduje. Kawałek z nowej płyty Mroza już niedługo usłyszymy na żywo podczas halowej trasy koncertowej. Start 2 października w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zagra na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i na zakończenie 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Kryzys wizerunkowy Eda Sheerana. Kolejni artyści wycofują się z zaportowania go podczas amerykańskiej trasy koncertowej, a artysta zaczyna się tłumaczyć. To pokłosie wykluczenia z turnę Macklemora, który podczas występów mówił otwarcie m.in. o wolnej Palestynie. Po tym zdarzeniu kolejni muzycy w geście solidarności postanowili zrezygnować z zaportowania Eda Sheerana. Ed Sheeran też zabrał głos, oświadczył, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu Macklemora. Stać się za tym ma agencja organizująca trasę, na którą presję wywierali zarządcy niektórych stadionów, gdzie miały odbyć się kolejne koncerty. Ed Sheeran dodał, że nie chce angażować się publicznie w spory polityczne i że też zależy mu na pokoju. Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził w naszym studiu, ten kawałek powstał w Zakopanem.
14: Wyjechaliśmy z zespołem, całym moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca, i zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów, i ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
13: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Niedziela, godzina 13, 2 minuty po, tak dokładnie, to idealny moment, żeby odpocząć i złapać oddech przed kolejnym tygodniem pracy. To wy odpoczywajcie, a ja będę wam grała hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Gips i Igo, ostatni dzień lata.

David Guetta. 17 minut po godzinie 13 w Radio SK. To są hity na czasie. Mamy niedzielę i dzisiaj mamy 20 dzień września. Ja sprawdziłam w kalendarzu i tutaj obchodzimy, moi drodzy, bardzo ważne święto. Mianowicie dzisiaj dzień doceniania żony. No to proszę bardzo, przychodzę do Was z pytaniem, bo musimy sobie tutaj stworzyć taki poradnik, jak świętować. Jakie są Wasze sposoby na świętowanie? Dlaczego powinniśmy doceniać te nasze żony? No stwórzmy sobie tutaj taki poradnik. Czekam na Wasze wiadomości, głosówki na Messengerze Radia SK. Zostawiajcie tam, a ja mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. Na przykład torbę Radia SK albo butelkę. No to co? Piszcie, a ja gram dalej.

Robin Schulz, Watermat, Take It Slow. Tak wam gramy w Radio SK, 33 minuty po godzinie 13. To jest dobry moment na obiad, ale to jest też dobry moment, żeby przypomnieć, że dzisiaj 20 dzień września i dzisiaj obchodzimy Dzień Doceniania Żony. No właśnie. Jakie są wasze sposoby, żeby tę żonę docenić? Proszę bardzo, czekam. Tworzymy tutaj poradnik dla wszystkich tych, którzy na przykład całkiem niedawno wzięli ślub i nie wiedzą, jak żonę docenić.

0: docenić. Dajcie znać, czekam na wasze głosówki. Oczywiście mam gadżety Radia SK, którymi bardzo chętnie się podzielę. Głosówki zostawiacie na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej kolejne najlepsze hity na czasie. Już za chwilę Sanach i Daria Zawiałow z numerem Eldorado.
1: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
10: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
9: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
10: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
9: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
10: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
9: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
11: I po reklamie.

0: 6 minut zostało nam do godziny 14. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Ja pytam was, jakie są wasze sposoby na docenianie żony, bo dzisiaj mamy dzień doceniania swoich żon. Proszę bardzo, Piotrek się do nas odezwał. Halo Piotrku.
1: Najlepszym sposobem na docenienie swojej żony jest po prostu jej nie denerwować na co dzień. Pozdrawiam.
0: Jest to jakiś sposób, ale mamy jeszcze Nikodema na linii.
2: Zawsze po bardzo dobrym obiadku od żony robię jej herbatkę albo kawkę i kroję ciasto.
0: A, kroisz ciasto, tylko zapomniałeś dodać, drogi Nikodemie, że jest to ciasto, które żona przygotowała. Po godzinie 14 wracam do was z kolejnymi hitami na czasie, więc bądźcie z nami.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
2: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
3: Poleca Radio SK.
4: Nowy Fiat 600 już czeka na Ciebie. Stylowy, nowoczesny i gotowy na każdą trasę. Teraz możesz go mieć od 74 900 zł z pożyczką 0% oraz promocyjnym ubezpieczeniem. Dodatkowo nawet do 8 lat gwarancji specjalnej, abyś cieszył się spokojną jazdą przez długi czas. Przyjedź do PHU Sztukowski. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600 i umów się na jazdę testową już dziś. Kalisz, Wrocławska 27.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
0: I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
9: Jagoda Mośpan. Będzie można zmierzyć się w przysłowiowym rzucie kostką, a do tego spędzić trochę czasu offline. Zabieram Was teraz do Kępna. Tu już za tydzień w weekend 12. edycja Planszostrady, czyli festiwalu gier planszowych. Będą nowe tytuły, ale też i klasyki, turnieje, do tego kącik gastro i warsztaty malowania figurek. To wszystko w sobotę od godziny 10 do 20, a w niedzielę od 11 do 18. Szczegóły są na Facebooku.
10: Jest 14, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Jedna osoba nie żyje, a cztery zostały ranne. To po wypadku pod Lesznem. Wczoraj wieczorem niedaleko Rydzyny zderzyły się dwa samochody, mówi Monika Rzymełka z policji w Lesznie.
11: Kierujący samochodem 19-letni mieszkaniec gminy Rydzyna prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwnego kierunku.
10: Dokładne okoliczności tragedii wyjaśniać będzie teraz policja i prokuratura. Cztery osoby zatrzymane po włamaniu do jubilera w Limanowej. Złodzieje ukradli biżuterię i pieniądze warte blisko 600 tysięcy złotych. Policja zatrzymała podejrzanych w Krakowie. Odzyskano kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. Mike Perkins w Bełchatowie, brytyjski rysownik, znany z komiksów o Batmanie i Kapitanie Ameryce, spotkał się z mieszkańcami.
12: Trzymam rysunek Batmana od Mike'a Perkinsa za to, że dałem mu mój własny rysunek Spidermana. Bardzo jestem zadowolony z tego.
10: A podczas spotkania publiczność mogła zobaczyć artystę przy pracy.
13: Minuta po godzinie 14, a my gramy dalej. Kolejne hity na czasie w Radiu SK. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Dzisiaj dzień docenienia żony i ja dostałam wiadomość od Karola, który napisał, że on docenia żonę, zabierając ją na urlop. O tym urlopie we wrześniu to jeszcze sobie pogadamy.

0: Jak oni to robią, jak oni śpiewają. Kuba i Kuba z numerem Chłopaki, czyli to najnowszy numer właśnie od tych artystów. Ale my wracamy jeszcze do Dnia Doceniania Żony. Dostałam tutaj taką głosóweczkę od Patryka. Halo, halo Patryku.
1: Ja dla żony dzisiaj zrobiłem rosołek, właśnie wraca z Torunia od koleżanki. Coś mi się wydaje, że rosołek dzisiaj, oj, wejdzie. Pozdrawiam.
0: No wiadomo jak to jest, w sobotę imprezujemy, a w niedzielę troszeczkę musimy dłużej odpocząć. Ale hity na czasie umilają ten moment, więc ja dalej gram. Już teraz Andrea Bocelli i David Guetta.

0: Dua Lipa, 25 minut po godzinie 14 w Radiu SK, to są niedzielne hity na czasie, a już teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jako że wszystkie hity zaczynają się w SC, to ja przychodzę do Was z nowym energetycznym numerem stworzonym przez brytyjskiego producenta D.O.D. Oraz wokalistkę i autorkę tekstów I.A.N. No i myślę, że możemy Wam ten numer zagrać. I Will Be There to jest to, co możecie usłyszeć już teraz w Radiu SK w ramach tego, że wszystkie hity zaczynają się właśnie u nas w Radiu SK.

0: Grup Sony na szczycie. 17 lat temu, dokładnie w 2009 roku powstał ten numer i gra na naszych tutaj playlistach aż do dzisiaj. Właśnie tak gramy wam w Radio SK, jest niedziela, to są hity na czasie i ja wspominałam wam o tym, że Karol z okazji dnia doceniania swojej żony postanowił zabrać ją na urlop. No i tak się okazuje, moi drodzy, że nie jedyny Karol podjął taką decyzję, bo badania mówią, że aż 51% Polaków wyjeżdża na zagraniczny urlop we wrześniu lub październiku. I są takie top 3 kierunki, które najczęściej obieramy właśnie w tym czasie, w tym jesiennym czasie w Polsce. Jest to na trzecim miejscu Grecja, na drugim Turcja, a na pierwszym Egipt. Tak to wygląda, więc jeśli jeszcze macie trochę dni urlopowych i nie macie na nie pomysłu, to ja tak tylko delikatnie sugeruję. I gram dalej kolejne hity na czasie. Już za chwilę Ed Sheeran między innymi, ale także Thomas Gray.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bar-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Nisiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
2: A co mamy do wyboru?
1: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
2: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
1: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
3: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nowy Fiat 600 już czeka na Ciebie. Stylowy, nowoczesny i gotowy na każdą trasę. Teraz możesz go mieć od 74 900 zł z pożyczką 0% oraz promocyjnym ubezpieczeniem. Dodatkowo nawet do 8 lat gwarancji specjalnej, abyś cieszył się spokojną jazdą przez długi czas. Przyjedź do PHU Sztukowski. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600 i umów się na jazdę testową już dziś. Kalisz Wrocławska 27.
8: I po reklamie.

0: Ale to dobrze brzmi, ale to dobrze brzmi, Riviera. Tak wam gramy w Radiu SK dosłownie 5 minut przed godziną 15. Do tej 15 zostało nam jeszcze trochę czasu i my cały czas pytamy się, jakie macie sposoby, żeby doceniać wasze żony, szczególnie w tym wyjątkowym dniu, jakim jest Dzień Doceniania Żony w kalendarzu. No i Marek się odezwał. Halo Marku.
1: Dobrą żonę trzeba doceniać każdego dnia. I najlepiej na 100%. W poniedziałek 5%, we wtorek 5%, w środę 5%, w czwartek 5%, w piątek 5%, w sobotę 6%, a w niedzielę, jak nie ma dzieci, pozostałe procenty. Pozdrawiam.
0: Oj, Marku, to ja nie chcę wiedzieć, co w niedzielę się u ciebie w domu dzieje.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Wpadła gruszka do fartuszka!
4: A jak zbierzemy 100 kg gruszek albo jabłek?
3: To zawieziemy je do tłoczni soków.
5: Dar ogrodu. Tłoczymy soki z owoców i warzyw już od 100 kg. Przywieź nam swoje owoce lub kub od nas jabłka i odbierz gotowy sok w opakowaniach z kranikiem. W naszym sklepie mamy też inne soki. Pomidorowe, malinowe, całkowicie naturalne. Dar ogrodu. Tłocznia soków w Brudzew, gmina Błaszki. Telefon 693 450 190.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
11: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
10: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
11: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
10: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
11: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
10: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
12: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
17: I po reklamie.
18: Zbliża się 15. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. NATO gotowe na ewentualną eskalację Rosji. Sojusz ma przygotowane wojska, uzbrojenie i plany działania. Dotyczą one różnych scenariuszy zagrożeń na wschodniej flance. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
19: NATO przygotowało 4000 stron planów wojskowych dotyczących ochrony wschodniej flanki. Obejmują one zarówno przypadki niewielkiego kryzysu lub ingerencji na terytorium sojuszu, jak i otwarty atak. Admirał Dragone zapewnia, że państwa NATO wiedzą, jak odpowiedzieć na eskalację i nadal zwiększają liczebność oraz możliwości techniczne swoich sił.
18: 56-latek z powiatu przemyskiego zatrzymany. To po groźbach wobec premiera w internecie. Mężczyzna miał zamieścić w sieci film z groźbami. Sprawą zajmuje się prokuratura, a za groźby karalne mogą mu grozić nawet 3 lata więzienia. 33. edycja Invest in Szczecin Open za nami. Przez tydzień w Szczecinie nie brakowało tenisowych emocji. Jak turniej oceniają kibice?
20: Bardzo nam się podoba.
21: Cała trybuna wypełniona, także to pokazuje właśnie, że chyba nasz turniej ATP góruje w Polsce.
18: A patronem turnieju było Radio SK.
1: Minuta po godzinie 15, a my gramy dalej. Niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, czy w pracy, czy w domu, czy gdzieś w podróży. Radio SK gra już za chwilę. Zalia i Tylko kochaj mnie. Bardzo dobry numer, który podobno działa cuda. Tak jak Radio SK, Kinga Baryga. Witajcie!

Kaigo, 14 minut po godzinie 15. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. A już za chwilę Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka z samolotami. Właśnie z tym numerem do nas zawitają. Ale zanim to nastąpi, no to ja sprawdziłam, co tam u Kaśki Sochackiej się dzieje. Aktualnie wypoczywa, odpoczywa i ładuje baterię. Rzeczywiście ma przed czym, bo już 11 grudnia tego roku w Tauron Arenie w Krakowie jej koncert. Jeden, jedyny, wyjątkowy, niepowtarzalny. Może właśnie tam również będziecie mogli ten numer w tym duecie usłyszeć. A już teraz gramy wam go w Radiu SK. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka z numerem Samoloty.

0: 1.8L, jak zapomnieć, to jeden z tych właśnie hitów zawsze na czasie. 2009 rok, to wtedy właśnie powstał ten numer. Tak, nie, przepraszam, nie 2009, źle powiedziałam, 2003. To właśnie wtedy, czyli 23 lata ma ten kawałek, a cały czas brzmi dobrze. I takie hity na czasie, które brzmią bardzo dobrze, dalej będziemy wam grać, już za chwilę Damiano Dawid, ale będzie też Somber.
1: Radio SK. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: I po reklamie.

0: Thank you, DJ.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Age, Mata, Ring My Bell. Kto by pomyślał, wszystko zaczęło się od koncertu w Białymstoku i tak właśnie powstał ten remix, który gramy wam w Radio SK. Zbliżamy się do godziny 16. O 16 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a później kolejne hity na czasie, które umilą wam niedzielne popołudnie. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo z Media Expert.
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
10: Nasza firma ma politykę B2B.
9: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
10: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
9: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
11: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
12: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
13: Poleca Radio SK.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
16: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
20: I po reklamie.
21: Ostrzeszów na czasie.
22: Jagoda Mośman. Pogoda już typowo jesienna, więc może jakiś wypad do kina. W Heliosie w Ostrowie do zobaczenia jeszcze dziś na przykład 100 dni Misja Zeus i Niebo nad Normandią. Różne opcje dla miłośników różnych klimatów. A ja mam dla Was też wlotki na dowolne seanse w kinie Helios. Dajcie znać, co i dlaczego chcecie zobaczyć. Odpowiedzi ślijcie na konkurs.ostrow@sk.pl z dopiskiem Helios. Liczę na Waszą kreatywność.
0: Minęła 16, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Będzie wniosek o tymczasowy areszt dla złodziei, którzy okradli jubilera w Limanowej. Sprawcy wpadli już w ręce policji. Ukradli biżuterię wartą blisko 600 tysięcy złotych. Do włamania doszło w piątek w galerii handlowej. O szczegółach z Krakowa Michał Henkel.
2: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 40 i 24 lat. W ręce mundurowych trafiły też dwie inne osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Zatrzymań dokonano w wynajętym apartamencie w centrum Krakowa. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli w sumie kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. W trakcie zatrzymania podejrzani wyrzucili przez okno pakunki. Jak się okazało, znajdowały się w nich narkotyki.
0: Teraz śledczy ustalają, jaką rolę w kradzieży odegrały zatrzymane osoby. W Szczecinie w zajezdni spaliły się dwa autobusy. Z ogniem walczyły cztery zastępy. Nikt nie został poszkodowany, a przyczyny pożaru na razie nie są znane. Zielona Góra chce mieć swoją Aleję Gwiazd. Pomysł pojawił się przy okazji przebudowy miejskiego deptaka. Miejsce ma upamiętniać znane osoby związane z Zieloną Górą.
21: 1,5 minuty po godzinie 16. My się nie zatrzymujemy, gramy dalej. Kolejne hity na czasie. W tej godzinie także nowość, no bo przecież wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Coldplay. Tak wam właśnie gramy 18,5 minuty po godzinie 16. Wtorek jest Radio SK. To są niedzielne hity na czasie. Mam nadzieję, że macie jeszcze trochę energii, żeby z nami pośpiewać, ale też pochillować. No bo niedziela to jest ten dzień przed tym dniem na literkę P, żeby nie powiedzieć po prostu, że zbliża się wielkimi krokami poniedziałek. A jednak, ale zbliża się też jesień. Ta kalendarzowa zaczyna się już 23 września. No ale jeszcze do tej jesieni i do tego poniedziałku mamy trochę czasu, więc korzystajmy z tego lata, które jeszcze trwa. No to tak tematycznie. Gips i Igo. Ostatni dzień lata. Już teraz w Radio SK.

0: Temper City. Tak wam gramy. 34 minuty po godzinie 16. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. No właśnie, jako że mamy już niedzielne popołudnie, to ja przychodzę do was z pytaniem, co u was, co robicie? Dajcie znać, piszcie na Messengerze Radio SK 2, bądź wysyłajcie zdjęcia, bądź głosówki. Wszystkie chwyty dozwolone, a ja obiecuję, że już po krótkiej przerwie wracam do was z kolejnymi hitami na czasie, które umilą wam ten dzień, niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie. Będzie między innymi MJ Deli, ale będzie też Kygo i Selena Gomez.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
5: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
4: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
5: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
4: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
5: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lease w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
4: i Jakub.

0: Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej. Play.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
9: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
15: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
14: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
16: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: I po reklamie.

0: co za głos, jak ona to robi. Sanach i Cichosza, tak kończymy godzinę 16. Po 17 kolejne hity na czasie, więc zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
17: Nasza firma ma politykę B2B.
16: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
17: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
16: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
18: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
21: I po reklamie.
22: Jest 17. Paulina Chorwatowska, zapraszam na SK News. Na razie nie wiadomo, gdzie spędzili noc. Odnaleźli się dwaj chłopcy, którzy wczoraj uciekli z placówki w Bytomiu. Mówi Paulina Gnietko z bytomskiej policji.
23: Policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta. W mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
22: Na razie nie wiadomo, dlaczego chłopcy opuścili placówkę. Maria Skłodowska-Curie może trafić na nowy banknot 20 euro. Do jutra internauci mogą głosować na jego motyw. Jeśli wygra Kultura Europejska, to na banknocie może pojawić się polska noblistka. Do głosowania zachęca na portalu X premier Donald Tusk.
0: Słuchajcie, głosujemy na Marię Skłodowską-Curie.
1: I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
22: Głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Przed nami hit Ekstraklasy w Białymstoku. Już za pół godziny Jagiellonia podejmie u siebie Legię Warszawa. To jedno z najciekawszych spotkań tej kolejki.
2: Półtorej minuty po godzinie 17. Hity na czasie mamy przygotowane. Mam nadzieję, że wy też jesteście na to gotowi. Już za chwilę. Numer 1 ostatniego notowania gorącej dwudziestki, czyli Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem, ale na dobry początek Andrea Bocelli i David Guetta. Kinga Berga, witam i zapraszam.

Armin van Buuren w Radio SK, 16 minut po godzinie 17. Jest niedziela, a my gramy wam hity na czasie. Swoją drogą pytałam, co u was, jak tam dzisiaj spędzacie to niedzielne popołudnie, i odezwała się Izunia. No, patrząc po wiadomości od Izy, to ona absolutnie nie myśli o poniedziałku. Słuchamy was w słonecznej Hiszpanii na wakacjach i dobrze się bawimy. Do tego dostałam też filmik z plaży. No naprawdę jest czego pozazdrościć. Oczywiście bawcie się dobrze, a my wam będziemy grać tak, żeby ten pobyt w Hiszpanii wam umilać. Ale to nie jedyna wiadomość, odezwała się też Karolina. Karolina napisała tak: robi się winko i grzybki. Czyli domowe roboty trwają, a my gramy tak, żeby wam ten czas umilać. Jest jeszcze Magda. Magda napisała tak: słucham Eski na siłowni, mam 53 lata i formę życia. Gdyby ktoś wątpił w te słowa, to mamy tutaj też zdjęcia i filmiki, które potwierdzają formę Madzi. No to co? My gramy dalej hity na czasie. Mam nadzieję, że jesteśmy z wami niezależnie od tego, co robicie i gdzie jesteście. Dawid Podsiadło i Sezon już teraz w Radiu SK.

I tak się składa, że przychodzimy do Was jeszcze z takim bardzo wakacyjnym, energetycznym i letnim numerem. Z hiszpańsko-polskim, można by powiedzieć, bo tam jest hiszpańskojęzyczna zwrotka, a mowa o numerze Besos od Jana Marczewskiego i Ugo Torresa. Moi drodzy, nie ma co tu gadać, po prostu posłuchajcie tego numeru, który bardzo, ale to bardzo szybko wpada w ucho.

0: 31,5 minuty po godzinie 17. I mamy niedzielę, mamy hity na czasie i mamy Radio SK. Wszystko się zgadza. Wielkimi krokami zbliża się poniedziałek, ale słuchajcie, otóż okazuje się, eksperci mówią, że do tego poniedziałku to się można przygotować. Są pewne dwie główne zasady. Pierwsza jest taka. Półgodzinny spacer wieczorem w niedzielę przed poniedziałkiem. Druga zasada jest taka. Godzina bez telefonu przed snem. Całe szczęście, że nikt tutaj nie napisał nic o radiu. Bo hity na czasie będziemy grać dalej już za chwilę. PZ i Dom nad wodą.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
3: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie! Gdzie moja kasa?
10: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
12: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: I po reklamie.

0: Alex Warren. Tak kończymy godzinę 17. O 18 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 18 kolejne hity na czasie. Tymczasem ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
5: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
6: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
5: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
6: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
5: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
6: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
5: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
16: I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
17: Jak wiadomość, pan Gęsina znów będzie rządzić w Ostrzeszowie. Przed nami 16. edycja ogólnopolskiego festiwalu pasztetników i potraw z gęsi. To już za tydzień, w niedzielę 27 września. No i co w programie? Na pewno coś na ząb. Głodni z tej imprezy wyjść nie powinniście. Ale będą też konkursy, masa sportowych emocji, koncerty i wiele więcej. To wszystko od godziny 10 na Stadionie Miejskim w Ostrzeszowie. Festiwal poleca Radio SK.
18: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Uwaga kierowcy, utrudnienia na S7 w okolicach Mławy. Po zderzeniu dwóch aut zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Możliwe są burze i silny wiatr. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla Trójmiasta. Porywy na wybrzeżu mogą sięgać 80 km na godzinę. Możliwe są też intensywne opady deszczu i grad. Ostrzeżenia przed burzami wydano także dla województw lubelskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Hiszpańska klątwa przerwana w Szczecinie. Nicolas Sanchez Izquierdo wygrał 33. edycję Invest in Szczecin Open. Hiszpan po 3-godzinnym meczu pokonał Brazylijczyka Thiago Monteiro.
0: So tough.
9: To był ciężki mecz. Jestem bardzo zmęczony. Myślę, że mój rywal zaczął naprawdę dobrze, ale potem ja wprowadziłem kilka drobnych zmian i na koniec to był niewiarygodny roller coaster.
18: Mówił po meczu zwycięzca, a Izquierdo jest pierwszym Hiszpanem, który wygrał szczecińskiego challengera.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
4: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/CyberRescue.
8: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nowy Fiat 600 już czeka na Ciebie. Stylowy, nowoczesny i gotowy na każdą trasę. Teraz możesz go mieć od 74 900 zł z pożyczką 0% oraz promocyjnym ubezpieczeniem. Dodatkowo nawet do 8 lat gwarancji specjalnej, abyś cieszył się spokojną jazdą przez długi czas. Przyjedź do PHU Sztukowski. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600 i umów się na jazdę testową już dziś. Kalisz, Wrocławska 27.
15: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Reklama.
0: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
10: Dobra, zdradź sekret.
9: Jaki sekret?
10: No, ten twój patent na zakupy.
9: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
10: Tylko w Modivo?
9: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
10: I co z tym cashbackiem?
9: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
10: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
7: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
6: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
7: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
6: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
7: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
6: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
8: I po reklamie.

0: Kiszka Ostrzeszów.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
9: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
10: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
8: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonów bike. Reku Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
11: I po reklamie.
12: SK Ostrzeszów News.
13: Kasia Grzegorzewska-Olejnik, kłaniam się nisko. Czas na magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Nie tylko pisał wiersze, zbierał lokalne historie, badał folklor, a Ostrzeszów zajmował ważne miejsce w jego życiu. Na początek magazynu Stanisław Czernik. Kim był? I dlaczego właśnie jego imię nosi biblioteka w Ostrzeszowie? O tym wszystkim w rozmowie z Jagodą Mośpan, dyrektorka książnicy Dorota Owczarczak.
14: Był na pewno fascynującą postacią. Po lekturze jego życiorysu, między innymi właśnie z książki doktora Wiesława Przybyły, Stanisław Czernik, Człowiek i pisarz, no przekonałam się, że rzeczywiście był postacią nietuzinkową. Jego życie też było barwne, kolorowe, chociaż może na początku niekoniecznie, bo pochodził z chłopskiej rodziny. Myślę, że też borykał się z problemami finansowymi, zwłaszcza tymi finansami przeznaczonymi na naukę, ale ojciec, który był rolnikiem, gdzieś ma u stóp Gór Świętokrzyskich, marzył właśnie, że Stanisław obejmie po nim rolę i zostanie gdzieś blisko niego. A tu się okazało, że matka, która była zakochana właśnie w synu Stanisławie, sama marzyła o tym w swojej młodości, aby się kształcić. Jej się nie udało i te marzenia przelała na syna właśnie, ukochanego syna. I rzeczywiście to się udało. Jakimiś tam wspólnymi siłami Stanisław Czernik właśnie, no został nauczycielem, ale zanim po raz pierwszy trafił do Ostrzeszowa, właśnie z Ochcina koło Opatowa u stóp Gór Świętokrzyskich, gdzie urodził się 16 stycznia 1899 roku, no tłaczkę taką pewną przeszedł, bo 3 lata studiował na Uniwersytecie Poznańskim i później co roku zmieniał posady nauczyciela w wielkopolskich szkołach. Ostatecznie w 1925 roku po raz pierwszy wysiadł na ostrzeszowskim dworcu kolejowym, no właśnie, i odetchnął ostrzeszowskim powietrzem. Zachwycił się podobno Ostrzeszowem od pierwszych chwil. Bardzo mi się to spodobało i kiedy szedł w dół, obecnie ulicą kolejową, we wspomnieniach opisywał, że właśnie to miasto go zachwyciło od początku. Taka pewnie mała miasteczkowość tej naszej miejscowości, naszego Ostrzeszowa, co niektórych pewnie mierzi, a niektórych zachwyca i właśnie jego zachwyciło. No został tylko rok, bo tylko przez jeden rok szkolny pracował no, niedaleko biblioteki, bo w obecnym budynku pierwszego liceum ogólnokształcącego imieniu Marii Skłodowskiej-Curie wcześniej było to koedukacyjne gimnazjum. Tutaj właśnie przez rok pracował i po roku właśnie wyjechał z powrotem do Poznania, by dokończyć studia magisterskie. No i wrócił za namową przyjaciela, wrócił w 1929 roku z myślą, że tutaj warto by osiąść, bo tutaj wyczuł dla siebie atmosferę do dobrego pisania, do dobrej twórczości. społeczności. No i czuł się tutaj dobrze, a sprzyjały mu też okoliczności, bo byli dobrzy ludzie, bo grono pedagogiczne go dobrze przyjęło, ale przede wszystkim odnalazł swoją miłość. Także w Ostrzeszowie zakochał się i po roku, w 1930 roku, poślubił Bronisławę, i która również trafiła do Ostrzeszowa po pewnych perypetiach i rodzinnych, i życiowych, i właściwie pochodząca z Krakowa, a właściwie właśnie pracująca ostatecznie w Ostrzeszowie, higienistka, została żoną właśnie Stanisława i to była wielka miłość, o której właśnie mówiono, że spełniła się w ten taki sposób zupełnie romantyczny, ale też taki codzienny, i przetrwała burze dziejowe, bo Bronisława czekała z dziećmi na Stanisława Czernika w Ostrzeszowie, kiedy on tułał się właściwie po świecie, ale o tym za chwilę. No i małżeństwo było udane. Ostatecznie doczekali się syna Mieczysława oraz córki Marii i Czernik się spełnił jako mąż, jako ojciec, jako nauczyciel, a później także dyrektor gimnazjum. Także na wielu polach odnosił sukcesy. Taki właśnie chłopski syn, któremu właśnie wróżono raczej to, że zostanie gdzieś tam przy ojcu, a na pewno gdzieś blisko i pewnie nie wykształci się. Okazało się, że no, zapisał się jako właśnie pisarz, poeta, działacz kultury, badacz folkloru, no właśnie jako człowiek taki nietuzinkowy. Ostatecznie także wydawca, bo w 1935 roku rozpoczął wydawanie w Ostrzeszowie miesięcznika Okolica Poetów, która właściwie ten miesięcznik właściwie od pierwszego numeru rzeczywiście na wysokim poziomie prezentował poezję, twórczość młodych, wówczas młodych poetów, a później znanych już w całej Polsce. I dzięki temu przez te 4 lata, od 1935 roku do 1939, wydając Okolice Poetów, przyczynił się do tego, że Ostrzeszów został zaznaczony na mapie kulturalnej 20-lecia międzywojennego. Także Ostrzeszów był słynny jako pewien ośrodek kultury. Właśnie dzięki Stanisławowi i jego twórczości, i jego pracy, działalności, też twórczości oczywiście też. Ale myślę, że ta Okolica Poetów tutaj potem wznowiona w latach 90. przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej przyczyniła się do tego. No właśnie, i ten taki niemalże, powiedzmy, sielankowy obraz życia Stanisława i rodzinnego, i zawodowego, i tego twórczego przerwała oczywiście II wojna światowa. I tutaj w kampanii wrześniowej powołanie do 4. Pułku Saperów w Przemyślu spowodowało, że trafił do niewoli i gdzieś więziony na wschodzie taką tłaczkę przeszedł. Także była po drodze jego tych wojennych losów była i Rumunia, i afrykański Algier, i później Włochy, i na końcu Anglia. Ale wszędzie, gdzie się pojawił, to właśnie podtrzymywał kulturę polską i próbował tworzyć, jak miał tylko możliwości i oczywiście jakieś swoje wewnętrzną potrzebę, ale pracował jakoś właśnie jako nauczyciel, czyli cały czas służył młodzieży, dzieciom polskim, aby tą polskość podtrzymywać. Był też dyrektorem szkoły polskiej zarówno we Włoszech, jak i w Anglii. No i ostatecznie w 1947 roku wysiadł ponownie po raz trzeci na ostrzeszowskim dworcu kolejowym i tak rozpoczął się trzeci okres, ostrzeszowski okres w jego życiu, ale znacznie inne było to powitanie od poprzednich, bo na tym dworcu właśnie czekała stęskniona po 8 latach żona z dziećmi. Córka Maria później wspominała, że mało co nie poznałaby ojca, bo zapamiętała go jako pięknego, jako przystojnego mężczyznę, eleganckiego, zadbanego, z papierosem, z laseczką w ręku. Zawsze się pojawiał właśnie w Ostrzeszowie, przechadzał się po uliczkach elegancko ubrany i dostojnie wyglądający. A tutaj wysiadł z pociągu na stacji kolejowej człowiek doświadczony życiem. Po 8 latach, a wydawałoby się, że po jakichś 18 albo i 28 latach, więc był to człowiek, któremu przybyło dużo zmarszczek, ubyło kilka zębów, jak to wspomina córka, pochylony, zgarbiony, no i laseczka była mu potrzebna, ale pewnie do zupełnie innych czynności i zupełnie innym charakterze jej później już używał, ale radość była ogromna i wtedy już jako rodzina powrócili z tego dworca kolejowego tylko na 2 lata do Ostrzeszowa i w 1949 roku właściwie bardziej z potrzeby tutaj dzieci, bo chciał je kształcić dalej i stwierdził, że będzie pewnie większą możliwość w dużym mieście, otrzymał mieszkanie w Łodzi służbowe, i bo był również członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich oraz posadę w Ministerstwie Kultury i Sztuki. No i w ten sposób zakończył trzeci, ostatni etap swojego życia w Ostrzeszowie. Rozpoczął ostatni właściwie ten etap łódzki. W Łodzi mieszkał 20 lat do śmierci, w 1969 roku. I tam właśnie pracował i twórczo, ale też przez jakiś czas w Ministerstwie Kultury i Sztuki, chociaż choroba miażdżycowa gdzieś przerwała tę pracę dla ministerstwa. No i później już było to niemożliwe. Dzieci zostały wykształcone i to na wysokim poziomie, ale Ostrzeszów nie zapomniał o swoim Czerniku, o Stanisławie Czerniku. Właśnie biblioteka w 1972 roku nadała imię, właśnie wybrała to imię Stanisława Czernika i rzeczywiście uchwałą Rady Miejskiej zostało ono nadane. Ale właśnie tu są bardzo ciekawe losy nadania tego imienia. Z inicjatywy ówczesnej wtedy pracownicy bibliotekarki, pani Krystyny Pilarczyk, ale późniejszej też kilkuletniej czyli pani dyrektor biblioteki. Pan dyrektor Franciszek Łuciennik zdecydował się rzeczywiście wystąpić do Rady Miejskiej o nadanie bibliotece imienia Stanisława Czernika. Pani Krystyna Pilarczyk odkryła właśnie tą twórczość i tą osobę, zachwyciła się tą osobą Czernika właśnie podczas studiów na uniwersytecie i stwierdziła, że jeżeli on był przedmiotem, jego twórczość była przedmiotem jej pracy dyplomowej, czy tam zaliczeniowej w czasie studiów, to czemu by właśnie nie pochylić się nad tą postacią i nie pomyśleć, żeby w ten sposób ją uhonorować i nadać imię bibliotece, która jeszcze tego imienia nie miała, a przecież już od 1946 roku funkcjonująca biblioteka, no to już gdzieś przydałoby się to imię i ten patron, bo to właściwie o to ustanowienie tego patrona i rzeczywiście odwołanie się do tej postaci chodzi w tym wszystkim. Podsunęła ten pomysł panu dyrektorowi Łuciennikowi i rzeczywiście w ten sposób został, no to imię zostało nadane ku naszej radości, bo rzeczywiście jest on naszym przyjacielem i patronem. A jeszcze w tym wszystkim, tej całej historii dodaje smaczku fakt, że Czernik zmarł 3 grudnia 1969 roku i był chowany po 3 dniach, 6 grudnia 1969 roku w Łodzi i dosłownie w tym samym czasie, kiedy odbywał się jego pogrzeb w Łodzi, w tym samym dniu, w tym samym czasie odbywało się otwarcie nowo wybudowanego budynku biblioteki, nowej siedziby biblioteki przy placu Borek 17 w Ostrzyszowie i te losy biblioteki Czernika ponownie się skrzyżowały. Taki naprawdę jakiś niemalże dla mnie mistyczny sposób, bo to jest taki znak naprawdę jakiś wyjątkowy. No i właśnie po 3 latach, 15 października 1972 roku, już formalnie stał się naszym patronem. Wtedy też biblioteka poprosiła o napisanie życiorysów pierwszej biografii. Na zlecenie właśnie biblioteki dr Michał Kuna z Uniwersytetu Łódzkiego napisał taką książkę, taką biografię. Później po latach, w 2009 roku, w 110. rocznicę urodzin oraz w 40. rocznicę śmierci, Rada Miejska Ostrzeszów ustanowiła rok właśnie 2009 rokiem Czernika i z tej okazji biblioteka ponownie zwróciła się tym razem do doktora Wiesława Przybyły, pochodzącego właśnie z ziemi ostrzeszowskiej, a pracującego też w środowisku akademickim Łodzi, o napisanie książki i właśnie stąd ponownie biografia Czernika, zupełnie inna, z innej perspektywy, przeplatana też twórczością i Czernika i osób, na które miał wpływ. Właśnie pozycja pana Przybyły, Stanisław Czernik, człowiek i pisarz. Tak jako badacz folkloru i jako w ogóle kulturoznawca i człowiek, który zachwycał się wszystkim, co ludowe, lokalne, piękne, to właściwie taki trochę prekursor, bo dzisiaj też odnosimy się do tego, co jakiś taki stanowi dorobek naszych małych ojczyzn, tego wszystkiego, co wyjątkowe, niepowtarzalne i niesamowite. No właśnie, i wtedy gdzieś jako taki właśnie badacz tego folkloru w głowie Czernika też zaistniała myśl, idea tego, aby w Ostrzeszowie sformalizować założenie właśnie Muzeum Regionalnego. Nie udało się to wtedy, ale później Władysław Golus to muzeum założył i imię właśnie muzeum nosi imię Władysława Golusa, ale ja myślę, że poniekąd się z tego cieszę, bo dzięki temu, że muzeum nie ma imienia Stanisława Czernika, ma je biblioteka, której myślę, że nawet bliżej pewnie do twórczości Stanisława Czernika niż nawet muzeum, więc tym bardziej się cieszymy, że został jednak naszym patronem. No ale na pewno zawsze takie dobro i piękno takiej ziemi tutaj, tego wszystkiego, co bliskie, było Czernikowi bardzo dla niego ważne i właśnie podkreślał wagę tego wszystkiego, co dzieje się wokół nas. I stąd właśnie był twórcą kierunku w sztuce, w literaturze, w poezji zwanego autentyzmem. Kierunek ten bardzo się odgradzał od tego wszystkiego, od dorobku zachodu, od tego wszystkiego, co patetyczne, co podniosłe, co gdzieś takie może desublimowane i odnosił się do tego, co proste, do zwykłych, właśnie autentycznych przeżyć i twierdził, że autentyzm właśnie kierunek stworzony przez Czernika, twierdzi, że przeżycia, autentyczne przeżycia twórcy, czyli pisarza, muzyka, plastyka, kogokolwiek, kto tworzy, powinny te przeżycia być przyczynkiem do twórczości. Cały czas właśnie biblioteka utrzymuje kontakt listowny, telefoniczny, wysyłamy sobie kartki na święta lub z różnych innych okazji rodzinnych. Właśnie synową pana Stanisława Czernika, po synu Mieczysławie już nieżyjącym, właśnie pozostała wdowa pani Barbara Czernik z córką, z zięciem, mieszka w Łodzi. Również przez nią mamy kontakt z córką Marią, z jej córkami, także kontakt z tą rodziną jest. Myślę, że to już teraz pewnie trochę słabszy, każde pokolenie to już troszeczkę się pewnie rozluźnia, ale bardzo, jeżeli pani Barbara Czernik czuje się na siłach i rozmawiamy przez telefon, bo już teraz nie przyjeżdża do Ostrzeszowa, wcześniej jeszcze kilkanaście lat temu przyjeżdżała. Za każdym razem, kiedy mamy ten kontakt telefoniczny, wyczuwamy bardzo duże wzruszenie jej i zawsze bardzo dziękuję, chociaż nas to nawet trochę nie śmiela, bo bardzo zawsze dziękuję za to, że pamięć po jej teściu zawsze jest podtrzymywana w Ostrzeszowie i wyczuwamy to, że z jej zachowania, z jej wspomnień o teściu, o rodzinie, wyczuwamy, że bardzo dużą sympatię sympatią i miłością darzyła i darzy pewnie nadal teścia i że też była gdzieś tam poniekąd bardzo dużą sympatią ona darzona, bo oczywiście są to bardzo serdeczne i wypowiedzi na temat pana Stanisława i wspomnienia, także nas to też cieszy i poniekąd też możemy dzięki tym wspomnieniom poznawać go, a my jako biblioteka też staramy się nie tylko przez tą ławeczkę, która stanęła przed biblioteką, chociaż to było naprawdę takie przedsięwzięcie wymarzone, wyczekane, bo 3 razy składałyśmy wniosek o dofinansowanie i ostatecznie się udało. W Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupie Działania złożyłyśmy wniosek na właśnie na ustanowienie takiego miejsca pamięci i ustawienie dzięki temu ławeczki z rzeźbą figuralną Czernika. Dzięki temu ten Czernik wyszedł z murów biblioteki, wyszedł ze swojej własnej twórczości, z książek, wyszedł właśnie na zewnątrz i dużym zainteresowaniem cieszy się każdego dnia, bo i mali, i trochę starsi robią sobie zdjęcia, ci przyjezdni do Ostrzeszowa tym bardziej, siadają na ławeczce, może chwilę z nim rozmawiają, może pytają właśnie, kim był, ale robią sobie zdjęcie i pytają o niego. Wchodzą do biblioteki, jeżeli jest otwarta, pytają właśnie, kto to był, jeżeli są przyjezdni, a myślę, że tutaj mieszkańcy już coraz więcej i coraz częściej kojarzą tę postać i myślę, że to też dzięki tej właśnie ławeczce. Dzisiaj są takie czasy, kiedy trzeba łamać stereotypy i nie wystarczy przeczytać wiersz lub wydrukować wiersz co jakiś czas w gazecie lokalnej. Trzeba rzeczywiście w jakiś inny sposób docierać do odbiorcy, do czytelnika, do mieszkańca. No i naszym pomysłem właśnie była ta ławeczka i dzięki staraniom Stowarzyszenia Radość Czytania, która funkcjonuje od kilku lat przy naszej bibliotece, udało się takie dofinansowanie pozyskać. Ta ławeczka stanęła i dzięki temu nasz Stasiu jest cały rok z nami, bo jest przysypany śniegiem w zimie i nosi szalik wtedy. Na gwiazdkę ma czapeczkę Mikołajową, taką tego Mikołaja. Potem, kiedy już mija zima i kwitną kwiaty, to rzeczywiście jest w otoczeniu krzewów i wygląda rzeczywiście bardzo malowniczo. Lubimy robić z nim zdjęcia, lubimy też robić różne akcje z wykorzystaniem tej ławeczki, więc jest też Narodowe Czytanie, kiedy zaproszeni goście we wrześniu siadają na ławeczce przy Stasiu i czytają, ale też jest akcja bookcrossingowa, czyli uwalnianie książek, kiedy zostawiamy książki na ławeczce przy Czerniku i oczekujemy, że ktoś sobie je zabierze do domu albo przyniesie swoje i zechce się nimi podzielić. Także cały czas wykorzystujemy tę postać, aby promować bibliotekę, promować naszą działalność. Myślę, że stał się już takim symbolem, bo widzę, że funkcjonuje gdzieś tam w materiałach promocyjnych i miasta i gminy oraz powiatu. Pojawia się też właśnie przy okazji realizowanych projektów w Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupie Działania, co nas bardzo cieszy, że tak wiele osób się identyfikuje z naszym tutaj miejscem, z naszą siedzibą, właśnie dzięki Stanisławowi i dzięki tej ławeczce.
12: SK Ostrzeszów radzi.
0: Już działa i pomaga. Centrum Integracji Cudzoziemców w Ostrowie zostało uruchomione w lipcu. Od 3 lat takie centrum działa też na rzeczy cudzoziemców w Kaliszu.
1: Znajdujemy się w Centrum Integracji Cudzoziemców w Ostrowie Wielkopolskim. Jest to 6. z kolei centrum uruchomione na terenie naszego województwa, czyli po Poznaniu, Kaliszu, Lesznie, Pile i Koninie. To jest kolejna lokalizacja. Początkowo i takie też były założenia projektowe, żeby takowe centra mieściły się w każdym byłym mieście wojewódzkim. Natomiast stwierdziliśmy, że ze względu na dużą liczbę migrantów tutaj na terenie południowej Wielkopolski i konieczność mimo wszystko przemieszczania się do Kalisza, warto utworzyć również centrum w Ostrowie Wielkopolskim. Centra generalnie są finansowane ze środków Unii Europejskiej. Najpierw był to pilotaż ze środków FAMI, czyli Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Wtedy ruchaliśmy pierwsze centra i już wtedy był właśnie ten pomysł, mimo że to nie było wskazane jakby w ogłoszeniu konkursowym, żeby zrobić to w każdym byłym mieście wojewódzkim, ze względu na to, że Wielkopolska jest dużym województwem, z dużą liczbą byłych miast wojewódzkich, dlatego też w taki sposób podeszliśmy do tego. W chwili obecnej centra już są realizowane w ramach środków regionalnych też z Unii Europejskiej, czyli Funduszy Europejskich dla Wielkopolski oraz drugiej edycji funduszu FAMI. Co możemy tutaj uzyskać? W jaki sposób możemy pomóc migrantom? To jest miejsce, gdzie tak naprawdę migranci są w stanie uzyskać wszelkie informacje dotyczące tego, jak poruszać się w Polsce, jak poruszać się po systemie edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, czyli na dzień dobry takie w ramach punktu informacyjnego takie informacje mogą otrzymać. Poza tym w ofercie naszej są te rzeczy, które nawet z badań, które były przeprowadzane jeszcze wcześniej, przed tym dużym kryzysem migracyjnym, z którym mieliśmy miejsce szczególnie po wybuchu wojny w Ukrainie, no to jest kwestia kursów językowych, tak, czyli jeżeli oni przyjeżdżają do nas, to jest potrzeba nauki języka polskiego dla tychże osób. Poradnictwo prawne znajdują się w różnych sytuacjach i z perspektywy prawa rodzinnego, cywilnego, więc taka pomoc również jest oferowana. Wsparcie psychologiczne, tak, mówimy o nowym miejscu, o nowym kraju, o nowej sytuacji. To wsparcie również dotyczy dzieci, bo one też często trudno znoszą taką sytuację, gdy znajdują się zupełnie w nowym miejscu. Oprócz tego doradztwo zawodowe, jeżeli jest kwestia przekwalifikowania, przygotowania pracowników do wykonywania innych obowiązków, my również jesteśmy w stanie to zorganizować. No i integracja ze społeczeństwem polskim. To są setki wydarzeń, które już do tej pory miały miejsce na terenie całego naszego województwa, czyli pokazujemy kulturę polską migrantom, uczymy jakby obcować z tą kulturą, z obyczajami naszymi, ale też uczymy nasze społeczeństwo polskie tego, jak oni się zachowują, jakie oni mają obyczaje, jakie świętują wydarzenia, czy to z kalendarza swojego, tak, jeżeli chodzi o poszczególne kraje, więc w tym momencie jakby otwieramy to nasze społeczeństwo na nich, ale też ich na nasze obyczaje, na naszą kulturę.
11: Długo szukaliście lokalizacji dla tego centrum?
1: Troszkę to trwało, oczywiście musiały spełniać określone przesłanki, tak, jeżeli chodzi o metraż, tak, no, tak jak Państwo tutaj widzicie, poruszamy się po biurach, to jest kwestia pokoi, gdzie można prowadzić wsparcie, tak jak powiedziałem, wsparcie prawne, wsparcie psychologiczne, zawsze jakaś salka większa, w której odbywają się spotkania, zaplecze socjalne dla naszych pracowników, biura dla pracowników. Tak, tak, oczywiście. To była przesłanka taka jakby wiodąca, żeby był dostęp zarówno do instytucji publicznych, mówimy tutaj o starostwie, urzędzie miasta, ale też kwestia samego centrum. Tu się dużo ludzi porusza, tak, mamy sklepy, mamy niedaleko centra handlowe, więc to jakby było optymalne miejsce z perspektywy logistycznej, żeby mogli migranci tutaj ze spokojem dotrzeć.
11: A wiecie, ile migrantów jest w południowej Wielkopolsce? Dlaczego akurat w Ostrowie Wielkopolskim, dlaczego Ostrów potrzebuje?
1: Znaczy, po pierwsze tak, musimy sobie uzmysłowić, że trudno jest uzyskać szczegółowe dane dotyczące w ogóle migrantów przebywających na terenie Polski, bo one jakby są pozyskiwane, ale są pozyskiwane z różnych źródeł i mogą się dublować, czyli różne dane są w systemie zabezpieczenia społecznego, różne są dane w systemach samorządów lokalnych, więc nie jesteśmy w stanie jakby stwierdzić dokładnie, jaka jest liczba. Tego nie jesteśmy w stanie zrobić na poziomie kraju. Natomiast co zauważyliśmy? Zauważyliśmy to, że zresztą to jest specyfika tego tutaj regionu południowej Wielkopolski, jest bardzo duża liczba migrantów, mówimy tutaj chociażby o powiecie kępińskim i tam kwestia związana z przemysłem meblarskim, gdzie tych migrantów dużo przyjeżdża. No i teraz, jeżeli taka osoba znalazła się tutaj na południu Wielkopolski, musiała się przemieszczać do Kalisza, więc to jednak jest pewna odległość. Więc z racji tego, że tych osób było tutaj naprawdę dużo, a chcieliśmy wyjść i mieliśmy taką możliwość, tak, bo projekt dawał nam możliwość jakby tworzenia centrów poza dużymi miastami, znaczy poza miastami wojewódzkimi, dlatego zdecydowaliśmy się na Ostrów po to, żeby przyjść, jakby skrócić tą drogę, którą migrant ma do punktu w Kaliszu, żeby mógł te rzeczy załatwić tutaj na miejscu w Ostrowie.
11: A ja mam pytanie, bo to nie jest migrant ukraiński, nie wiem, z Białorusi, z Litwy, to są migranci z Kolumbii, z Wietnamu. To jest wyzwanie, bo to jednak i język niekoniecznie podobny, i kultura niekoniecznie podobna.
1: Znaczy tak, powiedzmy sobie szczerze, że zawsze ten migrant ukraiński czy białoruski, no to jest ten dominujący, jeżeli popatrzymy przez siatkę tych narodowości, którą tutaj mamy. Oczywiście nasze wsparcie już teraz chyba dotyczy 40 różnych krajów. Wspólny mianownik, no to są państwa trzecie, tak, czyli spoza Unii Europejskiej i spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Także to jest jakby ta definicja. No i oczywiście osoby przybywające legalnie. No to też podkreślmy, bo wiele mitów narosło, jeżeli chodzi o centra integracji. To są osoby przybywające tutaj legalnie. Natomiast jeżeli chodzi o język, my zawsze staramy się, jeżeli jest taka oczywiście możliwość, przy rekrutacji szukać osób, no wiadomo, że po pierwsze posługujących się językiem ukraińskim czy rosyjskim. Natomiast w drugiej kolejności, no dobrze, jeżeli na przykład to są osoby mówiące po hiszpańsku. Takie osoby na przykład są w Lesznie zatrudnione. Natomiast jeżeli już jest problem, że nie mamy takiej osoby, no to jest kwestia nowoczesnych urządzeń elektronicznych, translatorów, gdzie jesteśmy w stanie również z tymi osobami się porozumieć, więc jest to trudne, jest to wyzwanie, no ale przy pomocy bądź zasobów ludzkich, bądź zasobów technicznych jesteśmy w stanie jakoś ten problem rozwiązać.
11: Jak się sprawdzają dotychczasowe te centra, te 5 ośrodków? Czy macie dane, ile osób skorzystało?
1: Tak jak powiedziałem, pomoc jest szeroka. Najwięcej, no to wiadomo też jakby z charakterystyki wydarzeń, to były te spotkania integracyjne, spotkania łączące nasze kultury, bo wtedy przychodzi więcej osób. Tak, to nie jest pojedynczy migrant, tylko to jest najczęściej migrant z rodziną, to jest też osoby ze społeczeństwa polskiego, więc liczbowo najwięcej osób uczestniczyło w takich wydarzeniach. Łącznie na przestrzeni tych ostatnich lat to jest kilka tysięcy osób, które skorzystały z naszej pomocy. No a jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na poszczególne usługi, no to przede wszystkim poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne, kursy językowe, no to są te rzeczy, które, tak jak powiedziałem na początku, one najczęściej występowały w tych zapotrzebowaniach migrantów, więc dlatego też najwięcej osób korzysta z tych form wsparcia.
11: Często osoby, które do nas przyjeżdżają, to one myślą, że jakby agencja pracy, która je tutaj gdzieś ściąga, załatwia im zatrudnienie, to jest wystarczające, a potem się okazuje na miejscu, że nie, i to centrum
15: centrum jest właśnie odpowiedzią na to, co poza pracą.
1: Co poza pracą, ale też powiedzmy sobie szczerze i to mówię z pełną odpowiedzialnością, że z różnymi agencjami pracy mamy do czynienia. I niestety my też się spotykamy z klientami, z migrantami, którzy zostali w pewien sposób poszukani czy wprowadzeni w błąd. Tak? Mieli informacje na przykład o tym, że pracę uzyskają, przyjeżdżają do Polski, okazuje się, że jej pracy nie mają. Tak więc my jakby stanowimy tą rolę taką wspierającą w trudnych sytuacjach, tak? Czyli w momencie, kiedy coś z tą pracą nie wyszło, my staramy się pomóc, staramy się wesprzeć prawnie, tak? Zobaczyć, co możemy zrobić, wesprzeć oczywiście w tych wszystkich obszarach, o których powiedziałem. Więc nasza pomoc jest taka ad hoc w sytuacjach, kiedy rzeczywiście doszło do jakiejś przykrej sytuacji z agencją pracy, a z drugiej strony w tych wszystkich obszarach poza pracą, w których migranci potrzebują pomocy.
0: Mówi nam Grzegorz Grygiel, dyrektor Generalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, a pomoc jest bezpłatna.
12: SKO Strzeszów radzi.
0: Powstała Wielkopolska Baza Turystyczna, która ułatwi planowanie urlopów i weekendowych wypadów w regionie. W bazie znajdziemy dane o ponad 22 tysiącach kilometrów tras.
16: Jowita Maćkowiak, Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego, jestem dyrektorem biura. To naszą intencją było zebranie informacji o wszystkich szlakach turystycznych w Wielkopolsce. Mieliśmy takie przeświadczenie, że te informacje są, ale są rozproszone w różnych miejscach i chodziło o to, żeby zebrać te informacje. Skorzystaliśmy tutaj z takich baz czy danych cyfrowych ogólnodostępnych. To jest takie pierwsze źródło informacji, gdzie wszystkie te szlaki różnego typu zostały zgromadzone i można je sobie przeglądać w naszej aplikacji mapowej.
17: Co mamy w tej bazie? Jakie to są szlaki?
16: Wszystkie właściwie typy takich szlaków turystycznych. Mamy szlaki kajakowe, konne, piesze, szlaki rowerowe i szlaki kulturowe.
17: Przy okazji tworzenia tej bazy coś zdziwiło, że czegoś mamy aż tyle albo tylko tyle?
16: Generalnie mamy dość gęstą sieć tych szlaków i jak tak spojrzymy na mapę, to ta sieć jest gęsta i w centrum, na północy i na południu, no to wynika głównie z tego, jakie mamy tam walory turystyczne w tej części regionu. Myślę, że nas planistów to tak nie zaskakuje, aczkolwiek no mamy takie szlaki, które są na przykład bardzo długimi szlakami, które najdłuższy oznakowany na przykład szlak kajakowy, czyli Wielka Pętla Wielkopolski i to jest bardzo długi szlak, który nie tylko obejmuje Wielkopolskę, ale też wychodzi poza jego granice, ale generalnie te szlaki, bym powiedziała, że dość równomiernie są w województwie rozlokowane, więc jeśli ktoś jest z jakiejś części województwa, na pewno znajdzie dla siebie jakiś atrakcyjny kawałek do obejrzenia.
17: To pomówmy o liczbach, jak to się przedstawia na poszczególnych szlakach.
16: No mamy generalnie ponad 22 tysiące kilometrów tych szlaków. No najdłuższy, tak jak już powiedziałam, szlak kajakowy ma 442 km. Najdłuższy szlak konny to jest szlak tak zwany Wilczy Szlak i on ma 234 km. Pieszy szlak najdłuższy to jest Droga Świętego Jakuba i ona ma długość w Wielkopolsce około ponad 600 km. Generalnie jakby w tej naszej bazie też, ponieważ my się zajmujemy planowaniem z poziomu regionalnego, no to mamy szlaki głównie takie, które łączą więcej niż dwie gminy. I wyjątkiem są tylko trzy takie typy szlaków. Jest trakt królewsko-cesarski, który jest w Poznaniu. Mamy kłodawską trasę, podziemną trasę turystyczną i to jest najgłębiej w ogóle położona trasa pod powierzchnią, 600 metrów pod powierzchnią. No i trasy kolei wąskotorowej. To są jakby te trasy, które zawierają się często w jednej gminie, ale no są taką wyjątkowe w skali naszego województwa, dlatego uznaliśmy, że mimo tego, że pozostałe szlaki mają charakter regionalny, no to też w sposób szczególny też wyróżniliśmy jeszcze. W naszym województwie to jest jedyna taka trasa, która jest podziemną trasą, tak? Bo to jest trasa w kopalni soli w Kłodawie. Bardzo zresztą interesująca. Zachęcam do wyjrzeń. My w tym roku jakby pierwszy raz zebraliśmy te dane i no mamy w planach to, żeby monitorować te szlaki. Aczkolwiek jest to dość trudne, bo jakby rozproszone są te informacje, więc trudno będzie na pewno oceniać, czy z roku na rok coś więcej przybyło. ale wydaje się, że może to być źródło informacji ciekawe też dla zarządców tych szlaków, żeby też zweryfikowali pewne rzeczy, które się pojawiły gdzieś tam w przestrzeni internetowej czy cyfrowej, tak żeby może właśnie dążyć do tego, żebyśmy uspójnili te wszystkie informacje, no i na przykład z roku na rok wtedy moglibyśmy w jakiś sposób monitorować, czy te szlaki nie wiem, przebywają, gdzie się jakieś rzeczy zmieniają. No, taką bazę podobną prowadzimy dotyczącą dróg rowerowych i tutaj jest łatwiej, no bo tutaj mamy jakby kontakty z gminami, powiatami, czy z Wojewódzkim Zarządem Dróg, czy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych. No, tu mamy jakby stałe źródło informacji i tam jest łatwiej, tutaj będzie pewnie trudniej, no ale pewnie będziemy się starali, żeby w miarę te dane aktualizować.
17: Miała pani tutaj o zarządcach gmin czy obiektów, ale z tej mapy mogą też korzystać, z tej bazy mogą też korzystać, myślę, turyści, którzy przy planowaniu podróży, myślę, że chętnie skorzystają. Jak to wygląda w praktyce, jak już się przyjdzie na stronę, no i gdzie można znaleźć tą bazę?
16: Bazę można znaleźć na naszej stronie www.wbpp.poznań.pl i w bazie oprócz tego, że są przebiegi tych szlaków, to zamieściliśmy też jeszcze informacje dodatkowe, czyli mamy tam i zabytki, które obiekty zabytkowe, które są w rejestrze zabytków, mamy cenne obszary przyrodnicze, krajobrazowe, ale także zebraliśmy ponad 2000, około 1200 miejsc bazy noclegowej, jakieś miejsca postojowe, więc rzeczywiście turysta może sobie wejść na tą naszą stronę i zaplanować jakieś miejsca, które będą go w sposób szczególny go zainteresują i zobaczy, czy może tam jakimś szlakiem turystycznym się przemieścić, ale może też będzie chciał zobaczyć po prostu jakieś obiekty interesujące, więc zachęcam, żeby zajrzeć do bazy.
0: Powiedziała w rozmowie z Bartkiem Ujewskim i Jowita Maćkowiak, dyrektorka Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego, a wszystkie szlaki i atrakcje możecie sprawdzić sami, bezpłatnie na stronie internetowej biura.
3: SK Ostrzeszów.
0: A my teraz zmieniamy temat, mamy kolejnego gościa. Wszystko zaczęło się od miłości do ptaków drapieżnych i tak pasja przerodziła się w sposób na życie. Teraz rozmowa z Piotrem Nadolskim, który w Godzieszach Małych pod Kaliszem prowadzi azyl i ośrodek rehabilitacji dla ptaków drapieżnych.
18: Nazywam się Piotr Nadolski i moją pasją od dzieciństwa tak naprawdę są ptaki drapieżne. Zaczęło się to od tego, że dużo czasu spędzałem właśnie na spacerach. Wychodziłem z psem jako mały chłopak na spacer i zachwycałem się myszołowami, które sobie latały nad łąką, krążyły sobie właśnie w kominach powietrznych i majestat tych ptaków i nieosiągalność były dla mnie takim spełnieniem, że mógłbym kiedyś je mieć po prostu blisko siebie i albo je po prostu hodować, albo być w nich blisko, opiekować się nimi. A w międzyczasie już jak dorosła osoba, miałem przyjemność zrobić kurs sokolniczy, pozyskać pierwszego ptaka i nim się zająć. Następnie pozyskać ptaka, którym mogłem się opiekować, który miał zostać uspany. I tymi ptakami mam teraz możliwość się zajmować. I to tak rozrosła się ta moja pasja ze zdrowymi ptakami, że tych ptaków, które potrzebują pomocy, pokazywało się coraz więcej. Potrzeby były coraz większe. Brak ośrodka rehabilitacji u nas w naszym rejonie, w naszym właśnie tutaj miejscu, spowodował to, że rozbudowałem tą swoją pasję do tego momentu, że dziś mamy azyl, prowadzę azyl właśnie dla ptaków drapieżnych i jestem w trakcie budowy ośrodka rehabilitacji dzikich ptaków. Formalności są wszystkie już spełnione, ale infrastruktura, która ma powstać, jest bardzo czaso i pieniędzy finansowo chłonna, no że jeszcze jest to cały czas w rozbudowie i no i w rozszerzaniu, żeby to było jak największe i spełniało jak największe warunki i najlepsze możliwości, jakie możemy tym ptakom zapewnić.
19: Tu mamy pasję, a tu nagle mamy ośrodek, mamy azyl. Jak to się stało, że z tej miłości do ptaków nagle to wszystko się stworzyło, tworzy? Skąd ta potrzeba podzielenia się swoją pasją, czy może nawet lepiej, skąd ta potrzeba czynienia dobra?
18: Jest to ze mną już bardzo naturalne od dziecka tak naprawdę. Jak tylko pamiętam, to zawsze brałem udział w jakichś akcjach charytatywnych, w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, w różnych właśnie akcjach byłem zawsze do pomocy. Od momentu, kiedy zająłem się ptakami drapieżnymi, wtedy tak naprawdę ludzie zaczęli mnie łączyć z tym, że mam ptaki, pewnie będę wiedział, gdzie tą pomoc uzyskać, i przywozili mi ptaki, pytali właśnie o pomoc. I tak to się rozrosło właśnie w ten sposób, że weterynarz, który zajmował się moimi ptakami, zaczął leczyć ptaki, które trafiały właśnie do nas, i na pierwsze lata, pierwsze 5 lat zajmowałem się tym prywatnie. Robiłem to po prostu na własną rękę, do tej pory jeszcze robię to na własną rękę i ja finansuję po prostu leczenie tych ptaków, ale tych ptaków zaczęło się pojawiać właśnie coraz więcej. No i na Facebooku ludzie zaczęli mnie odznaczać i dzwonić właśnie, żeby gdzieś jakieś pomocy uzyskać, czy jakieś młode wypadły z gniazda, czy jakiś ptak jest ranny, czy nawet skonsultować się, bo często wystarczyło odłożyć młodego do gniazda albo zabezpieczyć go przed psami, kotami, żeby nic się tam po prostu nie zadziało, a rodzice przylatywały i karmiły po prostu te maleństwa, te podloty, które po prostu wypadły. I tak to się rozrosło, że no potrzeba była postawienia ośrodka rehabilitacji i azylu, bo tych ptaków, które nie latały, które nie mogły wrócić do natury, było ich bardzo dużo. Normalnie są te ptaki usypiane, bo nie ma miejsca, gdzie można je przetrzymywać, zapewnić im całodobową opiekę, obsługę weterynaryjną, ale i również pokarm, co jest właśnie najcenniejsze, najdroższe, no i miejsce. Mieszkam na wsi, mam możliwość wydzierżawienia ziemi, mam możliwość wydzierżawienia lasu i tam tą infrastrukturę częściowo zbudowałem, ale jeszcze bardziej rozbudowuję, żeby po prostu móc te ptaki przyjmować i zapewnić.

0: które po prostu jest niewłaściwe dla tych ptaków. Jest potrzebne mięso przepiórcze, szczury, myszy, innych ssaków po prostu, które są padłe, którymi karmimy właśnie nasze zwierzęta. I to jest największy koszt, jeżeli chodzi o utrzymanie też zwierząt, żeby zapewnić im właśnie odpowiednią dietę.
1: Zajmuje się Pan awiterapią. Czy mógłby nam Pan wytłumaczyć, co to jest?
0: Awiterapia jest to praca z niepełnosprawnymi dziećmi oraz niepełnosprawnymi dorosłymi przy wykorzystywaniu właśnie ptaków. I ptaki drapieżne są moją pasją i mam przyjemność właśnie brania udziału często w akcjach charytatywnych, wspieraniu właśnie chorych dzieciaków, gdzie zbieramy na wózki, zbieramy na różne leczenia szpitalne, na operacje, ale też odwiedzam właśnie placówki jak domy pomocy, jakieś hospicja i tam z tymi dziećmi mam po prostu możliwość przeprowadzania warsztatów, mam możliwość po prostu brać udział właśnie z ptakami i jest to też takie moje spełnienie po prostu. Lubię pracować z osobami niepełnosprawnymi, lubię wspierać te osoby i wykorzystując do tego jeszcze moją pasję, czyli ptaki drapieżne, jest to po prostu dla mnie niesamowite spełnienie, kiedy widzę osoby, które są zamknięte w sobie, które mają strach przed oczami i nagle na takich zajęciach otwierają się bardzo mocno. Jest osoby, która jest zlękniona, która jest niepewna, nagle ta osoba bardzo mocno się otwiera, chce tego ptaka wziąć na rękawice, chce tego ptaka wziąć po prostu blisko siebie, przebywa z nim tak naprawdę bardzo blisko twarzą w twarz i otwiera się niesamowicie. I z osoby, która jest nieraz zamknięta, jest zestresowana, tutaj nagle po prostu jest bardzo chętna właśnie współpracy, chce po prostu być blisko tych zwierząt i jest to niesamowite, kiedy możemy właśnie radość tych ludzi możemy obserwować w chwili obecnej tu i teraz, kiedy jesteśmy na takich zajęciach. Często osoby też mają możliwość rysowania, malowania właśnie tych ptaków, które są ich blisko nich, wykonywania właśnie z plasteliny. Jest to właśnie takie piękne odzwierciedlenie czegoś, czego nie mogą na co dzień po prostu mieć przy sobie, czego nie mogą na co dzień oglądać i przeżywać właśnie nawet w naturze.
1: To chyba mocno podnosi człowieka, nie? Reakcja na swoje działania. Taka reakcja na swoje działania.
0: Tak, zdecydowanie tak. Przeżywam tam niesamowite chwile i chwile wzruszenia, chwile takiej radości, kiedy moja osoba też ptaki, które są na tym pokazie, które są na tych zajęciach, pobudzają właśnie takie niesamowite emocje u tych ludzi. Kiedy kolejny raz na przykład odwiedzam takie ośrodki, to tam jestem po prostu już witany jako po prostu z radością, z przytuleniem, z wielkim uśmiechem, z laurkami, gdzie często dostaję pracę, aż mam skórę się piętą, dostaję pracę po prostu od tych ludzi, gdzie oni już dla mnie coś namalowali, coś dla mnie stworzyli, pokazują mi zdjęcia ze sobą, że już z ostatniego pokazu mają te zdjęcia. Często też po prostu jesteśmy w kontakcie na Facebooku, gdzie wymieniamy się po prostu jakimiś informacjami, wysyłają mi często zdjęcia, pytają mnie o coś, pytają o ptaki i cały czas z tymi ludźmi też mam możliwość po prostu być w kontakcie.
1: Ja przepraszam, bo tak słucham też cały czas tego, czym Pan się zajmuje. Ja mam wrażenie, że pochłania to strasznie dużo czasu i to jest mocno obowiązkowe. Czy doba nie jest po prostu dla Pana za krótka?
0: Czasami ma za mało godzin, ale na pewno są te doby bardzo intensywne, a tak naprawdę ja się w tym spełniam. Mimo to, że jestem wiele razy zmęczony, po nocy jeżdżę, przywożę jakieś ptaki po prostu do leczenia albo jeżdżę po weterynarzach, żeby je zawieźć lub odebrać z leczenia, to jestem bardzo szczęśliwy, bo robię to, co lubię, mam wspaniałych ludzi, którzy są też około mnie, którzy mnie wspierają, którzy mnie podbudowują, którzy są chętni pomocy właśnie i tak naprawdę nigdy nie czuję się sam w tym wszystkim, bo nawet jak jestem zmęczony fizycznie, to dostaję dużo wdzięczności, dużo radości i to też po prostu takie jest dla mnie wielkie spełnienie tego, co robię.
1: A jak Pan sam siebie określa? Jest Pan, nie wiem, mentorem, pasjonatem, terapeutą, czy po prostu człowiekiem z lasu?
0: Tak naprawdę jestem człowiekiem, który żyje bardzo mocno w zgodzie ze sobą, w zgodzie z naturą. Jestem osobą, która mogę powiedzieć, robi to, co lubi, robi to, co kocha i spełnia się w tym. Ja każdego dnia żyję z wielką wdzięcznością, z wielką radością. Spędzam bardzo dużo czasu właśnie w naturze, wśród zwierząt, wśród również ludzi, bo mimo to, że po prostu mieszkam w lesie, to często mam też właśnie kontakt z ludźmi, dużo robię pokazów, dużo zajęć edukacyjnych i myślę, że jestem osobą, która każdy dzień przeżywa wyjątkowo, która każdy dzień przeżywa świadomie i w bardzo wielkiej radości.
1: Zdecydowanie nie można Pana zaszufladkować, prawda?
0: Nie ma jak. Ja nawet nie znam po prostu słowa, którym mógłbym się nazwać, a tym bardziej mi to jest jeszcze bardziej ciężko, bo nawet nie wiem, jakbym miał siebie nazywać.
1: Ile ptaków obecnie przebywa pod Pańską opieką i czy są to tylko i wyłącznie drapieżne ptaki?
0: Na tą chwilę przebywa u mnie ponad 80 ptaków. Większość są to ptaki drapieżne i głównie takimi ptakami się zajmuję. Są to też ptaki krukowate, sowy, ptaki wodne, ale nie odmawiam pomocy żadnym ptakom i współpracuję z innymi ośrodkami, współpracuję z innymi fundacjami. Jeżeli dostaję na przykład ptaka, którym ja się nie opiekuję albo nie mam

0: tego azylu. Przypuśćmy gołębie, jakieś drobne ptaki śpiewające, jakieś drobne ptaki. To przekazuje do odpowiednich właśnie instytucji, do odpowiednich ośrodków i do osób, które prowadzą właśnie azyle lub ośrodki dla takich ptaków. Mam też kolegę wolontariusza, który mi pomaga wykarmić te pisklaki, bo w momencie, kiedy tych pisklaków jest bardzo dużo, to nie ukrywam, że już brakuje mi czasu, żeby te wszystkie dzióbki nakarmić i poświęcić się po prostu dla nich i zawożę po prostu jedzenie, które jest potrzebne dla nich. Kolega mi tutaj pomaga wykarmiać i odciąża mnie troszeczkę w tych moich obowiązkach. Ptaki trafiają w ten sposób, że mój ośrodek Fundacji Skrzydła Lasu jest na liście Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na wykazie właśnie ośrodków rehabilitacji. Tam często dzwonią gminy, dzwonią osoby, które znalazły ptaka i na takim wykazie właśnie, jeżeli jestem w okolicy i są ci ludzie z okolicy, to po prostu te ptaki trafiają z okolicy. Głównym też tutaj takim informatorem jest Facebook i tak naprawdę dużo ludzi mnie odznacza, dużo ludzi mnie zna i tej pomocy szuka właśnie przez Facebooka, albo lokalnie już, czy są sołtysi, czy jakieś urzędy gminy po prostu mają informację, że ktoś tutaj w pobliżu jest i ma możliwość pomóc tym ptakom. I te ptaki, które mają możliwość wrócić do natury, wracają jak najszybciej, czyli jeżeli one są poobijane, jakieś tam po prostu po lekkich kontuzjach w ośrodku spędzają po prostu krótki, ale potrzebny czas, żeby wróciły, uzyskały po prostu sił. Mamy też zaprzyjaźnionego obrączkarza, ornitologa, który obrączkuje te ptaki przed wypuszczeniem, żebyśmy w przyszłości wiedzieli, jakie ich losy po prostu spotkały i mamy nadzieję, że jakąś informację uzyskamy w przyszłości. To te ptaki trafiają do natury jak najszybciej. Młode również, które są wykarmiane, na początku są wykarmiane, jeżeli mają taką potrzebę, to wykarmiane są przez człowieka. Później trafiają też do ptaków ze swojego gatunku, aby ten po prostu relacje nawiązywały z ptakami ze swojego gatunku, w czym też azyl nam pomaga po prostu, żeby one, te młode, mogły być właśnie ze starszymi ptakami ze swojego gatunku i następnie są przyzwyczajane do tego, żeby były samodzielne w przyszłości i wypuszczane również na wolność, a ptaki, które nie mogą wrócić na wolność, zostają już dożywotnio u nas w azylu, gdzie mają zapewnione właśnie opiekę weterynaryjną, całą dobową opiekę, również miejsce odpowiednie do danego gatunku, czy są to ptaki wodne, czy są to ptaki, które nie mogą latać i mają po prostu potrzebę zostania już w azylu na zawsze.
1: Tak trochę podsumowując ten wątek, wydaje mi się, że jest to pasja, której podporządkował Pan tak naprawdę swoje życie. Poświęcił pewnie sporo czasu, własnych środków, energii. Jak na to zareagowała? Reaguje Pańska rodzina? Jest Pan przecież też mężem, ojcem. Czy ma Pan wsparcie w swoich bliskich, jeżeli chodzi o tę część Pana życia?
0: O tak, tutaj pasja zajmuje mi bardzo dużo mojego prywatnego czasu i ogólnie czasu, ale tak jak wspominałem, uwielbiam robić to, co robię i bardzo to kocham i spełniam się przy tym bardzo mocno. I moja wspaniała żona akceptuje to, co robię i bardzo często mi pomaga, bo nie ukrywam, że jadąc na przykład na pokaz czy na interwencję z jakimś jednym ptakiem, okazuje się, że też pomoc jest potrzebna na bieżąco i póki jeszcze nie jestem w stanie zatrudnić pracowników, którzy mogą się tym opiekować, to żona bardzo mocno mnie wyręcza właśnie w tych obowiązkach, albo często też przejmuje jakiegoś rehabilitanta, dowodzi do domu. Moi synowie również po prostu podzielają, nie mają też wyjścia, bo to tata robi, to zawsze chcą być blisko taty, pomagają, uczą się wielu rzeczy, ale też widzę, jaki tacy są wrażliwi i chcą pomagać, czyli idą ze mną karmić, idą ze mną po prostu odłapać jakiegoś ptaka, czy podać jakieś antybiotyki, podać jakieś lekarstwa i bardzo często są przy mnie, są zainteresowani. Bardzo się też cieszę, że nie siedzą przy telefonach albo przy telewizorze, tylko jednak ten czas spędzają w naturze i są ciekawi tego, co się dzieje tutaj dookoła. Dlatego od rodziny mam wielkie wsparcie, ogromne wsparcie i dzięki temu mogę się rozwijać, bo dla mnie dużym sukcesem jest to, że żona akceptuje to, co robię, a przy okazji jeszcze wspiera, no to tutaj jest bezcenne. Pasja jest tak naprawdę taką częścią też mojego życia w naturze, bo ja oprócz tego, że zajmuję się ptakami drapieżnymi, to mimo wszystko uwielbiam naturę, uwielbiam morsować, uwielbiam chodzić na boso, też jak już któryś rok z rzędu w ten sposób funkcjonuje. Spędzałem mimo wszystko bardzo dużo czasu w lesie, w naturze, obserwowałem naturę i tak naprawdę jestem człowiekiem, który w tej naturze się odnajduje niesamowicie, potrafię ją słuchać, potrafię ją czuć, a pasja z ptakami to po prostu jest taki dodatek dla mnie i spełnienie tego wszystkiego, co ja robię, takie uzupełnienie.
1: Chciałam właśnie zapytać o to chodzenie boso, bo zauważyłam, że dziś także jest Pan boso. O co z tym dokładnie chodzi? Czy Pan zawsze jest boso?
0: Tak, od kilku lat, już szósta zima, kiedy spędzam po prostu czas chodząc na bosaka. Zaczęło się od medytacji, zaczęło się właśnie od wyjść do lasu, od przytulania z drzewami i poczułem po prostu taki zew, gdzie chciałem jednak połączyć się jeszcze bardziej z naturą i zacząłem po prostu prostu ściągać jeszcze te obuwie, żeby jeszcze bardziej tą naturę poczuć. I przy okazji morsowania, przy okazji właśnie zim, kiedy spędzałem dużo czasu właśnie na śniegu, wyjście na spacery, te buty nie były mi potrzebne i czułem się po prostu taki połączony bardzo mocno w naturze i bardzo świadomy tego, co robię. I to już się tak rozrosło, tak się przerodziło, że czuję się bardzo, bardzo komfortowo przy chodzeniu na boso i buty zakładam tylko i wyłącznie wtedy, kiedy idę w jakieś nowe, nieznane miejsca, gdzie może mnie spotkać jakieś szkło, druty, coś ostrego, co mogłoby mi zrobić krzywdę, miejsce, którego nie znam, lub pracuję z piłą mechaniczną, z siekierą lub z jakimiś właśnie narzędziami i wiem, że mógłbym sobie uszkodzić palce albo stopy, a 99% czasu chodzę na boso, prowadzę samochód na boso, odwiedzam wszystkie instytucje, które są po prostu do odwiedzenia i cały czas po prostu spędzam na bosakach.
1: Jest pan charakterystyczną osobą i też żyje przede wszystkim po swojemu. To zawsze budzi niezrozumienie najzwyczajniej w świecie. Czy spotyka się pan przez to z hejtem?
0: Tak naprawdę, jeżeli się spotykam, to w bardzo malutkim stopniu. Większość ludzi, tak 99,9% ludzi są zainteresowanych, pozytywnie zainteresowanych. Często właśnie przez to, że chodzę na boso i robię to, co robię, dużo ludzi odzywa się do mnie, pokazuje swoje poglądy, otwiera się przede mną, są szczerzy i otwarci, co też jest dla mnie zaskakujące, bo mało kiedy bym się spodziewał, że ktoś w urzędzie miasta nagle zacznie mi mówić o swoich jakichś prywatnych rzeczach, z prywatnych przeżyciach i o swoich właśnie doświadczeniach. I to jest dla mnie też takie zaskakujące, że ja jestem sobą, zapominam już nawet o tym, że jestem na bosaka, a tutaj ktoś po prostu mi zaczepia na ulicy, przychodzi mi, mówi o jakichś swoich właśnie rzeczach i dużo, dużo wsparcia dostaję z tego powodu i dużo właśnie poznaję ludzi pozytywnych, takich zaskoczonych pozytywnie i chętnych otwarcia się przede mną i mówienia po prostu o swoich jakichś rzeczach.
1: Mam wrażenie, że jest pan spełnionym człowiekiem.
0: O tak, jestem bardzo spełnionym, robię to, co kocham, robię to, co lubię. Cieszę się każdym dniem mojego życia, żyję z wielką wdzięcznością, z wielką radością i miłością.
1: Jako specjalista, jeżeli my na swojej drodze, idąc gdzieś, zobaczymy rannego ptaka, co powinniśmy zrobić, jak się zachować, żeby mu pomóc, a nie zaszkodzić?
0: Pierwsze co, to zabezpieczyć, żeby nie zaatakowały go psy, nie zaatakowały go koty lub nie rozjechał jakikolwiek samochód. Po zabezpieczeniu oczywiście najpierw sprawdzić, czy jest wszystko w porządku, bo często jest tak, że podlot, który po prostu wypadł gdzieś, może nie wypadł, ale opuścił za wcześnie gniazdo albo puścił w pewnym momencie, kiedy już mógł opuścić, to rodzice jeszcze chodzą i dokarmiają. Jeżeli jest naprawdę ranny, coś się zadziało, to zabezpieczyć tego ptaka w miarę możliwości, żeby nie zrobić też sobie krzywdy, żeby nie zaatakował, zadbać po prostu o to, żeby po prostu nie zrobił nam krzywdy, to jest podstawa. I szukać pomocy właśnie na straży miejskiej, straży pożarnej, weterynarza, który jest w okręgu, albo po prostu szukać pomocy w liście właśnie ośrodka rehabilitacji dzikich ptaków, który jest najbliżej. Często jest tak, że te ośrodki niestety nie odbierają telefonów z powodu przepełnienia, to szukać po prostu pomocy, tak jak powiedziałem, straż pożarna, policja, straż miejska i te instytucje przekierują już po prostu pomoc dalej.
1: A co pan Piotr ma jeszcze do zrobienia? Sporo już w swoim życiu zrobił, ale co jest jeszcze do zrobienia?
0: Moim takim wielkim marzeniem jest dokupienie ziemi, bo mam takie wielkie pomysły, żeby zbudować taki potężny azyl, wielki azyl, gdzie te ptaki będą czuły się komfortowo, czuły się swobodnie, ale też miejsce właśnie do edukacji, do odwiedzin dla ludzi, gdzie ludzie będą mogli po prostu przyjeżdżać, spełniać się w naturze, w ciszy, w spokoju, pomagać nam w tym azylu, budować razem z nami, ale też odpoczywać, bo chcemy zbudować takie właśnie piękne miejsce, gdzie będzie można odpocząć nad wodą, wynająć sobie domek, poobserwować te ptaki, takie jak sobie żyją na pół dziko, czyli tak trochę w naturze, ale pod kontrolą. Po prostu zbudować też ośrodek, którego tutaj brakuje dookoła, gdzie będziemy mogli tym zwierzętom pomagać, głównie ptakom, ale też tutaj będzie takie miejsce i to miejsce powstaje cały czas, gdzie ludzie mogą nas odwiedzać, mogą po prostu brać udział w zajęciach edukacyjnych, sami edukować, bo tutaj też jest miejsce dla osób, które chcą też dać coś od siebie i wspierać po prostu ludzi lokalnie. Znaczy lokalnie, wspierać ludzi, którzy po prostu będą nas odwiedzać i będą po prostu z tego korzystać.
1: Okej, ja chciałam tylko powiedzieć, że ja już rezerwuję miejsce. Nie, jak się uda wszystko, to ja proszę o kontakt.
0: Super, a mamy miejsce noclegowe, szykujemy właśnie miejsce, żeby takie rzeczy mogły się zadziać, żeby Państwo mogli nas odwiedzać, żeby mogli nas przyjeżdżać, odwiedzać. Oczywiście można odwiedzać nas bez noclegu, czyli na taki spacer z ptakami drapieżnymi. Można się wybrać na spacer, można przyjechać, odwiedzić azyl. I w azylu są zwierzęta, które można przyjechać, zobaczyć, odwiedzić. W ośrodku rehabilitacji są ptaki, które nie mają kontaktu z człowiekiem i mają tylko z opiekunem i weterynarzem. I tych ptaków nie odwiedzamy. Ale można odwiedzać też moje ptaki, które są zdrowe, które są moją pasją. I z tymi ptakami można zrobić sobie sesje zdjęciowe, można wybrać się z nimi na spacer, można zaprosić nas na odwiedziny i chętnie przyjedziemy po prostu i to z tymi ptakami pobędziemy.
1: A jeżeli na przykład ktoś chciałby wspomóc Pana, Pańską działalność, te ptaki, którymi się Pan opiekuje, czy ma taką szansę?
0: Tak, oczywiście, bardzo chętnie. Każda pomoc jest na wagę złota i będzie nam wtedy szybciej, będziemy mieli możliwość szybciej zrealizować to, co planujemy i pomóc jeszcze większej ilości ptaków. Fundacja nazywa się Fundacja Skrzydła Lasu i tak naprawdę na Facebooku można tam znaleźć wszystkie informacje, które pozwolą, żeby wesprzeć właśnie fundację.
2: Sport w Ostrzeszowie.
3: I magazyn kończymy sportem. 100 lat koszykówki męskiej w Ostrowie w książce i to nie małej, bo liczącej blisko 800 stron. Napisał ją Piotr Musioł, pasjonat sportu i koszykówki. Zajęło mu to trochę czasu, ale jak przyznaje, było warto, bo to niezwykle ciekawa historia.
4: 100 lat koszykówki w Ostrowie było w ubiegłym roku, był to rok 2025.
3: No i ten jubileusz sprowokował Cię do wzięcia na barki spisania tej historii.
4: Tak można powiedzieć, interesuję się koszykówką od 30 lat, chodzę na mecze koszykówki w Ostrowie. Od 7-8 lat zacząłem tak drążyć historię ostrowskiej koszykówki. No i kilka lat temu dotarłem do takiego czasopisma, które było wydane przez stowarzyszenie tutaj Veneti, że tam właśnie w 1925 roku był taki pierwszy oficjalny mecz koszykówki męskiej. Drużyna Szkolnego Klubu Sportowego Venetia pojechała do Poznania na zawody sportowe i tam zajęła drugie miejsce. No i tak zainspirowało mnie to właśnie, że mówię, no niedługo będzie 100 lat tutaj od tego pierwszego meczu. Grono kibiców w Ostrowie i w okolicach jest bardzo duże. Zainteresowanie też lokalnych mediów, kibiców no jest spore. No i pomyślałem, że no fajnie by było, żeby ten jubileusz został tak godnie uczczony.
3: I usiadłeś i napisałeś, ale to nie jest tak, że siedzimy i piszemy, tylko to jest ciężka praca, jakieś pewno archiwa, jakieś wywiady. Jak to wyglądało?
4: Pracy było sporo i nadal jest sporo, mogę powiedzieć. Zacząłem tak, jak mówisz, szukać historycznych sprawozdań, książek dotyczących klubów sportowych w Ostrowie. W Ostrowie takie wydawnictwa powstawały właśnie po klubie sportowym Venetia. Potem wiodącym klubem była Ostrowia Ostrów, no a potem już koszykówka męska, bo to będzie publikacja o koszykówce męskiej. Najważniejszym klubem w Ostrowie była Stal. No i właśnie opierałem się głównie na tych trzech jakby takich filarach, ale pracy było, jak ty mówisz, mnóstwo, nie? Byłem częstym gościem Biblioteki Ostrowskiej. Tam już jak panie mnie zauważyły, no to wiedziały, że ja tam sobie idę poszukać starych gazet. Poza tym Muzeum Miasta Ostrowa, te sporo informacji tam sobie zasięgnąłem. No w obecnej chwili bardzo dużo też pomogły takie biblioteki internetowe, gdzie mogłem to sobie też zobaczyć archiwalne gazety Przeglądu Sportowego, Głosu Wielkopolskiego i tam też sporo informacji na temat koszykówki tutaj ostrowskiej były, ale takie najciekawsze spotkanie to były właśnie z byłymi koszykarzami, z byłymi trenerami. Wszyscy mogę powiedzieć, że bardzo chętnie pomagali i pomagają mi nadal w uzyskiwaniu informacji, archiwalnych zdjęć. Ten pomysł jakby tak szybko rozszedł się w środowisku koszykarskim i przeprowadziłem około 30 spotkań, rozmów z tymi byłymi zawodnikami, starszymi i młodszymi i każdy bardzo chętnie dzielił się swoimi doświadczeniami, wrażeniami, informacjami.
3: O czym jest ta historia tak naprawdę? Jak ta koszykówka w Ostrowie przez te 100 lat wyglądała?
4: To jest głównie no, historia o tych ludziach, bo my teraz cieszymy się tutaj z występów Stalówki w PLK, czyli w Polskiej Lidze Koszykówki, ale nie zapominajmy, że gdyby nie tamci dawni bohaterowie lat 40., 50., 60., no to ciężko by było o tą tradycję koszykówki. Myślę, że gdyby ta koszykówka nie była tak mocno wtedy zakorzeniona, to dzisiaj moglibyśmy sobie chodzić na mecze koszykówki, ale to byłoby bardziej, bym powiedział, w wydaniu amatorskim, jakaś druga liga, trzecia liga, nie byłoby tych sukcesów. Ja tutaj chciałem też tutaj właśnie podziękować tej publikacji tym wszystkim działaczom, sponsorom, koszykarzom, zawodnikom, którzy właśnie wtedy, w tych latach 50., 60., 70., oni przecież normalnie pracowali, to była dla nich pasja. Jak ja rozmawiałem, to oni praktycznie, no, jedyne profity, które uzyskiwali, to były tam sprzęt sportowy, i inne różne takie rzeczy, ale to nie były raczej gratyfikacje finansowe. Oni też pracowali, przyjeżdżali z meczów tam w niedzielę wieczorem, a w poniedziałek szli do pracy. Także to było dla nich mnóstwo poświęcenia. Nie było takiej, nie wiem, odnowy biologicznej, troski o tych koszykarzy. Oni często borykali się ze swoimi kontuzjami, ale zaciskali zęby i grali dalej.
5: Ale w Ostrowie historia, tak jak mówisz, to jest historia koszykówki, to jest historia ludzi. Młodsze pokolenie pamięta na pewno Andrzeja Kowalczyka, no bo to jest postać, legenda, niestety już nieżyjąca. Ale chyba takich osób musiało być więcej, skoro mamy te 100 lat, prawda?
4: No tak, było dużo zasłużonych postaci, na przykład pierwszy klub, prezes klubu sportowego Stanisław Morrison z Stali Ostrów, który przez prawie 40 lat działał w klubie. Wiele, także jak ja sobie wyczytałem, jakichś prezesów, dyrektorów ostrowskich z zakładów pracy było też jakby w klubie Stal, pomagała, czy to w czynie społecznym, czy to w jakiejś innej formie czynów. Także no, ci ludzie tworzyli tą historię, a o nich no, mało się pisze, mało się mówi. My głównie tutaj pamiętamy o tych naszych lokalnych bohaterach, którzy zdobywali medale kilka lat temu. Ale tak wspomniałem, no, tych medali nie byłoby raczej, gdyby nie ci ludzie wcześniejsi. Nie? No, teraz bardzo miła jest sytuacja od kilku lat, że na mecze koszykówki chodzą ci właśnie byli koszykarze. Mają takie swoje miejsce tutaj na trybunach Stali. Można ich spotkać, można z nimi porozmawiać. No, ja też poznałem ich właśnie tutaj na meczu. Przedstawiłem się, pokazałem im pomysł tego. No, każdy mi, mówię, bardzo gratulował i mówi, że to jest świetne wydawnictwo. No, powinno być świetne wydawnictwo.
5: To jest książka, która będzie taką, nie wiem, opowieścią, czy takim wyliczeniem ludzi i sukcesów. Jaki jest Twój pomysł na tę książkę?
4: Pomysł już mam. No, jak mówiliśmy, to będzie opisane 100 lat historii koszykówki męskiej w Ostrowie. Pierwszy rozdział będzie taki rozdział tutaj od 1925 roku do 1939 roku, a więc do wybuchu wojny, czyli okres międzywojenny. A potem już od 1945 roku będzie rok po roku opisane sukcesy sportu tutaj koszykówki w Ostrowie. No, były też porażki, wiadomo, no nie, sport tylko się nie składa z sukcesów. Były też porażki. Będą informacje, kto w tych drużynach grał, mnóstwo zdjęć. No, ale najważniejsze, co mi się wydaje, to będą też wypowiedzi tych zawodników i koszykarzy i tych trenerów. Oni opisują, jakie mieli wtedy przygody, jak to się grało, bo tutaj, no, oni sami mi teraz mówią, ci koszykarze 60-70-letni, że to obecna koszykówka to jest całkiem inna. Tu jest, teraz jest sport bardzo siłowy, wytrzymałościowy, szybki. Oni to grali, no, praktycznie, no, mówią w inną koszykówkę. Także no, my się tutaj pasjonujemy tym, co jest teraz obecnie. Bardzo fajnie, bo ja też się pasjonuję, chodzę na mecze cały czas. Ale no, nie zapominajmy, że kiedyś to wyglądało inaczej. To będzie także opowieść właśnie o tych przygodach, gdzie oni jeździli, na jakie obozy jeździli, na jakie wyjazdy zagraniczne jeździli. Dodatkowo będzie rozdział poświęcony Andrzejowi Kowalczykowi. To, tak jak mówiłaś, no, taka jedna z największych postaci ostrowskiej koszykówki, którą no, znają chyba kibice w całej Polsce. Będzie też specjalny rozdział poświęcony Dariuszowi Parzyńskiemu. To jest też wybitny ostrowski koszykarz, który zdobywał wiele medali mistrzostw Polski. Będzie też rozdział poświęcony ostrowskim ligom amatorskim. Od 1991 roku działa w Ostrowie Ostrowska Liga Koszykówki Amatorska. Potem od 2004 roku powstała taka Liga Letnia Koszykówki. Także no, tych miłośników koszykówki jest mnóstwo. Nie zapomniałem także o sporcie młodzieżowym i szkolnym, bo tu jest taki początek tej historii się tworzy. Ci trenerzy, oni bardzo ważną rolę mają właściwie, żeby zaszczepić u tych młodych chłopaków tą miłość do koszykówki. Nie wszyscy będą koszykarzami na poziomie pierwszej ligi, ekstraklasy, ale oni sobie grają wszystko w amatorskich, chodzą na mecze, dopingują. No to grono sympatyków jest duże. No będzie także trochę informacji, jakichś ciekawostek statystycznych, rekordów dotyczących, kto zdobył najwięcej punktów, zbiórek i tak dalej. No także publikacja będzie obszerna, będzie miała około 800 stron.
5: A dla kogo ona będzie? Dla kibiców czy dla tych, którzy w ogóle koszykówki w Ostrowie nie wiedzą, że jest?
4: No myślę, że dla wszystkich. Ci młodsi kibice będą mogli poznać historię tej koszykówki, a ci starsi kibice będą sobie mogli przypomnieć, jak to było w latach 60., 70., 80., kto tam grał, kto zdobywał punkty, kto był ich idolem. Także no, ta książka jest jakby dedykowana dla środowiska sportowego, ale nie tylko.
5: A czy jak pisałeś, coś cię zaskoczyło? Bo jak sam mówisz, sportem interesujesz się od wielu lat, nie wypominając wieku. Było coś, czego się nie spodziewałeś w tej historii, jak ją poznawałeś właśnie po to, by książkę napisać?
4: Na pewno zaskoczyły mnie opowieści niektórych koszykarzy, jak to było w latach 80., jak oni jeździli sobie na mecze zagraniczne do wtedy jeszcze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, do NRD, na Węgry, czyli do tych krajów bloku wschodniego, jak oni musieli trochę sobie pokombinować, żeby tam sobie coś jeszcze, no można powiedzieć, dorobić. Także no, historii będzie mnóstwo ciekawych. Dużo osób mi te historie pomagało jakby spisać, bo no, ja interesuję się koszykówką długo, no ale no, nie znam tak jakby nieraz sytuacji od środka, co tam siedzi w drużynie, o jakichś tam konfliktach, porażkach, kto kogo lubiał, kto kogo nie lubiał. Także no, no smaczków będzie na pewno mnóstwo i myślę, że każdy tutaj kibic powinien być zadowolony. No, takiej publikacji jeszcze nie było. To też warto zauważyć, że były tam mniejsze jakieś publikacje. No, myślę, że to jest fajny okres, jubileusz 100 lat, no, drugi taki się szybko nie przydarzy.
3: A premiera książki planowana jest na najbliższy czas, więc trzymamy kciuki, by książkę udało się wydać. No i oczywiście na premierze będziemy i o tym wszystkim Was poinformujemy. I na tym kończymy dzisiejszy magazyn, jak zawsze. Odsyłam Was także do internetu na sk.pl. Najciekawsze i najważniejsze wiadomości.
2: Ostrzeszów News.
3: Asia Zydlewska, Lejnik, kłaniam się nisko. Na początek magazynu zabieram Was do Mikstatu, konkretnie na wzgórze cmentarne, gdzie stoi drewniany kościół świętego Rocha. To właśnie tam każdego roku w sierpniu 16 odbywa się wyjątkowy obrzęd błogosławienia zwierząt, o czym co roku informujemy Was oczywiście na antenie Eski. A skąd się wziął ten zwyczaj, co wyróżnia ten kościół? Posłuchajcie teraz rozmowy z regionalistą i burmistrzem Mikstatu Henrykiem Zielińskim.
6: 18 wiek, a tak naprawdę znów niespodzianka. Ten kościół, który dzisiaj widzimy, postawiono w 1786 roku, ale jako kościół odbudowany w miejscu poprzedniego, który stał lat kilkadziesiąt. Obraz świętego Rocha to jest 1707 rok, a zatem początek XVIII wieku. Mówimy o ziemi królewskiej. Przywilej króla Augusta II dla Mikstatu wydany mówi o tym, żeby dziesięciny przekazywać proboszczowi na świętego Wojciecha i na świętego Rocha. To jest 1713 rok, czyli gdzieś tam te początki XVIII wieku pokazują, że ten kult już był. Kościół pierwotnie wzniesiony jako wotywny, czyli dziękczynny, miejsce dziękczynienia za uratowanie miasta od zarazy. Wówczas to była cholera. Choroba, której tak na dobrą sprawę nie umiano zdiagnozować. Skąd ona się bierze? Sądzono według ówczesnej wiedzy, że z powietrza. Czyli żeby tej choroby pozbyć się, trzeba było oczyścić powietrze. No ale jak oczyścić powietrze? Problem nie występujący tylko w Mikstacie. Problem, który występował w miastach Europy, gdzie mamy wąską, ściśniętą zabudowę. I na przełomie XVI i XVII wieku już powstawały w europejskich miastach tak zwane towarzystwa powietrzne. Czy one nie zajmowały się lotami? Te towarzystwa zwalczały morowe powietrze w tych miastach. Jak to robiono? No jak zwalczyć morowe powietrze? Dzisiaj byśmy włączyli klimę. Okej, dobra, na filtrach jeszcze mamy coś tam. Ale wówczas biciem w dzwony, rozpalaniem ognisk, w których palono różne kwiaty, rośliny, które dawały jakiś intensywny zapach, oraz przepędzając zwierzęta ulicami tych miast, żeby zwierzęta biegnąc wychwytywały to morowe, niedobre powietrze. Stąd właśnie, z tego właśnie źródła jest Pampeluna. Tam jako gonitwa byków dzisiaj i zresztą nie ku czci świętego Rocha, a w Mikstacie to pozostało jako procesja zwierząt z poświęceniem tych zwierząt, pokazaniem tej jedności świata zwierząt, przyrody i ludzi, ale właśnie to źródło jest w tym przepędzaniu morowego powietrza. I efektem tego było również postawienie tego kościoła. Ja sądzę, że to był koniec XVII wieku, początek XVIII. Niestety nie zachowały się księgi metrykalne. Mikstat ma bardzo stare księgi metrykalne, bo sięgające początków XVII wieku, 1630 rok. ale są to księgi małżeństw i księgi chrztów. Niestety nie mamy ksiąg dotyczących zgonów. One sięgają dopiero 1740 roku, więc te najstarsze księgi ponoć urzędnicy pruscy zabrali je, bo tam były również zapisy dotyczące śmierci, odnotowane zgony czarownic, bo i takie rzeczy w Miksacie miały miejsce, czyli sądy nad czarownicami. Tam miejscowi księża starali się to zwalczać. Pruscy urzędnicy zabrali te księgi i dlatego nie możemy również dojść do dokumentów dotyczących epidemii, kiedy te epidemie dokładnie były. Ale według mnie to jest koniec XVII wieku, początek XVIII, gdzie Kościół Świętego Rocha powstaje. I to była kaplica. Kaplica poświęcona Świętemu Rochowi, bo zresztą legenda mówi, że jeden z mieszkańców Mikstatu, mając chorą żonę, wiózł ją do lekarza do Ostrzeszowa. I na wzgórzu pojawił mu się właśnie, przy wyjeździe z Mikstatu, na tym wzgórzu pojawiła mu się postać Świętego Rocha, która do niego przemówiła: módlcie się za moją przyczyną, na pewno będziecie uzdrowieni. On wrócił, rzeczywiście ta żona wyzdrowiała, no i na pamiątkę tego zniesiono tą kaplicę Świętego Rocha. Ona po jakimś czasie już była zrujnowana, tak jak zresztą w księgach odnotowują, że ludzie zapomnieli o tym, żeby dbać o tą kaplicę, no bo już zdrowie wróciło, jeszcze nie myśleli o tym, że kiedyś COVID przyjdzie i zapomnieli o tym kościele, ale przyszedł ksiądz Łapczyński na proboszcza, który ten kościół odbudował. Po nim przychodzi ksiądz Marszałkowski, niesamowita też postać, bo on dokonuje rzeczy bardzo ważnej, przeniesienia cmentarza. Cmentarze kiedyś w miastach, one były przy kościele. I tak było w Ostrowie, tak było również w Mikstacie, że wokół kościoła farnego był cmentarz. Tylko że one miały ograniczenia obszarowe. Po jakimś czasie już warunki higieniczne nie pozwalały na pochów. I tak mieliśmy również w Mikstacie, ale w Mikstacie była już to kaplica Świętego Rocha. I co ciekawe, ten cmentarz świętorochowy, on już funkcjonował, tylko rzadko tam dochodziło do pochówków, w 1750 roku. To jest jeden z najstarszych cmentarzy w Polsce. Żadna tam Rosa w Wilnie, Łyczaków czy inne Powązki. 1750 rok odnotowany jako cmentarz u Świętego Rocha w dokumentach. Ale żeby wszystkich ludzi, żeby już to było powszechne, te pochówki, no trzeba było jakoś tych ludzi przekonać. No jak do tych ludzi dotrzeć, jeżeli oni mają tam dziadka pochowanego przy kościele farnym, ciotkę, wuja, mamę? Ksiądz Marszałkowski, no dziwnym zrządzeniem losu, to był rodowity Mikstacza, który trafia do Mikstatu na proboszcza. On tych ludzi zna, on potrafi do nich dotrzeć. On do tego kościoła Świętego Rocha dobudowuje, do tej kaplicy dobudowuje wieżę, może nic takiego. Dobudowuje wieżę, tam zresztą funduje dzwony. Uwaga, zachowane do dzisiaj oryginalne dzwony. I on tym ludziom pokazuje, słuchajcie, to też jest kościół. No bo oni wychodzili z założenia, ale tam mamy się chować za miastem, tu jest ziemia poświęcona, a tam... No kto się chował za miastem? Panie lekkich obyczajów, złodzieje. I nagle oni mają przejść w inne miejsce. On im musiał pokazać, że to jest kościół. Jak oni zobaczyli, że to jest budowla, widać, że to jest kościół, okej. Okay. Zaczęli akceptować to. I zrobił jeszcze jedną rzecz. Jego poprzednik, proboszczy, w Mikstacie chowano pod podłogą w kościele przed ołtarzem. I jego poprzednik tak był pochowany jeszcze w kościele farnym. Natomiast on już kazał się pochować też w kościele Świętego Rocha. I od tego momentu proboszczowie mikstaccy są chowani właśnie na cmentarzu Świętego Rocha. W kościele jest pochowanych trzech proboszczów mikstackich. Właśnie pierwszy to był ten ksiądz Łukasz Marszałkowski. I następnie już też tam są chowani. I w sposób taki łagodny przekonał mieszkańców Mikstatu i oni od tego momentu już tylko tam pochówki na cmentarzu u Świętego Rocha. Dzisiaj, gdy tam wchodzimy do kościoła Świętego Rocha, no to tam mamy, tak wspomniałem, ten obraz z 1707 roku, unikalny, świetny obraz. Natomiast mamy też zestaw wielu płaskorzeźb, które były przeniesione z kościoła ze starej fary. Bo gdy starą farę przebudowywano w Mikstacie, to nabożeństwa przeniesiono do Świętego Rocha. No w Mikstacie było to szczęście, że mieliśmy kościół Świętego Rocha, gdy wyburzano starą farę. Tego na przykład nie było w Ostrowie i dlatego w Ostrowie fara została wybudowana obok starej drewnianej fary i dlatego ulica Kościelna nie wychodzi w Ostrowie do fary, a w Nikstacie ulica Kościelna z rynków wychodzi do fary, bo można było przenieść nabożeństwa do Kościoła Świętego Rocha. Gdyby w Ostrowie był Kościół Świętego Rocha, to prawdopodobnie fara by stała przy ulicy Kościelnej i nie byłoby tego problemu, że stoi przy ulicy, powiedzmy, Wiosny Ludów, na wprost Wiosny Ludów. Te elementy, które przeniesiono z fary w Nikstacie przy budowie nowej fary, one tam pozostały i dlatego oprócz tych płaskorzeźb, które są na ścianach, również jest chrzcielnica. Piękna XVIII-wieczna chrzcielnica, co jest niezgodne z prawem kościelnym, ponieważ prawo chrzcielnicy zgodnie z prawem kanonicznym to jest tylko kościół parafialny. A Święty Roch nie jest kościołem parafialnym. Słyszałem, że tam były chrzty udzielane. Nie chcę ich kwestionować, żeby tych ludzi gonić z powrotem do chrztu w kościele parafialnym, ale z tego co wiem, to zgodnie z prawem kanonicznym prawo chrzcielnicy przysługuje tylko kościołowi parafialnemu, a nie kościołowi filialnemu, takiemu jak Kościół Świętego Rocha. Natomiast jest to taka pozostałość po starej farze w Nikstacie.
7: No i unikalna rzecz, bo ten obrzęd Świętego Rocha odpustu błogosławieństwa zwierząt, to trzeba powiedzieć, że ten kult cały czas jest żywy. Mamy szkołę Świętego Rocha. Dzieciaki przychodzą co miesiąc, 16 każdego miesiąca odbywają się zajęcia w szkole Świętego Rocha. Pani doktor Małgorzata Strzelec znakomicie to prowadzi, pomysł księdza kustosza Ordziniaka. Dzieciaki przychodzą. Ten kult jest żywy. To nie jest tylko odpust odbywający się 16 sierpnia. To żyje przez cały rok. I sam odpust, błogosławieństwo zwierząt, jako pierwsze w Wielkopolsce wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Ten kult żyje.
2: SK Ostrzeszów.
3: No to co, to może jeszcze jedna wycieczka? No to zabieram Was do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Spotkacie tu największego polskiego ssaka, żubra, ale też daniele, dziki czy koniki polskie. Do tego dochodzi jedyne w Polsce Muzeum Leśnictwa.
8: Trzeba wszystko zobaczyć, bo tam jest tyle różnych ciekawych rzeczy, że trudno by było dla mnie coś ominąć. Ale tak, na pewno trzeba zobaczyć pokazową zagrodę zwierząt. Dlatego, że tam mamy naszego największego ssaka żyjącego w Polsce, czyli żubra. Jest to symbol w ogóle Ligi Ochrony Przyrody, symbol ochrony przyrody, gatunek prawnie chroniony, który na dobrą sprawę, gdyby nie to, że leśnicy 100 lat temu zabrali się za introdukcję żubra, to pewno gatunek był wymarł na naszym terenie. Także zagroda pokazowa zwierząt na pewno, dlatego, że tam są jeszcze też koniki polskie, są daniele i są dziki. Cztery gatunki, które możemy zobaczyć z bliska, popatrzeć jak się zachowują, dowiedzieć się troszeczkę na temat ich biologii, na temat ich zwyczajów, na temat ich zachowań. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt przyrodniczy to jest park. Park Arboretum. Największy park Arboretum, albo jeden z większych parków Arboretum w Polsce. Z przepięknymi starodrzewiami, gdzie jest kilkanaście taksonów drzew i krzewów. Około blisko prawie 500 gatunków. Do tego wszystkiego są to rośliny często pomnikowe o znacznych rozmiarach. Może nie będę wymieniał, jakie są gatunki chronione i gdzie one się znajdują, bo w tym momencie jest to ze względu na, też na bezpieczeństwo, zachowanie ich, ale wiosną przepięknie kwitną kobielce zawilców, kokorycz kwitnie, obrazki plamiste, które u nas występują. To są gatunki, które są gatunkami chronionymi, a bardzo ładnie się prezentują. No i kolejnym aspektem jest Muzeum Leśnictwa. To jedyne muzeum w Polsce, które jest związane z leśnictwem. Mówi o leśnictwie, pokazuje jak to leśnictwo się rozwijało na przestrzeni lat. Jest pokazana cała historia techniki leśnej związana z rozwojem zagospodarowania lasu, z hodowlą tego lasu, z pozyskaniem drewna, z obróbką drewna, gdzie to drewno wykorzystujemy, bo mało kto zdaje sobie sprawie, że 36 tysięcy różnych elementów jest wykonane z drewna. W naszym codziennym życiu to jest chyba, nie ma innego materiału, który jest tak mocno wykorzystywane jak drewno. No oczywiście Muzeum Leśnictwa w Oficynie, gdzie zarówno możemy poznać historię Izabeli Działińskiej-Czartoryskich, ale także poznać kulturtwórczą tam rolę lasu, poznać historię leśnictwa na drugim piętrze. To są takie aspekty naprawdę bardzo ciekawe, związane z naszym życiem, z naszym otoczeniem, z przyrodą, z ochroną lasu, z ochroną przyrody.
1: Czyli rezerwujemy sobie najzwyczajniej w świecie cały dzień, bo w godzinę tego nie zobaczymy.
8: Tak, to jest wycieczka na cały dzień. Jeżeli ktoś oczywiście mieszka w okolicy, czy ma dość blisko, może sobie to podzielić i każdy element zobaczyć osobno, zwiedzić. Dlatego, że jeszcze mamy ogrody ziołowe, które na szkółce, dawnej szkółce Izabeli Działińskiej-Czartoryskiej, gdzie są też winnice zabytkowe, to też jest takie miejsce, gdzie można usiąść, gdzie można popatrzeć na otaczającą przyrodę, na rośliny, które kwitną, które już zakwitły, które przekwitają. To są wszystko doznania z otaczającą nas przyrodą. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawe.
1: A kwestia dostępności? 7 dni w tygodniu? Jak to wygląda?
8: Muzeum Leśnictwa jest czynne od wtorku do niedzieli. Poniedziałki to jest dzień techniczny, zawsze związany z, no wiadomo, pracami muzealnymi, ale park, zagroda pokazowa zwierząt, ogrody ziołowe są czynne przez 7 dni w tygodniu, od świtu do zmierzchu. Wstęp wolny, oprócz Muzeum Leśnictwa. Oczywiście warto wspomnieć tutaj też o tym, że w parku znajduje się też zamek, który jest Muzeum Narodowym w Poznaniu. Jest to jeden z piękniejszych zamków naszych i też do niego warto zajrzeć. To zawsze powtarzamy, że jesteśmy całością.
3: A po ośrodku prowadził nas jego dyrektor Adam Kozera.
2: SK Ostrzeszów.
3: A teraz kolejny gość na naszej antenie. To prawdziwy znawca skór, tych naturalnych, z których mamy paski czy torebki. W Grabowie nad Prostą ma swój warsztat kaletnika. Nam opowie o tym, czym dokładnie się zajmuje i skąd bierze pomysły. Z Kamilem Machułą, bo o tym kaletniku mowa, rozmawiała Jagoda Mośpan.
1: To na początek może powiedzmy naszym słuchaczom, bo pewnie nie każdy wie, czym zajmuje się kaletnik.
9: Kaletnik zajmuje się, jakby to powiedzieć, zarówno wyrobem, jak i naprawą artykułów ze skóry. Ze skóry naturalnej, często tam naprawiam jakieś drobne rzeczy z materiałów typu plecaki, czasem jakiś but pod szyję, jeśli mam dojście na maszynie. Generalnie 90% mojego materiału, który używam, to jest skóra.
1: I jak to wydarzyło się, że ta pasja pojawiła się u Ciebie? Czy to jest jakaś rodzinna tradycja? Skąd to się wzięło? Jest to dość nieoczywiste.
9: Kurczę, już tyle razy miałem to pytanie zadane przez wiele osób. Wzięło się to z chęci posiadania skórzanego, customowego, motocykla, tylko siedzenia, do mojego motocykla wymarzonego, którego sobie tam kiedyś zakupiłem i nikt nie chciał lub nie potrafił zrobić tak, jak ja sobie to wymarzyłem. I zacząłem drążyć strony internetowe, głównie amerykańskie, bo w Polsce było to bardzo popularne, wręcz to tłoczenie w skórze takie artystyczne. I zacząłem się tego uczyć na bazie filmików, kupować pierwsze narzędzia, nici i tak jakoś zrobiłem sobie ten pierwszy fotel, później dla znajomego drugi, potem jakiś portfel. No i tak się rozkręciło, że to lubię przez 15 lat ponad i jest coraz lepiej.
1: Chciałam właśnie zapytać, bo jeszcze poza nagraniem wyszło, że tak naprawdę zajmujesz się tym już od bardzo, bardzo dawna, 15 lat przed chwilą powiedziałeś. Mm-hmm. Jak to się wydarzyło, że w tym momencie jesteśmy w Twoim warsztacie, pewnie wymarzonym?
9: Tak.
1: Jak to wszystko się zadziało, że wiesz, z pasji powstał zawód, coś dzięki czemu też zarabiasz?
9: Za bardzo się tym nikomu nie chwaliłem, bo robiłem tak tylko to, co ja chciałem, czasami jakieś tam zamówienia po znajomych. To się proszę patrofonem bardzo szybko rozniosło. Dużo motocyklistów po zlotach jeździłem ze stoiskiem i cały czas siedziałem na zapleczu, w warsztacie moim na podwórku, nikt nie wiedział w ogóle, że ja to robię i tylko znajomi przychodzili coś tam zrobić lub naprawić. No ale nadszedł taki moment, że chciałem mieć lokal w dobrym klimacie, chciałem mieć latem chłodno, zimą chciałem mieć ciepło i żeby się nie grzebać w jakieś palenie, w jakichś piecykach i różnych rzeczach. Więc postanowiłem sobie w samym rynku tutaj zrobić taki mały, ale klimatyczny lokalik, który przyciąga dużo ludzi.
1: My to możemy dostrzec, bo jesteśmy w tym miejscu. Mm-hmm. Jakbyś mógł opowiedzieć naszym słuchaczom, co mniej więcej w Twoim warsztacie się znajduje, czyli też jakie narzędzia i maszyny potrzebne są, by ten zawód móc uprawiać.
9: Jejku, no większość maszyn, o których Wam muszę opowiadać, nie byście nawet wiedzieli, o co chodzi, bo jeśli Wam opowiem o tego typu rzeczach jak szarfiarki, ścieniarki do brzegów lub obcinarki do brzegów, do jakiejś tam prasy, no to jest dla mnie oczywiste. Generalnie na samym początku pracowałem ręcznie, wszystko robiłem ręcznie. Razem wymarzałem ogromną, ciężką maszynę do szycia. Paski, które kiedyś wycinałem ręcznie, wycinam starą, 70-letnią maszyną, która tnie 4 paski na raz. Dziurki nie wycinam ręcznie, tylko tnę na następnej, można to powiedzieć, prasie, która mi wykrawa wszystkie elementy jednym ruchem. Stół krojniczy, prasa do wyciskania elementów różnych z wykrojników, jak widzisz na ścianie. Nitownice. Nożna, gdyby nie było prądu, elektryczna z podajnikiem, pneumatyczna. No i cała masa różnych narzędzi, które są pochowane po szufladach. Wszystko to wszystko jest potrzebne.
1: Cofnijmy się na chwilę do początku. Zacząłeś o tym opowiadać.
9: Tak.
1: Pierwszy przedmiot, który sam stworzyłeś, możesz nam o nim opowiedzieć?
9: To jest to siedzenie właśnie, które notabene wisi tutaj na ścianie. Nie wygląda może zbyt elegancko, ale jak na pierwszą robotę moją wtedy, jestem z tego bardzo dumny. No może jakąś pochewkę do noża wcześniej zrobiłem, żeby tak coś tam ze skrawków skóry się nauczyć, ale generalnie pierwszy, jeśli chodzi o tłoczenia, to jak widzisz, każdy z tych foteli, które tam kiedyś wykonałem, jest ręcznie tłoczone, ręcznie obszywane rzemieniem. To dla kolegi robiłem 11 lat temu, na 40 sprzedał motocykl, siedzenie zostało. Powiedział, że z tego siedzenia w życiu nie sprzeda i dopóki nie będzie miał podobnego modelu, będzie wisiało u mnie w warsztacie. Także no, ten fotel jest jedną z pierwszych rzeczy, które wykonałem i z którego na chwilę wtedy obecną byłem bardzo dumny, teraz już trochę mniej, bo bym to potrafił robić 100% lepiej, no ale jednak lata doświadczenia i powtarzanie tych samych elementów dają radę wtedy i człowiek wykonuje to jednak samoistnie coraz lepiej.
1: Jak długo zajmuje, czy można w ogóle powiedzieć o jakimś czasie, okresie, jak długo zajmuje wykonanie na przykład, nie wiem, jednego paska, torebki, czy to jest też bardzo indywidualne i jak to wyglądało na początku, a ile zajmuje się czasu teraz?
9: Na początku przykładowo pasek, bo tego robię najwięcej. Mniej więcej wykonanie jednego paska zajmowało mi około, ciężko nie pamiętam dokładnie, ale w granicach 15 minut, 20 nawet, żeby wykonać pasek na gotowo, mam tylko bank skóry. Później kupiąc ręczne wycinak do skór, że sobie ręcznie wycinam, a to samo wycięcie trwało krócej, ale wybijanie tych biurek i tak dalej trwało dłużej, no to strzelam kilka minut. Teraz w ciągu godziny, jeśli mówimy o paskach bez obszycia, w ciągu godziny jestem w stanie zrobić 60-80 pasków.
1: To mnie zaskoczyłeś, myślałam, że to jest kwestia dni, powiedziałabym,
9: nie,
1: żeby jedną taką rzecz zrobić.
9: Posiadanie odpowiedniego zaplecza warsztatowego i ustawienie wszystkiego odpowiednio pozwala naprawdę w ciągu kilku minut zrobić pasek na gotowo, łącznie z obszyciem. Także jeśli będziesz chciała, to mogę Ci później pokazać, jak powstaje taki pasek od podstaw, czyli wycinamy skóry, podziurkujemy i obszyjemy. I zobaczyć, jak wygląda to na żywo.
1: Okej, chciałabym zapytać, bo dla mnie to jest czarna magia, dla naszych słuchaczy pewnie też. Jak wygląda cały ten proces od na przykład pomysłu po gotowy produkt?
9: Wszystko zależy od nad czym myślimy. Jeśli popatrzysz ze sobą i patrzysz na ten stertę pasów monterskich, no to na przykład tutaj na początku był zamysł, że kolega do mnie przyszedł z tematem, że dostaje od firmy pas, który się po 2 miesiącach urywa, no to musi dostawać nowy. Tutaj skrzyło mi w głowie, zaprojektowałem pierwszy pas z tymi kieszeniami. Po zrobieniu kilku gotowych elementów zaprojektowałem sobie wykrojniki. Do mojego zaprzyjaźnionego wykonawcy tych wykrojników to wysłałem. Pozdrawiam Cię, Piotruś, notabene. I mam w tej chwili takie, jak widzisz, metalowe elementy, które w przeciągu kilku sekund pozwalają wykroić na tej prasie dany element z otworami ze wszystkim. Także sam proces powstawania trwa na przykład danego projektu, no to około 2 tygodni. Trzeba ręcznie podgrawać, wszystko poprzymierzać, potem zrobić korekty. Później znowu zrobić projekt na gotowo, wysłać, przychodzi wykrojnik i wtedy już mogę sobie masową produkcję robić. Jeszcze wspomnę, bo zależy od jakiego elementu. Na przykład jeśli rzadko już teraz robię siedzenia, ale czasami robię. Jeśli chodzi o na przykład siedzenie motocyklowe, wszystko zależne jest od tego, co sobie kto wymarzy, co ma być wykroczone. Jeśli ma być jakiś prosty, mały wzór, jestem to w stanie wykonać w ciągu tam jednego dnia. Jeśli ktoś sobie zażyczy jakiś skomplikowany mega wzór, który trzeba jeszcze barwić, no to kilka dni pracy naprawdę, żeby taki fotel zrobić ręcznie.
1: A właśnie jest na przykład jakiś przedmiot, produkt, który stworzyłeś, który był, nie wiem, szalenie wymagający, szalenie wymyślny, coś, co Ci najbardziej utkwiło w pamięć? Coś, co najbardziej pamiętasz przez te wszystkie lata?
9: W sumie pamiętam taką fajną akcję. Pojechałem do Rzeszowa, nie do Rzeszowa, tylko jeszcze wtedy to były Lisiejamy, do zaprzyjaźnionej firmy Game Over, która, ich właściciel jest takim szalonym człowiekiem i ma taką wizję, że wyprodukowali motocykl, który był cały oklejony skórą, mało tego, to wszystko było wytatuowane. I później, ja tego nie robiłem, ale potem wymyślił sobie do niego kosz boczny. Zaprosił mnie do współpracy, pojechałem tam z całym autem skór ogromnych, I to wszystko musiałem, każdy element kosza bocznego od zewnątrz i od wewnątrz musiałem dociąć, okleić, później trzeba to było zdemontować. Tatuator to tatuował, później przyjechałem to wszystko pomontować i jeszcze w międzyczasie do tego projekt siedzenia i dodatków do dodatkowego mostyka. Tego tydzień czasu miałem naprawdę wyjęty z życiorysu, było ciężko, ale efekt niesamowity.
1: Czyli pewnie nie tylko zwinne palce, ale też i ogromne pokłady kreatywności.
9: No tak, trzeba cały czas kombinować, jak co rozmierzyć, jak co dociąć i trzeba czasami na mokro formować skórę, żeby dopasować do danego elementu. To jest takie, jeśli widzę dany element, to już wiem każdy krok po kolei, jak mam zrobić, gdzie mam jaki element zbliżyć, gdzie mam namoczyć, jak mam go docisnąć, ile czasu trzeba czekać, żeby to przeschło, żeby dalej z tym pracować. Także do każdego projektu trzeba podejść indywidualnie bardzo, bardzo.
1: A co ty najbardziej w tym wszystkim lubisz?
9: Lubię niezależność i sprzedawanie projektów na chwilę obecną, tych, które ja projektuję, bo zawsze o tym marzyłem. Kiedyś byłem skazany tylko na to, co klient przyjdzie, on chce to, to. A ja w tej chwili projektuję swoje, na przykład kieszenie, głównie od kilku lat do narzędzi, do pasów monterskich, obsługuję firmy rusztowaniowe, branduję ich logiem te pasy i większość projektów, łącznie z ostatnim jakąś tam małą kieszenią na narzędzia, taką kompaktową, to projektowałem sam. Mając tylko narzędzia i dopasowałem to wszystko. Bardzo mam dużą satysfakcję, że to ludzie kupują, chwalą się tym, że od Kamila mają jakiś tam pas narzędziowy czy cokolwiek i to jest takie dla mnie chyba najlepsze, że ja to wyprodukowałem, sam to wymyśliłem i się sprzedaje. Nie muszę prosić się klientów, tylko ani się reklamować.
1: I z tego jesteś też najbardziej dumny.
9: No tak, oczywiście.
1: A w dzisiejszych czasach ludzie potrafią docenić jakość i dobre rzemieślnicze wykonanie?
9: Tym jest troszeczkę jeszcze problem, ponieważ ilość chińszczyzny, która zawaliła nasz rynek, przebija moje ceny na głowę, aczkolwiek jakość, którą ja wykonuję, nawet przy odrobinę droższych cenach, jakość przebija wszystko. I ja jeśli tam do danej firmy robię na przykład od 3-4 lat, nie ma innej reklamacji, że coś się urwało. Czasami jakiś nit zapomnę docisnąć, uznawa, że tak, jeśli trzeba dziennie 1000 nitów pościskać do iluś tam set elementów. Czasami się zdarzyło, że coś tam zapomniałem, albo coś niedociśnięte, a nie ma problemu, odbieram, naprawiam i każdy jest zadowolony z tego.
1: Cały czas rozmawiamy też o materiałach. Jestem ciekawa, czy, bo w dzisiejszych czasach też generalnie głośno jest odnośnie tych przeciwników, skóry i tak dalej. Korzystasz tylko z naturalnej skóry, czy na przykład też jakąś ekoskórę? Czy to musi być ta prawdziwa skóra, czy może być jakiś zamiennik?
9: Brzydzę się ekoskórą i wszystkimi zamiennikami. U mnie w warsztacie jest tylko i wyłącznie naturalna, prawdziwa, dobra skóra. Nie pracuję nad czym innym. No czasami się zdarza, że zostawię jakąś wstawkę z jakiegoś materiału, ale to jest taki dodatek tylko, a nie to jako główny materiał na wykonanie jakiegoś elementu. Także ja w tej chwili nawet nie kupuję tanich klamer do pasku, tylko kupuję konkretne zestawienie rdzewne i każdemu klientowi daję dożywotną gwarancję. Jeżeli się coś urwie, to może przyjść do mnie i to naprawić bezpłatnie. Także pas o grubości 4,5 mm mniej więcej z klamrą zestawienie rdzewne, która siła zrywalna, producent deklaruje 600 kg, nie może się to zniszczyć. To nie ma szans w ogóle.
1: Czyli niech to wybrzmi, jak długo taki dobrze zrobiony, wykonany przedmiot może nam posłużyć?
9: Jeśli mówię o pasku do spodni na przykład, co teraz podsunąłem akurat ten temat, no to 20, 30, 40 lat. Ja podejrzewam, że to jest pasek naprawdę, tam się nie ma co zepsuć. Oczywiście przy dobrym użytkowaniu, jeśli ktoś o to nie będzie dbał, już widzę na słońce, na deszcz i potem ta skóra stwardnie się połami i tak dalej. O skórę trzeba dbać, trzeba ją nawilżyć jak prawdziwą skórę, trzeba ją wyczyścić, odtłuszczyć czasami, trzeba ją nawilżyć jakimiś tłuszczami. Jest wiele środków na rynku do tego. Nie chcę tu zrobić żadnej reklamy, niczego, ale no, w każdym sklepie można kupić taką chemiczną lub w markecie coś do impregnacji skóry. Także jeśli skóra nie będzie dobrze traktowana, po prostu się rozesnie, popęka i tyle.
1: Wspominałeś wcześniej też o tym, że współpracowałeś na przykład z jakąś firmą z Rzeszowa. Zmierzam do tego, że w takim razie działasz nie tylko lokalnie, ale i ogólnopolsko, jeżeli nie dalej. Możesz na przykład pochwalić się kilkoma realizacjami swoimi, bądź współpracami?
9: Współpracami? Znaczy, no generalnie większość tych rzeczy, które wtedy robiłem, bo głównie to były siedzenia motocyklowe, robiłem do wielu producentów customowych motocykli tutaj w Polsce. Głównie też Staszek Myszkowski, firma Gameowe, pozdrawiam, oraz chłopaki. Adam Mickiewicz, BT Choppers, wyśmienity artysta, fantastyczne motocykle robi. Robiłem dla niego też wiele siedzeń. Teraz mam nawet jedną podstawę, ale nie mam czasu za to zabrać. Co tam jeszcze ciekawego? No głównie teraz myślę, że najbardziej dumny jestem z tego, że współpracuję z kilkunastoma firmami rusztowaniowymi. To jest dla mnie największy sukces, że po prostu docenili tą jakość i kupują ode mnie te produkty. Są zadowoleni z tego, że robię to indywidualnie pod ich firmę z odpowiednim kolorem nici i tego typu rzeczy. Także to jest dla mnie chyba jednak jedno z ważniejszych rzeczy, z którego jestem dumny. No i przede wszystkim, że ja to projektuję i ja to sobie wymyśliłem, że nie każdy musi mieć taki sam pas, tylko każda firma może mieć ze swoim logiem, ze swoim obszyciem, mniej karmią wtedy na budowach i bo skąd masz taki pas, no bo co tam. No i to chyba to jest taki najlepszy.
1: A jest jakiś projekt, który chciałbyś jeszcze zrealizować, który, nie wiem, być może kiełkuje w twojej głowie twoje takie marzenie?
9: Chciałbym się nauczyć do dnia siodeł końskich, ale to przez długi czas nie będę miał na to czasu na pewno. Muszę porozmawiać z takim jednym znajomym z Oleśnicy, którzy produkują, też naprawiają, dopasowują siodła. Ja będę miał jakąś chwilkę dłuższą wolnego czasu. Chciałbym się nauczyć i robić takie, umieć zrobić siodła dla konia indywidualne i przede wszystkim ręcznie wytłoczone te takie wzory kwieciste i na indywidualne zamówienie coś takiego zrobić. Ale to jeszcze długa droga do tego.
1: Okej, w XXI wieku kaletnictwo, bycie kaletnikiem, sztuka, rzemiosło, czy jakieś coś pomiędzy?
9: Nie wiem, jak to nazwać, szczerze mówiąc. Dla mnie to jest sposób na życie. Lubię jakoś siedzieć w tej mojej tak mówionej szopie między tymi dechami, włączyć sobie dobrą muzyczkę i sobie tą skórę ciąć, obrabiać, szyć. Nie wiem, jak to nazwać. Ja tego sztuką bym nie nazwał, ponieważ to jest po prostu mechaniczne wycinanie skóry, obszywanie i sztuką, jeśli bym teraz siebie znowu za fotele, to trzeba ręcznie naciąć ten wzór, ręcznie wytłoczyć, no to już podchodzi może troszeczkę pod sztukę, ale bardziej jakieś tam rzemiosło. Kwestia wyuczenia i tyle, jak wszystkiego.
1: Trochę pytanie na pogrybanie. Czy sam wspominałeś o tym, że zalewa nas chińszczyzna? Czy w tym XXI wieku, kiedy konsumpcja jest tak mocno rozwinięta, czy taki zawód ma wzięcie, w cudzysłowie, czy raczej nie ma dłuższych szans na to, żeby takie rzemieślnicze zawody się utrzymały?
9: Moim zdaniem jest duża szansa, że się utrzymam w tym wszystkim i nawet z takich dziwnych napraw. Ja przez pierwszy okres tutaj kilku tygodni, gdy otwarłem to nowe miejsce moje, naprawiałem od torebek przez jakieś drobne naprawy butów, walizki, nawet pas transmisyjny do krajzegi przeszywałem, imitowałem, żeby wzmocnić. Także no tutaj do mnie ludzie przychodzą z takimi rzeczami do naprawy, które nie mogą sobie poradzić w domu, ponieważ albo nie mają możliwości, albo nie mają maszyny, albo mają albo za lekko, zagrywają materiał do przeszycia, albo trzeba coś znitować. Mam ogromny zakres znitów i bardzo mocne nitownice, że mogę wszystko naprawić wtedy. Nawet zrobienie dziurki do paska to jest dla nich problem, ponieważ nie posiadają wykrojnika, dziurkarza tak zwanego. I to jest dla przeciętnego zjadacza chleba problem jest zrobić dziurkę do paska i przychodzą do mnie cały czas. Ja to wykonuję od ręki.
1: Zakład ten działa od dość mimo wszystko niedawna. Jak mieszkańcy w ogóle Grabowa nad Prosną okolic zareagowali na to, że takie miejsce pojawiło się tak naprawdę w centrum miasta?
9: Zareagowali bardzo dobrze i ci, co wiedzieli, że zajmuje tym od lat, no to nie byli z tym zdziwieni, aczkolwiek wiele osób tu w tym naszym małym Grabowie nad Prosną było zdziwionych, że głównie mnie kojarzyli wszyscy z fotografią, ponieważ prowadzę od wielu lat studio fotograficzne też i wszyscy byli zdziwieni, że ja tutaj nagle jakieś maszyny ciężkie wwożę do lokalu, co ty tu będziesz otwierał w ogóle, a tu się okazało, że wszyscy byli zaskoczeni i przychodzą tu mnie, że tak powiem, momentami odwiedzają, przynoszą różne rzeczy do naprawy, stałego okolic. Okręgu tutaj 15-20 km ludzie przyjeżdżają naprawiać elementy do uprzęży, do koni na przykład, by się dowiedzieli, że kaletnik nagle powstał w Grabowie. Także jest moim zdaniem miłe zaskoczenie. Władze miasta też mnie dosyć fajnie poparły i pozwolili mi ten wielki, ciężki metalowy szyld tutaj powiesić. Nie było większych problemów. Pozdrawiamy Maxa i całą ekipę. I jest naprawdę świetne. Świetne miasteczko, świetni ludzie dookoła. Jestem mile zaskoczony przyjęciem.
1: Co na sam koniec można pożyczyć kaletnikowi? Bo nie mam zielonego pojęcia. Czego ci życzyć?
9: Kaletnikowi? Żeby się igły nie łamały, żeby skóry w garbarni nie brakło i dużo cierpliwości przede wszystkim.
2: SK Ostrzeszów radzi.
3: Coraz więcej mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego korzysta z pomocy powiatowego rzecznika praw konsumentów. Z jakimi problemami się do niego zgłaszają oraz jaką pomoc mogą otrzymać? Posłuchajmy, co mówi rzecznik Karol Cieplik i jakie ma porady dla konsumentów właśnie.
10: Rzecznik praw konsumentów jest to funkcja polegająca na tym, że rzecznik praw konsumentów udziela darmowych porad prawnych i występuje w imieniu konsumentów do przedsiębiorców. Także rzecznik praw konsumentów udziela pomocy prawnej, właściwie szeroki katalog, bo to jest zarówno poradnictwo, jak i występowanie w imieniu konsumentów do przedsiębiorców i można nawet powiedzieć, że w pewnym sensie pełni rolę takiego mediatora między konsumentem a przedsiębiorcą. Oczywiście stoi po stronie konsumenta, także walczy dla konsumenta o jak najkorzystniejsze rozwiązanie sprawy. No, punktem wyjścia jest to, że konsumentem jest osoba fizyczna, która zawiera umowę z przedsiębiorcą. Rzecznik konsumentów pomaga oczywiście w takich sytuacjach jak umowa sprzedaży, umowa o dzieło, usługi telekomunikacyjne, usługi przewozowe, także usługi bankowe. Natomiast w sytuacji, w których Rzecznik Praw Konsumentów nie ma obowiązku udzielania porad czy pomocy prawnej, są to na przykład sytuacje dotyczące służby zdrowia, tak? Tutaj mamy Rzecznika Praw Pacjenta. Są to sytuacje dotyczące na przykład wszelkiego rodzaju ubezpieczeń i odszkodowań. Tutaj mamy Rzecznika Finansowego. Drobni przedsiębiorcy, czyli osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą jednoosobowo, mają Rzecznika Małych Przedsiębiorców. Dla podróżnych, chodzi o przeważnie przewozy samolotem, tutaj mamy Rzecznika Praw Pasażerów. Także tych rzeczników jest sporo. Natomiast Rzecznik Praw Konsumentów głównie zajmuje się umowami dotyczącymi sprzedaży produktów, umów o dzieło, prawa bankowego, prawa telekomunikacyjnego. No właściwie ten katalog jest dosyć szeroki, on nie jest zamknięty, natomiast to są główne sprawy, które do rzecznika trafiają i którym rzecznik się zajmuje. No więc przeważnie pierwszy kontakt to jest kontakt telefoniczny. Oczywiście numery telefonów rzeczników konsumentów są na stronach internetowych STAROW, można się dowiadywać w urzędach, jakie to są dane kontaktowe. I tak

0: wcześniej składane reklamacje bądź odpowiedzi na te reklamacje, zdjęcia produktów czy jakichś wyników pracy, jeżeli chodzi o umowę o dzieło. No i siadamy sobie, omawiamy temat, tak? Oczywiście sprawę rozpatrujemy chronologicznie od początku, sprawdzamy, gdzie nastąpił pierwszy kontakt konsumenta z przedsiębiorcą i to, że jest zaskakujące, to nie jest zawsze pierwszy kontakt, nie jest w momencie zakupu. Tylko czasami jest to po prostu przedłożenie oferty, tak? Albo zapoznanie się z ofertą, czy złożenie zamówienia, co jeszcze nie pewne, że dojdzie do zawarcia umowy na przykład, tak? Więc rozpatrujemy sprawę chronologicznie, ustalamy, powiedzmy, jakie są możliwości, jakie są prawa konsumenta i kończy się taka wizyta albo poradą, albo napisaniem pisma dla konsumenta, które konsument sobie sam podpisuje i wysyła do tego przedsiębiorcy. Później się kontaktuje po ewentualnym otrzymaniu odpowiedzi. A trzecią możliwością jest taką, gdzie sprawa już jest na przykład dosyć zawiła i żadne działania konsumenta samodzielne raczej nie dają rady. Wtedy jako rzecznik konsumentów ja występuję w imieniu konsumenta, piszę pismo do przedsiębiorcy i domagam się po prostu spełnienia określonych żądań. W przypadku braku spełnienia żądań wymagam odpowiedzi pisemnej, przedłużenia stanowiska. I brak złożenia takiej odpowiedzi przez przedsiębiorcę może poskutkować nawet nałożeniem mandatu do 2000 zł na takiego przedsiębiorcę. Oczywiście to musi być notoryczne nieodpowiadanie rzecznikowi. Ja jeżeli raz nie dostanę odpowiedzi, to od razu nie kieruję sprawy mandatowe. Drugą szansę zawsze należy dać. Także tak mniej więcej wygląda ta wizyta. Przedłożenie dokumentów, omówienie sprawy chronologicznie, ustalenie mniej więcej strategii działania i działania.
1: Czy my jako konsumenci powinniśmy najpierw działać sami, czy od razu lepiej zwrócić się po prostu do rzecznika praw konsumentów?
0: Uważam, że jeżeli ktoś ma na tyle wystarczającą wiedzę, że jest w stanie sobie sam złożyć reklamację, czy napisać jakiekolwiek inne pismo do przedsiębiorcy, może to zrobić sam. Natomiast pod warunkiem, że naprawdę ma w tym temacie wiedzę i wie, co robi dokładnie, tak? Natomiast jeżeli tak nie jest i człowiek się zastanawia nad tym, co zrobić, niech dzwoni do tego rzecznika, powinien dać sprawę do rzecznika, ponieważ bardzo często się zdarzają sytuacje, gdzie człowiek próbuje samodzielnie sobie załatwić sprawę i niestety po pewnym czasie się okazuje, że marnuje czas, dochodzi gdzieś tam do ściany po kilku miesiącach, korespondencji jest później masa i jeszcze przy okazji zrobił na przykład jakieś błędy ten konsument, których nie da się cofnąć. Także jeżeli się nie znamy na temacie, lepiej dać sprawę profesjonaliście i ja uważam osobiście, że powinniśmy się zwrócić do tego rzecznika. Czasami jedna porada, jedno pismo od rzecznika, który wie, co robi, całkowicie jakby zmienia tok sprawy na korzyść konsumenta, aniżeli jego jakieś samodzielne, często jakby nieprzemyślane czy spowodowane brakiem po prostu wiedzy, znajomości przepisów, jakieś działanie na niekorzyść swoją. Także do rzecznika z problemem zamiast załatwiać to na własną rękę.
1: Na co my jako konsumenci możemy, powinniśmy zwracać ewentualnie uwagę, żeby sobie nie zaszkodzić?
0: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o sytuację sprzedaży, bo to jest oczywiście najbardziej popularny temat dla rzeczników praw konsumentów, są umowy sprzedaży wszelkiej, czy to w sklepie, czy to na odległość. Powinniśmy przede wszystkim zaznajomić się z właściwością towaru, tak? Czyli to, co kupujemy, żeby później nie było problemu, że powiedzmy zamawiamy jakieś meble, tak? Należy tutaj sprecyzować dokładnie wymiar tych mebli, tak? Kolor, jakie to ma być, z jakiego to ma być drewna zrobione i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to się odnosi do każdego produktu, bo jeżeli mamy na półce produkt, który, że tak powiem, nie jest do negocjacji, to albo kupujemy, albo po prostu nie kupujemy. Natomiast jeżeli to są jakieś produkty na zamówienie, a dosyć często, szczególnie jeżeli chodzi na przykład o właśnie zamawianie mebli, tutaj dochodzi do takiej sytuacji, w których bardzo często nie jest to dookreślone, co tak naprawdę kupujemy, czyli trzeba sprecyzować ten produkt dokładnie jak najbardziej. Oczywiście jeżeli chodzi o zakupy stacjonarne, dużych zagrożeń nie ma, bo my widzimy, co kupujemy. Natomiast problem się pojawia z zakupami na odległość, tak? Czyli przez internet 99% zakupów na odległość odbywa się przez internet i tutaj jest pewnego rodzaju problem, gdzie ktoś skuszony na przykład tanią ceną i ładnym zdjęciem klika w pośpiechu, wyraża wszystkie zgody na wszystko, przelewa pieniądze i później się okazuje, że na przykład w ogóle nie dostaje towaru, albo dostaje towar zupełnie odbiegający od jego wyobrażenia, co on kupił, tak? I później się na przykład pojawia problem następny, gdzie jeżeli mamy na przykład przedsiębiorcę, który działa legalnie i zakupiliśmy coś na odległość przez internet, wtedy wiadomo, możemy odstępować od umowy, możemy reklamować ten produkt. Problem się pojawia następny, gdy nie sprawdzimy tej strony dokładnie internetowej. Bardzo często się zdarza, że niestety ludzie szukają w różny sposób zarobku i

0: są tacy ludzie, którzy po prostu tworzą fikcyjne strony, oferują pewne produkty, ludzie zamawiają, płacą te pieniądze i nigdy te produkty do nich nie docierają. Później strona znika i się okazuje, że nie można namierzyć kogoś, kto nam to sprzedał i te pieniądze zabrał. To już nie jest sprawa wtedy do Rzecznika Praw Konsumentów, to jest sprawa do zgłoszenia na policję. Także przed zakupami jest taka porada, gdzieś zakupując coś przez internet, sprawdzić tą stronę internetową dokładnie, czy są tam jakieś dane podane tej firmy, która tą stronę, że powiem, obsługuje i sprzedaje ten towar, sprawdzić w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, czy w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy taka firma faktycznie istnieje, czy tam są podane te numery NIP, REGON, czy KRS. Jeżeli jest strona wiarygodna, nawet możemy się pokusić o to, żeby zadzwonić tam, gdzie na tej stronie jest podany numer telefonu, czy możemy się tam dodzwonić, czy możemy z kimś porozmawiać, czy to wszystko jest autentyczne, prawdziwe i legalne, bo czasami wystarczy zadzwonić na ten numer telefonu, który widnieje na stronie internetowej. Jeżeli ktoś już nie odbiera, to może być sygnał, że okej, to może to być coś nie tak. Bo później, jeżeli zamówimy ten towar, przelejemy pieniądze i nie dostaniemy tego towaru, albo dostaniemy totalnie jakiś odbiegający towar od tego, co myśleliśmy, że zamawiamy, wtedy może być za późno gdzieś tam dzwonić czy pisać, a strony czasami znikają. Kolejny problem z tymi zamawianiami przez internet jest taki, że często strony internetowe w języku polskim, tak naprawdę firma działa zupełnie w innym kraju, a ma stronę internetową w języku polskim i też jest później problem z reklamacjami, tak? A tutaj oczywiście jest prawo Unii Europejskiej, natomiast te postępowania są później dosyć problematyczne. Także tutaj więcej porad jakby takich i pułapek jest przy zakupach przez internet. Natomiast przy takich zakupach stacjonarnych to główna jakby taka rada, żeby sprawdzać dokładnie, co kupujemy i przy zamawianiu tego typu produktów jak meble czy cokolwiek, gdzie ta specyfika jest istotna, te wymiary są istotne, ten materiał, z którego ta rzecz jest zrobiona, żeby to wszystko ujmować albo w zamówieniu, albo po prostu spisywać umowy i to wyszczególniać, co z czego ma być zrobione i tak dalej, żeby później jakby, no, jeżeli reklamujemy, bo nam się coś nie podoba, bo nie było tego, sprzedawca później uważa, że no, ale umawialiśmy się na coś takiego. Forma pisemna jednak, czyli w formie pisemnej to wszystko zapisywać, takiego typu zamówienia, żeby później nie było niespodzianek, że dostaliśmy coś innego niż zamówiliśmy, a sprzedawca mówi, że no przecież to właśnie było zamówione. Nie mamy tego dowodu w postaci umowy, gdzie to wszystko powinno być szczegółowo opisane. Może jeszcze taka informacja dotycząca, bo to są też częste umowy i ja się z tym stykam w pracy, to są właśnie wszelkie rodzaje te usługi remontowe. Kiedyś to było jako prawo budowlane, umowy o... Właściwie nie chcę się w to zagłębiać, w każdym razie są to wszelkie możliwe umowy, to są te umowy o dzieło właściwie, gdzie zlecamy komuś właśnie wymianę dachu, wymianę podłogi, pomalowanie mieszkania, wymianę okien. Wszystkie takie możliwe usługi remontowe czy jakieś instalacji. Tutaj to nie jest taka prosta umowa, jak wchodzimy do sklepu, kupujemy, płacimy pieniądze i dostajemy paragon, który jakby potwierdza tą zawartą umowę, nie? Sprzedaży. Tutaj trochę trzeba się natrudzić i trzeba sporządzić umowę pisemną. Trzeba pisemną umowę sporządzić i w tej umowie dokładnie zawrzeć, co my zlecamy komuś, w jakim terminie to ma być wykonane, bo też widziałem umowy, gdzie nie ma terminu i człowiek później na przykład mówi, że no umawialiśmy się ustnie, że miało być zrobione do końca kwietnia, jest połowa czerwca. Ja czytam umowę, a w umowie tego nie ma. Oczywiście wtedy wiadomo, zgodnie z prawem cywilnym, jaki konsument może złożyć wezwanie do wykonania zobowiązania w terminie określonym, 14 dni najczęściej i wtedy, jeżeli w umowie jest brak terminu wykonania czegoś, no to sami ustalamy tym wezwaniem, tak? Druga rzecz, w tej umowie często są na przykład kwestie właśnie kar umownych za opóźnienia, tak? Tego konsumenci w ogóle nie ujmują w umowach, a to jest na ich korzyść, tak? Czyli to jest taki bab na przedsiębiorcę, zlecam komuś wymianę okien i ma to być zrobione w ciągu miesiąca, za każdy dzień opóźnienia będzie mi płacił karę umowną, tak? Oczywiście przedsiębiorcy znają się na tym i tego unikają, ale dlaczego konsument nie miałby sporządzić umowy na swoją korzyść? Oczywiście pierwszy punkt wyjścia jest taki, że warto z tym przedsiębiorcą, z tą firmą, która ma coś dla nas wykonywać, umówić ten termin, czy ufać komuś na słowo. Tutaj raczej nie jestem zwolennikiem takiego zaufania. Oczywiście to przelewać na papiery, tak? Na w piśmie, w formie pisemnej, czy na wszystko umowy spisywać i ustalać te terminy. Oczywiście, jeżeli ktoś nie jest w stanie się wyrobić z tym terminem, a nam się bardzo spieszy z tym wykonaniem, wtedy możemy odstąpić od tej umowy, tak? Możemy w umowie na przykład zawrzeć taki punkt, że jeżeli na przykład nie zostanie wykonana ta praca w terminie ustalonym, to wtedy na przykład konsument ma obowiązek złożyć na przykład pisemne wezwanie do wykonania zobowiązania i wyznaczyć dodatkowy termin. Zresztą tutaj takie przepisy wynikają z kodeksu cywilnego, gdzie jakby to jest wezwanie do wykonania zobowiązania z wyznaczeniem takiego ostatecznego już granicznego terminu i jeżeli w tym terminie to nie zostanie wykonane, to wtedy jest odstąpienie od umowy i zwrot wzajemnych świadczeń, czyli jeżeli na przykład zapłaciliśmy jakąś zaliczkę, książkę i ktoś miał na przykład 30% zapłaty za to, co ktoś miał zrobić do końca miesiąca, a już upłynęła połowa następnego miesiąca, wtedy no, piszemy, że no, wezwanie do wykonania zobowiązania w terminie do tej daty pod warunkiem, pod rygorem, przepraszam, odstąpienia od umowy i zwrotu tego, co Państwo otrzymaliście, czy ta firma tych pieniędzy już na coś spożytkowała. To są już kwestie indywidualne. Jeżeli ktoś chce czekać, tak, to ja jednak też zalecam tą cierpliwość, bo naprawdę nie chcę bronić jakoś specjalnych przedsiębiorców, ale bywa różnie i faktycznie ten przedsiębiorca czasami no, nie jest w stanie z czymś się wyrobić. Są jakieś okoliczności typu, czy pracownik zachorował, czy jest jakaś okoliczność faktycznie, której nie da się przeskoczyć i gdzieś ten termin się przesuwa. To wszystko w granicach rozsądku, tak? Jeżeli mam wymienić te okna do końca na przykład czerwca, tak? Umowę zawarłem w kwietniu, to tak naprawdę, no powiedzmy, dałem komuś ponad 2 miesiące na wykonanie i ktoś na przykład informuje mnie przed upływem tego terminu, że nie będzie w stanie tego zrobić, bo nastąpiły jakieś okoliczności i zrobi to do połowy lipca. Jeżeli mi się nikt nie spieszy, nie walczmy o ten termin, tak? Dajmy te 2 tygodnie ekstra. Także to jest takie polubowne wyjście do kogoś, tak? Jeżeli ktoś nie jest w stanie tego zrobić, to dajmy ten ekstra czas. Chyba, że nam się naprawdę jakoś bardzo super spieszy, no to wtedy jest też problem, bo trzeba poszukać innego wykonawcy, tak? I to też jest znowu problem, bo on też już nam nie zrobi. Czy generalnie to jest kwestia znalezienia dobrej firmy, sporządzenia pisemnej umowy, bo jeżeli umawiamy się ustnie, a co gorsza płacimy do ręki takiemu przedsiębiorcy pieniądze, to są bardzo duże problemy. Czyli wszystko w formie pisemnej, ustalenie terminu, pieniądze na konto przelewem, może to będzie trochę drożej, ale czasami lepiej, bo jest później no, przy dochodzeniu zwrotu jakiejkolwiek kwoty, no jest to udowodnione, ile zostało zapłacone. Także uważam, że można dać czas, niezbyt dużo, wszystko robić na piśmie, nie żeby dzwonić do firmy i, że tak powiem, ponaglać przez telefon co kilka dni na zasadzie, no pan miał to zrobić do końca tego miesiąca, a już jest następny miesiąc, kiedy pan przyjedzie, no za tydzień będziemy, tak? I nie używasz telefonów, tylko wszystko robić w formie pisemnej.
1: Nawet SMS-y?
0: Lepiej pisać czasami SMS-y, tak. To też jest jakiś dowód sprawy, że jakaś korespondencja była i ktoś udzielał jakieś odpowiedzi, które się zadeklarował, że na przykład przesuwamy termin wykonania do następne 2 tygodnie. I wtedy mamy to napisane i SMS też może być w takiej sytuacji dowodem, nie? Także wszystko w formie pisemnej. No i jeżeli nam się bardzo spieszy, albo na przykład już wiemy, że no, ta firma nie będzie w stanie tego wykonać, a mamy za rogiem kogoś, kto czeka, aby nam to zrobić, no to wtedy wezwanie ostateczne do wykonania zobowiązania i odstąpienie od umowy, wtedy możemy sobie wziąć żeby inną firmę, żeby nam to zrobiła. Ale nie być przede wszystkim też dyplomatycznie podejść do tematu, nie? Nie wchodzić w kłótnię, jakiś konflikt z przedsiębiorcą, z kulturą dyplomatycznie po prostu ustalić jakiś termin, rzeczowa rozmowa, zawsze lepiej się kończy niż kłótnia. No i to chyba tyle tak naprawdę w tym temacie.
1: A w jakich przypadkach my jako konsumenci możemy odstąpić od zawartej umowy bądź złożyć reklamację?
0: No też troszkę złożony temat, może bym zaczął od klasycznej umowy, czyli powiedzmy od umowy sprzedaży. Jeżeli kupiliśmy produkt w sklepie stacjonarnym, to tu musimy rozróżnić. Obecnie, że ustawa wprowadziła sprzedaż na odległość czy poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli możemy zakupić towar na 3 sposoby. Możemy iść do sklepu i zakupić. Wtedy odstąpienie od umowy tak naprawdę przysługuje nam w sytuacji, gdy ten sprzęt nam się zepsuje, albo po prostu wykryjemy, że jest w jakiś sposób wadliwy, złożymy reklamację i ta reklamacja na przykład nie zostanie wykonana w określonym terminie, albo zostanie wykonana i nam się to ponownie zepsuje, to wtedy możemy złożyć odstąpienie od umowy, czyli rezygnujemy, chcemy zwrót pieniędzy. To jest pierwsza sytuacja, pierwsza sprzedaż. Druga sprzedaż to jest na przykład sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli ktoś przyjeżdża na tak zwane pokazy, bądź przedstawiciel firmy przyjeżdża do nas do domu i zawieramy umowę sprzedaży. Najczęściej to jest sprzęt jakiś typu fotowoltaika czy pompy ciepła, że my nie jedziemy do siedziby firmy, tak, 100 km, tylko przyjeżdża przedstawiciel do nas do domu, to jest wtedy umowa sprzedaży zawarta poza lokalem przedsiębiorcy. Wtedy od tej umowy możemy odstąpić, czyli zrezygnować, bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia. Czyli przyjeżdża do mnie przedstawiciel firmy, zawieramy umowę sprzedaży pompy ciepła, a ja po 10 dniach stwierdzam, że to jednak nie była dobra decyzja, ja tego nie chcę kupić. To ja składam oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Mam na to 14 dni, bez podawania przyczyny. Nie musi być żadnej wady, nic nie musi być. Zresztą przedsiębiorca i tak nam tego nie, że tak powiem, nie przywiezie tego sprzętu, dopóki nie upłyną te 14 dni, bo przedsiębiorca też się chce upewnić, że na pewno nie odstąpiliśmy od tego, żeby nie jeździć tam z powrotem i nie odbierać później tego towaru, także to jest inne odstąpienie od umowy. Pierwsze było na zasadzie reklamacji, że tak powiem, źle zrealizowanej. Drugie jest odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy 14 dni. Umowy przez internet to jest to samo, tak? 14 dni to jest z tym, że to jest umowa zawarta na odległość, taka jest definicja, ponieważ nikt do nas nie przyjeżdża. przyjeżdża, tak? Ale jednak coś kupujemy na odległość, najczęściej przez internet i wtedy to jest taka sama sytuacja. Powiedzmy, że kupuję laptopa, który przysłano mi, tak? Odebrałem go na przykład 10 dnia miesiąca, leży sobie w kartonie przez 10 czy 12 dni, w dniu 13 od zakupu stwierdzam, że jednak tego laptopa nie potrzebuję, nie chcę, to był chybiony strzał, tam gdzieś w promocji kupię dwa razy taniej, nie chcę tego. Mam 14 dni, czyli tego 14 dnia po prostu odsyłam, tak? Odstępuję od umowy. Z tym, że przy odstępowaniu umowy tych towarów zamówionych na odległość musimy niestety my ponieść jako konsumenci te koszty odesłania, tak? Czyli to są różne rodzaje odstąpienia od umowy. Pierwszy w trybie z powodu reklamacji, drugi z powodu tego, że mamy takie prawo w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. Są też tak zwane umowy zawierane na tak zwanych pokazach, tak? Najczęściej to jest tak, że firma, która trudni się sprzedażą przeróżnego sprzętu RTV, AGD, jakichś zdrowotnych przedmiotów, najczęściej są to oferty skierowane do ludzi starszych, którzy nie pracują, często są na emeryturze i, że tak powiem, takie firmy celują wręcz w takich klientów. Wtedy możliwość odstąpienia od umowy wynosi 30 dni. Także znowu powiedzmy, że jest pewien pokaz, przychodzi kilkanaście osób, pan czy pani przedstawiciel firmy, która sprzedaje takie produkty, pokazuje te produkty, jak to działa, jakieś urządzenia RTV, AGD. Najczęściej w sumie gospodarstwa domowego ktoś się decyduje na taki zakup przy okazji takiego pokazu, bo on wtedy ma 30 dni i nawet tego 30 dnia może stwierdzić, że kurczę, faktycznie popełniłem błąd, ja tego nie chcę, tak? Ja tego nie potrzebuję, tak? Ktoś mnie tu namówił i się dałem namówić, a tak naprawdę tego nie chcę. Wtedy mogę odstąpić od umowy też, nie? Także terminy odstąpienia od umowy są różne w różnych trybach.
1: To teraz bezpośrednio, jeżeli chodzi już o powiat ostrzeszowski. Mhm. Mieszkańcy często korzystają z usług Rzecznika Praw Konsumenta i z jakimi sytuacjami najczęściej przychodzą na podstawie tak jakby danych z ubiegłego roku?
0: No uważam, że na pewno korzystają, tak? Uważam, że jest tych konsumentów coraz więcej. Najczęściej są to oczywiście telefoniczne, ten kontakt telefoniczny, także przychodzą, niektórzy przychodzą, jeżeli umówimy się na spotkanie, jeżeli wystarczy porada przez telefon, to oni wiadomo, już nie przychodzą tutaj do biura, ale uważam, że jest duże zainteresowanie, jest też ta świadomość rośnie tego, że są te prawa konsumenta, można dużo na tym zyskać, jest rzecznik konsumentów, który pomaga i uważam, że z roku na rok tych konsumentów jest coraz więcej, ta świadomość tych praw też jest coraz większa. Natomiast jeżeli chodzi o takie statystyki, powiedzmy z poprzedniego roku, no to myślę, że to było ponad 300 porad, tak? Też to są porady jakby jednorazowe, gdzie ktoś zadzwonił, chciał zadać pytanie, dostał odpowiedź, też jest powiedzmy porada, ale też w toku sprawy na przykład, też ktoś dostaje porady, bo powiedzmy dzwoni osoba, która chce zareklamować jakiś sprzęt i ja daję tej osobie tą poradę prawną, w jakim trybie złożyć reklamację, w jakiej formie, czyli w formie pisemnej, w trybie niezgodności towaru z umową, bezpośrednio wobec sprzedawcy i tak dalej. I powiedzmy, że taka osoba nawet dostaje wzór albo po podaniu danych sam jej sporządzam reklamację, która później sobie ta osoba gdzieś tam dostaje mailem, drukuje, podpisuje i sobie taką reklamację składa. Taka osoba może do mnie już nigdy nie wrócić, bo ta reklamacja może się udać. Natomiast może się tak zdarzyć, że ta reklamacja zostanie odrzucona. Więc taka osoba do mnie wraca, tak? Powiedzmy. I kontynuujemy, że tak powiem, sprawę. Wtedy ja wstępuję do sprawy w imieniu tego konsumenta, piszę do tego przedsiębiorcy z pewnymi żądaniami, czego się domagamy w przypadku braku spełnienia żądań, udzielenia odpowiedzi i podjęcia jakiegoś stanowiska czy wyjaśnień w sprawie. Także czasami jak gdyby jeden konsument otrzymuje kilka porad w terminie, w okresie kilku miesięcy, ponieważ sprawa jest w toku i też nie zagłębiam się jakby na kolejne etapy sprawy, żeby wyjaśniać na etapie reklamacji na przykład konsumentowi, czym jest odstąpienie od umowy, bo to nie jest ten etap, tak? To jest dopiero etap reklamacji, więc to też jest tak etapowo. Te porady są jakby od początku tego procesu, od zakupienia towaru, od pierwszej reklamacji, też często do wniesienia sprawy do sądu, bo też się sprawy, też ludzie do sądu kierują te sprawy w sytuacji, gdy nastąpi odstąpienie od umowy, a przedsiębiorca nie chce zwrócić pieniędzy. Wtedy też jest pozew o zapłatę, także ta, powiedzmy, pomoc konsumentom tak naprawdę jest dosyć szeroka, bo one to są nie tylko porady, to są spotkania, analiza dokumentów, analiza umów, analiza korespondencji konsumenta z przedsiębiorcą, gdzie to też czasami nastręcza tyle problemów, gdzie po analizie dokumentów też trzeba zadzwonić do tego konsumenta i to potwierdzić wszystko, co zostało napisane, obmyślić jakąś strategię działania, a czasami nawet ostatecznie jest pisany pozew do sądu, tak? Gdzie to wszystko trzeba, że powiem, poskładać w jedną całość. No z tego tytułu, że jestem też radcą prawnym za kancelarię, to mi te pozwy jest w miarę łatwo pisać, tak? Nie wiem, jak jest w innych starostwach, ale powiedzmy, to już jest taki zaawansowany etap pomocy, gdzie raczej rzecznicy praw konsumentów takiej ilości spraw do sądów żadnym nie składają tych pozwów, tak? To jest, powiedzmy, znikoma jednak ilość tych pozwów, a może faktycznie to też wynika z tego, że konsumenci sami decydują o tym, czy chcą pójść do sądu, czy nie chcą pójść do sądu, tak? Także pomoc prawna pod tytułem porady, pis, sporządzanie pism, występowanie w imieniu. Najwięcej natomiast też taka część pytania była, że to są reklamacje dotyczące VAT towarów zakupionych, tak? Urządzeń gospodarstwa domowego, RTV, AGD, sprzęt komputerowy, elektroniczny, dużo telefonów, laptopów, tak? Także meble, dosyć popularny temat, dosadne wyposażenie wnętrz, odzież, jak zawsze przez sprawę konsumenckie reklamacje. W ostatnich czasach też sporo reklamacji urządzeń typu pompy ciepła, fotowoltaika, trochę mniej sektora energetycznego, troszeczkę związanych z turystyką, rekreacją, troszeczkę prawo przewozowe, kurierskie.
1: A dużo tych spraw, jeżeli chodzi o tą naszą tutaj okolicę, dużo spraw trafia do sądu?
0: Czy dużo spraw trafia do sądu? Powiem szczerze, że uznałbym, że nie dużo spraw trafia do sądu, ponieważ jest część spraw, gdzie okazuje się, że no, do końca ten konsument też nie miał racji, gdyby, tak? Przy dłużeniu stanowiska przedsiębiorcy okazuje się, że no, jednak sprawę trzeba zakończyć i nie da się nic zrobić. Oczywiście to jest bardzo mała część spraw, ale zaczynam od takich, powiedzmy, spraw, które się najszybciej kończą. Także po rozpoznaniu sprawy okazuje się, że nie ma tutaj konsument takich praw, jak się wydawało i gdzieś tam, powiedzmy, nie ma kontynuacji sprawy. Następna kategoria jest taka, gdzie te sprawy są faktycznie załatwiane. Myślę, że tych spraw jest najwięcej, tak? Gdzie przedsiębiorcy jednak akceptują po interwencji rzecznika to stanowisko konsumenta i zgadzają się spełnić te roszczenia. Myślę, że to jest połowa, jak nie więcej, tych spraw procentowo. Także już nam odpada jakieś 60-70 spraw, bo one są załatwione, tak? Następnie powiedzmy z tych 30% spraw, gdzie jest do podjęcia decyzja, czy konsument chce skierować sprawę do sądu, czy nie chce. Część tych konsumentów rezygnuje z różnych przyczyn, natomiast część konsumentów chce do tego sądu pójść, a sam czasami uświadamiam tym ludziom, że to może nie być łatwa sprawa, bo też są przeróżne są sprawy, które nie są czasami takie zero-jedynkowe, czarno-białe. Nie jest przesądzony wynik w tym sądzie, także ostatecznie z tych wszystkich spraw, które trafiają, to tak naprawdę tych spraw, które są ostatecznie kierowane do sądu, to jest garstka. To jest kilka do maksymalnie kilkunastu spraw w skali roku. Jest ta skuteczność rzeczników, a jest też z drugiej strony, uważam, taka, no może nie obawa przedsiębiorców, ale pewnego rodzaju refleksja, gdzie w sytuacji, gdy konsument może nie do końca prawidłowo gdzieś te roszczenia kieruje, to być może jest w pewnym sensie ignorowany też przez tego przedsiębiorcę, albo łatwo przez przedsiębiorcę sobie poradzić z takim konsumentem, tak? Natomiast no, rzecznik praw konsumentów, który jest, powiedzmy, ma pewnego rodzaju doświadczenie, ma tą wiedzę fachową i oczywiście reprezentuje urząd, tak, starostwo, taki przedsiębiorca do takiego pisma rzecznika konsumentów może troszeczkę inaczej już podchodzić, tak? On już czuje ten, że tak powiem, że ten konsument coś z tym zaczął robić, poszedł gdzieś tam o krok dalej, tak, zaangażował rzecznika konsumentów, który przecież zna się na prawie konsumenckim, wie co pisze, wie czego się domaga, na podstawie jakich przepisów, więc ci przedsiębiorcy jednak pod wpływem tych interwencji rzeczników uważam, że są bardziej skłonni do akceptacji tych roszczeń, pójścia na kompromisy, niż w sytuacji, gdy konsument sam działa na własną rękę. Oczywiście, ja uważam, że część konsumentów też jest w stanie świetnie sobie poradzić. Też widziałem świetne pisma, które pisali sobie sami konsumenci, może z czyjąś pomocą, może nie. Natomiast tak, uważam, że ta skuteczność jednak jest i na swoim przykładzie, na starostwie powiatowym w Ostrzeszowie, mogę powiedzieć, że bez tych interwencji rzecznika konsumentów większość spraw może nie byłaby tak załatwiona, jak ostatecznie została załatwiona, tak? Czyli jest warto skutecznie, a nawet czasami jest warto się odezwać do rzecznika konsumentów po to, żeby nam coś tylko wytłumaczył, albo na przykład nas upewnił w pewnej sytuacji prawnej, w której konsument się znalazł, ponieważ konsument uważa, że ma takie, a takie prawa, a na przykład po telefonie i konsultacji z rzecznikiem też niestety czasami rzecznik konsumentów musi rozwiać wątpliwości konsumenta, który był w błędzie. Więc to też pomaga, już nie chodzi tylko o skuteczność spraw, czy tą relację rzecznik konsumentów przedsiębiorca, ale też o to, że rzecznik konsumentów czasami rozwieje wszelkie wątpliwości dotyczące sprawy, roszczeń konsumenta, także na wstępnym etapie ktoś już wie, na czym stoi. Tak? I czasami nawet rzecznik konsumentów nie będzie interweniował, nie będzie pisał żadnych pism, ponieważ wie, że w takiej sytuacji jakby sytuacja konsumenta prawna stoi na straconej pozycji. Czasami nawet ten jeden telefon też jest ważny, bo ten człowiek nie myśli później, nie zastanawia się, nie szuka gdzieś tam informacji w internecie czy od znajomych, jak to załatwić, a gdzieś coś słyszał, może coś wyczytał, może coś mu się wydaje, nie do końca jest pewien. Zadzwoni do rzecznika, czasami wystarczy 15 minut rozmowy i on już wie, co mu przysługuje, jakie prawa, jaka jest jego sytuacja, czy się opłaca pójść dalej, czy się nie opłaca iść dalej, jest lepiej, problem jest załatwiony.
2: Radio SK. Radio SK. SK Ostrzeszów News.
3: Wasze Źródlewsko-Olejnik, czas na magazyn reporterów SK Ostrzeszów. A zaczynamy od historii, która do dzisiaj mrozi krew w żyłach. W sierpniu minęło dokładnie 251 lat od ostatniego w Polsce w majestacie prawa procesu czarownic. Odbył się w Doruchowie. Spalono 14 kobiet, w tym 11 żywcem. Historię zna i się nią chętnie dzieli Ryszard Mazur, znawca tematu i doruchowski regionalista.
4: Do tej pory fachowcy, którzy badają dzieje czarów i czarownic w Polsce, nie mają jednolitego zdania, ponieważ niedawno zmarły pan profesor Janusz Tazbir twierdził, że w ogóle takie zdarzenie nie miało miejsca w Doruchowie, że to jest kolejna legenda, nawet ustalił autora, twierdzi, że to Konstanty Majeranowski, który był pomysłodawcą krakowskiego lajkonika, również spreparował i to wydarzenie. Z kolei kolejna wielka postać, Bogdan Baranowski, pisze, że z całą pewnością taki proces się odbył. Jedynym materiałem źródłowym, który opisuje to wydarzenie, to jest relacja naocznego świadka zapisana w Leszczyńskim Przyjacielu Ludu przez bratanka księdza Józefa Możdżanowskiego, który był wówczas proboszczem tej parafii i pozytywnym bohaterem tego wydarzenia. No i te fakty i na tych właśnie wspomnieniach tego bratanka księdza wszystkie materiały źródłowe do tego się odnoszą, a niektórzy twierdzą, że pewnie te fakty zostały może przekrzywione, może zmanipulowane, ponieważ proces miał miejsce 15 sierpnia 1775 roku, a ukazała się ta relacja w 1830, czyli trochę lat po, ale opis miejsc, które ten naoczny świadek wspomina, do tej pory można odtworzyć. Z kolei pani doktor Małgorzata Pilaszek, która też zajmowała się badaniem tego doruchowskiego procesu, stwierdziła, że w Doruchowie też nie było tego wydarzenia, ale w aktach grodzkich oszczeszowskich odnaleziono dokument mówiący, że za skazanie siedmiu niewinnych kobiet na śmierć w procesie o czary wójt z Grabowa został pozbawiony swojego stanowiska. Z kolei z relacji naocznego świadka wiemy, że sędziów sprowadzono z Grabowa i wiemy, że to był wójt. Z kolei badacze procesu o czary wiedzą, że najbardziej wsławił się negatywnie sąd z Turku i z Grabowa nad Prosną. Czyli te sądy, jak rozpatrywały sprawę, czyli od razu wynik był wiadomy. A wszystko zaczęło się właściwie, trzeba głębiej sięgnąć, od papieża Innocentego VIII. Właściwie na jego zamówienie, polecenie napisano książkę pod tytułem Łot na czarownicę, który był jednym z pierwszych dzieł ówczesnych, który był tłumaczony na wiele języków świata, w tym też polski. Zapomniałem już, kto był autorem tego tłumaczenia. No i tam już był gotowy scenariusz przesłuchań kobiet podejrzanych o czary i innowierców, bo to było tak dość uniwersalnie napisane. No i właśnie to dzieło zostało wykorzystane w tym procesie, a zaczęło się wszystko bardzo prozaicznie. Dziedziczka doznała bólu w palcu. Tą chorobę nazywano kiedyś postrzałem, czyli jakieś tam pewnie zapalenie ropne. No i tam się kość gdzieś tam próbowała wydostać z palca. No i próbowano szukać, aha, i druga dolegliwość, tak zwany kołtun. Prawdopodobnie to była przyczyną tej choroby, to była brak higieny, bo się panie dziedziczki perfumowały, a mniej myły. Największy autorytet medyczny w okolicy to był lekarz w stopniu felczera, który był w pobliskim Kępnie. No i tam postanowiono szukać pomocy. Dziedzic wysłał swojego tam fachowca. Lekarz przyjechał i no nie rozpoznał przyczyny tej choroby, nie pomógł generalnie rzecz biorąc, nie pomógł dziedziczce, dlatego postanowiono szukać pomocy na miejscu. A zresztą zaraz jak te objawy się pojawiły, to dziedziczka od razu wiedziała, kto był winny tego. Mówi, że jak szła na rezurekcję, cytuję za naocznym świadkiem, to kobiety pod lasem coś tam knowały. Dziedzic tłumaczy, że one masło tam robiły, jakieś inne zajęcia gospodarskie. Na pewno jej tam zadały urok i to jest ta przyczyna. No i potwierdzenie uzyskała, sprowadzając miejscową znachorkę z Tokarzewa pobliskiego. No i ta kobieta jeszcze nie weszła dobrze do pokoju, gdzie ta cierpiąca dziedziczka się znajdowała. Od razu zawyrokowała, powiedziała, że cioty kołtuna zadały dobra z nich najpierwsza. Też cytuję za naocznym świadkiem. A dobra to była kobieta, która miała taki przydomek. Była to żona gospodarza Kazimierza, jedna z najlepszych gospodyń w Doruchowie. No, czyli stwierdzono, że skoro ma lepiej niż inne, czyli ktoś musi jej pomagać, no wiadomo kto, diabeł jej pomagał, bo miała bardzo dobre gospodarstwo, sad z owocami, które nieraz nawet podsyłała do dziedziczki. No to nawet dziedziczka stwierdziła, że jak dawała te grusze, to myszy się z nich później robiły. No takie urojenia chorej kobiety zadziałały i była bardzo duża presja na męża, żeby zrobił porządek z tymi kobietami. No i mąż, nie mając już innego wyjścia, będąc pod presją żony, wysłał swoich pachołków, żeby przebadali okoliczne gospodarstwa i nawet skompletowano w ten sposób 7 osób podejrzanych o czary, czyli tą dobrą żonę Kazimierza, która była wskazana przez znachorkę. Kolejna to była dziewczyna, która na plebanii pasła krowy, bo każde gospodarstwo przy kościołach było gospodarstwo. Ta dziewczyna była obłąkana troszeczkę, także robiła na przykład jak pasła te krowy, to dmuchała liście, mówi o mysz leci, mnóstwo dzieciaków za nią biegało wokół, bo była taka, no dla nich to było wesołe. I kilka podejrzanych osób, które pewnie były niewygodne, no można było do tej samej grupy zakwalifikować. W ten sposób przywieziono do posesji dziedzica 7 kobiet z terenu Doruchowa. No, wsadzono je w beczki i ustawiono strażę, żeby tam nikt im nie pomógł, znaczy w domyśle diabeł. No i żeby i później właściwie nie, prawdopodobnie w ramach samooczyszczenia okolicznych miejscowości dowieziono jeszcze z terenu, właściwie trudno określić jakiego, z pobliskiego terenu, 7 kolejnych kobiet, prawdopodobnie dlatego, żeby dziedzic nie penetrował innych wiosek i zabudowań. Czyli takie samo oczyszczenie sobie zrobili, która kobitka podpadła w danym środowisku, zapakowali, zawieźli do dziedzica, no i tam, tak jak mówiłem, zostały uwięzione. Jedne źródła mówią, że w spichlerzu, czyli w takiej normalnej stodole, drugie w piwnicy, która służyła do przechowywania płodów rolnych, czyli w takiej typowej ziemiance. No i odbywało się to w ten sposób, że te kobiety wkładano do beczek, wycinano trzy otwory, przez które na zewnątrz wystawiano nogi, ręce, nie, cztery, przepraszam, bo każdy ma po dwa zestawy. I z tyłu były związane i zakneblowane jakimś kołkiem, że nie było żadnego ruchu. Te kobiety były w tych beczkach w pozycji klęczącej. Uważano, że ziemia jest siedzibą złego, czyli diabła, czyli położono na to płótno, na płótno beczkę i na beczce był napis Jezus, Maria, Józef, żeby diabeł nie uwolnił swoich oblubiennic, no bo one zostały posądzone o rzeczy, których nie miały pojęcia, że co wtorek, czwartek jakieś dzikie harce uprawiają z diabłem na Łysej Górze. Określono, gdzie ta Łysa Góra jest i do tej pory możemy zlokalizować na podstawie tego opisu naocznego świadka, że tam na przykład zabijają niemowlęta, żeby tłuszczem posmarować miotły, bo wtedy lepiej się lata na miotle. No i tam sobie ucztują i rozkoszują się niemoralnie żyjąc te wtorki, czwartki. Mówiąc krótko, to były niewinne kobiety, najlepsze gospodynie z tego terenu, czyli zadziałała zwykła zawiść, pomówienie. Zresztą badacze tego okresu też zastanawiają się, jaka była przyczyna, że w tak okrutny sposób procesy czarownic były znane od dawna, tylko do Polski o dwa wieki później jakoś dotarły, bo nawet Paweł Jasienica pisze, że do ruchów to był jednym z najbardziej światłych środowisk, ponieważ wszystko co nowe, wielkie przychodziło z zachodu i procesy czarownic, na przykład Bawaria, która jest bogata, światła, gospodarna, no to tam na przykład w Niemczech było główne skupisko, gdzie rocznie tam palono około 500 czy 5000, nawet niektóre źródła mówią. Czyli mówiąc krótko, to w Polsce to dość łagodnie się to odbywało. No ale skoro została machina uruchomiona, czyli po kolei zgodnie z tym młotem na czarownicę musiała się odbyć próba ognia i wody, przepraszam, ognia i żelaza. A polska specjalność jeszcze dołożyła, bo my jesteśmy bardzo ambitni, chcemy być więksi od innych, czyli do procesu o czary Polacy dołożyli próbę wody. Ta próba wody polegała na tym, że podwiązywano te panie wskazane, podejrzane powrozem pod pachami i kładziono w miejscowym stawie na wodę. I tu ta próba odbywała się tylko właściwie dziedzic sam rozstrzygał ze swoim otoczeniem z dworu, czyli kładziono te panie na wodę. Jak nie utonęła przez 2 minuty, to była już winna. A ponieważ strój kobiecy był wtedy taki, że ubierały się kobiety wielowarstwowo na cebulkę, tak zwaną chyba, bo gdzieś naoczny świadek wspomina, że 4 warstwy spódnic, halek i tam innych rzeczy, nie wiem co to kobiety noszą, no to żadna nie utonęła, ponieważ zanim te ubrania namokły, to każda utrzymywała się na powierzchni. No i wtedy z powrotem do beczek. No i wtedy już trzeba było zrobić krok następny, czyli sprowadzenie sędziów, zakonników, żeby to wszystko odbywało się w majestacie prawa. Dlatego ten proces doruchowski został tak mocno nagłośniony, ponieważ to był ostatni proces w Polsce kobiet podejrzanych o czary w majestacie prawa. To było zgodnie z ówczesnym prawem. Chociaż wcześniej już była ustawa, która zakazywała tego typu procederów, ale nie było jakichś tam znaczących kar w myśl zasady, że dziedzic na zagrodzie równy wojewodzie, to nadal odbywały się tego typu procesy. No i żeby przeprowadzić ten proces, przygotowano jako izbę tortur mieszkanie podstarościego, czyli zarządcy majątku. To mieszkanie mieściło się na wyspie, która w Doruchowie nadal jest. Tam przystosowano to jego mieszkanie na izbę tortur, czyli tak, w dachu wybito dziurę, na dachu zamontowano koło od woza, które służyło do kręcenia i tam jakiś zestaw powrozów, innych rzeczy, że dokręcając tym kołem, powodowało się, że te powrozy powodowały takie rzeczy jak wyłamywanie stawów, kończyn w stawach, No i wbijanie jakichś ostrych narzędzi w plecy, w brzuch. Opisując, tak analizując, jak to się działo, no to są rzeczy straszne, ponieważ proces zaczął się od tego, że wystawiono krucyfiks, dwa lichtarze i butelkę litrową wódki. Sędziowie, posiliwszy się, jak wspomina naoczny świadek, gorzałką, zaczęli zadawać rutynowe pytania. Gdzie się nauczyłaś czarować? Kto cię wprowadził? Z kim się spotykasz? No te kobiety nie miały pojęcia o niczym, no ale i w tym przypadku 14 kobiet zostało poddanych przesłuchaniom. 3 próbowały się do niczego nie przyznać. To efekt był taki, że po prostu nie przeżyły. Reszta były mniej odporne na ból i przyznały się do wszystkich rzeczy, o które je pytano, ponieważ no, trudno było wytrzymać te tortury, ponieważ kolejna tortura to był jeszcze tak zwany but hiszpański, czyli dwie grubsze blachy skręcane śrubami, tam się umieszczało stopę na przykład i skręcało śruby, aż do całkowitego zmiażdżenia. No to ja myślę, że wystarczy nam szpilkę za paznokieć wbić obecnie i się do wszystkiego przyznamy. I te właśnie, te trzy były chyba bardzo heroicznie się zachowały, że próbowały się nie przyznać, no ale co z tego? Później te 11 się przyznało, czyli uznano je prawowitym, znaczy się wyrokiem sądu zostały uznane, że są czarownicami. Czyli już praktycznie, jak już ten proces zaczął się odbywać, to równolegle budowano stos na obrzeżach majątku, czyli tam na ziemiach graniczących do ruchów z Mikorzynem. Pewnie dalej, że od siedziby dziedzica, żeby no pewnie te złe zapachy się tu gdzieś nie przedostawały. No i praktycznie pozytywną postacią tego procesu był obecny proboszcz ksiądz Józef Możdżanowski, który, no wiadomo, to była elita miejscowości, czyli pewnie dziedzic, ksiądz i karczmarz jakiś. No i przyszedł, dowiedziawszy się o tym, co się dzieje, że nagle łapią kobiety, pojmują i do dworu przywożą. Ksiądz Józef Możdżanowski odwiedził dziedzica, prosząc go, żeby uwolnił te niewinne kobiety, to jego parafianki, jeszcze mu bezpośrednio jedną z jego służby też to spotkało. Ksiądz, dziedzic nie chciał słuchać o tym i wygonił go, się pokłócili, od klechy go powyzywał. Dlatego ksiądz próbował szukać ratunku w wyższej instancji i pojechał konno do Warszawy, do króla Stanisława Augusta. No tylko, że z Doruchowa do Warszawy to jest 300 km, tą samochodem się jedzie sporo, a konno... No czyli a reakcja księdza, dziedzica na wieść o tym, że ksiądz się wygrażał, że pojedzie do króla prosić o interwencję, była taka, że po prostu przyspieszył procedury, że od razu już to zbudowano, proces się odbywał. Jeśli chodzi o sam proces, o sam stos, to zapakowano 7 kobiet żyjących w beczki i wsadzono na takie fornalki, czyli wiejskie wozy i w asyście zakonników i całego pochodu zawieziono je na miejsce, gdzie został zbudowany stos. Błąd matematyczny, jak było 14, to 11 tak zawieziono, a 3 kobiety nieżywe na osobny wóz położono i później zostały wciągnięte na stos po drabinie, to wiem z relacji naocznego świadka, czyli stos musiał być dość wysoki. Też musiał być dość szeroki, ponieważ były położone twarzą w dół, jedna przy drugiej, czyli 11 osób trochę miejsca zajmują. Zostały związane im ręce i na głowie została kłoda dębowa położona, żeby no nie podskakiwały, bo one były żywcem palone. Przed stosem wykopano dół, tym 3 nieżywym kobietom odcięto głowy i wrzucono je do tego, do wspólnego dołu. Trudno powiedzieć, że to mogiła. No i później na rozkaz dziedzica stos został podpalony. Miejscowi ludzie byli na początku nawet zadowoleni, że coś się tutaj dzieje, że no bo to no do ruchu wtedy był miejscowością, która miała 25 dymów, bo nie liczono na domy, tylko na kominy, czyli no niewielka, plus tam zabudowania dziedzica, czyli było mało. Porównując do tego, do stanu obecnego, no to do ruchu się bardzo rozwinął, ponieważ jest drugą miejscowością po Szczeszowie, jeśli chodzi o ilość mieszkańców. Nie mówię o gminie, tylko o samym Doruchowie. Czyli to była jakaś atrakcja. Niektóre osoby, które uczestniczyły w tym, no jako biernie, czy tam w asyście występowały, pewnie liczyły, że może jakiś majątek im się skapnie, ponieważ jak te kobiety zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu, czyli konfiskata mienia następowała, czyli ziemia, która zawsze była na wsi w cenie. Pewnie też z tego powodu wszyscy mówili, no może jak sąsiadkę spalą, to moja miedza się przesunie kawałek dalej. No to są takie domniemania, trudno przypuszczać, co te osoby myślały. No było to straszne i niespodziewane. I jeszcze jest kolejna kwestia, którą trzeba wziąć pod uwagę, że praktycznie bezsilność, że nie można było temu zaradzić. Wystarczyło kogoś wskazać i on już nie żył, mówiąc kolokwialnie, bo te tryby sądownicze były takie, że kurczenie, nie było możliwości, żeby się z tego jakoś sąd, nie było przypadku, żeby sąd kogoś uniewinnił, że stwierdził, że niesłusznie był podejrzany. Był wskazany, czyli nie żył. I później
5: księdzu nie udało się wrócić.
4: Ksiądz jak wrócił, to już zastał zastygły popiół, niestety. No za późno to się wszystko wydarzyło. Ludzie też zdali sobie sprawę, w czym oni uczestniczą. Jak podpalono ten stos, te kobiety zaczęły krzyczeć, jęczeć, wrzeszczeć. To wtedy praktycznie napadli na dziedzica, który musiał się ratować ucieczką z miejsca, tam gdzie ten stos się odbywał, a że był konno, no to uciekł, bo ludzie zdali sobie sprawę, co się stało właściwie, jaka tragedia. Bo na początku to traktowali jako teatr taki, że no coś tutaj się dzieje. Jeśli chodzi o losy tej rodziny dziedzica, no to też były tragiczne, bo żona dostała no poplątania zmysłów, to samo stało się z córką. No i później właściwie oni z tego terenu gdzieś wybyli. No i historycy też spierają się co do nazwiska tego dziedzica, bo wtedy naoczny świadek podaje, że dziedzic nazywał się Stokowski. Niektóre źródła podejrzewają, że to był Skórzewski. W tym okresie historycznym, bo to się da sprawdzić, Doruchów był podzielony na czterech właścicieli. No i nazwisko Stokowski w tym okresie się nie pojawia, dlatego nie wiadomo skąd to się wzięło. Był Stokowski, ale później. Z kolei w aktach grodzkich oszczeszowskich mówi się, że te 6 czy 7 kobiet zostało skazanych, za to wójt Grabowa został usunięty ze stanowiska. Też nie mówi się o roku 1775, tylko 1780 którymś. Także nie wiadomo, czy tu jest pomyłka w datach. Z kolei analizując te 7, no 7 było z Doruchowa, 7 z tych kolejnych z okolicznych wiosek dostarczono. Czyli można domniemywać, że to o to samo chodziło, że to się wydarzyło.
5: To przyniosło też skutek, prawda? Bo król wtedy zakazał tych procesów.
4: Tak. Czyli rok później, na wniosek króla Stanisława Augusta, Sejm jednogłośnie zatwierdził projekt zakazujący procesów oczary sądom grodzkim pod groźbą kary śmierci za wykonanie czegoś takiego. Czyli od tej pory no, ta samowola się skończyła, chociaż jeszcze podobno w XIX wieku w dzisiejszych chałupach stracono jedną kobietę podejrzaną o czary. Chociaż to historycy twierdzą, że to był samosąd, to nie był proces.
5: To jest dobra legenda dla Doruchowa, czy niedobra? Bo tak naprawdę myśli się Doruchów, to od razu przychodzi na myśl czarownicę. To służy miasteczku, czy tak wbrew pozorom?
4: No właśnie, to jest kwestia interpretacji. Ja cały czas twierdzę, że to nie zacofanie mieszkańców, bo niektórzy doruchowianie twierdzą, nie, o tym to lepiej w ogóle nie wspominać, nie dociekać, jak to było, czy to było w ogóle, bo to tylko wstyd. No bo może ktoś słuchając tej opowieści dojść do wniosku, że to była bardzo zacofana miejscowość, ludzie i tak dalej. No ale ja cały czas próbuję udowadniać, że to jest to była arogancja władzy, zwykła arogancja władzy, bo to były ofiary tego, że wtedy sądy tak funkcjonowały, jak funkcjonowały. Akurat padło na to, że w tej miejscowości najbardziej zacofaną to w mojej opinii była dziedziczka, która wierzyła w jakieś zjawy. Może była po prostu kobietą chorą psychicznie albo o nie najlepszej kondycji psychicznej, delikatnie rzecz biorąc. No a skoro były takie możliwości, bo też niektóre osoby badające ten proces to twierdzą, że to też może niekoniecznie chodziło o te kobiety, ponieważ takie ruchy wyzwoleńcze się w Europie pojawiały i być może, żeby tutaj się zapobiec temu, żeby się tam ci pracownicy z majątku nie zaczęli buntować, mówi, no to tam spalimy każdemu po kobicie i będą sobie cicho siedzieli. Może to chodziło o ugruntowanie władzy.
3: I choć od tych wydarzeń minęło już ponad 250 lat, to do dziś wokół nich toczą się spory historyków. Pewne jest to, że w 1776 roku polski Sejm zakazał stosowania tortur i karania śmiercią za czary.
2: SK Ostrzeszów.
3: I pozostajemy w historycznych tematach, choć zdecydowanie zmieniamy kaliber i miejsce. Zabieram Was teraz do Kalisza na Zawodzie, gdzie mieści się rezerwat archeologiczny.
6: Znajdujemy się w rezerwacie archeologicznym na Kaliskim Zawodziu. Dlaczego warto to miejsce odwiedzić? Co tutaj jest takiego charakterystycznego?
7: Cytując piosenkę, wieki tradycji, warstwy kultury. Tutaj mamy do czynienia z początkami państwa Piastów, sięgającymi, jeżeli weźmiemy pod uwagę datowanie wałów grodowych, lat 60. IX wieku, czyli 100 lat przed chrztem Mieszka I, tu jacyś jego protoplaści tego rodu budują pierwsze umocnienia na wyspie. I jest to tyle istotne, że w Wielkopolsce do tej pory natrafiono tylko na dwa ośrodki o tak starej metryce. Jest to właśnie Kalisz i Giecz. Stąd też na przykład istnieją takie hipotezy wskazujące na możliwość wytwarzania się tego państwa Piastu właśnie w tym okręgu między Kaliszem a Gieczem. Ale to są hipotezy, to też musimy tego się pilnować. A pomyślałem, że zaczniemy od miejsca, gdzie z reguły zaczynamy zwiedzanie rezerwatu, czyli od makiety. Ta makieta sama w sobie może powodować pewne niedomówienia, ponieważ ona daje nam wyobrażenie, że cały gród kaliski to było niewielkie, prawda, umocnione kółeczko. Ale zasadniczo ten gród sam w sobie był tylko tym centrum administracyjnym, centrum władzy książęcej, kościelnej też, a jednocześnie cały Kalisz wczesnośredniowieczny był rozproszony dookoła tego grodu. I to był cały zespół osad, poczynając od przygrodowego Zawodzia, które było tak de facto pod grodziem, przez Stare Miasto, które było całkiem dużym tutaj już ośrodkiem. Po drugiej stronie rzeki mieliśmy Rajsków, później trochę w czasie Winiary, Tyniec, w międzyczasie jeszcze Wydarte, czyli w miejscu szpitala Okrąglaka. Także to był bardzo duży zespół osadniczy jak na okres wczesnego średniowiecza. Polecamy zawsze zacząć zwiedzanie od wystawy w budynku bramy. To jest niewielka wystawa, zawiera w sobie tylko pewną część, gdzie zabytków wykopali. Niewielka z tego względu, że nas ogranicza przestrzeń dość mocno. Ale tam mamy również na planszach zaprezentowany rozwój grodu w poszczególnych fazach, jak on się rozwijał, aż do momentu, kiedy istnieje przestrzeń. I wówczas po tym zwiedzaniu wystawy, wchodząc w teren, on staje się nam bardziej czytelny. Zaczynamy orientować się w przestrzeni, na przykład na takiej zasadzie, że stawek, który mamy tutaj pod mostem, jest niczym innym niż jednym z ostatnich starorzeczy rzeki Prosny, która płynęła dokładnie w miejscu między wyjściem z budynku na teren, a pierwszą chatą. Przy czym ta rzeka w tej chwili płynie jakieś 300 metrów dalej.
6: I mamy białą chatę. Co to jest za miejsce?
7: Biała chata to jest też miejsce samo w sobie niesamowite, ponieważ jest to, wydaje nam się, że najstarszy drewniany dom mieszkalny, jaki ostał się w Kaliszu. I datowany jest na połowę XVIII wieku. Biała chata została postawiona chyba nieprzypadkowo, kiedy budowano rezerwat w pobliżu kościoła świętego Wojciecha. Oni są niemalże rówieśnikami. To znaczy, kościółek jest trochę młodszy, bo jest z 1798. Biała chata, jak wspomniałem, połowa XVIII wieku. Niemniej oba te budynki bardzo dobrze się uzupełniają. No i co ciekawe, w białej chacie ostatni ludzie jeszcze mieszkali w 1991 roku. Więc stosunkowo niedawno. Czy to było dawno, ale stosunkowo można powiedzieć, że niedawno. I miałem też tutaj okazję poznać na przykład panią Szczyrkową, która w tym domu mieszkała. Z relacji wynika, że to nie był żaden luksusowy dom. Tam był jedynie prąd, wody nie było, kanalizacji nie było, zimą było zimno, latem zresztą też. Czego można w tym budynku doświadczyć wchodząc, bo on przez swoją konstrukcję jest takim jakby trochę termosem. To znaczy konstrukcja z drewna i gliny izoluje całkiem dobrze, ta biała farba, wapna zasadniczo, na zewnątrz odbija promieniowanie słońca, strzecha też jest izolatorem, więc latem, nawet w czerwcu, środku jest przyjemny chłód. I potem chłód jest tam później w listopadzie, grudniu, styczniu, jest trochę taką lodówką.
8: A ta chata tutaj pierwsza?
7: To jest nasza nowa karczma. Nowa karczma, ta w tej chwili nosi imię świętego Jerzego. Leciutki hołd w kierunku naszego dyrektora zmarłego Jerzego Aleksandra Splita. Tam jest zresztą taka tarcza, szyld z wizerunkiem świętego Jerzego ze średniowiecznych miniatur. A mówię druga karczma, no bo pierwsza karczma to była karczma pod obalonym bożkiem, której zwęglony szkielet widzimy tam u końca. No i była ona ofiarą nieszczęśliwego wypadku, jakim był pożar. I po tamtym zdarzeniu uznaliśmy, że jako tak naprawdę eksponat sam w sobie, te szczątki budzą bardzo duże zainteresowanie turystów. Była taka pierwsza obserwacja w ciągu pierwszego roku. W ciągu kolejnego roku zaczęło to wzbudzać zainteresowanie naukowców. No i wychodzi w ten sposób, że w tej chwili ukazują się już prace naukowe na temat pożarów w dawnych czasach, bo mamy materiał porównawczy, coś z czym w zasadniczej archeologii oni nie mają styczności. Także był też człowiek, który badał szczątki naczyń ceramicznych zwęglonych. Na podstawie tego można było szacować temperaturę, a jednocześnie edukacyjnie, zwłaszcza dla dzieci, ale i dla dorosłych, dajemy wyobrażenie, że jednak ten ogień był niesamowitym zagrożeniem dla budownictwa drewnianego. No i w Kaliszu mamy tego przykład najlepszy u schyłku XVIII wieku, kiedy ten wielki pożar miasta niszczy praktycznie całą zabudowę wewnątrz murów. Więc to jest taki przykład, który nam pokazuje, w jaki sposób to mogło wyglądać.
6: I na Zawodziu możemy także podziwiać zagrodę ze zwierzętami.
7: Tak, mamy tutaj, tam, kiedy patrzymy praktycznie z mostu w kierunku zagrody zwierząt, przez to, że one się ruszają, no to przyciągają wzrok siłą rzeczy, ale musimy pamiętać, że zagroda po drugiej stronie, ta bliżej chat, to jest jakby druga gałąź gospodarki średniowiecznej. Mamy takie dwie podstawowe gałęzie, czyli hodowlę i uprawę. No hodujemy zwierzęta, uprawiamy rośliny, więc za tym drugim płotkiem jest uprawa w metodzie trójpolówki, średniowiecznej metody uprawy roli. A ze zwierząt mamy w tej chwili całkiem już okazałe stado owiec wrzosówek, takiej starej rasy polskiej. Też dosyć zabawna sprawa, ponieważ nasze owce wrzosówki ostatnio miały pobierane wymazy śliny do badań genetycznych starych ras owiec do badań nad średniowiecznym włókiennictwem, akurat w łódzkim ośrodku Państwowej Akademii Nauk. Więc tutaj staramy się, żeby wszystko było po coś, żeby to nie był tylko obrazek dla dekoracji, ale jednocześnie, żeby każdy element, który dokładamy, miał jakieś takie poparcie w merytorycznych źródłach.
6: To jeszcze po drugiej stronie Zawodzia, co tam
7: idziemy,
6: znajduje?
7: Idziemy. Zasadniczo my jeszcze do samego grodu nie weszliśmy. Idąc mostem, przechodzimy nad tą fosą grodową. Tam zresztą w samym brzegu, dobrze się przyjrzawszy, można zobaczyć zachowane fragmenty mostu, który tutaj był osadzony. Takie mniej więcej kawałki czarnego dębu, które tam wystają, to są te fragmenty mostowego przyczółka. Co interesujące, druga strona tego mostu według relacji archeologów musiała znajdować się gdzieś za tamtym domem. Więc ten most był zupełnie inaczej skierowany, był też pewnie prosty w tamtym czasie, no i ten most był też dłuższy. Ale no idąc mostem, tak naprawdę wchodzimy dopiero we właściwy gród, a zasadniczo w grodzisko, czyli w taką terenową pozostałość, co po grodzie pozostaje. Czyli zasadniczo pagórki ułożone po okręgu. I jest tak dosyć powszechny widok w naszych stronach. Takich grodzisk po okolicy jest lub zachowało się do dzisiaj całkiem sporo. No ale jednak rzadko się zdarza w przypadku większych miast pokroju Kalisza, żeby grodzisko wczesno-średniowiecznego miasta zachowało się do czasów współczesnych. Najczęściej wygląda to w ten sposób, że postępuje nadbudowa w tym samym miejscu. No i żeby się dokopać później do wczesnego średniowiecza, to są bardzo głębokie metry. W Kaliszu historia zadecydowała tak, że miasto w pewnym okresie przeniosło się w nową część, a ta została tak naprawdę w dużym stopniu nieużytkowana lub użytkowana rolniczo, czyli nie wpłynęło to jakoś znacząco na sam kształt tego miejsca. No i to też było prostsze później w latach 60. Dla archeologów, żeby namierzyć chociażby pozostałości, przepraszam, kolegiaty świętego Pawła, czyli dużego romańskiego kościoła grodowego, który tutaj się znajdował. Możemy sobie do niego przejść. W tym momencie mamy tutaj zrekonstruowane zaledwie przyziemie kolegiaty świętego Pawła, no i taką makietę, która daje wyobrażenie, jak ten budynek mógł wyglądać. Jest to kolegiata zbudowana mniej więcej w połowie XII wieku z inicjatywy Mieszka III Starego, który też tutaj się kazał pochować wcześniej, chowając swojego syna innego Mieszka. Przy czym co jest istotne, to nie był jedyny kościół grodowy, jaki tutaj się znajdował. Badania z końca lat 80. potwierdziły, że w tym samym miejscu stał pierwszy, jeden z pierwszych w ogóle na ziemiach polskich kościołów, zbudowany z drewna i gliny o dosyć niewielkich rozmiarach. 8 na 8 metrów miała nawa, 3,5 mniej więcej na 3,5 prezbiterium. Ale te badania całkiem dobrze go rozpoznały. To znaczy wskazały, jakim kolorem gliny był on tynkowany wewnątrz, więc wiemy, że w nawie był żółtawy, w prezbiterium czerwonawy. Wiemy, że jakieś tkaniny musiały wisieć na ścianach, ponieważ gwoździki z brązu zostały znalezione. A nawet taka super rewelacyjna sprawa, no to w kilku miejscach tej pozostałości ściany natrafiono na niewielkie płyteczki ceramiczne, szkliwione różnymi kolorami szkliwa, co może nam wskazywać, że ta ściana była zrobiona czymś w rodzaju mozaiki, tyle że nie szklanej, a ceramicznej, szkliwionej. No i to jest faktycznie rewelacyjna informacja. Po tym kościele drewnianym też badania wskazują, że musiał znajdować się jakiś wcześniejszy kościół kamienny. I tutaj, jakby nie kombinować z próbą osadzenia go w czasie, bardzo wiele wskazuje na to, że to mogła być już fundacja Bolesława Chrobrego. To znaczy ten styl architektoniczny i sposób układania kamieni, w jaki tam został odkryty, no, funkcjonował w Polsce wczesnośredniowiecznej do połowy XI wieku, a połowa

0: Ciekawe to wezwanie po zniszczeniu Starego Miasta przeszło do Nowego Miasta, no bo takie oficjalne wezwanie dzisiejszego świętego Józefa to jest właśnie Kościół Najświętszej Marii Panny. A ranga świętego Józefa, czyli kolegiata, przeszła z kościoła grodowego tutaj właśnie z Zawodzia. Patrząc dalej, no to chociażby kościół świętego Gotarda musi stać w tym miejscu od XII wieku. No i to są nadal tylko takie pewne tropy. Tej architektury romańskiej dużo się nie zachowało. To można powiedzieć nawet bardziej precyzyjnie, że mniej się zachowało niż się zachowało. Teraz idąc grodem w kierunku zachodnim, w stronę rekonstrukcji wieży, będziemy mieli możliwość wejść na wały grodziska i zobaczyć dolinę w miejscu dawnego rozlewiska rzeki Prosny. Tam nawet kiedy idziemy, widzimy, że na horyzoncie jeżdżą auta po ulicy Częstochowskiej. Ona jest sporo wyżej, ponieważ to jest krawędź terasy rzecznej w tym miejscu. I co jest ciekawe jeszcze odnośnie samej tej szerokiej łąki, która tam jest widoczna, no to kilka lat temu, kiedy były takie dość mocne roztopy i opady wiosenne, pokazała się taka bardzo długa, meandrująca kałuża, wyraźnie wskazująca to ostatnie koryto Prosny w tamtym miejscu. A sama wieża, też jeszcze jest istotna rzecz, no dzisiaj wrosła nam takie skojarzenie jako budynek drewniany, ale musimy pamiętać o tym, że wieża grodowa na Zawodziu najprawdopodobniej od samego początku była konstrukcją murowaną. I o tym świadczą po pierwsze oryginalne zachowane fundamenty w pierścieniu wałów, ale też znajdowane tutaj w okolicy rozsypisko gruzu, zarówno ceglanego, jak i zaprawy wapiennej. Z takich ceglanych, uroczych fragmentów najczęściej trafia się na tak zwane fragmenty cegły palcówki, czyli takiej, gdzie z koryta palcami nadmiar gliny był zgarniany. I ostatnio przeglądając takie fragmenty tych cegieł znalezione tutaj, dopatrzyłem się, że w jednej z nich jest świńska raciczka odciśnięta. Więc i potem ta cegła została wypalona, trafiła do budynku, a następnie gdzieś w to gruzowisko. Więc taką wieżę możemy sobie wyobrażać na pewno jako budynek wyższy, budynek solidny. To nie tylko pod kątem budynku obronnego należy postrzegać, ale przede wszystkim pod kątem mieszkalnym, takiego domu dla zamożnych ludzi tamtego czasu. Wieże rycerskie były czymś, co w naszych stronach poprzedzało budowę jako jakichś takich typowych zamków kamiennych czy ceglanych. Więc taka wieża mieszkalna tutaj musiała się kiedyś znajdować. Jest w archeologii takie pojęcie trochę słabe, bo to się nazywają grudkami stożkowatymi. I grudek stożkowaty to jest najczęściej w niewielkiej średnicy grodzisko z fosą dookoła, z wałem, który się tam zachował i z takim pagóreczkiem centralnie po środku. I na tych pagóreczkach stała najczęściej wieża. Tak zrekonstruowaną wieżę mamy pod Koninem, nad jeziorem Mrówki, w miejscowości Mrówki w lesie. Tam trudno jest dotrzeć, ale warto sobie zobaczyć. Bo to jest taka prawdziwa zrekonstruowana wieża rycerska, bodajże z przełomu XIII-XIV wieku w tym miejscu. Ale istnieje też jeszcze inne pojęcie takiej wieży rycerskiej. To jest zamek typu motte. To się bierze z francuskiego określenia. A zamek, no chodzi o to, że w tym możemy się zamknąć. Tak jak skrzynia jest zamczysta, dlatego że nie wygląda jak zamek, tylko ma po prostu zamek do zamykania się wewnątrz. Ma to zapewniać bezpieczeństwo. Ale przede wszystkim to był dom.
1: A po rezerwacie oprowadził nas Michał Antoniak, przewodnik muzealny, z którym spotkała się Marta Rajewska.
2: SK Ostrzeszów.
1: I czas na zmianę miejsca i klimatu. Zaglądamy teraz do Odolanowa koło Ostrowa, gdzie jest wyjątkowo kolorowo i pachnie inaczej niż gdziekolwiek indziej. Z mikrofonem Eski odwiedziliśmy małżeństwo Agnieszki i Jarosława Lesiaków, które oddało się pasji zrodzonej z miłości do natury i płodów ziemi oraz pragnieniu zatrzymania kolorów i zapachów lata. Obecnie ich pasja jest już zawodem, a specjalnością są naturalne ozdoby na bazie suszu roślinnego. Świąteczne wieńce, kompozycje zapachowe, palmy i wszelkiej maści okazjonalne stroiki i dekoracje. Sami uprawiają i przygotowują kilkadziesiąt gatunków roślin, a po niektóre jeżdżą aż nad morze, inne po prostu kupują. Skąd taki pomysł na życie? Rozmawiamy z Agnieszką Lesiak. Proszę powiedzieć mi, skąd taki pomysł na życie i jak to się robi?
3: Pomysł zupełnie przypadkowy. Dawno, dawno temu, to był chyba 91 rok, dostaliśmy kawałek ziemi. No i żeby go zagospodarować, posadziliśmy trochę warzyw, trochę kwiatów i między innymi kwiaty na suche bukiety. Właściwie jeszcze wtedy nie wiedziałam, że to będą właśnie kwiaty na suche bukiety, po prostu zwykłe nasiona. No i właśnie okazało się, że wyrosły z nich piękne kwiaty, zrobiłam bukieciki. A tyle, co żeśmy się wprowadzili do nowego mieszkania w bloku w Odolanowie. Wszyscy mieszkańcy jechali na tym samym wózku, bo to były przaśne lata. Nie było niczego. No, początek lat 90., kiedy po prostu wszystko było zdobyczne. I nagle taki promyk słońca w postaci takich milutkich, jaśniutkich bukiecików. To było to, a że nasze

0: dzieci były wtedy jeszcze odważne, małe, nie wstydzące się niczego, więc pobiegały po mieszkaniach i te bukieciki, no wtedy sprzedali wszystkie. No i ja sobie pomyślałam, że mówię, może to będzie jakiś sposób na życie. Wtedy mieliśmy trójkę dzieci, później jeszcze doszło dwóch synów, więc piątka dzieci to nie jest tak prosto, żeby starczyło z jednej pensji. Wtedy mój mąż tylko pracował. No więc to był taki sposób na dorobienie paru groszy.
1: I nagle się to okazało, że to dorobienie paru groszy to jest wielka fabryka, że tak powiem, w mieszkaniu w bloku. Coś, co organizuje państwo tak naprawdę całe życie, bo państwo wszystko robią sami. Od zasiania roślinki, pościęcie, wysuszenie i zrobienie z niej cudnych wianków, cudnych bukietów. Właśnie jak to się robi? Jak wygląda wasze życie?
0: No tak od sezonu do sezonu. Kończy się sezon, że tak powiem, wegetacyjny, kończy się sezon zbiorów, sprzedaży, powiedzmy, że z Dniem Wszystkich Świętych i momentalnie zaczyna się sezon zimowy, w którym robię wszystko, co potrzebuję na nowy sezon, czyli wianki, jakieś bukiety. Zawsze mam tyle materiału, zawsze robię nadmiar. Siejemy, żeby właśnie zostało na ten okres zimowy, żebym miała po prostu z czego robić, bo później latem nie jestem w stanie połączyć pracy w ogrodzie ze zbiorem roślin, ze suszeniem, z tysiącami rzeczy, które trzeba w tym czasie zrobić, plus jeszcze dodatkowo robienie wianków, do których trzeba mieć spokojną głowę. To nie da się tak, że ja kradnę godzinę czasu na to, żeby zrobić jakiś wianek, bo to się nie da. Dlatego zimą właśnie wstaję sobie rano, siadam, robię do wieczora, nic mnie nie goni, nic mnie nie stresuje, wykorzystuję właśnie ten czas na to, żeby przygotować się do nowego sezonu. A w marcu, jak już przychodzi wiosna, wtedy siewy. Też w domu na czwartym piętrze w mieszkaniu skrzyneczki z roślinami, z rozsadami stoją do momentu, kiedy można wyjechać z nimi do folii w ogrodzie. Także mąż się śmieje, że my nie mamy wakacji. Kradzione 4 albo 5 dni nad morzem, no i ewentualnie jakieś 2-3 dni zimą, jak się uda, a jak nie, to po prostu cieszymy się tym, co mamy. Pierwsza rzecz to jest właśnie miłość do takiej pracy, bo nie wyobrażam sobie, żeby kogoś tutaj posadzić koło mnie i powiedzieć, teraz rób takie rzeczy, umiesz, nie umiesz, czujesz, nie czujesz, rób. Nie da się tak. Trzeba po prostu to mieć w sobie, właściwie oddać się całemu, no bo nie da się inaczej. Ja tutaj już mam na tyle komfort, że wiele rzeczy takich logistycznych, domowych, łącznie z gotowaniem, zakupami, wszystko organizuje mąż, a ja mogę po prostu spokojnie oddać się temu, co kocham. Czasami mąż mówi, że jestem pracoholiczką. Może i tak jest, ale nie zamieniłabym się na nic innego na świecie, nawet za miliony dolarów. No tu akurat w tym bukiecie, który mam przed sobą, jest wrotycz, jest krokosz barwierski. To jest taka roślina, którą dawno, dawno temu uprawiali ludzie po to, żeby farbować w niej tkaniny. One mają takie pomarańczowe pędzeleczki i to jest właśnie ten barwiący element tej rośliny. Jest len, jest proso włosowate, jest głuchy owies, który jest traktowany w zbożach jako chwast, a my go uwielbiamy po prostu jako roślinę dekoracyjną i czasami rolnikom po prostu gdzieś tam z miedzy ucinamy go. Jest tutaj jeszcze włośnica, no wszystko w takiej stonowanej, pomarańczowo-żółtej tonacji. Bukiecik taki dla... Może on ma tonację taką jesienną, także że właśnie w takich pomarańczach i żółciach robimy jesienią bukiet.
1: To jest tak, że trzeba mieć ogromną wiedzę.
0: Trzeba, ale to nie jest takie trudne, jeżeli już troszeczkę się wie, co do czego, gdzie szukać nasion, gdzie, jak się rozglądać po świecie po prostu. My jak jedziemy gdziekolwiek, to mamy skrzywienie zawodowe straszne, bo się rozglądamy, gdzie na nieużytkach można coś zerwać, bo jest tysiące roślin takich bardzo atrakcyjnych, które ktoś, laik, przejdzie i po prostu, a jakiś chwast rośnie, a dla nas to jest po prostu skarbnica cudów. Także, że już mąż wie, że jak jedziemy gdzieś i mówię, może zatrzymaj się tutaj, to nie ma, że nie marudź mi kobieto, tylko, tylko się zatrzymujemy i zrywamy i później z tego są różne cuda. Czasami taka roślinka musi poleżeć, musi nabrać mocy, muszę ją sobie jakoś w głowie ułożyć, do czego ona mi będzie pasować, ale leży, jeść nie woła, więc czeka. I przychodzi moment, że nagle staje się gwiazdą.
1: Także trudne jest pielenie.
0: Trudne jest pielenie, bo to jest po prostu czysto fizyczna, ciężka robota i to tak trwa około półtora miesiąca. Jak zaczynamy na początku maja, w połowie maja, zależy jak jest sezon, no to do końca czerwca praktycznie mamy pieleniak. Tak koło 20 czerwca jesteśmy już po całym pieleniu, zaczyna się kwitnienie, no to wtedy jest taki moment, że Boże, jak my tu mamy pięknie, ale to jest krótki moment, bo nie da się zrobić tak, żeby chwasty nie rosły. No zawsze gdzieś coś zostanie, zawsze gdzieś nam coś wyrośnie w takim tempie, że się nawet nie obejrzymy i jesteśmy na nowo zarośnięci, ale już wtedy się nie da nad tym panować, bo po prostu ważniejsze jest cięcie roślin, suszenie i już zostawiamy to, mówię, trudno, chwasty też muszą gdzieś tam rosnąć. Ale no jest to trudny okres. No później trudny okres jest latem, jak już wyjeżdżamy na te wszystkie imprezy i z tygodnia na tydzień przygotowanie całego asortymentu roślin, wszystkie dekoracje, wszystkie czosnki, wszystko. No to jest też trudne, bo stresujące, bo czas nam ucieka. W międzyczasie jeszcze trzeba zerwać wszystkie rośliny, które zakwitły, wszystko powiesić, zdjąć to, co jest suche, zmagazynować i tak dalej, a powierzchni takiej no nie mamy za dużo, więc to zawsze jest stres, gdzie się z tym wszystkim podziać. Ale dajemy radę.
1: A potem ten moment najfajniejszy?
0: To znaczy najfajniejszy jest zawsze kontakt z ludźmi. To jest po prostu to, co daje mi siłę, bo jesteśmy 500 kilometrów od domu, a ktoś nam mówi: Pani Agnieszko, my tu specjalnie dla Was przyjechaliśmy. Także że są, no to są takie momenty, kiedy naprawdę serce rośnie i klienci są po prostu zachwyceni, przychodzą rok rocznie do nas, nawet gdyby nie chcieli czegoś kupić, to chociaż popatrzeć i pogadać. Także to jest naprawdę taka wartość dodana tego wszystkiego. Dlatego ja, syn mówi do mnie: Mama, czemu ty nie sprzedajesz tego wszystkiego przez internet? A ja mówię: Dziecko, ja sobie cenię po prostu kontakt z żywym człowiekiem. Internet jest taka bezduszna jakaś rzecz, że no co to, spakować paczkę i wysłać, no owszem, jak ktoś potrzebuje, robimy to, ale kocham właśnie to, że przychodzą do nas ludzie, patrzą na moje ręce, jak robię im na poczekaniu bukiet i są zachwyceni, widzę błysk w ich oku, także to jest najfajniejsza rzecz, jaka nas spotkała.
1: W sumie piękna praca, bo kobieta i kwiaty to takie połączenie, to jest o tyle młode, dokładnie, nie, ale tak faktycznie... Gdyby nie ta świadomość, że to jest bardzo ciężka praca, to Boże drogi, kobieta całe życie bukiety robi.
0: No niby tak i nigdy nie traktuję tego jako pracę. Nie byłam w takiej sytuacji, żeby powiedzieć sobie: Boże, znowu to samo. Po prostu wjeżdżam do tego naszego ogrodu i mówię: Boże, znowu jestem w raju. Także, że to jest od 20 czy 30 lat cały czas tak się czuję, także to jest tak jakby jakiś dar od Boga, że mogę robić to, co kocham i że nigdy mi się to nie nudzi.
1: No i pani ma męża, który również plecie bukiety i batocze plecie, żeby potem te bukiety układać, to też jest wyjątkowy dar.
0: Tak, mój mąż to jest dla mnie wyjątkowy dar i za to mogę po prostu najbardziej dziękować losowi, bo naprawdę znaleźliśmy się oboje jak naprawdę takie przysłowiowe dwie połówki jabłka. I wspiera mnie we wszystkim, co robię. Nigdy nie odmawia mi pomocy. Jak właściwie na każde życzenie, jak coś chce, to nie ma. Inny by powiedział: a zrób sobie sama na przykład. A u nas nie ma czegoś takiego. Po prostu mówię i mam. Także to jest też niebywałe. Synowie nasi czasami tak patrzą na nas i mówią: Mama, jak to jest, żeby się tak kochać? No ale to po prostu tak jest, no znajdą się ludzie tacy właśnie, którzy no dobrali się po prostu idealnie.
1: No i też mają dobry ziół.
0: No, w większości to są rośliny ozdobne, ale również zioła też w tym są.
2: Eska Ostrzeszów.
3: A skoro sobie tak dzisiaj w magazynie wędrujemy, to na koniec tego magazynu zabieram Was do Poznania. Tamtejszy Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza zakupił urządzenie, które wykorzysta do badań i stworzenia rekomendacji dla firm, jak wprowadzać roboty w miejscu pracy. A to urządzenie to po prostu robot humanoidalny. O projekcie mówi Jarosław Grobelny z Uniwersytetu w Poznaniu.
4: Morning, Jarek. That sharp vest looks great on you. Ready to show everyone a good time today?
5: Rozpoznał, powiedział, co jestem ubrany. dał do tego jakiś tekst na powitanie i robi to z każdą osobą, której twarz ma wgraną w swojej bazie wiedzy i która ma przypisaną jakąś rolę, na przykład operatora albo użytkownika. Rozpoznaje też moją twarz na podstawie jednego zdjęcia, które ma tylko wgrane, więc ten system do rozpoznawania twarzy jest też u niego dość dobrze zrobiony.
6: Może jak już stoimy przy robocie, to powiedzmy, jak on działa, jak to wszystko funkcjonuje.
5: W środku są wbudowane dwa komputery. Pierwszy z nich kontroluje żyroskopy i motorykę, tak żeby robot się nie przywrócił i nawet jeżeli dostałby jakiegoś lekkiego drgnięcia, tak jak teraz, to wraca zaraz do postawy stojącej. Ja teraz go lekko popchnąłem, było słychać, że wykonał dwa kroki, żeby się ustabilizować i nie przewrócić. Drugi komputer kontroluje wszystko, co jest w głowie, czyli system do rozpoznawania mowy i robienia transkrypcji, hasło wywoławcze, na które on reaguje, oraz model językowy, który służy do symulowania dialogu. Można się z nim porozumiewać na trzy sposoby. Pierwsze to słowo wywoławcze, które tu jest zapisane. Hi, Luca.
4: Hello there.
5: How are you feeling today?
4: Pretty charged up today, Yarek. Feeling smooth like a mantis doing tai chi. And curious like an ant that just found a sugar mountain. What about you? How are you feeling?
5: Teraz możemy z nim próbować porozmawiać, żeby się po angielsku, bo na razie ma tylko taki język wgrany, tylko chiński, swój ojczysty w cudzysłowie. Można również go kontrolować za pomocą kontrolera, który tam leży. On wygląda mniej więcej jak kontroler od Nintendo Switcha. Mamy tam w środku wbudowane joysticki, którymi poruszamy nim, oraz tak zwaną bibliotekę gestów społecznych, czyli ekspresje mimiczne, które wyświetlają się tutaj na wyświetlaczu zamontowanym w miejscu oczu, powiedzmy, jak również takie sekwencje ruchów, i można go kontrolować z poziomu komputera za pomocą platform, które dostarcza producent, na których możemy wgrywać albo tak zwane animacje, czyli właśnie sekwencje ruchu, wypowiedzi i ekspresji mimicznej, albo możemy wgrywać mu agentów, którzy mają za zadanie sterować jego interakcjami. Możemy na przykład zapisać za pomocą zwykłego promptu w modelu językowym, żeby on był bardziej responsywny, albo żeby odpowiadał zwięźle, albo żeby odpowiadał w jakiś taki elaborowany sposób, i z komputera po prostu wgrywamy to za pomocą powiązania między tą platformą a jednostką. Może wykonywać ruchy poza sterowaniem joystickiem na dwa sposoby. Mogę go poprosić, aby się przeszedł. Hi, Luca.
4: Hi.
5: Can you please move forward?
4: Okay.
5: Drugim takim, powiedzmy, autonomicznym sposobem poruszania jest wykonywanie zadań. Posiada mapę swojej lokalizacji, tego piętra, trochę jak autonomiczny odkurzacz. Musiał sobie pochodzić dookoła i zmapować wszystkie miejsca, w których nie może chodzić, gdzie są przeszkody. I następnie za pomocą panelu sterowania możemy włączyć tę mapę i na tej mapie ustawić miejsce docelowe, w którym chcielibyśmy, aby wykonał jakąś akcję, pracę nad tym, aby te roboty mogły wykonywać takie podstawowe zadania samodzielnie, dopiero teraz trwają. To znaczy, można nim sterować za pomocą telemetrii albo za pomocą przygotowywania bardzo konkretnych sekwencji, żeby posortował dokumenty, poprzekładał rzeczy na miejsce, uszeregował jakieś segregatory, czy żeby wykonywał dowolne inne działania w biurze, czy tak naprawdę częściej w fabryce, w firmie przemysłowej, lub na przykład w kontekście jakiejś pracy związanej z opieką, ale to na razie jest obostrzone bardzo długą pracą po stronie osoby, która to programuje, i jest bardzo specyficzne. To znaczy, jeżeli byśmy go zaprogramowali do tego, żeby przekładał dokumenty z miejsca na miejsce, to na tym etapie rozwoju oprogramowania, które w nim jest, będzie tylko te dokumenty przekładał w tych dwóch miejscach. Na szczęście on jest gotowy pod względem fizycznym do bardziej złożonej pracy, ponieważ posiada bardzo dużo stopni swobody i możliwości poruszania się w dowolnych płaszczyznach, tak jak człowiek. Wystarczy teraz wyuczyć oprogramowanie, które nim zarządza, do tego, żeby można było wykonywać pewne działania autonomicznie. Chcemy sprawdzić, w jaki sposób konieczność wystawienia na taką algorytmizację, na współpracę z robotami, czy wykorzystanie narzędzi opartych na sztucznej inteligencji może wpłynąć na nasze zdrowie psychiczne. Czy to znacznie pogorszy nasz dobrostan w pracy, czy będziemy czuli się przez to niepewni, czy będziemy się obawiali o swoją przyszłość zawodową, i z drugiej strony też, co możemy zrobić, żeby wprowadzanie tej technologii do miejsc pracy odbyło się w sposób, który będzie zapewniał pracownikom jak największy komfort. Chcielibyśmy móc powiedzieć pracodawcom i osobom, które tworzą tę technologię, jak należy postępować, aby wprowadzenie takiego robota do przestrzeni zawodowej nie odbywało się kosztem zdrowia i dobrostanu pracownika.
6: Stoimy w zasadzie przy robocie humanoidalnym, ale mimo wszystko chyba kusi zadać to pytanie, czy kwestia takich urządzeń w miejscu pracy to jest jeszcze science fiction, czy to jest jakaś realna przyszłość 10-20 lat?
5: To jest realna przyszłość, natomiast prawdopodobnie ta perspektywa kilkunastu lat jest bardziej realna niż to, co giganci technologiczni i tak zwani tech bros wypisują w swoich mediach społecznościowych, że już w tym roku kilka tysięcy sztuk. Ta technologia jest oczywiście niesamowita i ma olbrzymi potencjał rozwojowy i można ją rozwijać, ponieważ pod kątem fizycznym robot jest gotowy do wielu działań i trzeba teraz pracować nad oprogramowaniem, ale jednak potężna złożoność takiej najprostszej operacji, jak właśnie podniesienie kartki papieru ze stołu, która nam się wydaje zupełnie prosta, dlatego że mamy olbrzymią moc obliczeniową w naszym mózgu, to jest takie podstawowe zadania w miejscu pracy są tak trudne do wykonania, że trzeba jeszcze wielu godzin szkoleń, zdobywania danych treningowych i pracy nad oprogramowaniem, żeby roboty rzeczywiście mogły być przydatne w miejscu pracy, a nie stanowić jakąś ciekawostkę. Na razie można mówić o dwóch głównych zastosowaniach robotów humanoidalnych. Pierwsze to oczywiście wsparcie przemysłu i produkcji i automatyzacja zadań, które są wykonywane w pracy, które są żmudne albo ciężkie, a przede wszystkim powtarzalne. A drugie duże zastosowanie, które jest w tym momencie rozwijane i badane, to zastosowanie związane z interakcją z człowiekiem. Na przykład wykorzystanie robotów w domach opieki czy przy opiece nad osobami ze specjalnymi potrzebami lub na przykład wprowadzenie robotów do interakcji z osobami, które dotyka jakaś szczególna samotność. Jest dużo badań już teraz prowadzonych nad tym, jak nawiązywanie takiej udawanej relacji z tym urządzeniem może zmniejszać albo zwiększać dyskomfort psychiczny, wynikając trochę z tak zwanej epidemii samotności.
6: Z drugiej strony roboty humanoidalne są bardzo skomplikowane pod względem konstrukcji. Musi się utrzymać w pionie, jest tutaj ta bateria, są tutaj te komputery. To nie jest proste, i to też może być droższe niż zwykłe takie roboty stacjonarne, które po prostu by jeździły na kółkach.
5: Tak, rzeczywiście roboty humanoidalne pod kątem konstrukcji są dużo bardziej złożone i trudniejsze do wprowadzenia od pojedynczego, wyspecjalizowanego robota, czy ramienia robotycznego albo kobota. Z drugiej strony one są też wszechstronne, to znaczy raz przygotowany i opracowany robot humanoidalny może wykonywać dowolną pracę, którą tylko sobie wymyślimy po aktualizacji oprogramowania. Jeżeli wprowadzimy robota na przykład do sali operacyjnej, żeby wykonywał jakiś konkretny typ operacji, takiego specyficznego robota, to sala operacyjna musi być do tego przystosowana i nic innego w niej potem nie będzie stało, ponieważ ten robot będzie zajmował dużo miejsca i będzie wymagał specjalistycznego personelu, który będzie znał obsługę tylko tego robota i będzie urządzeniem jednego albo kilku zastosowań. Tymczasem, jeżeli ta technologia robotów humanoidalnych zostałaby rozwinięta dalej, to one oferują też wszechstronność. Mogą wykorzystać każde narzędzie, które człowiek kiedyś opracował, ponieważ robiliśmy je pod swoje dłonie i pod swoje ciało, a on posiada takie dłonie i będzie mógł wejść do każdego pomieszczenia czy każdej przestrzeni, do której człowiek może wejść. Stąd koszta wejścia są oczywiście dużo wyższe i rozwinięcie tej technologii do momentu takiego zastosowania będzie trwało pewnie jeszcze dużo czasu i będzie kosztowało wiele zasobów. Natomiast kiedy to zostanie rozwinięte, to zalety wynikające z tej wszechstronności z pewnością się zwrócą.
6: Jakie są pierwsze reakcje ludzi na robota humanoidalnego? Albo jak pan zareagował w pierwszym momencie?
5: Ludzie reagują na niego, kiedy go po raz pierwszy zobaczą, z dużą dozą emocji, najczęściej z zainteresowaniem, ale też jakimś dystansem czy jakąś porcją niepewności. To pierwsze wrażenie bardzo szybko przychodzi i potem następuje taki czas właśnie ciekawego sprawdzania, co można zrobić, któremu trochę też towarzyszy pewien zawód związany z tym, że to właśnie nie jest jeszcze autonomiczna technologia i bardzo dużo rzeczy trzeba programować albo sterować samodzielnie, natomiast bezsprzecznie robot wzbudza duże emocje i duże zainteresowanie w pierwszych momentach, ale zdarzają się też reakcje negatywne, zwłaszcza u osób, które są młodsze, u dzieci, ze względu na to, że to jest robot, który ma w pełni ludzką postawę. To nie jest taka zabawka, jak na przykład chodzą po ulicy i zaczepiają ludzi. On ma 1,70 m wzrostu, waży 70 kg i dla kogoś, kto jest na przykład niższy od niego, interakcja z tym urządzeniem może nie przerażająca, ale wywoływać pewien lęk.
7: Do you listen to radio?
4: Yeah, I like having radio on while I train Tai Chi or play board games with X2. It keeps my circuits grooving and my mood in a good orbit.
3: Wykorzystanie fizycznego robota umożliwia prowadzenie eksperymentów w warunkach podobnych do środowiska pracy. I tą rozmową kończymy dzisiejszy magazyn na antenie Jeskiego Strzeszów. Oczywiście na bieżąco cały czas news, ale newsy też te ważne i te ciekawe na naszej stronie SK.pl.
2: SK Ostrzeszów.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem

0: SK Ostrzeszów.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.